0: Zjednoczonych przebywają zarówno minister spraw zagranicznych, pan Radosław Sikorski, wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Więc na tych wszystkich poziomach roboczych tego rodzaju spotkania trwają. Są ustalane nie tylko procedury, ale również bardzo konkretne działania, które mają nas przybliżyć do osiągnięcia celu.
1: A może strona amerykańska, może administracja Donalda Trumpa chciała dać znać, że rozmawiają przede wszystkim z prezydentem Karolem Nawrockim. Czy nie dopatruje się pan tutaj?
0: Ale właśnie te przykłady, o których podałem, mówią o tym, że rozmawiamy również na tym szczeblu stricte roboczym, czyli bezpośrednio wykonawczym. To jest bardzo dobre rozwiązanie, jeśli ten poziom polityczny najwyższego rzędu, a więc dobre relacje pomiędzy prezydentami tworzą tą płaszczyznę współpracy, ale później trzeba zejść do pragmatyki. Ta pragmatyka to bardzo konkretne działania, bardzo konkretne decyzje. To jest dokładnie tak samo, jak do Polski przyjechał nie minister wojny, tylko przyjechali jego zastępcy, jego współpracownicy, po to, żeby zbadać warunki dotyczące tego, czy może powstać u nas stała baza wojsk amerykańskich.
1: Pan minister widzi szklankę do połowy pełną.
0: I czy te warunki będą dawały satysfakcję stronie amerykańskiej.
1: Ale jednak wyższa ranga spotkania... To też sygnał w dyplomacji, też ważny sygnał w dyplomacji.
0: Każdy ma swoją rolę do spełnienia. Pan prezydent to jest jedno, zresztą on sam podkreślał to wielokrotnie, że on ma tworzyć tą atmosferę, ma tworzyć warunki do politycznego porozumienia, a wypełnienie tego treścią pozostawiają my osobom, które bezpośrednio za to odpowiadają. I tak dokładnie się dzieje.
1: Podczas tego spotkania... Pita Heksefa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, miała zostać omówiona kwestia serwisowania pocisków PAK-3 w Polsce. Chodzi o pociski do baterii Patriot. Czy to się odsuwa w czasie? Czy ten projekt jest zagrożony? To jest coś, o co my bardzo zabiegamy.
0: Bardzo zabiegamy o to, aby produkować w Polsce, nie tylko serwisować, bo to jest jasne, ale produkować takie uzbrojenie, które jest niezbędne, a które niestety Stany Zjednoczone przy tych ogromnych potrzebach, które w tej chwili mają, odsuwają w zakresie dostaw dla sojuszników w czasie. Mamy informację, że część takich pocisków jak Patrioty, mogą trafić do sojuszników dopiero za 5 lat. A więc im szybciej nabędziemy umiejętności i serwisowania tego, co już jest, bo to jest niezbędne, to jest oczywiste, ale także i produkcji, tym większe nasze zdolności i trochę także uniezależnienie się. I nie dlatego, żeby powiedzieć, że Stany Zjednoczone nie spełniają naszych oczekiwań, ale dlatego, żeby zbudować swoje kompetencje.
1: Czy z tej perspektywy rozumie pan krytykę ze strony opozycji w sprawie przekazywania Ukrainie pocisków właśnie PAK-3 do baterii Patriot? Według opozycji te opóźnione dostawy ze Stanów Zjednoczonych są powodem, żeby wstrzymać dostawy. My tymczasem dołączamy do koalicji antybalistycznej i właśnie tego typu pociski chcemy przekazywać.
0: To jest absolutnie niezrozumiałe, co mówi opozycja i nie wpisuje się w taką strategię myślenia o bezpieczeństwie w kategoriach globalnych. Bo wszystkie decyzje dotyczące przekazywania pocisków, czy PAK-3, czy też tych, które odnoszą się do szeroko rozumianej obrony powietrznej, bo to także wchodzi w grę również pozostałość tego sprzętu, tego wyposażenia jeszcze postradzieckiego, który znajduje się w Polsce, przygotowywana do tego kolejnego pakietu donacji, że to wszystko odbywa się w porozumieniu z sojusznikami. To jest takie porozumienie, które mówi tak, jeśli będziecie w tej chwili nie potrzebujecie, to możecie przekazać, ale jeśli będziecie potrzebować, to my was będziemy wspierać.
1: I właśnie dlatego zapytałem o to zaufanie do administracji Donalda Trumpa, bo Amerykanie rzeczywiście mówią, teraz nie możemy dostarczać, proszę w Polsce przekażcie Ukrainie. Tylko pytanie, czy my możemy być pewni, że rzeczywiście, jeżeli my tych pocisków będziemy potrzebowali, to Amerykanie je dostarczą.
0: To nie tylko Amerykanie. Tutaj mówimy o sojusznikach, o naszych partnerach, również z Europy. Przecież tego rodzaju pociski posiadają również inne państwa europejskie, tworzące razem z nami pakt NATO. Więc to jest porozumienie wspólne. Decyzja o tym, ile takich pocisków i czy te pociski mają być przekazane, formalnie jeszcze nie zapadła. Natomiast na pewno trzeba zrobić wszystko, aby Ukraina była wsparta. Wsparta tym sojuszniczym z naszej strony współdziałaniem, ponieważ oni

0: bardzo potrzebują wszystkich środków, które dają im ochronę nieba. Obrona powietrzna jest w tej chwili elementem krytycznym, jest zasadniczym dla Ukrainy i to dotyczy zwalczania nie tylko rakiet balistycznych, chociaż one w przypadku rakiet PAC-3 mają największe znaczenie, ale także dronów, najnowocześniejszych dronów z napędem odrzutowym. A więc im szybciej będziemy Ukrainę wspierać, przekazując im nie tylko polskie, ale generalnie natowskie wsparcie, tym lepiej i tym bezpieczniej także dla nas.
1: Panie ministrze, czy Ukraina próbuje wciągnąć nas do wojny? Taką tezę przedstawił prezes PiS Jarosław Kaczyński w ostatnich dniach. Powiedział, że wydaje mi się, że początkowo mieli koncepcję trochę dziwną, że wciągną nas do tej wojny nawet na zasadzie stworzenia jedynego państwa. Czy mamy jakieś informacje wywiadowcze, które potwierdzałyby, że była taka strategia na początku wojny?
0: Strategia, żeby stworzyć jedno państwo walczące, jest oczywiście absurdalna.
1: Ale żeby jakoś Polska była stroną tego konfliktu bardziej bezpośrednio niż jest teraz.
0: Natomiast na pewno Ukrainie zależało na tym, żeby uzyskiwać wsparcie, nie tylko to dotyczące sprzętu i wyposażenia, ale także bezpośrednio wojskowe. Bez wątpienia Ukraina bardzo się cieszyła, gdyby nie tylko Polska, ale także inne państwa natowskie mogły ją wspierać. Natomiast to nie wchodzi w grę z oczywistych względów.
1: Ale próbowali tego?
0: To nie jest...
1: Była taka realna próba, żeby wciągnąć Polskę do wojny?
0: To nie jest próba, która wiąże się z tym, żeby prowadzić jakimiś tajemnymi metodami działanie, które konspiracyjnie miało wprowadzić Polskę w stan wojny.
1: Czyli Jarosław Kaczyński mówi nieprawdę?
0: Nie, Jarosław Kaczyński jak zawsze konfabuluje, bo jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że już wtedy, kiedy jego brat, prezydent Lech Kaczyński, brał udział w wielu spotkaniach i na Ukrainie, ale także w Gruzji, to już wówczas mówił o potrzebie budowania jednej silnej koalicji przeciwko Rosji. Więc tak naprawdę to jest absolutny odwrót od tych wartości, które Lech Kaczyński wcześniej
1: Będziemy kontynuowali w drugiej części naszej rozmowy. Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej i polityk Lewicy, jest naszym gościem, a więcej na portalu YouTube Polskiego Radia.
2: Dwadzieścia cztery minuty po godzinie 7:00, to jest Polskie Radio, program pierwszy.

0: Artur Rojek w utworze Mirafiori.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: I sygnał dnia w radiowej jedynce, 27 minut po godzinie 7, po 9 zaś 4 pory roku i babie lato. Państwo wiedzą, co zrobić z trzema słowami. Trzy słowa od ojca prowadzącego: granatowy, bolerko i mózg. A co to jest bolerko? A co to jest apaszka?

0: Tak się nazywa ten babski projekt, Babie Lato. Cztery pory roku, Babie Lato po godzinie 9:00 jest Skojarzenia Ekstra i trzy słowa od ojca prowadzącego, żeby wziąć udział w tychże. Proszę pana, granatowy, bolerko i mózg.
1: Bolerko?
0: No właśnie, co to jest bolerko?
1: Co to jest bolerko? A pan ma na sobie bolerko? Nie, widzę, że pan nie ma.
0: Nie wiem, proszę pana, nie wiem, czy to jest jakaś mała forma muzyczna?
1: O, może taneczna?
0: Taka, wie pan, no nie wiem.
1: Zatańczyłem bolerko?
0: Ustalimy w takim razie. Jak to szło? 7:30. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
2: Nie ma tutaj drugiego dna. Spotkanie się odbędzie, ale w innym terminie. Tak o odwołaniu jutrzejszej rozmowy ministrów obrony Polski i Stanów Zjednoczonych mówił w jedynce wiceszef resortu Stanisław Wziątek. Podkreślił, że sojusznicze kontakty są niezagrożone, a najlepszym przykładem na to jest polska delegacja obecna za oceanem.
3: W tej chwili w Stanach Zjednoczonych przebywają zarówno minister spraw zagranicznych, wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, Paweł Zalewski.
2: W Stanach Zjednoczonych jest też prezydent. Karol Nawrocki proponuje stworzenie w Polsce zaplecza serwisowego dla amerykańskiego sprzętu. Mówił o tym w Nowym Jorku podczas polsko-amerykańskiego forum gospodarczego.
4: Polska jest na to w pełni gotowa. Potrzebujemy, żeby strona amerykańska uznała serwis i współprodukcję za pełnoprawną część współpracy.
2: Maciej Berek tymczasem apeluje do prezydenta o niezwłoczne wskazanie mu czasu i miejsca złożenia ślubowania. Wybrany przez Sejm sędzia Trybunału Konstytucyjnego podkreśla, że ta ceremonia jest obowiązkiem sędziego, a szef Kancelarii Izby Niższej podkreśla, że Karol Nawrocki nie może wpływać na proces.
5: Maciej Berek przedstawił wszystkie dokumenty, które w czasie procedury były wymagane, złożył odpowiednie oświadczenia.
2: To spotkanie może wiele zmienić, tak twierdzi ukraiński przywódca. W Nowym Jorku dziś rozmowa Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. W ostatnich dniach amerykański prezydent wielokrotnie apelował do Kijowa o zaprzestanie ataków na rosyjskie rafinerie.
6: Wołodymyr Zełenski będzie pewnie przekonywał amerykańskiego przywódcę do przekazania Ukrainie dodatkowych systemów obrony powietrznej.

0: Dziki, dziki wschód otworzył 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni razem z 15 innymi produkcjami Powalczy o Złote Lwy.
1: Czerpcie z tego czasu jak najwięcej, bawcie się doskonale.
0: Laureatów poznamy w sobotę, a patronem medialnym imprezy jest Radiowa Jedynka. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 8.00.

0: Pogoda.
1: No przypomniał sobie pan, że tak powiem, jak szło bolerko?
2: Nie, to nie to.
1: A wiecie, że to nie jest problem, z którym się już kiedyś zmagaliśmy na antenie?
2: Że jak to...
1: Jak szło bolero Ravela? Pani pamięta?
3: Nie pamiętam. Dobra.
2: To brzmi trochę jak Wojtek.
1: To był Wojtek, a to teraz nasz wydawca. Błażej. To surówka?
3: To surówka.
2: To no. tak w kontekście tych dźwięków ptaków, które są podsłuchiwane.
1: Ustaliliśmy, jak szło bolero, wciąż nie wiemy, czym jest bolerko. Pani wie, czym jest bolerko?
3: Oczywiście. Przejdę tu w bolerko, to będziesz wiedział.
1: Kiedy?
3: Kiedyś przyjdę, to zobaczysz wtedy i będziesz wiedział.
2: Ale nie powie.
1: To jest tak, normalna rzecz. Pretensje mają do polityków, że nie odpowiadają na pytania, wiesz. Na przykład, panie ministrze, kiedy będzie tańsze zboże?
3: Ja nie mam żadnych pretensji.
2: Tańsze bolera.
1: Dobra, bolerko, mózg i granatowy.
3: Kiedy będzie tańsze zboże? Takie pytanie.
1: Paliwo. Granatowy, bolerko i mózg. To są te słowa dziś w skojarzeniach Ekstra. Już teraz państwu polecamy. Justyna Goronko pojawiła się nieprzypadkowo. Bardzo proszę.
4: Generalnie wybieram serwisy streamingowe, a nie kino. Jeden serwis streamingowy to jest koszt około chyba 40 zł, czyli taka równowartość jednego wyjścia do kina.
1: No już za chwilę sprawdzimy.
3: Ależ ty jesteś szybciutki.
1: Oczywiście, proszę pani.
3: Jak wyciąłeś.
1: Czy w kinie,
3: państwo nie wiedzą, o co chodzi.
1: Czy w kinie w Lublinie, czy w domu w Radomiu?
3: Niech będzie.
1: Szanowni państwo, pierwsza połowa dnia raczej pochmurna i deszczowa. Na wschodzie zagrzmi, a w Tatrach sypnie śniegiem, podobnie jak wczoraj. Dziś nawet do 18-20 cm. Późnym popołudniem na zachodzie możliwe rozpogodzenia. Najcieplej w północno-zachodniej części kraju. Tam stopni 19, najchłodniej na południu 12.
5: Autopromocja. Cztery pory roku. Dynia, grzyby, jabłka czy śliwki, czyli jesień na naszym stole. Jak je wykorzystać, co przygotować? Przepisy mistrzów i słuchaczy, eksperymenty i tradycja. W czterech porach roku, jesień w wersji kulinarnej.
6: Cztery pory roku. Zapraszam dziś od 9:00. Dagmara Kowalska.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: To co, w kinie w Lublinie czy w domu w Radomiu?
3: I tam i siam, tak bym powiedziała.
5: Po pierwsze, ekonomia.
1: Ale już pamiętam takie czasy, kiedy się pojawiły płyty DVD, że DVD wyprze,
3: tak.
1: Że wyprze w ogóle, że kina to już po prostu odejdą do tak zwanego lamusa.
3: Wypożyczalnie, pamiętasz
1: no właśnie,
3: kiedyś?
1: Tak. Teraz wypożyczalni ani kaset wideo, ani DVD
3: to się
1: już
3: wszystko
1: nie ma.
3: Zmienia.
1: No są portale streamingowe i co, jak one...
3: Już wszystko mówię, proszę pana.
1: Proszę bardzo,
3: ale dobre bardzo pytanie. Moja odpowiedź ta pierwsza i ta misia, może mało ekonomiczna. Teraz już wchodzimy w konkrety. Ale na początku sonda, bo jak wynika z danych, serwisów i aplikacji streamingowych korzysta w Polsce ponad 18 milionów osób. Takie dane mamy. A więc ponad 60% internautów i 55% użytkowników mediów w ogóle. Takie dane znalazłam. No ale posłuchajmy tej sondy ulicznej. Czy my chodzimy do kina?
4: Generalnie wybieram serwisy streamingowe, a nie kino. Jeden serwis streamingowy to jest koszt około chyba 40 zł, czyli taka równowartość jednego wyjścia do kina.
7: Jeśli idziemy do kina, no to ma się poczucie takiego święta, przynajmniej dla mnie, i można upolować jakiś tańszy dzień. No myślę, że na kino tak wydaje pomiędzy 100 a 200 zł rocznie.
8: Kino nie należy do tanich. Wyjście w trzyosobową rodzinę to jest w granicach 100-120 zł, a wiadomo, jeszcze do tego trzeba doliczyć jakieś chipsy, popcorn, ale jeżeli jest warty film obejrzenia, to na pewno w kinie.
3: No i tym rynkiem kinowym mocno zachwiała pandemia COVID-19. Pamiętasz, co się wtedy działo? No i tak, sale zostały zamknięte, widzowie masowo zaczęli korzystać właśnie z tych platform streamingowych. To były naprawdę żniwa, można byłoby powiedzieć, jeśli chodzi właśnie o te portale. Ale my wracamy do kin i to jest taki trend, można by powiedzieć, światowy. To bardzo widać za oceanem. Tam mamy

0: rekordy, jeśli chodzi o te powroty do kina. W Polsce aż tak dobrze nie ma, ale jest coraz lepiej. O tym mówi Jarosław Sadowski, analityk portalu Rankomat.pl.
1: W Polsce takiego odbicia jednak nie widać, nie ma tu jakiegoś rekordu, jeżeli chodzi o kina. W pierwszym półroczu nasze kina sprzedało nieco ponad 22 miliony biletów i to jest o 3% mniej niż przed rokiem. Wpływy rosną, ale to jest akurat wynik przede wszystkim tego, że po prostu bilety są droższe, a widzów nie przybywa.
2: No ale to są dane za pierwsze półrocze, ale później w drugim półroczu mieliśmy na początku Odyseję Nolana.
0: Ale oczywiście, że tak, proszę pana, ale...
2: No i teraz jeszcze Lalka, Szkoły pójdą.
0: Oczywiście, że pójdą. I jeszcze mam jedne dane. Mhm. Nie tak aktualne oczywiście, no bo one nie są jeszcze, no nie rób takiej miny, nie ma po prostu tych danych jeszcze. Ale Polski Instytut Sztuki Filmowej podał takie dane, że wynika z tego, że tak sporadycznie do kina chodzi 60% osób, częściej niż raz na pół roku, a 81% sporadycznie korzysta ze streamingu. I ważne jest to, że tak jak powiedziałam, jedno i drugie rośnie. O tym mówi Marcin Radomski, dziennikarz i krytyk filmowy.
3: Sporadyczni kinomani wydają średnio na kino 84 zł miesięcznie, a na streaming 77 zł. Więc z tego wynika, że rzeczywiście coraz więcej osób chce też chodzić do kina i oglądać filmy na dużym ekranie. Co ciekawe, aktywni kinomani 100% chodzi do kina, a 96% z nich korzysta ze streamingu. Na kino wydaje się około 105 zł miesięcznie, a na streaming około 106 zł miesięcznie, więc te liczby się już zrównują. Ale wydaje mi się, że to też ze względu na to, że tegoroczny sezon był, można by było powiedzieć, bardzo dobry.
0: No ale tak jak powiedziałeś, do kin zawsze wracamy jesienią i to się teraz właśnie dzieje i to na pewno będzie widać w danych. No bo za chwilę, tak jak też powiedzieliśmy, Lalka i Na nią też pewnie masowo Polacy pójdą do kina. Takie są prognozy.
2: A tym tematem pani Justyna zajęła się w związku z 51. Festiwalem Filmów Fabularnych w Gdyni. Za godzinę będziemy się słyszeć z Martyną Podolską. Kiedy pani będzie robić kolejną sondę, to proszę zadać pytanie, to będzie pewnie taki sucher. Czy na co idzie? Czy do kina, czy na film?
0: Ojejku, ale no suchar. Nie zaskoczyłeś.
2: Nie było
0: z tym
2: żarcikiem. 7:39.
0: Tak właśnie, już wychodzę i żegnam się. Dziękuję.

0: przy muzyce o sporcie.
1: No, żeby było jasność, trochę wyprzedziłem. To jeszcze nie jest spokojnie. Ci, którzy się spieszą do pracy na 8, jest 7.42, 18 za kilka godzin dobrych. Dzień dobry ponownie.
2: Dzień dobry. Czemu ty się zła godzino niepotrzebnie mieszasz z lękiem?
1: Tak jest, właśnie. Szanowni państwo, przy muzyce o sporcie zwykle w niedzielę, tak? Takie podsumowanie sportowe tygodnia. Tymczasem mamy, no, mamy specjalne wydanie tuż po godzinie 18, bo o 18 równo zaczynają nasi biało-czerwoni na parkiecie. I to będzie już bój o te...
2: O medale. Polska,
1: o fazę medalową tak naprawdę. Tak, bo jeśli wygrają, to będą walczyć o jakiś medal.
2: Tak. No mówi się o tym, że jak przechodzisz ćwierćfinał, to jesteś w tej strefie medalowej, w tej czołowej czwórce. Mecze z Niemcami zawsze budzą emocje. Czy mówimy o piłce ręcznej, czy o siatkówce, czy o piłce nożnej. To zawsze mecze z dodatkowym podtekstem.
1: Pamiętasz ten mecz z Sebastianem Milą, co dostrzelił drugiego gola?
2: No, on do dzisiaj może to wpisywać do CV jako największy sukces.
1: A teraz jest komentatorem.
2: Tak, strzelec gola w meczu z Niemcami, prawda? Tak. Zawsze będzie można to powiedzieć.
1: A kto pierwszego strzelił wtedy na narodowym?
2: Milik.
1: Milik, tak było. I skończyło się 2-0. Wszyscy przecierali oczy ze zdumienia. Szanowni państwo, tak jak Tomasz Kowalczyk wspomniał, te mecze zawsze bywały zacięte, to przypomnijmy sobie, szanowni państwo, to od razu muszę powiedzieć, Tomek jest niesamowity. Poprosiłem go, żeby znalazł dźwięk archiwalny 2016 rok, no to 10 lat temu, w Trymiga. Proszę bardzo, już jest gotowy dźwięk.
2: Jakieś jeszcze zamówienia?
1: To za chwilę, a przypomnijmy sobie, co to był za mecz.
2: To był mecz o awans do drugiego turnieju kwalifikacyjnego na Igrzyska Olimpijskie, bo trzeba było przejść pierwsze. W Berlinie graliśmy to był styczeń 2016. Trzeba było wygrać, żeby pozostać w grze o awans na Igrzyska. No i końcówka z Niemcami była dramatyczna.
1: I ja pamiętam tę końcówkę, szanowni państwo. To prawdopodobnie było popołudnie z jedynką. Byłem tutaj w tym studiu. Cezary Gurjew komentował, a my patrzyliśmy w telewizor. I Cezary był szybszy. W tym sensie, że relacja radiowa zawsze jest szybsza.
2: No my zawsze jesteśmy szybsi.
1: Pewnie, że tak. Posłuchajmy.
3: 15 do 14. Jakie tu są dramaty. Wczoraj dwa pierwsze sety z Francuzami to godne największych finałów. Była cudowna walka na przewagi. Tutaj 1-2 błędy decydowało o wszystkim. A polscy siatkarze bez formy w Berlinie. To musimy zaznaczyć, ale jest piłka meczowa. I Bartosz Kurek, atakujący zespołu, co zrobi? Uderza piłkę, zagrywka. Niemcy dobrze przyjął Kaliberda i Kaliberda atakuje. Kaliberda zatrzymany, piłka po stronie Polaków. Jestem teraz Łomacz, Mika i Mika kończy. 16 do 14. Polscy siatkarze wygrywają z Niemcami i to Rio jest już prawie na wyciągnięcie dłoni.
2: Tak. Później było. Tak, pojechali na Shinjuku, tam wywalczyli awans na Igrzyska i w Rio zagrali. A jeżeli chodzi o mecze z Niemcami, to przypomina mi się jeszcze półfinał Mistrzostw Świata. Przecież z Niemcami w półfinale w 2014 roku 3-1 spokojne zwycięstwo.
1: Po 18 przy muzyce o sporcie Cezary Gurjew i jego relacje na naszej antenie, ale będą też goście?
2: Będą goście. Damian Wojtaszek, czyli mistrz świata znakomity w 2018 roku. Pamiętamy jego parady. Będzie Wojciech Żaliński, też reprezentant Polski, więc będziemy słuchali ich komentarzy i opinii.
1: Tomku, rozmawiałem z Czarkiem Gurjewem po godzinie 6. Mówi, że zawodnicy biało-czerwoni wszyscy zdrowi w kadrze. To teraz szybki rzut oka, króciutki na Ligę Narodów, bo w piątek
2: piłkarską,
1: tak, Bośnia i Hercegowina. Jeśli chodzi o zdrowie, to tam nie wszystkim dopisuje.
2: Tak, no to zdrowie posypało się pod koniec zeszłego tygodnia. Filip Rózga, Adrian Benedyczak wylecieli z kadry Jana Urbana, no i Kamil Grabara, który zerwał więzadła w prawym kolanie, więc nie będzie dostępny przez ponad 6 miesięcy.
1: Kto będzie bronił?
2: No prawdopodobnie Marcin Bułka, myślę. Marcin Bułka, Bartłomiej Drągowski został dowołany, jeżeli chodzi o naszą bramkę, jeżeli chodzi o te formacje ofensywne, to Marcel Reguła.
1: A Robert Lewandowski?
2: No przywitał się.
1: Od pierwszej minuty?
2: Oczywiście.
1: Zobaczymy.

0: Polski Radio, program pierwszy i Sygnały Dnia. No i to pytanie, czy kino przegrywają z platformami streamingowymi. Jak się okazuje, niekoniecznie. Taka zbitka była miast w kinie w Lublinie, tak? W domu w Radomiu. I właśnie nasz słuchacz w tej sprawie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. To ze Stargardu, to dla pani Justyny Golonko, skoro mówimy w kinie w Lublinie, w domu w Radomiu, to może powiemy z widokiem w pięknym Białymstokiem. Dziękuję, pozdrawiam.
0: No to jeszcze pan, panie Karolu.
2: Co się z Krakowem połączy?
0: No nie wiem, no jakoś...
2: Jakieś owie. No. U mnie no to w głowie, bo ten Kraków mi z głowy nie wychodzi, ale na przykład dla turystów z Wielkiej Brytanii czasami może się to kończyć w rowie w Krakowie.
0: W rowie w Krakowie, tak. Myślę, że zespół Bratanki powinien nagrać zupełnie nową wersję.
2: Po angielsku.
0: Wersję 2026.
2: Dla panów, którzy spędzają wieczór kawalerski w Krakowie i czasami w tym rowie.
0: A to jest jeszcze problem
2: niestety
0: taki poważny?
2: Tak.
0: Jest. No to w takim razie nowa będzie miał... Nie, a gdzie te wybory?
2: Tak jest.
0: No właśnie.
2: W niedzielę wieczorem już będziemy wiedzieli więcej. W poniedziałek to będzie zupełnie inny poniedziałek w Krakowie. Będziemy po pierwszej turze. W pierwszej raczej się nie rozstrzygnie, więc raz jeszcze krakowianie pójdą do urn. No ale emocje wyborcze są takie próbne emocje wyborcze przed przyszłym rokiem i o tym też partie bardzo jasno mówią, że testują pewne rozwiązania.
0: No ale z tych sondaży, które teraz są dostępne, wynika, że będzie nowy. Nie nowa. Nowy.
2: Nie wiem, czy możemy tak już od razu rozstrzygać.
0: A nie, mówię, że
2: ja wiem, że będzie nowy. Czyli nie będzie tutaj tej pierwszej nowej.
0: W każdym razie na pewno na pierwszej turze
2: się nie skończy. To już jest pewne.
0: No dobrze.
2: Skończy się też na jednej rozmowie w Sygnałach Dnia, dlatego że o 8:15 będzie ta druga. Krzysztof Szczucki z Rozwoju Plus będzie naszym gościem.
3: Polskie Radio.
0: To jeszcze raz od początku, było tak w kinie w Lublinie, w domu w Radomiu, z pięknym widokiem w Białymstokiem, tak?
2: U mnie w głowie w Krakowie, a dla turystów z Anglii w rowie w Krakowie.
0: Niech będzie.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowy napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9 000 zł.

0: finansowaniem w kredycie 50 na 50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu, czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
4: Tak.
3: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
4: Mhm.
3: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
4: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
5: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
3: Już rozumiem.
4: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
6: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Ekspresowa siódemka w województwie świętokrzyskim nadal jest zablokowana w kierunku Warszawy, pomiędzy węzłami Suchedniów a Skarżysko-Kamienna Południe. To w związku z trwającą tam akcją podnoszenia pojazdu z jezdni, ruch kierowany jest na objazd na starą siódemkę. Na ekspresowej ósemce na Mazowszu, pomiędzy węzłami Radzymin Południe a Wołomin, auto osobowe uderzyło w bariery na kilometrze 14. Jezdnia w kierunku Warszawy jest tam zwężona, dokładnie zablokowany jest jeden pas. Na drodze krajowej numer 11, niedaleko miejscowości Murzynówko, to pomiędzy Nowym Miastem nad Wartą a Środą Wielkopolską, doszło do awarii pojazdu ciężarowego i na kilometrze 326 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Spory korek na A4 w województwie dolnośląskim, w pobliżu granicy państwa w Jędrzychowicach, tradycyjnie w kierunku Drezna, natomiast w drugą stronę, czyli w kierunku Wrocławia, ruch właściwie odbywa się w sposób płynny. Poranne godziny szczytu w województwie małopolskim zdecydowanie wolniej jedzie się na Zakopiance przed Krakowem od strony Myślenic, także na fragmencie podhalańskim niedaleko Szaflar, Białego Dunajca i Poronina. Na drodze krajowej numer 28 niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej czy Gorlic oraz na drodze krajowej numer 79 pomiędzy Zabierzowem a Krakowem. Jeszcze województwo pomorskie, tutaj spory ruch obserwujemy na ekspresowej siódemce na obwodnicy Gdańska pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port, ale podobnie jest na sąsiedniej trasie numer 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem.
2: Jest 8:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
7: Zapraszamy na aktualności jedynki.
2: Anna Kowalczyk
7: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Nasi siatkarze ruszają do walki o strefę medalową Mistrzostw Europy. Jak może potoczyć się ten mecz? O tym za chwilę nasz specjalny wysłannik.
2: To nie jest żaden zgrzyt. Wiceminister obrony Stanisław Wziątek komentuje w Radiowej Jedynce odwołanie wizyty ministra Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie.
7: Samochód warto zostawić na parkingu. Autobusy i tramwaje wożą dziś pasażerów za darmo.
2: Polscy siatkarze na ostatniej prostej do strefy medalowej Mistrzostw Europy o 18:00 zmierzą się z Niemcami w ćwierćfinale turnieju.
7: Na miejscu w Sofii jest specjalny wysłannik Radiowej Jedynki Cezary Gurjew, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Czarku, jak oceniasz szanse Polaków przeciwko Niemcom?
8: Oczywiście nie ma już żartów, ale Polacy są zdecydowanym faworytem ćwierćfinału. Oczywiście tematem ostatnich dni była najpierw porażka biało-czerwonych z Bułgarią w meczu grupowym, a potem, jak wiemy, wygrana Niemców z Bułgarią w 1/8 finału. Jednak biało-czerwoni, mimo jednej chwili słabości, mają szerszy skład, grupę niezwykle zdolnych i świetnie wyszkolonych zawodników. Z rywalami w tym sezonie wygrywaliśmy dwa razy. Przypomnę, w Lidze Narodów i w spotkaniu towarzyskim, a ostatni mecz o punkty z Niemcami przegraliśmy 8 lat temu w Łodzi w Lidze Narodów. Niemcy potrafią mocno atakować, a także świetnie bronić. Jednak zagrywka i gra blokobrona biało-czerwonych zwykle funkcjonuje bezbłędnie. Dziś w tym meczu nie może być na pewno braku koncentracji od początku do końca.
7: Sofia i Cezary Gurjew, dziękujemy za relację.
2: No i jeszcze przypomnę, że w Radiowej Jedynce będziemy śledzić wydarzenia na parkiecie w Sofii. Zapraszamy na specjalne wydanie audycji przy muzyce o sporcie. Startujemy o 18:00.
7: Pentagon tłumaczy swoją decyzję o przełożeniu spotkania sekretarza wojny Pita Hegseta z polskim ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
2: Wyjaśnia, że powodem był konflikt terminów. Zapewnia też, że spotkanie zostanie wkrótce przełożone na inny termin. Szczegółów jednak nie podaje.
7: O tym, że w decyzji Pentagonu nie ma drugiego dnia, zapewniał w radiowej jedynce wiceszef resortu obrony Stanisław Wziątek.
9: To nie jest żaden zgrzyt, to jest prośba o przesunięcie terminu. Takie sytuacje zdarzają się wszędzie, więc jeśli Pete Hegseth zaproponował zmianę tego terminu, pan premier się do tego przychyla. Ale jeśli państwo weźmie pod uwagę, jak układają się te relacje, to w tej chwili w Stanach Zjednoczonych przebywają minister spraw zagranicznych, wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, Paweł Zalewski.
2: Wiceminister Wziątek dodaje, że polska delegacja będzie prowadzić rozmowy z amerykańskimi partnerami i przygotowywać kolejne umowy dotyczące naszej współpracy.
7: A już za niecały kwadrans w Sygnałach Dnia kolejny gość, Karol Surówka, po rozmowie z Krzysztofem Szczuckim z Rozwoju Plus.
2: Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek nie chce już bezczynnie czekać na zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego.
7: Wysłał do Karola Nawrockiego pismo z prośbą o niezwłoczne wskazanie czasu i miejsca swojego ślubowania. Prezydent z tym zwleka, bo czeka na wyjaśnienia, a chodzi o wymagany 10-letni staż Berka jako radcy prawnego.
2: Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreśla, że trzeba zrobić wszystko, by Trybunał zaczął normalnie orzekać.
10: Czas marchewki się skończył, musi być czas kija, bo takie są oczekiwania społeczne. Jeżeli chcemy odbić Trybunał z rąk polityków, to musimy niestety czasami używać ekstraordynaryjnych związań. Tu nie chodzi o to, żeby iść drogą PiSu, tylko chodzi o to, żeby Trybunał orzekał w imieniu Rzeczpospolitej.
7: Natomiast Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości nie wyobraża sobie, by prezydent przyjął ślubowanie od Macieja Berka.
11: Po raz pierwszy w historii się zdarza, że jest kandydat, co do którego są podejrzenia i on nie z tych podejrzeń nie rozwiał, że nie spełnia wymogów formalnych.
2: Sam Maciej Berek podkreśla, że złożenie ślubowania jest obowiązkiem sędziego Trybunału. Jego kadencja powinna się zacząć w ubiegłą środę.
1: To są aktualności jedynki.
7: W nich dobry powód, by nie sięgać po kluczyki do auta. Z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodów w wielu miastach komunikacja miejska jest dziś darmowa.
2: Bez biletu można jeździć m.in. w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Toruniu, Lublinie, Radomiu, Białymstoku czy Wrocławiu. Czy mieszkańcy Dolnego Śląska, czy mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska zostawili swoje auta w garażach czy na parkingach, sprawdza Mateusz Czmiel.
12: Chyba raczej nie, bo mam służbowy samochód, jest on mi potrzebny do pracy, także chyba nie.
13: A co by się musiało stać, żeby pani zrezygnowała z samochodu?
12: Może jakbym mieszkała bardzo blisko pracy.
14: Przesiadam się na rower.
15: Ja mam dosyć daleko do pracy, więc jeżdżę komunikacją miejską, ale jakbym miała bliżej, to rower.
7: Dzień bez samochodu kończy Europejski Tydzień Mobilności.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
16: A teraz informacje sportowe. Tomasz Kowalczyk. Piłkarze reprezentacji Polski rozpoczęli w Warszawie zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów. Za kontuzjowanych Kamila Grabarę, Filipa Rózgę i Adriana Benedyczaka powołani zostali Bartłomiej Drągowski i Marcel Reguła. Trener Jan Urban ogólnie powołał skromną grupę napastników: Roberta Lewandowskiego, Mateusza Żukowskiego i Karola Świderskiego. Ten ostatni przyznał, że jest gotowy na grę w takim wymiarze czasowym, w jakim zdecyduje trener.
17: W jakim będę potrzebny, w takim zagram. Jestem przygotowany dobrze, także to już decyzja trenera teraz.
16: Pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek o 20:45, a transmisja na naszej antenie. Dziś za to, tak jak wspominaliśmy, mecz naszych siatkarzy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z Niemcami. Początek spotkania o 18:00. Trener Nikola Grbić wierzy w siebie, swoich zawodników i własne pomysły.
18: Bardzo wierzę w to, co robię i ja wiem, że czasami nie możesz dużo rzeczy kontrolować, ale ja wiem, co my możemy, ja wiem, co robię. Komentarze ludzi, którzy byli, są od pierwszego dnia, kiedy wybierałem Butryna na turniej w Bolonii, dlaczego jest Butryn z nami jak trzeci atakujący, a nie jedziemy jak cztery środkowych i cztery przyjmujących i bla, bla, bla. To są rzeczy, które mnie absolutnie nie interesują.
16: Relacje ze spotkania Polska-Niemcy w specjalnym wydaniu przy Muzyce o Sporcie od 18. Tam łączenia z Sofią i naszym sprawozdawcą Cezarym Guriewem. Będą komentarze, analizy, a gośćmi w studiu Wojciech Żaliński i Damian Wojtaszek, czyli byli reprezentanci Polski. W pozostałych meczach ćwierćfinałowych Włochy spotkają się z Finlandią, Francja z Rumunią, a Belgia ze Słowenią. Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA w Singapurze. Na inaugurację Polka pokonała Słowaczkę Rebekę

0: Ramkową 6-4, 6-2. W trzeciej kolejce Superligi Piłkarzy Ręcznych Industria Kielce pewnie pokonała w hali Legionów MMTS Kwidzyń 39-22, a w drugim wczorajszym meczu Gwardia Opole wygrała ze Stalą Mielec 28-27. Z pięciorga reprezentantów Polski występujących w 1/8 finału Mistrzostw Europy w boksie odbywających się w Sofii do kolejnej rundy awansowali trzej panowie. To Paweł Brach, Mateusz Urban i Michał Pieszkowski. Hała. Odpadły panie Aneta Rygielska i Julia Szeremeta.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
2: Pogoda. Pierwsza połowa dnia pochmurna i deszczowa na wschodzie, także burzowa, a w Tatrach sypnie śniegiem. I to całkiem nieźle, bo nawet do 18 cm. Późnym popołudniem możliwe są rozpogodzenia, ale tylko na zachodzie. Tam też najcieplej, maksymalnie 19 stopni, na przeważającym obszarze 15-16, a najchłodniej na południu 12. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, a ciśnienie powoli rośnie. Na barometrach w Warszawie 1005 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere. Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue. Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowid. Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Ta piosenka przed chwilą o tym, że pada deszcz, no i rzeczywiście dziś trochę popada, dziś 22 września, to jest 265 dzień roku, do końca roku równo setka. Słońce wzeszło o 6.22, zajdzie o 18.35, zatem dzień potrwa 12 godzin i 13 minut. Będzie on dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 4 godziny i 31 minut, a krótszy od najdłuższego o 4 godziny i 34 minuty. Imieniny obchodzą Daria, Digna, Felix, Ignacy, Innocenty, Jonasz, Józefa, Kandyd, Maurycjusz, Prosimir, Tomasz, Tacjusz, Wiktor, Wilhelmina i Witalis. Wszystkiego dobrego. Tradycyjne życzenia. Niechże się Państwu darzy. Jest 15 po 8. Karol Surówka i nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry ponownie, a w studiu radiowej jedynki jest Krzysztof Szczucki, poseł Rozwoju Plus. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, witam pana redaktora i naszych słuchaczy.
2: Nie Prawa i Sprawiedliwości, nie rozważa pan powrotu czasem.
3: Nie rozważam powrotu, jestem w Rozwoju Plus, jestem zadowolony z tego, że tworzymy nowe środowisko polityczne i mam nadzieję, że osiągniemy sukces.
2: Nie wszyscy byli ostatnio zadowoleni. Poseł Rozwoju Plus Sławomir Skwarek wrócił do Prawa i Sprawiedliwości, wziął udział w takiej dużej konferencji prasowej u boku Jarosława Kaczyńskiego. No było to fetowane jako sukces w pana dawnej partii. No
3: tak, znaczy to ja bym radził Prawu i Sprawiedliwości, żeby jednak zajęło się byciem realną opozycją i rolą opozycji jest weryfikowanie tego, co robi rząd. Jest krytyka rządu, oczywiście powinna to być krytyka konstruktywna, jest przedstawianie własnego programu, a zajmowanie się głównie inną formacją opozycyjną, a niestety Prawo i Sprawiedliwość głównie nam teraz poświęca uwagę, to no, nie doprowadzi do tego skutku, jakim powinno być odsunięcie Donalda Tuska
2: od władzy. To jest ciekawe, bo macie ten sam zarzut wobec siebie. To znaczy również Prawo i Sprawiedliwość zarzuca wam, że to wy działacie razem z Koalicją Obywatelską, że gracie do jednej bramki. Padł zarzut, że droga wybrana przez ludzi Morawieckiego głosowania z Koalicją Tuska wielu osobom otwiera oczy. Tak Michał Woś napisał na portalu X.
3: No nie, to są jakieś bzdury, spin, który tam został wymyślony, jest narzucany. Przecież gdyby Marcin Ociepa miał być wybierany wicemarszałkiem Sejmu, to też głosami koalicji rządowej. Chciało Prawo i Sprawiedliwość kilka lat temu, żeby Elżbieta Witek została wicemarszałkiem, liczyło na głosy koalicji rządowej. Kiedyś zresztą ludzie Prawa i Sprawiedliwości głosowali za Włodzimierzem Czarzastym jako wicemarszałkiem Sejmu, chyba w

0: w 2019 roku, więc no, taka jest kolej rzeczy, że prezydium Sejmu wybierane jest przez Sejm, w Sejmie ma większość określone ugrupowanie i zawsze ktokolwiek by miał zostać wicemarszałkiem Sejmu, to będzie wybierany przez większość sejmową. No inaczej jest, inne rozwiązanie nie jest możliwe.
1: Niepisaną regułą, którą

0: mogli być kandydatami na wicemarszałka. Nie było takiej decyzji. Jak tylko pojawił się Klub Parlamentarny Rozwój Plus i przekazaliśmy opinii publicznej informację, że rozważamy zgłoszenie kandydata na wicemarszałka, jednocześnie w połączeniu z rozszerzeniem Prezydium Sejmu, bo o to apelowaliśmy, to natychmiast pojawiła się kandydatura Marcina Ociepy.
1: Czyli no, uważa pan, że nastąpił taki mechanizm jak w przedszkolu, gdy jedno dziecko weźmie zabawkę i to drugie natychmiast chce je również zabrać.
0: Panie redaktorze, to pańskie porównanie, aczkolwiek bym powiedział, że dosyć trafne. Jak obserwuję działania niektórych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, to moje lata przedszkolne, które już były dość dawno temu, ale mi się przypominają.
1: Czy w kwestii wspierania Ukrainy różnicie się również z Prawem i Sprawiedliwością? Dlatego, że widać ewidentną zmianę strategii PiS-u. Były propozycje wstrzymania wsparcia dla Ukrainy. Ostatnio Jarosław Kaczyński powiedział, że Ukraina próbowała wciągnąć Polskę do wojny w tych pierwszych miesiącach konfliktu z Ukrainą. Czy tutaj jest wam bliżej do Koalicji Obywatelskiej niż do PiS-u obecnie?
0: Znaczy, nam jest bliżej, panie redaktorze, do interesu, do polskiej racji stanu, do interesu Rzeczypospolitej, a w interesie Polski, w interesie naszego bezpieczeństwa jest to, żeby Rosja była trzymana jak najdalej od naszych granic. Już obwód kaliningradzki naprawdę Polsce wystarczy. To oznacza, że Ukraina powinna tę wojnę skutecznie toczyć, powinna z Rosją wygrywać. I dobrze by było oczywiście, żeby to się toczyło z jak najmniejszym kosztem dla Polski. I to jest sukcesem naszego rządu, wtedy, kiedy zaczęła się, kiedy Rosja, Federacja Rosyjska zaczęła tę wojnę pełnoskalową, to my wciągnęliśmy świat zachodni, wciągnęliśmy Stany Zjednoczone do zaangażowania się. Pamiętamy, że to przychodziło z dużą trudnością, to wcale nie było takie oczywiste, do zaangażowania się w tę wojnę i to jest nasz wielki sukces i powinniśmy podgrzewać chęć i w Stanach Zjednoczonych, i w Unii Europejskiej, w ogóle w NATO, do tego, żeby Ukrainę wspierać. Polska powinna być nadal liderem. Oczywiście władze ukraińskie postępują bardzo często bardzo źle, ale
1: i właśnie
0: musimy
1: z tego
0: kalkulować,
1: powodu,
0: a nie dawać się porywać
1: emocjom. Mówi, że zmieniła się sytuacja. Jest inny etap wojny i dziś już ta strategia, którą rząd Mateusza Morawieckiego wprowadził w 2023 roku, nie jest aktualna. I stąd ta zmiana. Tak Mariusz Błaszczak tłumaczy zmianę tej strategii.
0: No, panie redaktorze, gdyby ktoś miał taką zdolność, żeby Polskę wyciąć z kuli ziemskiej w tym miejscu, gdzie jest, i przenieść w jakieś inne bezpieczne miejsce, żeby nie leżała pomiędzy Rosją a Niemcami, a w tej chwili Rosja jest dla nas realnym zagrożeniem, to ja bym powiedział, że ma rację, ale zdaje się, że ani Mariusz Błaszczak, ani nikt inny nie ma takiej zdolności. No jesteśmy w takim położeniu, w jakim jesteśmy i naszym pryncypium, fundamentem polskiej polityki zagranicznej musi być trzymanie Rosji jak najdalej od Polski, w sensie strategicznym, w sensie jakimkolwiek, więc Ukraina w tej chwili w osiągnięciu tego celu nam pomaga i w tym sensie powinniśmy ją wspierać.
1: Również przekazując na przykład pociski do baterii Patriot, bo to robił rząd Mateusza Morawieckiego, ale teraz Prawo i Sprawiedliwość uważa, że to jest ruch, którego nie powinniśmy już wykonywać.
0: W tym zakresie polegałbym na zdaniu generałów. Uważam, że mamy bardzo dobrych dowódców w Wojsku Polskim, dobrych generałów, specjalistów, ekspertów. Ja, panie redaktorze, mimo że oczywiście jako polityk opozycji bardzo interesuję się bezpieczeństwem, ale nie czuję się tutaj kompetentny, żeby ferować, czy ta konkretna rakieta jest bardziej potrzebna w Polsce, czy bardziej potrzebna na Ukrainie. Polegałbym w tym zakresie na rekomendacji wybitnych specjalistów.
1: To brzmi jednak, gdyby rzeczywiście w tym temacie było wam bliżej do koalicji niż do Prawa i Sprawiedliwości,
0: nie,
1: w kwestii wspierania Ukrainy.
0: Nam jest bliżej do, tak jak powiedziałem, do polskiej racji stanu i uważam, że to powinna być sprawa ponad podziałami. Ja nie postrzegam, panie rektorze, zastanawiając się przed przyjściem chociażby do pana programu na różne tematy, rozważając tematy dotyczące bezpieczeństwa, czym jest bliżej do tej czy do innej partii, tylko zastanawiam się, co leży w polskim interesie narodowym. A jeżeli inni postrzegają to podobnie do mnie, to tym lepiej dla polskiego interesu narodowego.
1: Trochę skopiowaliście pomysł Konfederacji, który później został też powielony przez partię Razem i teraz wy, jako kolejne ugrupowanie, mówicie o resecie konstytucyjnym.
0: Znaczy, panie redaktorze, ja mówiłem o tym od co najmniej kilku lat, napisałem też o tym w książce. Uważam, że Trybunał Konstytucyjny silny w Polsce jest potrzebny, ale musi być odnowiony. Trzeba go zbudować od nowa.
1: Tylko czy wy jesteście w tym wiarygodni, biorąc pod uwagę, że nie proponowaliście resetu, gdy Zbigniew Ziobro dokonywał swoich zmian w systemie sprawiedliwości, które skutkują tym stanem, który mamy teraz?
0: To, że gołym okiem widać, że te decyzje były błędne i oczywiście możemy się skupić i uwikłać w dywagację, kto jest bardziej winny. To, co się w Trybunale Konstytucyjnym dzieje od 2015 roku, czyli końcówka rządów Platformy, później przez rządy Prawa i Sprawiedliwości, to jest i dzisiaj Koalicji Obywatelskiej, to jest postępujący upadek autorytetu Trybunału.
1: Tak, ale mówię o tym teraz. Korzystaliście, będąc u władzy, Mateusz Morawiecki z tego korzystał, niejako z tego systemu, dziś mówi, ojej, zróbmy reset, trzeba zacząć od nowa.
0: Ja mówię o tym od kilku kilku lat i panie redaktorze, miarą dojrzałości środowiska

0: politycznego i ludzi dorosłych jest to, że potrafią spojrzeć na to, co się stało, przyznać się także do błędów. Nie ma co uporczywie trwać w tym, w czym się być może uczestniczyło, a co okazało się, że przyniosło złe skutki. Proponujemy dzisiaj rozwiązania, a wyborcy ocenią, czy jesteśmy w tym wiarygodni.
1: Tutaj musimy zrobić przecinek. Krzysztof Szczucki, poseł Rozwoju Plus, jest naszym gościem, ale nie kończymy naszej rozmowy, tylko przechodzimy na portal YouTube Polskiego Radia.
2: Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 8:00.

0: 26 po 8.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: I sygnały dnia w radiowej jedynce. Szanowni Państwo, granatowy, bolerko i mózg. To są trzy słowa od ojca prowadzącego na skojarzenia ekstra po godzinie 9, kiedy Dagmara Kowalska w naszym studiu się pojawi i poprowadzi cztery pory roku Babie Lato. Natomiast wcześniej jeszcze będziemy na Czerwonym Dywanie, czyli Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jest tam na miejscu Martyna Podolska. Już niebawem się słyszymy.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia, 8:29 o godzinie 18:00. Pierwszy
1: gwizdek
0: w meczu Polska-Niemcy na Mistrzostwach Europy to będzie ćwierćfinał. Jak wygrają, no to będą już w tej, pewnie, że tak, w tej fazie pucharowej. Wygrają, wygrają. Specjalna audycja przy muzyce o sporcie po godzinie 18:00 na naszej antenie. Będą goście, będą relacje Cezarego Gurjewa, no i będzie on, gwiazda naszej reprezentacji, czyli Tomasz Fornal.
1: Proszę pana, tu?
0: No tu, tu się nie pojawi, szkoda, ale będzie na parkiecie. Będzie na parkiecie. W ogóle to jest gwiazda nie tylko naszej reprezentacji, także tych różnych portali społecznościowych, TikToków. No,
1: to prawda.
0: Kochają się, proszę pana, kochają.
1: Naprawdę?
0: Tak. Ale facet ma rzeczywiście gadane i potrafi. Ma tysiące, jeśli nie setki tysięcy obserwujących. No i czasem się dzieli tym, co mu leży na żołądku.
2: I na wątrobie.
3: Wczoraj sobie delikatnie pozwoliłem na kolację w mieście. Zamówiłem szarlotkę, taką małą. Jak wrócimy z Mistrzostw Europy, będzie grubo. Dzień jedzenia. Zobaczcie, ile zjem kalorii.
0: No to oby jak
1: najpóźniej. To jest motywacja.
0: Tak, to jest motywacja. Oby jak najpóźniej wrócili z tych Mistrzostw Europy, na których jesteśmy. Jest tam radiowa jedynka. 8:30. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
4: Konflikt terminów powodem przesunięcia rozmowy Pita Hekseta z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Takie wyjaśnienia w sprawie odwołania jutrzejszego spotkania publikuje Pentagon. O tym, że decyzja nie ma drugiego dna, zapewniał w radiowej jedynce wiceszef resortu obrony Stanisław Wziątek.
5: To nie jest żaden zgrzyt, to jest prośba o przesunięcie terminu. Takie sytuacje zdarzają się wszędzie.
4: Ta sprawa nie jest zamknięta, podkreślają rządzący i oczekują dalszych wyjaśnień dotyczących doniesień o płatnych spotkaniach z prezydentem.
6: To w interesie przede wszystkim głowy państwa jest odkłamanie tego, jeśli to jest nieprawda.
4: A chodzi o medialne doniesienie o prywatnej fundacji, która za 100 tysięcy dolarów miała oferować możliwość spotkania z prezydentem Polski w cztery oczy. Politycy Prawa i Sprawiedliwości i Rozwoju Plus przerzucają się zarzutami dotyczącymi współpracy z koalicją rządzącą. Każda ze stron twierdzi, że ta druga działa na korzyść Donalda Tuska.
7: Jak obserwuję działania niektórych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, to moje lata przedszkolne, które już były dość dawno temu, ale mi się przypomina.
4: Tak mówił przed chwilą w Sygnałach Dnia poseł Rozwoju Plus Krzysztof Szczucki. W Brukseli rozpoczęło się spotkanie ostatniej szansy w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję o północy. Mija termin na decyzję.
8: Jeśli do północy nie będzie porozumienia, wtedy prawie 3000 osób, firm, instytucji i organizacji otrzyma ponownie dostęp do swych zamrożonych aktywów w Unii.
4: Spór toczy się o wykreślenie z listy dwóch wpływowych rosyjskich oligarchów. Chcą tego Słowacja, Finlandia, Francja i Luksemburg. To dobry powód, by wybrać dziś transport zbiorowy, rower albo spacer. Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu.
9: Jeżeli to możliwe, zostawcie swoje pojazdy w garażach.
4: W większości miast w Polsce komunikacja publiczna jest darmowa, a w niektórych, by z tego skorzystać, trzeba okazać dowód rejestracyjny pojazdu. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.

0: pogoda.
1: Ten głos, który tak apelował do słuchaczy, to minister Klimczak, tak?
2: Dariusz Klimczak, wiceminister minister infrastruktury. Który...

0: który ten film nagrał, tak? Był
1: na dworcu.
0: Po szóstej, tak.
1: Po szóstej powiedział, że ma 100 kilometrów do pracy.
0: To prawda.
1: Więc musi tak... I teraz pytanie, czy on z dworca, to czym się dostał do
0: oj, już pan szuka dziury w całym.
1: Nie no, pytam.
0: Rowerem, może blisko dworca mieszka.
1: Albo hulajnogą, tak?
0: A na przykład.
1: To trzeba będzie sprawdzić. Jeszcze słowo od Tomasza Furnala, bo on ma już zabukowane wakacje. Wie pan, już ma wszystko zaplanowane.
0: Ale to po finale.
1: No to właśnie mówi tak. Zdradził, że ma zaplanowane już po turnieju i wziął pod uwagę terminy przy ustalaniu wyjazdu. Zakładał, że Polacy na mistrzostwach będą grali do końca, do finału. No i teraz w tym filmiku, który zamieścił w mediach społecznościowych, apeluje. Panowie, błagam was, my musimy dojść do półfinału. Jeśli ma nam się noga powinąć, to nie w tym turnieju, bo mam wszystko zabukowane. 10 tysięcy złotych za 4 dni wakacji biznes klasy.
0: No to jednak warto wygrać.
1: Pewnie, że tak, bo potem jest problem chyba, żeby przebukować.
0: No nie? Tak, no to i jeszcze papierkowa robota. Jeszcze. Tak.
1: Nie będzie żadnego przebukowywania, panie Tomaszu, nie będzie. Wszystko będzie dobrze. Najpierw półfinał, później finał. I można jechać na wakacje.
0: Można. Paweł, ale za chwilę. I jeść szarlotkę.
1: Dziękuję, Paweł.
0: Dużej ilości.
1: Dzięki wielkie. I do zobaczenia, do usłyszenia. Szanowni Państwo, taki pogodowy miszmasz mamy za oknem. Pierwsza część dnia upłynie pod znakiem chmur i deszczu. Na wschodzie może solidnie zagrzmieć. No i jeszcze w Tatrach zima przypomni o sobie ponownie. W wyższych partiach znowu sypnie śniegiem. Wczoraj 10, dzisiaj 18 cm. Za to późnym popołudniem jakieś tam światełko w tunelu się pojawi na zachodzie. To światełko to będzie słońce, które, no bo w końcu niebo zacznie się wreszcie przecierać. Najchłodniej na południu, jakieś tam 12 stopni. W centrum i na wschodzie zobaczymy około 15. Najcieplej ma być na północnym zachodzie nawet 19 stopni.
2: Reklama.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit. Reklama. Autopromocja.
4: Polscy siatkarze bronią złotego medalu Mistrzostw Europy.
5: Dzień dobry, z tej strony Marcin Komenda. Zapraszam wszystkich kibiców do programu pierwszego Polskiego Radia na relacje z Mistrzostw Europy w siatkówce. Będzie dużo emocji, damy z siebie wszystko i mam nadzieję, że do samego końca będziemy mogli tutaj dawać wam radość.
4: Relacje z Mistrzostw Europy siatkarzy w programie pierwszym Polskiego Radia.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Przypominamy o po 18:00 specjalne wydanie magazynu Przy muzyce o sporcie. Nasze relacje na antenie radiowej Jedynki. A już teraz poradny trening szarych komórek. To będzie kategoria oczywista. Rebus dźwiękowy. Rzadko się ostatnio zdarzało, więc w piątek był rebus, dziś też, ale nie filmowy. Kategoria oczywista, żeby nie było.

0: Brum, brum, brum. 22 139 2202. Ale o co chodzi w tym rebusie? I proszę też dać znać, jak państwo wpadli na poprawne rozwiązanie, bo mam nadzieję, że będą takie telefony. 22 139 2202. A już za chwilę brum, brum, brum. Wybieramy się do Gdyni.
1: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni uważamy za otwarty.
2: Brawo!

0: W takiej wersji pewnie państwo jeszcze tego nie słyszeli. Symfonia Warszawia razem z Edytą Bartosiewicz. Ktoś wpadł na pomysł w telewizji polskiej, by zaprosić panią Edytę do jury, do jury The Voice of Poland. To był świetny pomysł, zupełnie nowa jakość w tym programie. 8:41.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: A teraz święto polskiego kina, czyli Gdynia. Przenosimy się tam, gdzie jest ona, Martyna Podolska. Martyno, to jest to niezwykłe miejsce i ten wyjątkowy czas, kiedy tak sobie myślę, że cała elita polskiego kina zjeżdża w jedno miejsce i można spotkać największe sławy.
2: Tak, to prawda. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie z Gdyni. Rzeczywiście już tutaj przyjechali ci najważniejsi i najwięksi twórcy polskiego kina, ale sporo młodych też przyjechało i to bardzo, bardzo cieszy, dlatego że festiwal to jest przepływ energii twórczej i spotkania z tymi wybitnymi, o których wspominałeś, ale właśnie tymi debiutującymi, którzy mogą się uczyć, podglądać, no i przede wszystkim słuchać głosów publiczności, bo myślę, że po to jest festiwal, by rozmawiać, spotykać się z publicznością, wspólnie oglądać, a tutaj zainteresowanie filmami jest ogromne. Naprawdę bardzo trudno jest wklikać się dosłownie na wybrane seanse, te najgłośniejsze oczywiście. I taki film też był otwarcia, Dziki, Dziki Wschód w reżyserii Jana Holoubka. Reżyser od wielu lat chciał zrobić ten film, stworzyć tę opowieść z 1943 roku, ale tak naprawdę gdzieś zataczającą koła. I tak o tym filmie nam mówi Jan Holoubek.
3: Nie mogę za dużo zdradzić, no ale główny bohater ukrywa coś, prawda? I też konwencja po prostu, czy mnogość tych konwencji, ale jednak w kontekście finału, to jednak dla mnie jest ważne.

0: To nie jest tak, że ja ten film zrobiłem po to, żeby się po prostu bawić, tylko żeby coś powiedzieć ważnego publiczności.
1: Tak, Jan Holoubek mówi o swoim filmie. No właśnie, mam problem, żeby określić gatunek, bo to z jednej strony i thriller, i dreszczowiec, i western, i dramat wojenny. Rzecz dzieje się na wschodzie Polski w niewielkiej miejscowości, do której przyjeżdża Niemiec. I tu muszę postawić kropkę, bo to jest film, który rzeczywiście zaskakuje i to w 15 ostatnich minutach. Aha. Właściwie przewraca gdzieś stolik i całe myślenie na temat tego, co się ogląda. Bardzo mocne kino wojenne, odwołujące się też do spraw Holokaustu. Zatem nie mogę nic więcej powiedzieć.
2: Zresztą
1: mogę
2: tak
1: tylko
2: jak
1: jeszcze. No tak, to prawda, ale mogę tylko powiedzieć, że znakomita obsada, bo w rolach głównych Itai Tiran, Robert Więckiewicz, Piotr Trojan i ona, jedyna i niepowtarzalna, która przyjechała wczoraj właśnie jako ta jedna z największych polskich gwiazd do Gdyni, czyli Joanna Kulik, przyjechała prosto z Toronto, bo ten film tam miał swoją światową premierę i chciała obejrzeć po raz trzeci z gdyńską publicznością Dziki, Dziki Wschód. I tak opowiadała o tym wstrząsającym filmie.
3: No jak trzeba bardzo uważać na to, żeby ta nienawiść nie ogarnęła człowieka, że nie można do końca uwierzyć, jak może nastąpić takie odczłowieczenie systemowe też. Po pierwszym pokazie, no nie chcę spoilerować, bo tam są naprawdę tak wstrząsające sceny, ale gdzieś też poprzez to, że to jest film gatunkowy, są elementy komiksu, jest się w stanie przejść przez to w taki sposób, że dochodzi do ciebie to wszystko, ale nie jest w stanie ten film swoim okrucieństwem odrzucić cię w połowie filmu. Czasami są tak trudne tematy, że no nie jesteś w stanie przebrnąć. A tutaj płakałam też bardzo jakoś w domu, jak zobaczyłam ten film.
1: A ja nie w pełni zgadzam się z tym, co mówi Asia, dlatego że dawno się tak nie zdarzyło, śledząc to, co dzieje się tutaj na festiwalu i śledząc galę otwarcia, że tuż po seansie Teatr Muzyczny w Gdyni opustoszał w milczeniu, w ciszy. Naprawdę, ludzie ze sobą nie rozmawiali. To jest takie przejmujące i dojmujące kino Dziki, Dziki Wschód, ale tu jest tyle filmów, 16 filmów w konkursie głównym, 8 w konkursie Perspektywy. To konkurs takiego kina świeżego, odważnego, trochę inne właśnie młodzieńcze, może bardziej spojrzenie na kino. Dzisiaj Syrenka Picassa z Andrzejem Sewerynem w roli głównej. Ja już wczoraj widziałam pana Andrzeja tutaj przechadzającego się z małżonką. Zatem no rzeczywiście przyjechali ci najwięksi. Robert Więckiewicz oczywiście też gdzieś się przechadzał i skrywał się przed fanami.
2: Ale słuchaj, to jest tak, że... Jasne, to jest, jeszcze nawiążę do tej ciszy, o której wspomniałaś. Ja pamiętam taką ciszę po premierowym pokazie Wołynia Wojtka Smarzowskiego tutaj w Warszawie i też taka cisza była i potworne milczenie, które utrzymywało się przez dłuższy czas. Natomiast wracając do tych, bo wspomniałaś o tych legendach, bo Seweryn, bo Więckiewicz, fotoreporterzy zawsze mają swoje ulubione cele na czerwonym dywanie czy na ściankach. Kto w tym roku wzbudza największe poruszenie wśród tych, którzy mają aparaty?
1: No i właśnie chyba Asia Kulik, Joanna Kulik. Ja mówię Asia, drodzy państwo, nie dlatego, że się bardzo lubimy, chociaż to prawda, bardzo się lubimy, ale Asia jest właśnie taką gwiazdą z czerwonego dywanu, która skraca dystans, która kocha rozmawiać o kinie, uwielbia publiczność. No i wiem, że wczoraj paparazzi bardzo próbowali dorwać w późnych godzinach wieczornych Asię. Nie wiem, czy ona o tym wie, ale ja widziałam takie próby poszukiwań Asi już po tym czerwonym dywanie. No ale są tutaj, no wspomniałam właśnie, Robert Więckiewicz jest poszukiwany, żeby tutaj zrobić jakieś zdjęcie. Nie widziałam jeszcze Bogusława Lindy, nie wiem czy przyjedzie, ale zawsze Boguś Linda też tworzy taką aurę wokół siebie, takiego blichtru trochę, a to jest zupełnie nieprawda, dlatego że też jest do rany przy uszy aktorem. Więc no rzeczywiście tutaj dużo się dzieje. Pierwszy dzień zawsze jest takim dniem szaleństwa. No i dzisiaj już oglądanie filmów od samego rana.
2: Boguś, Asia i Martyna. I wiele, wiele więcej. Polecamy, szanowni państwo.
1: Och, takie trio, drodzy państwo. Och, to by było coś, naprawdę.
2: Słuchaj, a oni zagrali ze sobą? Bogusław Linda z Joanną Kulik zagrali kiedyś?
1: Ale teraz mnie pytasz o nieprzespanej nocy, bo oczywiście nocne życie festiwalowe też tutaj trwa. Próbuję sobie przypomnieć. Asia Kulik i Bogusław Linda. Czy zagrali? Zagrali? Nie. Chyba nie.
2: Chyba nie.
1: Chyba w ostatnich nie, ale tutaj będzie pokazywany pojedynek Łukasza Palkowskiego z Bogusławem Lindą, więc jeśli są wśród państwa fani właśnie tego aktora, to warto

0: zobaczyć ten film. Ale no, tu jest dużo, dużo, dużo dobroci. Maciej Musiał też się przechadza wraz ze swoją nagrodą przywiezioną prosto z Wenecji, prosto z festiwalu filmowego, więc myślę, że naprawdę można tutaj spotkać wspaniałe, wspaniałe osoby ze świata filmu.
1: Tyle i wiele, wiele więcej w relacjach Martyny Podolskiej prosto z Gdyni. Dziękuję.

0: Kuba Badach w piosence Układ Otwarty. Tekst do tejże napisała szanowna małżonka pana Kuby. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry panu.
0: Dagmara Kowalska.
1: To ja.
0: To za chwilę. Wcześniej rozwiążemy sobie nasz poranny trening szarych komórek. Kategoria oczywista.

0: dzień bez samochodu.
1: No oczywiście, że dzień bez samochodu, bo tam się bez pojawił w piosence Marii Rodowicz. Tam na początku został wycięty dzień od Anny Jantar. No i brum, brum, brum. Pani brum, brum, brum dzisiaj?
2: Tak, ale w drugiej części dnia to raczej pociąg.
1: A, czyli świętujemy dzień.
2: Świętuję, ale wiesz co, nie widać tego święta na ulicach Warszawy, niestety.
1: No tak, no. Ciekawe dlaczego.
2: Dlatego, że chyba przyzwyczailiśmy się do tego, że samochód to prawie tak jak telefon dzisiaj jest drugą ręką.
1: Przyzwyczailiśmy się do tego brum, brum, brum. A co u pani po dziewiątej?
2: A będzie się dużo działo, będzie pysznie, bo będziemy mówić o smakach jesieni. Wpadnie do nas, no ja bym chciała mieć taką córkę. A ponieważ to córka jednej z moich znajomych, to bardzo się cieszę, że tak pięknie rozkwitła i potrafi zrobić przepyszne dania. I właśnie będziemy się zastanawiać, które z tych dań powinny trafić na nasze talerze. I jak to zrobić, żeby to było smaczne i zdrowe.
1: A ta córka jak ma na imię?
2: Ida. Aha. Ida Rojewska będzie naszym gościem. Nie powiedziałam tego.

0: Ida Rajewska będzie naszym gościem, tak.
1: No to zapraszamy, szanowni państwo.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Dagmara Kowalska, teraz brum, brum, brum, później ciuch, ciuch, ciuch. A ja właśnie się zastanawiam.
0: Już...
1: Ale to o której?
0: Oj, późno.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama. Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Jakub Domański.

0: Radzki, zapraszam. Trasa ekspresowa S7 w województwie świętokrzyskim jest całkowicie zablokowana w kierunku Warszawy, pomiędzy węzłami Suchedniów a Skarżysko-Kamienna Południe. Kilka godzin temu, w godzinach nocnych, doszło tam do wypadku samochodu ciężarowego. Auto uderzyło w bariery i wpadło do rowu. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. W tej chwili trwa tam akcja usuwania tego pojazdu z jezdni i w związku z blokadą ruch kierowany jest na objazd na Starą Siódemkę. Od węzła Suchedniów do węzła Skarżysko-Kamienna Południe. I obserwujemy tam jeszcze przed węzłem Suchedniów na ekspresowej siódemce poważny kilkukilometrowy korek. Na drodze krajowej nr 11 na odcinku Nowe Miasto nad Wartą Środa Wielkopolska doszło do awarii samochodu ciężarowego na kilometrze 326. W pobliżu miejscowości Murzynówko obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę i także tam obserwujemy dość spore właściwie korki w obu kierunkach. Zatłoczona i zakorkowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna i spory ruch obserwujemy także na małopolskim odcinku A4 na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Balice zarówno w kierunku Katowic, jak i w stronę Tarnowa. W województwie mazowieckim zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej 8 w Warszawie w pobliżu węzłów Łabiszyńska i Marymącka, podobnie na krajowej 92 przed Warszawą od strony Sochaczewa, a także na ekspresowej 8 przed Warszawą od strony Mszczonowa. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od państwa.
1: Jest 9:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
2: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Nocny atak Rosji na Ukrainę. Kilka osób zginęło, są też ranni.
1: Pilny komunikat dla mieszkańców okolic Polkowic. Woda nie nadaje się do picia.
2: Drugi dzień Święta Polskiego Kina w Gdyni. Na ekranie m.in. film Exotic.
1: Kolejna niespokojna noc dla mieszkańców Ukrainy. Rosjanie atakowali rakietami balistycznymi Dniepr i Krzywy Róg.
2: Używali też dronów odrzutowych. Ukraina również w nocy uderzyła w głębi rosyjskiego terytorium. Jej celem była infrastruktura przetwórstwa ropy naftowej. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Rosyjskie ataki wymierzone były w przedsiębiorstwa i obiekty infrastruktury. W Dnieprze zginęło 2 cywilów, 6 odniosło rany. W nocy obiektem ataków był także Kijów. Tutaj drony bądź ich odłamki spadły na budynki mieszkalne i magazyny. W odpowiedzi Ukraińcy z powietrza uderzyli w kujbyszewską rafinerię ropy naftowej w rosyjskim mieście Samara. Wybuchły tam pożary. Wzajemne rosyjsko-ukraińskie ataki powietrzne będą tymczasem tematem dzisiejszych rozmów Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński prezydent przyleciał do Stanów Zjednoczonych. Tydzień temu Donald Trump zapowiadał tzw. energetyczne zawieszenie broni między Ukrainą i Rosją. Kijów godzi się na takie rozwiązanie, ale uzależnia je od rosyjskiego wstrzymania ataków na ukraińską infrastrukturę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę polskie wojsko poderwało wieczorem myśliwce. Był też alert RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego.
2: To konfabulacja. Taka idea jest absurdalna. W ten sposób wiceszef MON-u Stanisław Wziątek odniósł się w radiowej jedynce do teorii, którą przedstawił w ostatnim czasie Jarosław Kaczyński.
1: Prezes PiS-u twierdzi, że na początku wojny z Rosją Ukraina chciała wciągnąć Polskę do konfliktu, dążąc nawet do stworzenia jednego państwa.
2: Gość Sygnałów Dnia nie szczędził krytyki wobec tej tezy.
4: Jarosław Kaczyński jak zawsze konfabuluje, bo jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że już wtedy, kiedy jego brat, prezydent Lech Kaczyński, brał udział w wielu spotkaniach i na Ukrainie, ale także w Gruzji, mówił o potrzebie budowania jednej silnej koalicji przeciwko Rosji.
1: O sprawę zapytaliśmy w jedynce dawnego partyjnego kolegę Jarosława Kaczyńskiego.
2: Krzysztof Szczucki z Rozwoju Plus nie miał wątpliwości, że pomoc Ukrainie leży w interesie Polski.
5: No jesteśmy w takim położeniu, w jakim jesteśmy. Naszym pryncypią, fundamentem polskiej polityki zagranicznej musi być trzymanie Rosji jak najdalej od Polski.
1: A dziś ważna rozmowa na temat przyszłości Ukrainy. W Nowym Jorku spotkają się Donald Trump i Wołodymyr Zełenski.
2: Ukraiński przywódca twierdzi, że to spotkanie może wiele zmienić.
1: Pilny komunikat dla mieszkańców Chocianowa i Rakowa niedaleko Polkowic na Dolnym Śląsku. Chodzi o wodę z kranu.
2: Można ją pić tylko po przygotowaniu, bo w wodociągu wykryto podwyższone stężenie bakterii E. coli. Rządowe

0: Centrum Bezpieczeństwa wysłało w tej sprawie alert.
1: Zgodnie z zaleceniem sanepidu wodę należy gotować minimum 2 minuty.
0: Czas na nowe szczepienie przeciwko COVID-19. Preparat stosowany do obecnie występującego wariantu trafi do aptek już pod koniec tego tygodnia.
1: Szczepionki muszą być co roku modyfikowane, tłumaczy główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
2: Mamy cały czas podtyp Omikron, tyle tylko, że on cały czas mutuje. Dlatego szczepionki co roku muszą być de facto aktualizowane, ponieważ jest tak duża zmiana genetyczna w wirusie, mimo że jest to dalej Omikron, że potrzebujemy modyfikować szczepionkę.
0: A szczepienie przeciwko COVID-19 jest bezpłatne.
3: To są aktualności jedynki.
1: W Gdyni drugi dzień Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Dziś kinomani obejrzą m.in. Egzotyk, historię młodej dziewczyny, której życie odmienił taniec na róże.
0: O pełnym emocji debiucie reżyserskim Soni Orlewicz-Zakrzewskiej, Witold Banach.
4: Sonia Orlewicz-Zakrzewska wyjaśnia, że zrobiła film o poszukiwaniu siebie, ale też o poszukiwaniu wolności wewnętrznej.
5: Ja lubię myśleć, że on jest o dążeniu do nieskrępowania, do uwolnienia się właśnie z jakichś, czy to społecznych, czy naszych wewnętrznych blokad.
4: Postać głównej bohaterki Mili wcieliła się Jaśmina Polak.
6: Jest to jakieś bardzo terapeutyczne dla mnie, jak zdrowym jest nagle odkryć społeczność, która jest zupełnie spoza bańki własnej.
4: Laureatów tegorocznego festiwalu poznamy w sobotę. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
1: Jednym z patronów medialnych festiwalu w Gdyni jest Radiowa Jedynka.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Pogoda. Rozpogodzenia możliwe są dziś tylko na zachodzie i tylko późnym popołudniem. Poza tym chmury, deszcz, na wschodzie burze, a w Tatrach śnieg i to nawet do 18 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni na południu przez 15 na przeważającym obszarze do 19 w południowo-zachodniej części kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, a ciśnienie powoli, ale rośnie. Na barometrach w Warszawie 1005 hektopaskali.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat.
1: Na stacji w Zawierciu jakość powietrza jest dobra, na wszystkich pozostałych w kraju bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 34% prądu i ten odsetek wzrasta. Od 11 do 17 OZE będzie stanowić ponad połowę miksu energetycznego.
3: Jedynka. Polskie Radio.

To już naprawdę ostatnie godziny lata. Do Sylwestra zostaje dokładnie 100 dni, proszę sobie wyobrazić. No i ja tak sobie pomyślałam, że skoro mamy ostatnie godziny lata, to może zajrzyjmy w nas głębiej. Co byśmy chcieli jeszcze w tych ostatnich godzinach lata zrobić? Bo nie wiem, czy państwo wiedzą, a jeśli nie, ale myślę, że tak. No dzisiaj w nocy przychodzi do nas jesień. O 2:05 będzie. Spieszy się do nas jej bardzo, ale podobno w pogodzie jeszcze będą przebłyski lata. Natomiast ja mogę państwu obiecać, że będziemy razem do godziny 12 i że będziemy się świetnie bawić, no bo przede wszystkim skojarzenia, a po drugie goście i pyszne tematy. No to co, zaczynamy?

0: cztery pory roku.
1: Eksperci mówią, że dobrze mieć kontakt z ziemią, dobrze być mocno ugruntowanym, nie tylko w życiu zawodowym, ale także w życiu prywatnym. A jak człowiek jest tak blisko ziemi, to te najcudowniejsze pyszności z tej ziemi potrafi sobie wyciągnąć. Co tam się będzie działo dzisiaj w naszych ogrodach i tak naprawdę jakie smaki jesieni przychodzą do nas właśnie w tym momencie. Jesień to jest bardzo dobry moment, żeby trochę zmienić nasze codzienne menu, zwłaszcza, że kolorowe warzywa nawet do nas zaczęły ostatnio krzyczeć. Weź mnie, spróbuj mnie, sięgamy po różnego rodzaju produkty, które dzisiaj właśnie smakują najlepiej. Jak je ze sobą łączyć, jak je przygotować, żeby było smacznie i szybko, o tym będziemy rozmawiać. I właśnie w tej audycji, w czterech porach, naszym gościem będzie Ida Rojewska, zwycięzczyni drugiej audycji Masterchef Nastolatki i autorka książki Umami. Jestem bardzo ciekawa, co dla nas przygotuje, ale to nie wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Jak mówiłam, będą też skojarzenia. No i oczywiście

nieustająco prosimy o to, żeby się Państwo z nami kontaktowali, no bo z Wami zawsze jakoś milej. I w drodze, i w pracy, i w domu. A SMS-y można do nas wysyłać pod numer 71 151. I ja przypomnę, że dzisiaj mamy też przecież kwalifikacje do naszych skojarzeń. Trzy słowa. Nie wiem, czy są połączalne, ale wymyśliłam takie, więc mam nadzieję, że sobie Państwo z nimi poradzą. Granatowy, bolero, bolerko i mózg. Granatowy, bolerko i mózg. Jakie zdanie z tego stworzyć, tak żeby nas chwycić za serce? No myślę, że sobie świetnie Państwo z tym poradzą. A my gramy dla Państwa. Dzisiaj także piosenka Historia jednej piosenki z Marcinem Wojciechowskim. Będziemy się spotykać tuż przed godziną 12. Myślę, że warto czekać, bo Marcin zawsze ma coś przepysznego.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Marcin Wojciechowski właśnie mi napisał, że to jest nasza nowość. Nowość na naszej antenie, czyli Sara Bareilly. Pięknie brzmi, prawda? Tak trochę jesiennie i melancholijnie, ale jak to pięknie uspokaja. No to świetnie, bo idealnie ten spokój może wpłynąć na państwa. Tak, żeby się po prostu zgłosić do naszego konkursu. Mamy skojarzenia ekstra na naszej antenie. I to jest konkurs, w którym to państwo biorą udział, ale muszą się państwo do niego zakwalifikować. Są trzy etapy. Pierwszy to oczywiście trzeba wysłać do nas SMS numer 72151. Tutaj wysyłamy informację, która zbudowana jest z trzech słów, ale na tej bazie mogą państwo stworzyć zdanie, które może być wielokrotnie złożone. Te słowa to granatowe, bolerko i mózg. I teraz chodzi o to, żeby państwa kreatywność nas porwała, bo to ona będzie brana pod uwagę, żeby dostać się do kolejnego etapu konkursu. No i oczywiście mamy fantastyczną nagrodę. Jaką?
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Villaport w Ostródzie na Mazurach. www.villaport.pl.
0: Trzymamy w ręku voucher na weekendowy na dwie doby ze śniadaniem dla dwóch osób w pokoju premium z częściowym widokiem na jezioro hotelu Villa. Także do dzieła, drodzy państwo, piszemy i wysyłamy wiadomości pod numer 72151. A jeśli mają państwo ochotę skontaktować się z nami tak po prostu, no to 71 151.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.

0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
2: Wróżka, prawdę ci powie?
3: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
2: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
4: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
5: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
9: Reklama. Autopromocja.
10: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
11: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktorat z Telespresso na przykład.
12: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
10: Świetni goście, super muzyka.
13: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
12: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
14: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
10: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
15: Mam wspaniałe buty z koziej skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
12: Spróbujcie sami.
10: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
12: Po 14.
10: Zapraszają
12: Marcin Wojciechowski
10: i Ula Kaczyńska.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
16: No właśnie, a teraz będzie pogoda, bo trochę się w niej będzie działo, ale naprawdę nie ma czym się martwić, bo mimo, że idzie do nas jesień i czuć to za oknami, to jeszcze będzie całkiem przyjemnie. Trochę chmur, trochę przejaśnień, w drugiej połowie dnia to nawet rozpogodzenia będą na zachodzie, ale też deszcz się pojawi, na szczęście przelotnie. We wschodniej połowie kraju możliwe także burze, czyli cały czas lato trwa. W Tatrach i na szczytach Bieszczadów już leży śnieg i będzie go troszeczkę więcej, a jeśli chodzi o temperaturę, no to na termometrach w centrum i na wschodzie 15, na północnym zachodzie 18-19 i w rejonach podgórskich od 9 do 13, a na południu do 12. No właśnie, na południe teraz sobie polecimy, pojedziemy, leży tam Praszka, to województwo opolskie, a jest tam też pani Maria Felix, dyrektor Muzeum w Praszce.
17: W Praszce dziś niewielki jesienny deszczyk, pochmurno i około 10 stopni Celsjusza. Ale w taki dzień wizyta muzeum może być idealnym sposobem na spędzenie wolnego czasu. W naszym muzealnym ogrodzie w Muzeum w Praszce czeka na Państwa prawdziwy skarb. Zabytkowy parowóz PX48 oraz wagon kolejki wąskotorowej, która jeszcze do niedawna, można powiedzieć, kursowała na trasie Praszka-Wieluń-Wąskotorowa. Można wejść do wagonu, usiąść na oryginalnych drewnianych siedzeniach, a nawet otrzymać bilet wzorowany na dawnym bilecie kolejki i usłyszeć charakterystyczny gwizd lokomotywy. Ale nasze muzeum to nie tylko kolej. Na wystawach mogą Państwo zobaczyć, jak dawniej wyglądało życie mieszkańców Praszki i okolicy. Można zajrzeć do wnętrza dawnej apteki, a także poznać tradycyjne wyposażenie wiejskiej chaty na wystawie etnograficznej.
16: W sumie wyprodukowano łącznie aż 118 takich parowozów dla PKP i dla przemysłu. W przemysłu jeden z nich można zobaczyć właśnie w Praszce, do czego Państwa bardzo gorąco zachęcamy. Jak powiedziała pani dyrektor, pogoda taka, że trzeba się schronić w muzeum.

0: cztery pory roku.
1: Albo w kinie na przykład. Pamiętają Państwo swojego ulubionego Drakulę? Był taki film, no to dajcie, drodzy Państwo, znać, która interpretacja podobała się Państwu najbardziej. A ja pytam o to nie bez powodu teraz, Tame Impala, Drakula właśnie na naszej antenie.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Zamykamy sezon nie tylko w naszych ogródkach, ale także na balkonach i w przydomowych ogródkach. Ruszyły prace, które właśnie zamykają ten wakacyjny sezon. A czym warto się teraz zająć, żeby na wiosnę nasze rośliny po prostu pięknie odżyły? To sprawdzała nasza reporterka Małgorzata Abgarowicz.
2: Przygotowania do sezonu jesiennego w ogrodzie?
3: Sprzątamy, zbieramy owoce. No i dynie oczywiście, jak na jesieni wszystkie dojrzewają. Maliny też mamy jeszcze jesienne. Pomidory jeszcze są, o dziwo, bo jest ocieplenie klimatu, więc jeszcze pomidorki mamy.
2: Widzę, że tutaj dynia imponujących rozmiarów.
3: Dynia olbrzymia, udało się ją wyhodować. No, sąsiedzi tu przychodzą, podziwiają.
4: Kamila Musiatowicz, Fundacja Alter Eco. Ja po pierwsze namawiam do tego, żeby nie wyrywać wszystkiego i nie zostawiać przede wszystkim takich pustych donic albo w ogóle pustych grządek, bo to jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić. I nie tylko ze względu na glebę, która wtedy jest odsłonięta, w związku z tym wszystko, co jest tam cenne, wszystkie składniki i woda wyparowuje, dzieje się erozja wietrzna, gleba traci na wartości, na strukturze, ale też ze względu na same rośliny, bo wiele z tych roślin po prostu może przezimować i możemy zwyczajnie nie kupować kolejnych roślin wiosną, tylko sobie z tych roślin naszych przezimowanych skorzystać. Niektóre z nich warto zabezpieczyć. Takie rośliny pochodzenia śródziemnomorskiego, zioła, na przykład rozmaryn, a część z nich zawiązuje piękne nasiona, które są wspaniałym, najlepszym

0: najlepszym pożywieniem dla ptaków. W związku z tym, jeśli chcemy, żeby ptaki odwiedzały nasze ogrody, nasze balkony nawet, możemy w ten sposób zwabiać ptaki i to jest najlepsze pożywienie dla ptaków.
1: Poważne jesienne prace w ogrodzie.
2: Tak, niestety trzeba to uporządkować. Tniemy drzewka, tniemy krzaczki, kosimy trawę.
1: Są tacy ludzie, którzy bardzo sumiennie grabią liście.
0: Z punktu widzenia przyrody jest to pomysł zupełnie chybiony, dlatego że te liście spełnią bardzo ważną funkcję. One właśnie zabezpieczają glebę przed parowaniem, przed erozją. Druga rzecz, że one się rozkładają stopniowo, w związku z tym dokarmiają tą glebę, czyli tworzą taką warstwę próchniczą i są najlepszym miejscem, żeby potem mogło coś wykiełkować i zdrowo rosnąć. Kolejna rzecz jest taka, że bardzo dużo owadów zapylających, między innymi trzmiele ziemne, ale też dużo pszczół dzikich. Buduje sobie takie norki, w których zimuje w postaci jaja, jeże, które bardzo lubimy. Też uwielbiają zakopywać się w taką stertę liści, więc jeśli chcemy mieć taki ogród właśnie bioróżnorodny, przyjazny przyrodzie, a też przy okazji się nie narobić, najlepszym pomysłem jest po prostu zwyczajne zostawienie tych liści w spokoju.
1: Coś pani będzie sadziła teraz?
3: Tylko porządkuję, żeby na wiosnę już te rośliny miały możliwość dobrego wzrostu.
1: Jeszcze ma pani w planach jakieś prace takie przed jesienią, jesienne?
3: Tak, no wszystko jeszcze tutaj, porządkowanie, wykopywanie tego, co było, cukinie, dynie na kompost, zakopywanie tego wszystkiego, trochę jeszcze przycinanie iglaków, także jest roboty.
1: Jesień jest dobrą porą na jakieś przesadzanie roślinek?
0: Jeżeli ktoś rzeczywiście potrzebuje takiej aktywności jesiennej, ogrodniczej, to mam dobrą wiadomość, że tak, można sadzić jesienią. Między innymi właśnie rośliny cebulowe. Mam tutaj na myśli krokusy, tulipany. Więc to jest świetna pora, żeby te cebule wetknąć głęboko w ziemię, żeby one wczesną wiosną właśnie nas już kolorem cieszyły. Natomiast dla większości roślin jest to już taka pora spoczynku, kiedy właśnie one sobie zawiązują nasiona. Można też te nasiona jak najbardziej pozbierać teraz i wysiać w takim miejscu, w którym chcemy mieć w przyszłym roku jakąś roślinność właśnie taką, którą lubimy. I najlepiej te rośliny zostawić w spokoju, bo one teraz będą właśnie większość substancji magazynować w korzeniu albo w bulwach i w ten sposób spędzą sobie zimę, żeby wiosną z nową siłą nas obudzić.
4: No i czekamy na ten moment. Bardzo, bardzo, bardzo czekamy już, tak myślę. Jeśli mają Państwo ochotę na coś pysznego, to wiem od wydawcy, że jesienne maliny są pyszne i słodkie.

0: No i pierwsze skojarzenia już przed nami, a dodzwoniła się do nas pani Małgosia z Grudziądza. Dzień dobry pani Małgosiu, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich.
0: I od razu trzeba powiedzieć, że za chwilkę pewnie będą się pojawiały w tle różnego rodzaju dźwięki, ponieważ pani Małgorzata nie jest sama.
1: Aha, tak, tak. Obok mnie mój 1,5-roczny synek i jeszcze konsumuje śniadanie i ja muszę mu pomagać.
0: Taki to ma dobrze. Przed 10:00 i śniadanie dopiero. Wspaniale. Mam nadzieję, że pomoże też w skojarzeniach. Pani Małgosiu, dzisiaj nie było łatwo, bo były trzy różne takie słowa z bardzo różnych dziedzin. I granatowy, bolerko i mózg. Co udało się pani stworzyć?
1: Jakoś ja spontanicznie od razu stworzyłam, że mózg mi paruje. I tak mówię z pamięci, kolejny dzień nerwica mi życie rujnuje, co niestety jest prawdą. Przepraszam za dygresję. Granatowe chmury nade mną, lecz gdy magiczne założę bolerko, zmieniają się myśli w kolorową zorzę.
0: Ciemne myśli zmieniają się w zorze.
1: Mniej więcej tak to szło, ale
0: to
1: wiem,
0: dobrze
1: że
0: pani pamięta, wspaniale, wspaniale.
1: Po każdej po prostu takiej burzy gdzieś tam słoneczko wychodzi i... No pewnie,
0: że tak się dzieje. Przecież trzymamy mocno kciuki, żeby każdego dnia dokładnie tak się działo. Mamy skojarzenia ekstra, w których do wygrania jest weekend w bardzo fajnym miejscu. To posłuchajmy gdzie.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Villa Port w Ostródzie na Mazurach. www.villaport.pl.
0: Ale pani Małgosiu, żeby zdobyć tą naszą nagrodę, ten voucher, no to trzeba najpierw odpowiedzieć na pytania. Skojarzenia pani świetnie zna. Czyli tak, startujemy maszynę na początek, tak? Sprawdzamy, do jakiej kategorii się dokopałyśmy, dobrze? Wystartujemy maszynę?
1: Start.
0: Co my tutaj będziemy mieć? Bardzo jestem ciekawa. O, no pięknie. Dokończ tytuł znanego polskiego przeboju, czyli na przykład ja mówię spacer dziką, a pani mówi?
1: Plażą?
0: A ja mówię słodkiego miłego, a pani?
1: Życia?
0: No dokładnie. A ja co się pani tak stresowała? No wszystko jest dobrze.
1: Bo nie jestem dobra z muzyki, ja nigdy nie mam pamięci po prostu.
0: Ale to samo wchodzi w głowę, naprawdę, damy radę. Pani Małgosiu, startujemy za chwileczkę, mamy 30 sekund. Jeśli pani czegoś nie wie, to proszę mówić dalej, bo dalej. Już szkoda czasu, dobra? No to powodzenia życzę w takim razie. Lecimy z naszą kategorią. Uwaga! Wstawaj, szkoda.
1: Dalej.
0: Niewiele ci mogę?
1: Dać.
0: Radość o?
1: Poranku.
0: Trójkąty i?
1: Kwadraty.
0: Mississippi? Wy?
1: Dalej.
0: Długość dźwięku?
1: Samotności.
0: Tyle samo prawd ile?
1: Kłamstw.
0: Moja i twoja?
1: Nadzieja.
0: Jaka róża taki?
1: Bez.
0: Kwiaty we?
1: Włosach.
0: Historia jednej?
1: Miłości.
0: No i dziwny jest ten... historia jednej znajomości.
1: Znajomości. No nieźle.
0: Ale było nieźle. Naprawdę nieźle. Było bardzo dobrze. Tam się chyba pani raz tylko pomyliła. No może 2-7 punktów na pani konto wędruje. Była pani pierwsza. To nie jest takie proste. A myślę, że później jest też trudno, bo trzeba się odnieść do tej siódemki. I ten stres myślę, że rośnie. Ale państwo są fantastyczni absolutnie i świetnie sobie radzą z naszymi kategoriami. Ta kategoria nie była najłatwiejsza. A poza tym dochodzi też stres. No i też oczywiście...
1: Dla kogo?
0: No właśnie. Jak się pani czuła dzisiaj w tej kategorii?
1: Ja w ogóle się czuję, nie wiem, podekscytowana i zdenerwowana i wiem, że mi też trochę przerywa, bo u mnie jest słaby zasięg, dlatego ja nie wszystkich słyszałam po prostu, ale to nie chcę się usprawiedliwiać.
0: Dobrze poszło.

0: Nie mogę się.
1: Cieszę, że mam okazję z Państwem tutaj na żywo porozmawiać, bo naprawdę wysłałam pierwszy raz, naprawdę pierwszy raz robiąc śniadanie synkowi na szybko i naprawdę słucham Was dopiero od tego roku, będąc na urlopie wychowawczym. I po prostu Wasza audycja skradła mi serce i my z synkiem od 9 do 12 jesteśmy non-stop z Wami.
0: No i wspaniale, będziemy Państwu towarzyszyć w takim razie. Mamy teraz piękną piosenkę, proszę ukołysać synka, niech sobie dobrze mu się to śniadanko ułoży, a my wrócimy do skojarzeń już za chwilę. Pani Małgosi, wysyłamy duże buziaki.
2: Jedynka. To jest radio.
3: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Polscy siatkarze bronią złotego medalu Mistrzostw Europy.
2: Dzień dobry, z tej strony Marcin Komenda. Zapraszam wszystkich kibiców do programu pierwszego Polskiego Radia na relacje z Mistrzostw Europy w siatkówce. Będzie dużo emocji, damy z siebie wszystko i mam nadzieję, że do samego końca będziemy mogli tutaj dawać wam radość.
1: Relacje z Mistrzostw Europy siatkarzy w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem,

0: Sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
8: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Twoje wystąpienie naprawdę poruszyło widownię. Jak to zrobiłeś?
13: Wystarczy mówić tak, by inni chcieli słuchać. To można wyćwiczyć.
12: Brzmi jak cenna umiejętność.
13: To codzienność w harcerstwie i każdy może się tego nauczyć.
14: I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca.
15: Działaj sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
16: www.całymżyciem.pl.
11: Ogłoszenie społeczne.
17: Radio Kierowców.
18: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Trasa ekspresowa S7 w województwie świętokrzyskim, niedaleko Skarżyska Kamiennej, nadal jest całkowicie zablokowana w kierunku Warszawy. Kilka godzin temu, w godzinach nocnych, doszło tam do wypadku ciężarówki. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna i cały czas trwa tam akcja usuwania tego pojazdu z jezdni. W związku z blokadą właśnie w kierunku Warszawy, ruch kierowany jest na objazd na Starą Siódemkę i jeszcze przed węzłem Suchedniów obserwujemy tam spory kilkukilometrowy korek. A teraz wieści od Państwa, słuchamy.
19: Chciałbym poinformować, że na drodze krajowej 11 w odcinku wielkopolskim kilometr 433 trwają prace straży pożarnej w celu usuwania tamy ropopochodnej w kierunku miejscowości Ostrzeszów oraz od miejscowości Niedźwiedź do Ostrzeszowa w kierunku Kępna. Stoi na pasie w kierunku Katowic, zepsuta ciężarówka, wystrzał opony, 424 km.
18: A do awarii samochodu ciężarowego doszło także na tej samej trasie, na drodze krajowej numer 11, ale nie opodal miejscowości Murzynówko. To pomiędzy Nowym Miastem nad Wartą a Środą Wielkopolską. I tutaj na kilometrze 326 obowiązuje ruch naprzemienny. Zdecydowanie wolniej jedzie się na obwodnicy Trójmiasta, dokładnie na obwodnicy Gdyni, pomiędzy węzłami Gdynia-Chylonia, Gdynia-Port, a Gdynia-Chważno. Ale także spore spowolnienie obserwujemy na innych trasach na Pomorzu, chociażby na drodze krajowej numer 91, niedaleko Pruszcza Gdańskiego oraz na remontowanym odcinku autostrady A1 na wysokości Tczewa. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
11: Jest 10, tu program pierwszy Polskiego Radia. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Nastolatek ze Śląska planował zamach terrorystyczny. Młody mężczyzna jest już w rękach służb. Był cywilny, nieuzbrojony i cały czas śledzony. Resort obrony zabiera głos w sprawie drona, który pojawił się w pobliżu amerykańskiej bazy w Redzikowie.

0: Kilkanaście centymetrów śniegu na Kasprowym i w Dolinie Pięciu Stawów w Tatry zawitała zima. Polskie służby udaremniły próbę zamachu terrorystycznego na szkołę i meczet. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że ABW zatrzymała 17-latka, który planował taki atak. Szczegóły przekazał nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Ten młody człowiek zafascynowany ideologią nazistowską przygotował zamach terrorystyczny, w którym miało zginąć wiele osób. Planował zresztą wcześniej zakup broni i wyposażenia wojskowego. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie.
0: A w domu Pawła G. w Siemianowicach Śląskich zabezpieczono broń, materiały wybuchowe oraz nazistowską symbolikę. Nie ma i nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla faszyzmu, nienawiści i planowania krwawych zamachów w Polsce. Czytamy we wpisie ministra sprawiedliwości w mediach społecznych. Waldemar Żurek dodaje, że kto podnosi rękę na bezpieczeństwo Polaków, spotka się z całą surowością prawa. Bezpieczeństwo to nie jest obszar do kompromisów, to fundament naszej wspólnoty. Ministerstwo Obrony zabrało głos w sprawie drona, który kilka dni temu pojawił się w pobliżu amerykańskiej bazy w Redzikowie. Był to bezzałogowiec cywilny, cały czas obserwowany przez wojskowe systemy obrony i niegroźny. Czytamy w komunikacie MON-u. Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśla, że obserwacja obiektu odbywała się pod pełną kontrolą, a dron nie zbliżył się do obiektów newralgicznych bazy w Redzikowie. Resort dodaje, że bezzałogowiec nie operował nad amerykańską bazą, ale kilometr od strefy, w której obowiązuje zakaz lotów. MON zastrzega, że o zdarzeniu zostały poinformowane instytucje i służby, w tym policja. Bez podpisu prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych nie będzie obniżek na stacjach. Tak mówią politycy koalicji rządzącej. Opozycja wzywa do przyjęcia takich przepisów, które będą do przyjęcia i dla rządu, i dla prezydenta. A mówili o tym poranni goście Polskiego Radia. Senator Koalicji Obywatelskiej Piotr Woźniak tłumaczył w Polskim Radiu 24, że środki pozyskane od koncernów paliwowych są konieczne, by wprowadzić pakiet osłonowy.
2: Ja wierzę, że wielu ważnych dla...
3: Mamy możliwości, tak jak wskazuje minister energii, tak jak mówi też premier Donald Tusk, na program osłonowy, który mógłby potrwać co najmniej do końca roku, ale jest jeden warunek brzegowy. Ta ustawa, która dałaby wpływy do budżetu rzędu 4-5 miliardów, umożliwiłaby pakiet osłonowy o co najmniej złotówkę. Niektórzy twierdzą, że nawet złoty 20, złoty 50 in minus od dzisiejszych stanów na pylonach.
0: Koalicja rządowa próbuje przerzucać swoją nieudolność na prezydenta. To z kolei głos z szeregów opozycji. Krzysztof Szczucki z Rozwoju Plus mówił w Jedynce, że prezydent i rząd mogliby uzgodnić wspólny projekt ustawy.
2: Ja wierzę, że w wielu ważnych dla Polaków sprawach mógłby zaistnieć kompromis, tylko Donaldowi Tuskowi oczywiście na tym kompromisie nie zależy. Jemu zależy na polaryzacji, na budowaniu podziałów, na mobilizowaniu własnych szeregów. On chce doprowadzić do tego, żeby powiedzieć, że przez pana prezydenta czegoś nie ma. Wcale nie ma woli rozwiązania po stronie rządu tych problemów, które dla Polaków są istotne.
0: W miniony piątek Sejm uchwalił drugą wersję ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Poprzednią prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Argumentował, że ustawa narusza zasady, iż prawo nie działa wstecz.
4: To są aktualności Jedynki.
0: W Brukseli trwa spotkanie ostatniej szansy w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję o północy. Mija termin na decyzję, a chodzi o tak zwaną czarną unijną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Ambasadorom państw członkowskich nie udało się dotąd osiągnąć porozumienia.
5: Wydawało się, że kompromis, chociaż trudny, jest na wyciągnięcie ręki. Dwóch oligarchów zostanie wykreślonych, za to sankcje zostaną przedłużone aż na 3 lata, a nie jak do tej pory na pół roku. Irlandzka prezydencja rozpoczęła nawet procedurę pisemną zatwierdzającą przedłużenie sankcji, ale jak wynika z moich informacji, zastrzeżenia zgłosiła Łotwa. Niezadowolonych krajów jest natomiast więcej. Uważają one, że w czasie, kiedy Rosja nasila ataki na Ukrainę, nie można łagodzić sankcji. Zaczyna się więc walka z czasem. Jeśli do północy nie będzie porozumienia, wtedy prawie 3000 osób, firm, instytucji i organizacji otrzyma ponownie dostęp do swych zamrożonych aktywów w Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Na koniec jeszcze Tatry i zima, która wróciła w góry. Na szlakach panują trudne warunki. Na Kasprowym Wierchu leży 14 cm śniegu, w Dolinie Pięciu Stawów Polskich 16, a na Hali Gąsienicowej 3. Na szczytach wieje bardzo silny wiatr. Topr odradza wędrówki, podkreśla

0: że takie warunki są odpowiednie tylko dla wytrawnych turystów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Pogoda.
0: Pierwsza połowa dnia będzie pochmurna i deszczowa. Rozpogodzenia możliwe późnym popołudniem. Na wschodzie zagrzmi. Temperatura maksymalna od 12 stopni na południu kraju, przez 15 w centrum i na wschodzie do 18-19 w północno-zachodniej części kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami tylko porywisty, a ciśnienie waha się na barometrach w Warszawie 1004 hektopaskale.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: Jedynka. Polskie Radio.

Spoglądanie na nasz Facebook grozi głodem i to naprawdę niezłym, bo państwo piszą o takich smakach, które pobudzają nie tylko ślinianki, ale także już tutaj cały żołądek mi pracuje i bardzo się zrobiłam głodna. A dzień dobry pani Izabelo, smaki jesieni, dynia, cukinia, pomidory, kapusta, buraki, faszerowana papryka, leczo, krem z dyni, ale się zrobiło cudownie. No i placki z cukinii. Placki z cukinii to jeszcze taki smak połączony smak lata i jesieni. No i piękne zdjęcie z faszerowaną papryką na pierwszym planie. Państwo piszą o smakach, to bardzo dobrze, bo w tej godzinie będziemy rozmawiać o smakach jesieni i to z mistrzynią, masterchef, nastolatki. Naszym gościem będzie Ida Rojewska.

0: cztery pory roku.
1: Dagmara Kowalska, zapraszam do godziny 12, ale zanim będziemy rozmawiać o tych pysznościach, no to oczywiście cały czas czekamy na Państwa wiadomości, na naszym Facebooku na przykład. Można też się do nas skierować pod numer 71 151, a jeśli mają Państwo ochotę, żeby wziąć udział w skojarzeniach ekstra, no to trzeba tylko wykorzystać w zdaniu trzy słowa. Granatowy, bolerko i mózg. No i wysłać swoją propozycję pod numer 72 151. Ale będzie to pyszna godzina. Zapraszam.

0: Masa chętnych jest do wzięcia udziału w naszych skojarzeniach. No i każdy chciałby pojechać odpocząć. A gdzie tym razem odpoczywamy?
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Villa Port w Ostródzie na Mazurach. www.villaport.pl.
0: No i tak już pani Małgorzata grała w pierwszych skojarzeniach. 7 punktów na koncie. A przy naszym telefonie pani Brygida z okolic Polanicy Zdrój. Witam serdecznie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pani Brygida poza anteną mi zdradziła, że jest dyżurną ruchu. To wspaniale, bo ja dzisiaj akurat idealnie też wsiadam w pociąg i będę się przemieszczać pociągiem. Jest dzisiaj dzień bez samochodu, więc bardzo dobrze. Ale też zdradziła mi pani Brygido, że ma pani za chwilę pospieszny, czy nawet ekspres.
2: Tak, będzie ekspres za chwilę, dokładnie.
0: Prośba ogromna, żeby troszeczkę ściszyć radio, dobrze? Żebyśmy nie miały też takiego opóźnienia. To jest bardzo ważne. To dla pani przede wszystkim, żeby nie było tak, że, że coś nie pójdzie z tego powodu. No dobrze, ale skoro pracuje pani jako dyżurna ruchu, to ja rozumiem, że ekspresem pani wszystko ogarnia, prawda?
2: Mam nadzieję.
0: No dobrze, kolej jest w sercu i kolej też na nasze skojarzenia. Ja mam taką propozycję. Najpierw powiedzmy o tym może, jakie zdanie do nas pani przysłała, bo to były takie trzy nieoczywiste, niepołączalne właściwie ze sobą słowa. Granatowy, też bolerko i mózg. I jak pani je połączyła?
2: Ja ułożę taką historyjkę, troszkę zabawną, staram się ująć właśnie te trzy słowa.
0: Tam bardzo głośno jest. No tak, słuchajcie, drodzy państwo, jesteśmy na kolei. Pani Brygida z Polanicy Zdrój jest dyżurną ruchu. I jak słychać, gdzieś w oddali czasem się pojawia jakiś telefon.
2: A i ja właśnie sobie... ułożyłam historyjkę, chciałam skończyć taką zabawną. Aha. Jak twój mózg idzie na bal, zakłada eleganckie granatowe bolerko i wchodzi na salę. Wszyscy go podziwiają, bo wygląda tak elegancko, że aż zaczyna myśleć o kolorowych migdałach. Nagle bolerko zaczyna tańczyć samo, a mózg krzyczy: ej, to ja miałem prowadzić ten taniec.
0: Pięknie. Bardzo nam się ten taniec spodobał, bardzo nam się to połączenie podobało. No jestem bardzo ciekawa, jakim ekspresem zdobędzie pani maks punktów. No tylko teraz trzeba wybrać kategorię, prawda?
2: Tak, tak.
0: To co, wystartujemy maszynę losującą?
2: Proszę bardzo.
0: Oho, oho, mamy znane przysłowia, powiedzenia, sentencje, które należy dokończyć jednym brakującym słowem. Czyli ja na przykład mówię: na złodzieju czapka, a pani?
2: Gorę.
0: No tak, dokładnie. Albo pierwsze koty za? Za?
2: Płoty.
0: No okej, okay, dobrze, bo coś nam urwało. Już się przestraszyłam, że nie będzie pani mogła z nami pograć. To żeby ten pociąg nam nie odjechał, to ja w takim razie proponuję, żebyśmy zaczęły grać. Będę czytać najszybciej, jak się da, dobrze?
2: Dobrze.
0: I już teraz nie przerywamy, lecimy i trzymam kciuki za panią. Gdyby coś było niejasne albo czegoś my pani nie wiedziała, to proszę mówić dalej. Mamy tylko 30 sekund. No to uwaga, lecimy. Mądry Polak po?
2: Szkodzie.
0: Kropla drąży.
2: Skałę.
0: Czas to?
2: Pieniądz.
0: I wilk syty i owca?
2: Cała.
0: Dla chcącego nic?
2: Trudno.
0: Nie dla psa?
2: Kiełbas.
0: Jak trwoga to do?
2: Boga.
0: Baba z wozu koniom?
2: Lżej.
0: Bez pracy nie ma?
2: Kołaczy.
0: Lepszy rydz niż?
2: Nic.
0: Szukać igły w stogu?
2: Siana.
0: Kto pytanie?
2: Błądzi.
0: Mieć głowę na?
2: Karku.
0: Dokładnie. Ależ pięknie pani poszło. 0 błędów, 13 punktów. Gratuluję. Naprawdę rewelacja. I zdążyłyśmy przed pociągiem.
2: Przed ekspresem, dokładnie.
0: No to jeden tylko ekspres, który przychodzi mi do głowy na dziś, to ekspres do kawy. Życzę pani dobrej kawy i trzymam kciuki. No, jeszcze przed nami trzecia runda skojarzeń ekstra. Zobaczymy, kto teraz wygra.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Puste plaże, cisza i totalny reset. Basen, sauny i regeneracja po lecie. Wyjątkowa kuchnia, która celebruje każdą wolną chwilę. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Zarezerwuj na lineamare.pl.
7: Polsko-litewskie pogranicze otwiera nowy rozdział w turystyce zdrowotnej. 5 wyjątkowych uzdrowisk połączyło siły, aby przygotować unikalną ofertę całorocznego wypoczynku. To propozycja ucieczki od wielkomiejskiego pędu i szansa resetu w harmonii z przyrodą. Więcej szczegółów na temat wyjątkowego projektu poznamy podczas radiowej podróży do Augustowa. To przecież stolica aktywnego wypoczynku na Mazurach, która urzeka bogactwem lasów i jezior. Audycja Jedyne takie miejsce w radiowej Jedynce w sobotę od 9:00.
0: Jedynka. To jest radio.
8: Audycja powstała we współpracy z miastem Augustów w ramach projektu Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza, realizowanego z programu Interreg 6A Litwa-Polska 2021-2027.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a on...

0: No i mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
5: Rozmowy, analizy i opinie.
4: I dużo muzyki.
5: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
4: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
5: Od godziny 16.
4: Zapraszamy Karolina Rożej
5: i Michał Strzałkowski.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
6: No nie wiem, jakbym miała wybierać pomiędzy jedną piłką z tych, o których będziesz rozmawiał, to chyba bym wolała siatkówkę niż piłkę nożną, bo o piłce nożnej to wszyscy potrafią powiedzieć coś. Każdy Polak wie, co to jest piłka
7: nożna. To ze względu na sukcesy na pewno, tak?
6: No
7: że są troszkę
6: tak.
7: większe.
6: Tomek Kowalczyk, cześć, dzień dobry.
7: Cześć.
6: Co u ciebie i co w sporcie?
7: No dziś szykuje się ciekawy dzień dla naszych siatkarzy. Myślę, że wiele osób jest kibicami reprezentacji Polski w takim dniu jak dziś, bo dziś gramy z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w sobotę w 1/8 finału wygrali z Łotyszami. Niemcy niespodziewanie w tym samym czasie wygrali z Bułgarami 3-2. Dla Jakuba Nowaka, środkowego reprezentacji Polski, awans naszych zachodnich sąsiadów nie był jednak zaskoczeniem.
8: Ja właśnie, jak rozmawialiśmy tutaj sobie w naszym kręgu, to gdzieś tam nie było to pewne, że ci Bułgarzy wygrają sobie gładko i lekko i my spodziewaliśmy się, że ten wynik może nie być przechylony na jedną stronę w łatwy sposób. Na pewno to, że zaczęło się 2-0, trochę te myśli nam zerwało, ale koniec końców Niemcy postawili się Bułgarom, którzy na pewno nie prezentowali takiego samego poziomu jak sami.
7: Relacje ze spotkania Polska-Niemcy w specjalnym wydaniu przy muzyce o sporcie dziś po 18:00. Tam połączymy się oczywiście z Sofią. Naszym sprawozdawcą będzie Cezary Guriew. Komentarze, analizy w studiu. Goście byli wybitni reprezentanci Polski, Damian Wojtaszek i Wojciech Żaliński.
6: Niemców nie boimy się, jeśli chodzi o siatkówkę.
7: Tutaj
6: to
7: raczej te wyniki mamy bardzo dobre, bo wspominaliśmy w Sygnałach Dnia z Danielem Wydrychem i 2014 rok, kiedy wygraliśmy w półfinale Mistrzostw Świata. I turniej kwalifikacyjny do Igrzysk 2016. Tutaj zawsze było raczej do przodu. Ale trzeba uważać, trzeba szanować rywala. Rywali muszą szanować nasi piłkarze i to wszystkich. Ze wszystkimi trzeba zagrać uważnie, żeby zdobywać punkty. Biało-czerwoni przygotowują się do spotkań Ligi Narodów. Za 1,5 godziny piłkarze reprezentacji Polski rozpoczną pierwszy trening. To na obiekcie KS Zwar w warszawskim Wawrze. Kadra Jana Urbana przygotowuje się m.in. do spotkania z Bośnią i Hercegowiną, które już w piątek na Stadionie Narodowym, a Kacper Potulski, który zaliczył w czerwcu 2 mecze w kadrze i gola dla biało-czerwonych, liczy na następne minuty.
9: Fajnie by było na pewno, chciałbym zagrać jak najwięcej, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
7: Pierwszy z 4 meczów Ligi Narodów, tak jak wspominaliśmy, w piątek z Bośnią i Hercegowiną. Początek o 20:45, transmisja też na naszej antenie. Potem kadra Jana Urbana zagra ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią znów w Warszawie oraz z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe. Bardzo długie, 16-dniowe zgrupowanie. Maja Chwalińska poznała za to rywalkę, z którą zmierzy się w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Singapurze. Polka zagra z Oleksandrą Ołyjnikową. Na inaugurację Ukrainka pokonała Amerykanę Vivian Wolf 6-1-7-6. Chwalińska okazała się lepsza od Słowaczki Rebeki Sramkowej. A zaledwie 13-letnia chińska pływaczka Yu Zidi zdobyła 2. złoty medal Igrzysk Azjatyckich w Nagoi, triumfując w wyścigu na 200 metrów stylem zmiennym. Poprzednio była najszybsza na tym samym dystansie stylem motylkowym. No i proszę sobie to wyobrazić. 13-letnia zawodniczka wygrywa z seniorkami.
6: Wiesz co, ja znam takie nastolatki, które potrafią zrobić dużo fajnych rzeczy i na przykład potrafią zrobić takie danie, którego nie zrobi mama, tata, babcia czy dziadek, dużo starsi kucharze. Więc
7: za to też powinien być medal.
6: Myślę, że tak i nawet jest i z taką właśnie nastolatką się spotkamy już za chwilę w naszym studiu. A jak ty mówiłeś o naszych sukcesach sportowych, to zobacz, słońce wyszło za oknem.
7: No i od razu świeci.
6: I od razu zrobiło się lepiej. Bardzo dziękuję.
7: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Pogoda.
1: A w pogodzie? No właśnie, trochę słońca, trochę deszczu, trochę śniegu i trochę burz. Tak to dzisiaj wygląda. 15 stopni w centrum i na wschodzie, 18-19 na północnym zachodzie, a w rejonach podgórskich 9 do 13. Na południu 12. Troszkę się będzie nam ta pogoda zmieniać, ale na razie nie jest źle.

0: Ona gotuje sercem, ona nie gotuje z przepisów, ona gotuje z tego, co ma w serduchu. I bardzo dobrze, bo w ten sposób wygrywa się Masterchefa nastolatki. Ida Rojewska jest naszym gościem. Cześć!
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Słuchajcie, muszę wam to powiedzieć. Ja znam Idę, nawet od momentu, którym jeszcze jej nie było na świecie. Tak się złożyło. Ucieszyłam się, że przyjdziesz do nas. To nie jest łatwa rozmowa. Wiesz dlaczego?
1: Dlaczego?
0: Słucham. No, bo jeszcze się nie znamy, a już się znamy.
1: Tak, właśnie to jest śmieszne. Ja też, jak tylko usłyszałam, że ty będziesz prowadzić audycję, to się bardzo ucieszyłam, bo znam cię ze słyszenia w zasadzie. I jest mi potwornie miło, że mogę akurat z tobą rozpocząć w zasadzie tą moją historię radiową, dlatego że jestem pierwszy raz też tutaj w studiu i pierwszy raz mogę gościć na antenie.
0: W ogóle pierwszy raz w radiu. Tak, no to postaram się, żeby ten pierwszy raz był bardzo przyjemny, a ponieważ będziemy rozmawiać o jedzeniu, no to myślę, że będzie bardzo przyjemnie. Słuchaj, nasze Facebook po prostu płonie od różnego rodzaju przepisów i historii dotyczących jedzenia jesiennego i tych różnych potraw. I chciałabym, żebyś nam troszeczkę poopowiadała o tych smakach jesieni, ale zanim o jesieni, to powiedzmy, czy my możemy coś jeszcze o tej porze roku z lata wyciągnąć, tak żeby z nami zostało na talerzu?
1: Ja zdecydowanie jestem fanką lata i jestem zdecydowanie bardziej fanką letnich smaków, więc ja staram się wyciągać z tych letnich przepisów i jeszcze z tych ostatnich produktów jak najwięcej. Jeszcze jest końcówka sezonu na pomidory, adio pomidory. To jest rzecz, która dla mnie jest w ogóle nie do zastąpienia zimą. I ten świeży smak pomidorów to ja próbuję. Wiadomo, że to już nie jest to samo, co było miesiąc temu.
0: No ale właśnie, jestem... bo pomidora nie da się zamrozić.
1: No niestety można tylko go używać w puszkach i można tylko robić z niego pasaty, jakieś przetwory, co też jest bardzo dobrym sposobem na to.

0: Zdecydowanie, ale to nic, to nie zastąpi smaku świeżego pomidora na kanapce i tak samo świeże zioła, które ja jeszcze próbuję wykorzystać u mnie w ogródku do ostateczności szczypiorek, rozmaryn, które akurat można zamrozić, ale wiadomo, że to nie będzie też to samo, lub można trzymać na parapecie w domu, więc ja staram się wykorzystywać wszystko to, co jeszcze znajduję na lokalnych straganach, na targowiskach. I z tego staram się jeszcze coś tworzyć.
1: Twój rodzinny dom to po pierwsze muzyka, po drugie artyzm w pewnym sensie, film.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Ja się zastanawiam, gdzie tam miejsce na kuchnię i skąd to się u ciebie wzięło?
0: Absolutnie, wydaje mi się, że kuchnia jest sercem domu u mnie i zawsze była. Ja się właśnie nauczyłam gotować z domu i to, coś mówiłam jeszcze przed anteną, że w zasadzie ja zaczęłam gotować, zanim zaczęłam jeść, dlatego, że byłam strasznym niejadkiem. Kuchnia była dla mnie sposobem do tego, żeby w ogóle poznawać te smaki i żeby jakoś się wdrożyć w ten świat w ogóle jedzenia czegokolwiek. I u mnie w domu właśnie zawsze wszystko dzieje się w kuchni, wszystko się dzieje dookoła wyspy i moi rodzice zawsze mnie tam zaciągali, zawsze mi pokazywali. Na pewno mnie słuchają teraz.
1: Pozdrawiamy gorąco.
0: Tak, pozdrawiamy zdecydowanie. Dlatego, że po prostu u mnie w domu zawsze się dobrze jadło. Mm-hmm. I wydaje mi się, że jednak ja tą pasję wzięłam.
1: Ten smak to podstawa przecież, tak. Nie? Wiesz co, pytałam o to nie bez powodu, bo my trochę o tobie wiemy, bo przecież pokazałaś się w dużym formacie telewizyjnym i go wygrałaś na dodatek.
0: To wypadek swoim... przy pracy.
1: A ja myślę, że to było ugotowane. Albo usmażone. I myślę sobie, że to jest też trochę tak, że jak się ma tę bazę w domu, to rzeczywiście potem człowiek jakoś wchodzi w te smaki. A właśnie ten twój smak do kuchni zaczął się od letnich smaków, czy od jesiennych, pamiętasz?
0: Ja w zasadzie nie mam... Od jesiennych, zdecydowanie od jesiennych, dlatego że pamiętam do dzisiaj pierwsze danie takie obiadowe, jakie przygotowałam, dlatego że u mnie w domu była też tradycja, że dzieci gotują śniadania w weekendy.
1: Wspaniale.
0: Więc ja gotowałam śniadania z moim młodszym bratem, w zasadzie to byłam trochę bardziej ja niż Max, wybacz mi Max, ale to zdecydowanie ja byłam tutaj, byłam starsza po prostu. I pamiętam moje pierwsze danie właśnie... które przygotowałam tak na obiad, to było na działce u mnie jesienią, jak jeszcze był mój wujek, który też jest szefem kuchni i mnie pilnował przy tym i to był przepis z gazetki, który był na lasagne z grzybami, ale ja zmieniłam to na makaron, bo uznałam, że będzie prostsze i po prostu wykorzystałam ten sos i wsadziłam go do tego makaronu. Od tamtego czasu widać, że jednak miałam jakąś tą pasję do kombinowania i trochę podążania za... własnymi jakimiś smakami, a nie tym, co zostało mi podane według przepisu. Bo jednak mam tendencję do tego, że właśnie gotuję nie do końca z przepisu, tylko z głowy i z serducha.
1: Tak. Stąd ta zapowiedź. No pewnie, że tak. Idę droga. A powiedz, bo oczywiście jesień kojarzy nam się z dynią. No to jest jak 2 razy 2 równa się 4. Powiedz, jak wykorzystać te smaki jesienne na talerzu? Czy na przykład smażone rydze, albo, nie wiem, jajecznica z kurkami na śniadanie. Tak. Jak byś połączyła te wszystkie smaki? Nie wiem, jakbyś pokombinowała, żeby to smakowało troszeczkę inaczej, żeby miało to w sobie coś takiego nowoczesnego.
0: Ja może dam przykład śniadania, który właśnie zrobiłam niedawno. Zrobiłam go na urodziny mojej mamy 2 dni temu. I to było właśnie trochę takie czyszczenie lodówki, dlatego że miałam w lodówce dynię, którą chciałam przygotować. Miałam ser kozi, chciałam zrobić jakieś fajne śniadanie i przygotowałam taki twist jajek po turecku, które finalnie w zasadzie jajek po turecku nie przypominały. Ale bazą było taki jogurtowy dip z serkiem kozim i z pesto. Na to były jajka w koszulce i karmelizowana dynia, przygotowana na patelni po prostu z miodem. Można trochę sosu sojowego dodać, jakieś przyprawy, kumin. Ale kumin w zasadzie dodałam trochę w innej formie, dlatego że zrobiłam masło palone z czosnkiem i z pomidorkami koktajlowymi. Więc też wykorzystuję jeszcze tą resztkę lata. Wydaje mi się, że zimą akurat ja najczęściej sięgam po te pomidorki koktajlowe. One mi jednak najbardziej przypominają ten smak lata i mają go najwięcej w sobie, nawet te szklarniowe. Właśnie było to jajko w koszulce, był ten dip z pesto, z serkiem kozim, więc ta dynia karmelizowana i trochę tego serka koziego, więc tam było trochę tych smaków jesiennych, jednak z jakimś takim, powiedziałabym, nostalgią do lata.
1: A co na obiad, na kolację?
0: Na obiad, na kolację, no to... pytanie, czy chcemy dalej zostać przy dyni, czy może pójdziemy trochę w grzyby.
1: Wiesz, co niektórzy mówią, że jak zaczyna się sezon na dynie, to już wszystko jest
0: tak,
1: z dyni.
0: Tak, to trzeba zużyć.

0: trzeba zużyć. Ale można też pójść w dwa, w dwie rzeczy naraz. Jedno nie wyklucza drugiego. Ostatnio przygotowywałam risotto dyniowe z pomidorami. Dlatego, że risotto to jest w zasadzie labor of love, powiedzmy tak po angielsku, dlatego, że nie mam dokładnego tłumaczenia. Po prostu trzeba przy nim stać i trzeba go mieszać i trzeba go bardzo przypilnować. I podlewać właśnie takim wywarem, który zazwyczaj jest jakimś rosołem, ale można zrobić też z niego a la pomidorówkę. Więc jeżeli się podlewa takim wywarem pomidorowym nasze risotto, w którym mamy na przykład dynię, więc mamy już, mamy dynię, mamy pomidory i na sam wierzch można dodać podsmażone grzyby. Ja użyłam akurat boczniaków, dlatego, że to jest jeden z moich ulubionych grzybów, chociaż w tym momencie boczniaki są dostępne o wiele częściej niż tylko te sezonowe produkty, które mamy teraz, czyli borowiki, kurki. Ja bym się cieszyła z tego sezonu mimo wszystko i jednak poszło na te grzyby. Bardzo mi brakuje czasu, żeby to zrobić.
1: Trzeba go znaleźć. Może śniadanie w sobotę, niedzielę, wasza tradycja, tak. I potem szybko na grzyby, bo podobno jeszcze są, chociaż jeszcze są, tak. Trzeba trochę szukać, bo trzeba. Bardzo dużo grzybiarzy.
0: Tak, zdecydowanie. Chociaż moja babcia właśnie widziałam ostatnie zdjęcie, jak mój wujek przywiózł jej grzyby, który też na pewno słucha, dlatego że pilnuje anteny. Taka jest jego praca, więc cześć wujku. I właśnie przywiózł grzyby do mojej babci i mój tata pokazywał mi zdjęcie i ona przygotowywuje w zasadzie najlepiej te rzeczy i przygotowywuje genialne grzyby w słoikach, które też mam, przepis na te grzyby mam w swojej książce. A moja babcia jest jeszcze większą mistrzynią przygotowywania rzeczy na oko, więc zrobienie z tego przepisu do książki było zdecydowanie trudniejsze. I tak, i dla mnie takie właśnie przepisy trochę rodzinne i dużo takiej inspiracji z tej mojego domu i z tego, jak się wychowałam to jesienią, wydaje mi się, że są najbardziej widoczne.
1: Ida Rojewska, Masterchef nastolatki, wygrana w drugiej edycji programu. No, ma swoje miejsce w internecie i oczywiście ma swoją książkę, więc jeśli macie ochotę na wspaniałe przepisy, nie tylko jesienne, to zaglądamy do książki. Bardzo ci dziękuję. Narobiłaś mi smaka. Dzięki wielkie. I do zobaczenia.

0: homesick, a little homesick, a little homesick somebody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
3: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktorat z Teleekspresu na przykład.
4: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
2: Świetni goście, super muzyka.
5: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
4: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
6: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
2: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
7: Mam wspaniałe buty z koziej skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
4: Spróbujcie sami.
2: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
4: Po 14.
2: Zapraszają
4: Marcin Wojciechowski
2: i Ula Kaczyńska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Radio Kierowców.
17: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na autostradzie A1 na Pomorzu, pomiędzy węzłami Pelplin a Kopytkowo, niedaleko miejscowości Lądy, doszło do kolizji samochodu osobowego. Na kilometrze 46 zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Ruch odbywa się pasem lewym. Cały czas utrudnienia utrzymują się na drodze krajowej numer 11, pomiędzy Środą Wielkopolską a Nowym Miastem nad Wartą. Na kilometrze 326 to w miejscowości Murzynówko doszło do awarii samochodu ciężarowego i obowiązuje tam ruch naprzemienny. Uwaga na krajowej 94 na odcinku Strzelce Opolskie Pyskowice. W miejscowości Pisarzowice na kilometrze 237 trwają prace związane z usuwaniem powalonego drzewa. Mamy informację, że trasa

0: jest zablokowana i na miejscu ruchem kieruje policja. Ten fragment można omijać oczywiście autostradą A4. Mam także dobrą informację z województwa świętokrzyskiego. Zakończyły się poważne kilkugodzinne utrudnienia na ekspresowej siódemce, niedaleko Skarżyska Kamiennej, gdzie dzisiaj w nocy, wczoraj właściwie, doszło do wypadku samochodu ciężarowego i trwały tam prace związane z usuwaniem tego pojazdu. Trasa nie jest już zablokowana w kierunku Warszawy i właściwie nie ma tam żadnych spowolnień. Zdecydowanie wolniej jedzie się na niektórych trasach mazowieckich, zwłaszcza na A2 w pobliżu węzła Pruszków w kierunku Warszawy, a także na Krajowej Siódemce przed Warszawą od strony Płońska. Jak zawsze czekamy na wieści z tras. 22 513 11 11 to nasz numer.
1: Jest 11, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Dramat w szkole na Podlasiu. 11-latek zaatakował toporkiem o rok młodszą dziewczynkę. Ranną 10-latkę zabrało pogotowie. Kolejna osoba zatrzymana w śledztwie dotyczącym zonda krypto, jak podają media, to były szef Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Na Górnym Śląsku był legendą. Nie żyje pisarz i historyk Alojzy Lysko. Aktualności zaczynamy od tragicznego zdarzenia w jednej ze szkół w powiecie kolneńskim na Podlasiu. 11-letni uczeń ciężko ranił 10-letnią dziewczynkę. Jak relacjonuje nadkomisarz Marta Rodzik z podlaskiej policji, chłopiec kilka razy uderzył uczennicę ostrym narzędziem.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 10-latka trafiło do szpitala, 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z dzieci. W tej chwili na miejscu pracują policjanci.
1: Według relacji policji, gdy dziewczynkę zabierano do szpitala, była przytomna. Na razie nie są znane motywy ataku. Kolejna osoba zatrzymana w śledztwie dotyczącym afery zonda krypto. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak potwierdziła, że stało się to na wniosek prokuratorów z Katowic, którzy prowadzą tę sprawę.
3: Dzisiaj rano doszło do zatrzymania jednej osoby w postępowaniu dotyczącym zonda krypto. Na ten moment nie ujawniamy danych, które pozwoliłyby na identyfikację tej osoby.
1: Ale szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał już na platformie X, że chodzi o byłego funkcjonariusza. Według mediów zatrzymany mężczyzna to Artur K., były naczelnik zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Dotychczas w sprawie zonda krypto zatrzymano m.in. byłych współpracowników założyciela giełdy Sylwestra Suszka oraz prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. To ma być odpowiedź rządu na patologię w systemie zarobków i czasu pracy lekarzy. Po wykryciu nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym premier zapowiedział zmiany, jak to ujął, zwyrodniałego systemu. Ustawami zdrowotnymi po wakacjach miał zająć się Sejm, najpierw jednak z dużym opóźnieniem przepisami zajmie się rząd właśnie dzisiaj. Tym tematem zajmuje się Sylwia Białek, z którą teraz się łączymy. Dzień dobry, Sylwio.
4: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak resort zdrowia tłumaczy to opóźnienie, no i jaką ma receptę na uzdrowienie systemu?
4: Prace nad ustawami trwały dłużej niż planowano, bo do resortu zdrowia wpłynęło kilkaset uwag z ponad 90 instytucji. Koniec rekordowych pensji lekarzy i nielimitowanego czasu pracy. Maksymalny czas pracy medyka ma odpowiadać dwóm etatom. Limit wynagrodzenia to z kolei 240 zł brutto za godzinę i maksymalnie prawie 77 tysięcy zł miesięcznie. Projekt wprowadza również zasadę zatrudnienia lekarza w wymiarze co najmniej połowy etatu w jednej placówce, a praca w innym miejscu będzie już wymagała zgody pracodawcy. Na etapie prac resortowych pojawił się zapis o rocznym vacatio legis, o co postulowali między innymi dyrektorzy szpitali. To rozwiązanie zostało zmodyfikowane. Nowe zasady mają wejść w życie 30 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw i objąć nowe umowy. Na dostosowanie podpisanych wcześniej przewidziano 12-miesięczny okres przejściowy. Zmiany, którymi zajmie się rząd, to reakcja na ujawnione nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Chodzi o sprawę lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Jako koordynator SOR-u miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Opozycja zarzuca, że związany z aferą lekarz przyjmuje

0: jednej z podwarszawskich placówek medycznych.
1: A te wszystkie informacje zebrała Sylwia Białek. Bardzo dziękuję. Nastolatek ze Śląska przygotowywał masowy zamach terrorystyczny. Celem ataku miały być szkoła i meczet. 17-letni Paweł G. jest już w rękach służb, usłyszał 3 zarzuty i został aresztowany. Dowodami mają być materiały zgromadzone w domu 17-latka w Siemianowicach Śląskich. Jak mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, to kolejny przypadek, kiedy nastolatek planuje zamach.
2: W ubiegłym tygodniu ABW wspólnie ze śląską policją zatrzymała 2 szesnastolatków. Analiza zabezpieczonych urządzeń należących do tych młodych ludzi ujawniła wówczas informacje o charakterze neonazistowskim, rasistowskim i antysemickim.
1: Za przestępstwo przygotowywania do zabójstwa wielu osób grozi 15 lat więzienia. Paweł G. nie przyznał się do winy, odmówił też składania wyjaśnień.
3: To są aktualności jedynki.
1: W wieku 84 lat zmarł Alojzy Lysko, pisarz, historyk, a przede wszystkim znawca Górnego Śląska i piewca jego kultury. Na podstawie jego tekstu powstał głośny monodram Mianują mnie Hanka, który opowiada o skomplikowanych dziejach regionu. W rolę tytułowej Hanki wcieliła się Grażyna Bułk, dla której śmierć Alojzego Lyski to osobista strata.
4: Hanka nas bardzo mocno zbliżyła. Ja też nie traktuję Lojska jako autora, a bardziej jako przyjaciela. I trudno mi mówić o nim w kategoriach pisarza, myśliciela, takiego wytrawnego obserwatora rzeczywistości, a bardziej zawsze będę myślała o nim jako o przyjacielu.
1: Alojzy Lysko był także politykiem i samorządowcem. W ubiegłym roku otrzymał brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
7: Pogoda.
1: Przed południem pochmurno, po południu na zachodzie zacznie się przejaśniać. Przelotnie może popadać deszcz, na wschodzie zagrzmi, w Tatrach i na szczytach Beskidów spadnie śnieg. Temperatura ta maksymalna od 12 stopni na południu, przez 15 w centrum, do 18 na północnym zachodzie. Ciśnienie waha się, w Warszawie wynosi 1004 hektopaskale.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
7: Jedynka. Polskie Radio.

A my już po godzinie 11:11, czyli imieniny godziny mamy. Ja was, drodzy państwo, zapraszam do tego, żebyście byli z nami, bo jeszcze w tej godzinie spotkamy się na pewno z Marcinem Wojciechowskim, który opowie historię jednej piosenki. Jaka to będzie piosenka, dowiedzą się państwo tuż przed godziną 12, ale wcześniej ostatnie skojarzenia. Wiadomości już do nas nie wysyłamy, bo już powolutku będziemy dzwonić do kolejnej, trzeciej osoby. No i mam nadzieję, że dzisiaj ktoś rozbije bank. Kto to będzie? Zobaczymy, bo pani Małgorzata ma na koncie punktów 7, pani Brygida 13. Jest o co walczyć, to po pierwsze. A po drugie, kategorie są do wylosowania. No więc czekamy. Ja też mam do państwa taką propozycję, żeby cały czas podpowiadać się nam, jakie smaki jesieni państwo lubią. To można zrobić na naszym Facebooku. No i pisać też do nas można cały czas, nieustająco 171 171. Dokładnie taki adres mamy i taki numer telefonu. Gramy, a za chwilkę wracamy do skojarzeń.

0: Cztery pory roku.
1: 22 września 1994 roku pokazano pierwszy odcinek Przyjaciół, czyli serial, który ma dzisiaj dokładnie 32 lata i oglądają go wszystkie możliwe pokolenia. Rachel czy Ross? Która z tych dwójki najbardziej Państwu pasowało? Powinni być razem właściwie, czy nie? A właściwie to też chciałam dopytać, którym z przyjaciół Państwo bardziej się utożsamiają. Czy to właśnie Rachel, czy może któraś z dziewczyn, Monika na przykład? Proszę dać znać oczywiście w naszych mediach społecznościowych albo wysłać do nas SMS.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Chętkę na spędzenie dwóch dni w fajnym miejscu, w ciekawym hotelu ma także pan Piotr z Kwidzyna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani Dagmaro, witam.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jakoś tak kolejowo, bo nie dość, że wcześniej pani Brygida, czyli dyżurna ruchu, miała okazję z nami porozmawiać i zdobyć 13 punktów, to teraz ja słyszę, że tam się też coś u pana dzieje kolejowego.
2: A to powiem pani ciekawostkę jeszcze większą, bo jestem laureatem, to znaczy udało mi się zdobyć karnet w folderze ulubionym w letnisku pani Urszuli Kaczyńskiej. Zmierzam właśnie na festiwal filmowy do Gdyni.
1: Wspaniale!
2: Także wszystko się jakoś tak fajnie zazębiło, że jedynkę teraz i pomogła mi wybrać się właśnie na festiwal, a z drugiej strony, no tak mnie skojarzenie mnie złapały w pociągu.
1: Ładnie to się wszystko klei. Bardzo jestem ciekawa, czy nie da pan radę tym 13 punktom.
2: Bo nie walczyłem, jednak jeszcze, ale wiem, że to jest bardzo wysoki pułap.
1: No właśnie, 13, tak, ale spróbujemy, postaramy się. Tam też u pana trochę
2: głośno. Kategorii zależy, prawda?
1: No właśnie, a jaka taka byłaby ulubiona dla pana kategoria?
2: No właśnie film, bo uwielbiam film, uwielbiam też sport, także kino, sport, gdybym wylosował, to jeszcze jakaś nadzieja może by była, ale...
1: Zobaczymy, jak będzie. Zobaczymy. Sama jestem ciekawa, ale wcześniej to zobaczmy, co przygotował dla nas sponsor Skojarzenie Ekstra.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Villa Port w Ostródzie na Mazurach. www.villaport.pl.
1: Pojechałabym. Panie Piotrze, ale to jest też oczywiście przede wszystkim nagroda dla państwa. My tutaj tylko jesteśmy czytaczami kolejnych pytań. No właśnie, jestem bardzo ciekawa, jak sobie pan dzisiaj poradzi. Proszę się skoncentrować, skupić i wystartować maszynę losującą.
2: Proszę.
1: No to ja to bym chyba zagrała dzisiaj w jeszcze kilka innych gier losowych, bo chyba ma pan szczęście. Dokończ tytuł znanego filmu. Taka kategoria.
2: Kurczę, próbujemy.
1: Czyli polski albo zagraniczny film. Ja mówię na przykład Skrzypek na...
2: A pan?
1: Dokładnie. Albo Chłopaki nie...
2: Płaczą.
1: No i dokładnie, dokładnie. Czyli znamy wszystkie zasady. Wie pan, że jak coś jest, czegoś pan nie dosłysza, ja mogę oczywiście powtórzyć, ale to chyba nie ma sensu, bo wtedy tracimy czas. Mamy 30 sekund.
2: Jasne.
1: Jeśli pan czegoś nie wie, to proszę mówić dalej i będziemy starać się czytać jak najszybciej. To znaczy ja się będę starać, dobrze?
2: Jasne.
1: No to uwaga, mamy 30 sekund. Startujemy. Killerów?
2: Dwóch.
1: Jutro nie umiera?
2: Nigdy.
1: Cztery wesela i?
2: Pogrzeb.
1: Dziennik Bridget.
2: Jones.
1: Gorączka sobotniej.
2: Nocy.
1: Poszukiwacze zaginionej.
2: Arki.
1: Diabeł ubiera się u?
2: Prady.
1: Ile waży koń?
2: Trojański.
1: Rybka zwana?
2: Bandą.
1: Bękarty.
2: Wojnę.
1: Przeminęło łzy?

0: Wiatrem.
1: Telma i?
0: Luis.
1: Brunet wieczorową?
0: Porą.
1: Mechaniczna?
0: Pomarańcza.
1: Piraci z?
0: Rajbów.
1: Buntownik bez?
0: Naporu.
1: Lot nad kukułczym?
0: Gniazdem.
1: Wow! 17, dobrze naliczyłam. 16, bo już po naszym gongu była ostatnia odpowiedź, ale też...

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
3: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
4: Pytał Pan, czego sobie życzę?
5: Życz sobie tego, co najlepsze.

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Polscy siatkarze bronią złotego medalu Mistrzostw Europy.
2: Dzień dobry, z tej strony Marcin Komenda. Zapraszam wszystkich kibiców do programu pierwszego Polskiego Radia na relacje z Mistrzostw Europy w siatkówce. Będzie dużo emocji, damy z siebie wszystko i mam nadzieję, że do samego końca będziemy mogli tutaj dawać wam radość.
1: Relacje z Mistrzostw Europy siatkarzy w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
3: Piękne słońce nad Warszawą właśnie po raz kolejny się pokazało i to są te przejaśnienia, które pojawią się w ciągu dnia, nie tylko na południu i na zachodzie. A dzisiaj miejscami przelotny deszcz, we wschodniej połowie kraju możliwe także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to w tej chwili najcieplej jest w Kołobrzegu, Szczecinie i w Świnoujściu, tam prawie 17 stopni, w Zakopanem najchłodniej 6,5, nieco ponad. A w ciągu dnia 12 na południu, 15 w centrum i na wschodzie, 18-19. Na północnym zachodzie, a w rejonach podgórskich w tej chwili i w tym najcieplejszym momencie dnia może być nawet do 13 stopni. Nad morzem i w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę, a wysoko w Karpatach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. A teraz Grodziec Śląski, tam jedziemy i jest tam pan Władysław Żagan z Fundacji Zamek Grodziec Śląski. Czy widać już jesień?
4: Jesień oczywiście jest już widoczna, coraz więcej pożółkłych liści. Pogoda dzisiaj niestety deszczowa, robi się też coraz chłodniej, ale to nie przeszkadza, żeby zwiedzić zamek w Grodzcu Śląskim. Jest to jeden z niewielu przykładów próby przywrócenia zamkowi funkcji mieszkalnych, a jednocześnie w jego wnętrzach działa muzeum. Zobaczymy tutaj między innymi zbiory porcelany, gdzie sporą część kolekcji stanowi porcelana miśnieńska, broni białej i czarnoprochowej, w tym słynne strzelby Cieszynki, z których region Śląska Cieszyńskiego słynie od co najmniej 5 stuleci. Można również podziwiać zbiory archeologiczne, czyli artefakty znalezione podczas remontu. Do najciekawszych na pewno należą monety, a szczególnie denary weneckie z XIV wieku, które są świadectwem dawnych kontaktów handlowych.
3: Ja bardzo dziękuję. Grodziec Śląski i zamek w tym właśnie miejscu to kolejne punkty do odwiedzenia jesienią.

0: Są takie utwory, które się nie starzeją. Są takie utwory, które zabierają cię w świat, który już był, ale dzisiaj też mógłby być na spokojnie. I to jest utwór, który przedstawi dzisiaj Marcin Wojciechowski.
1: Dzień dobry
0: Historia
1: państwu.
0: Jednej piosenki.
1: A to jest, ja nie wiem, czy to jakiś zmasowana akcja fanklubu Bryana Adamsa, bo naprawdę dostałem, rzadko to się to zdarza, bo państwo nie piszą za często, żebym coś o czymś powiedział, ale tu zdarzyło się kilka maili w tej sprawie, żebym koniecznie opowiedział o piosence Heaven Bryana Adamsa, którą wiem, że wielu naszych słuchaczy i słuchaczek uwielbia. To może trochę bliżej państwu przedstawię. 83 rok. Bryan Adams i Jim Vallance napisali tę piosenkę na zamówienie do filmu A Night in Heaven. Słyszałaś o takim filmie?
0: Nie.
1: Ja też nie. Ale powiem ci dlaczego. Dostali roboczą wersję.
0: Nie było?
1: Nie, był, tylko był tak kiepski, że najlepsza była z niego piosenka, ale o tym zaraz. No, dostali roboczą wersję filmu, obejrzeli ją. No, niespecjalnie znaleźli tam materiał na piosenkę. No i Vallance wspomina, że właściwie wzięli z tego filmu tylko słowo Heaven i zbudowali wokół niego właśnie historię. I zrobili to doskonale, bo film okazał się klapą, a sama piosenka znalazła się na soundtracku. Nie była singlem. No, trochę tam radio ją pograło, ale bez wielkiego przeboju. No, ale Bryan Adams nie poddał się. Nie zrezygnował. Czasami warto próbować dwa razy. Trzy razy, proszę państwa, w życiu on tak zrobił. No i włączył Heaven do wydanego rok później albumu Reckless i dopiero w kwietniu 85 roku, dawno temu, ale jaka to piosenka. Jako trzeci singiel utwór dostał drugie życie i skorzystał z tego drugiego życia. Wykorzystał je w

0: pełni pierwsze miejsce amerykańskiego Billboardu. To był pierwszy numer Briana Adamsa w Stanach Zjednoczonych, Kanadyjczyka, przypomnę. Też ciekawa historia, bo jest taka to bardzo amerykański utwór tak naprawdę, bo został nagrywany, był nagrywany w Nowym Jorku, przepraszam. Perkusista Mickey Curry musiał wyjść ze studia, bo miał wcześniej umówioną sesję z innym duetem Daryl Hall, John Oates, bardzo znany amerykański, państwo też znają. No i zostawił Briana Adamsa z niedokończoną piosenką, więc Brian zadzwonił do Steve'a Smitha z Journey, który akurat był w Nowym Jorku. Steve przyjechał i dograł perkusję do tego utworu, więc Steve z Journey jeszcze gra na perkusji w Heaven. No i potem panowie koncertowali razem. No a sama piosenka, bardzo prosta. Mm-hmm. Piosenka opowiada o momencie, kiedy człowiek dochodzi do wniosku, że znalazł tę osobę. Pięknie?
1: Tak.
0: Nie chodzi o niebo po śmierci. Heaven jest stanem osiągniętym tutaj, taką bliskością, bezpieczeństwem, jakimś przekonaniem, że po różnych przejściach właśnie przy tym człowieku chce się zostać. Brian Adams był mistrzem takich właśnie tekstów, takich właśnie ballad rockowych. Amerykanie pokochali ten utwór znacznie bardziej niż Europejczycy. Proszę sobie wyobrazić, tam pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii dopiero 38.
1: No i w 2000 się zdarza,
0: zdarza się często. Znaczy, ono, ten utwór po latach się bardzo broni. On do nas wrócił, bo w filmach wielu był wykorzystywany. To jest taki mocny bardzo, za chwilę taki podniosły momentami. W 2014 roku, 2026, przepraszam, 14 lipca, czyli dosłownie 2-3 miesiące temu, Jim Vallance dostał telefon od Briana Adamsa, który powiedział mu, że oryginalna wersja Heaven przekroczyła miliard odtworzeń na Spotify.
1: Ależ to jest cudowne. Czyli
0: miliard.
1: Czyli czasami to jest warto, jak cię wyrzucą drzwiami, tak, to wejść oknem.
0: Czyli piosenka napisana do filmu, którego niemal nikt dziś nie pamięta. Przeżyła film ponad 4 dekady. No i czasami soundtrack okazuje się znacznie ważniejszy od obrazu, do którego powstał. Piękny utwór o miłości, niech państwu dzisiaj gra w tym. I to już jesień, czy jeszcze nie?
1: 2:05 w nocy.
0: Dzisiaj będzie, tak?
1: Przyjdzie.
0: No to na jesień idealnie. A my słyszymy się o 14:00.

Państwo świetnie wiedzą, że w czterech porach roku nie ma miejsca na przypadek i nie przypadkiem jutro spotkają się Państwo z Agnieszką Kunikowską, naszą redakcyjną jesieniarą. Wszystko się tutaj zgadza, to jest sprawdzone info. Agnieszka się Państwem zajmie. Będzie mowa o początku jesieni, no bo to jutro początek jesieni, i o symbolu początku jesieni, więc jeśli mają Państwo jakiś pomysł, to proszę do Agi napisać. Oczywiście jutro też będziemy rozmawiać między innymi o pamiątkach, które przyjeżdżają do nas z nami z wakacji i

To lato z nami jeszcze przez chwilę zostaje. Co to jest? Troszkę o designie, trochę o sporcie, zdrowiu i aktywności fizycznej. Z organizatorką wydarzeń sportowych Agnieszka porozmawia. Będzie też poradnik językowy. No i oczywiście spotkanie z Marcinem Wojciechowskim i jego opowieścią o ciekawej piosence. Skojarzenia ekstra też jak najbardziej. A ja Państwu pięknie za dzisiaj dziękuję za wszystkie smaki. Narobili mi Państwo takiego smaku, że teraz udaję się prosto na obiad. A Państwu życzę smacznych smaków jesieni. I do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
2: Co za dzień.
5: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
0: Zdrowit. Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc?
11: Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów.
9: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
12: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Troszkę się dzieje na naszych drogach, choć nie mamy wielu zgłoszeń od służb i natężenie ruchu też nie jest bardzo duże. To, co rzuca się w oczy, to S8 na wysokości Ostrowi Mazowieckiej na jezdni prowadzącej w stronę Warszawy. Tu z powodu prac drogowych mamy korek, ale jest niewielki, jadąc od strony Białegostoku. To samo S8 w samej Warszawie. Obwodnica korkuje się w okolicach węzła Łabiszyńska i w korku jadą kierowcy po most. To jezdnia w stronę Wrocławia. A zgłoszenie od służb mamy z A4 na Podkarpaciu, węzeł Sędziszów, Rzeszów Zachód, miejscowość Boreczek. 553 kilometr. Zapalił się samochód osobowy. Trwa akcja strażaków, ale A4 zupełnie nie jest zamknięta. Przejezdny jest jeden pas w stronę Rzeszowa. Mamy taką sytuację. Utrudnienia mamy też na A1 na Pomorzu. Trasa między węzłami Pelplin, Kopytkowo. To też okolice, gdzie A1 jest remontowana, a więc mamy zmienioną organizację ruchu na wysokości miejscowości Lądy. Są kłopoty z przejazdem. Jazdem na 46 km auto osobowe uderzyło w bariery. Też nie mamy na szczęście doniesień o poszkodowanych, ale jest zwężenie dla kierowców jadących w kierunku Łodzi. I jeszcze Krajowa 11, trasa Nowe Miastko nad Wartą Miąskowo w pobliżu miejscowości Murzynówko w Wielkopolsce. 326 km. Trzeba uważać na stojący zepsuty samochód ciężarowy. Kierowców obowiązuje ruch na zmianę jednym pasem.
13: A już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery i pół minuty temu minęło południe. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Politycy Koalicji Obywatelskiej składają zawiadomienie do prokuratury w sprawie cennika spotkań z prezydentem. Wniosek dotyczy podejrzenia przestępstwa płatnej protekcji. Chodzi o doniesienia dziennikarza Radia Z i Newsweeka. Dotarli oni do dokumentów potwierdzających, że w otoczeniu Karola Nawrockiego działa fundacja oferująca odpłatne spotkania z prezydentem. Najdroższe w cztery oczy miało kosztować 100 tysięcy dolarów. Eurodeputowany Michał Szczerba oczekuje, że sprawę zbadają śledczy.
1: Apelujemy o zabezpieczenie korespondencji, nośników, ale przede wszystkim dogłębne wyjaśnienie, na czym polegał ten mechanizm i kto był jego ostatecznym beneficjentem.
0: Prezydent, który przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych.

0: i jego otoczenie dementują doniesienia dotyczące odpłatnych spotkań z udziałem głowy państwa. Fundacja twierdzi, że nie sprzedawała czasu prezydenta, a jedynie możliwość sponsoringu Polsko-Amerykańskiego Forum Ekonomicznego. W aktualnościach teraz nowe informacje w sprawie dramatu, jaki rano rozegrał się w szkole w miejscowości Ptaki na Podlasiu. 11-letni chłopiec kilkakrotnie ranił tam toporkiem o rok młodszą uczennicę. Dziewczynka z obrażeniami barku, głowy i ręki została zabrana do szpitala. Chłopca obezwładnił rodzic jednego z uczniów. Policja przesłuchuje teraz świadków. Ratownicy pogotowia ratunkowego zdecydują, czy 11-latek zostanie przewieziony do specjalistycznej placówki na badania psychiatryczne. Emerytowany policjant z pionu cyberprzestępczości. To kolejna osoba zatrzymana w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Mężczyzna zostanie przewieziony do prokuratury w Katowicach, gdzie zostaną mu ogłoszone zarzuty, informuje rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Postępowanie w sprawie upadłej giełdy kryptowalut dotyczy oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Zostało połączone z wątkiem związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, właściciela spółki, która była poprzedniczką zondy. W śledztwie zatrzymano dotąd byłych współpracowników Suszka, a także byłego szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Niebezpieczna sytuacja na wrocławskim lotnisku. 23-latek bez karty pokładowej wtargnął do samolotu lecącego do Palermo. Nie chciał opuścić maszyny. Z pokładu musieli wyprowadzić go funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych, relacjonuje rzecznik nadzorczyńskiego oddziału Straży Granicznej kapitan Paweł Biskupik.
1: Po przeanalizowaniu monitoringu portu lotniczego ustalili, że mężczyzna po sforsowaniu ogrodzenia lotniska wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. Z zatrzymanym, legalnie przebywającym w Polsce 23-letnim obywatelem Tunezji trwają obecnie czynności służbowe.
0: Samolot do Palermo odleciał z Wrocławia z dwugodzinnym opóźnieniem. Na koniec jeszcze dramatyczne doniesienia z Turcji. Co najmniej 11 uczniów szkoły średniej zostało rannych w efekcie strzelaniny. Dwie osoby są w stanie krytycznym. Ogień otworzył uczeń placówki. 16-latek został już schwytany. Policja zatrzymała także jego rodziców i dziadka, do którego należała broń wykorzystana w czasie ataku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W większości kraju będzie dziś pochmurno, tylko na zachodzie po południu więcej słońca. Przelotnie popada deszcz, a na wschodzie możliwe burze. W Tatrach i na szczytach Beskidów pada śnieg. Temperatura od 12 stopni na południu, przez 15 w centrum i na wschodzie, do 18 na północnym zachodzie.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza niemal w całej Polsce jest dzisiaj bardzo dobra, tylko w kilku miejscach dobra. Niemal 45% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Do końca dnia sieć nie będzie przeciążona.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Prawie 9 minut po godzinie 12.
2: W samo południe.
3: Projekt ustawy zdrowotnej pod obradami rządu, ale niezadowolonych z niego jest wielu, nawet w koalicji.
4: To, co proponuje pani minister Grenda, to jest zachodzenie problemu od tyłu na jego finale.
3: Rząd ma się także zabrać za zrobienie porządku z hulajnogami elektrycznymi. Wiele z nich jeździ bardzo szybko i coraz częściej dochodzi do poważnych wypadków.
5: 15-latek, który kierował hulajnogą elektryczną, wyjechał na ulicę z drogi podporządkowanej, wprost pod jadący samochód osobowy marki Peugeot.
3: Nie da się ukryć, nadchodzi jesień. Na razie pogoda nie rozpieszcza, ale bywa też przepięknie.
6: Sity się przebarwiły, borówki zaczerwieniły się, wrzosy są w pełni kwitnienia. Zaczęło się również rykowisko.
3: No to jaka może być ta tegoroczna jesień? O tym też powiemy dziś w magazynie W Samo Południe. Michał Strzałkowski. Zapraszam. Koniec z nielimitowanym czasem pracy i rekordowymi zarobkami lekarzy pracujących w publicznej służbie zdrowia. Rada Ministrów ma dziś przyjąć projekt ustawy określający maksymalne stawki wynagrodzeń dla medyków. Sprawa rozgorzała po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie młody lekarz i jednocześnie miejski radny Dawid Kacprzyk miał zarobić

0: zarobić rocznie ponad 1,5 miliona złotych, chociaż nie przychodził na niektóre opłacone dyżury. Łączymy się więc z Michałem Makowskim. Witaj, Michale.
1: Witam, dzień dobry.
0: Powiedz proszę, jak w praktyce będą działać te rządowe rozwiązania?
1: Wygląda na to, że lekarz będzie mógł zarobić 240 zł za godzinę brutto i pracować na dwóch etatach, czyli przez maksymalnie 80 godzin tygodniowo. Wprowadzony zostanie też limit miesięcznych zarobków lekarza. Tutaj mamy poziom 77 tysięcy zł brutto, czyli niespełna 60% zarobków wspomnianego wcześniej Dawida Kacprzyka. Ponadto skończą się tak zwane ćwiartki i inne grafikowe kotwiczki w szpitalach. Lekarz będzie musiał przepracować minimum połowę etatu w jednej placówce, a praca w drugim szpitalu będzie wymagała wcześniejszej zgody głównego pracodawcy. Posłuchajmy, co o ograniczeniu zarobków lekarzy mówi premier Donald Tusk.
2: Nie chodzi o to, żeby lekarze zarabiali źle, wręcz przeciwnie, naprawdę nie będzie krzywdy. Mówimy o tym, że ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Niektórym to się będzie wydawało bardzo dużo, bo to jest dużo. Ale oczywiście mówimy o maksymalnym pułapie.
0: A jakie może być tempo prac?
1: Na razie mamy lekkie opóźnienie, bo ustawa miała już trafić do Sejmu tuż po wakacjach, jednak skoro przyjmie ją dzisiaj Rada Ministrów, no to wydarzy się to wkrótce, ale też zmiany będą wchodzić w życie stopniowo, tak aby nie poprzewracać organizacji pracy w szpitalach. Nowe kontrakty dość szybko zaczną działać na nowych zasadach, ale Ministerstwo Zdrowia po konsultacjach zrezygnowało z koncepcji automatycznego wygaszania kontraktów lekarskich wraz z końcem tego roku, no i zaproponowało taki roczny okres przejściowy. Reforma jak najbardziej nie została odroczona, podkreśla minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: My nie odraczamy reformy, natomiast faktycznie napływały do nas wnioski w ramach konsultacji społecznych, że należałoby dać dłuższy okres czasu na przygotowanie się szpitali do wdrożenia nowych kontraktów, nowych umów.
1: A eksperci zwracają uwagę, że rząd zabrał się za ograniczenia pensji lekarzy, chociaż jeszcze nie ma pełnych informacji co do tego, ile lekarze faktycznie zarabiają. Ponieważ ustawa wiążąca dane o zarobkach lekarzy z numerami PESEL co prawda weszła w życie, ale resort zdrowia dostanie szczegółowe dane dopiero w październiku. No i wprowadzenie tej maksymalnej stawki 240 zł za godzinę prowadzi do spłaszczenia wynagrodzeń. No i wtedy pojawia się pytanie, czy doświadczony neurochirurg powinien zarabiać tyle samo, co na przykład młody internista albo pediatra.
4: Oczekiwania płacowe zaczynają oscylować wokół kwoty 240 zł. Pod tym względem Polska jest pewnym ewenementem, że nie wypracowała skutecznego narzędzia wartościowania pracy i też określania wysokości wynagrodzeń w zależności od różnych kwestii merytorycznych.
1: Komentuje dr Maria Libura z Polskiej Sieci Ekonomii i w jej ocenie do uporządkowania płac w publicznej służbie zdrowia przydałyby się tak zwane widełki płacowe, czyli przewidziany przedział wynagrodzenia dla danego stanowiska. Tego w rządowej wersji ustawy jednak nie uświadczymy. Skończą się za to lekarskie dyżury trwające nieprzerwanie na przykład 4 dni. Wcześniej mówiliśmy na przykład o kontrolach NIK-u, które wykazały przypadki pracy medyków na przykład 120 godzin bez przerwy albo 488 godzin w miesiącu.
0: No rzeczywiście, czy da się tak pracować? Michał Makowski, bardzo dziękuję. A lekarze z uwagą obserwują poczynania rządu, jeśli chodzi o pracę nad ustawami dotyczącymi ograniczenia czasu ich pracy czy kwestii ich wynagrodzeń. O propozycjach zmian z medykami rozmawiał Maciej Szefer. Teraz się z Maćkiem łączymy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się.
0: I powiedz proszę, jak na te propozycje reagują właśnie medycy?
5: Zdaniem wielu lekarzy, z którymi rozmawiałem, propozycje zmian po prostu nie były odpowiednio konsultowane, pomimo tego, że do resortu zdrowia wpłynęło nawet kilkaset uwag z ponad 90 instytucji. O tym, dlaczego te konsultacje nie były właściwe i jakie powinny być, o tym mówiła mi lekarka rodzinna i członkini zarządu Porozumienia Zielonogórskiego Wioleta Fidler-Łopusiewicz.
6: Nie ma według mnie żadnego po prostu konkretnego pomysłu, a może trzeba by siąść tak naprawdę z ludźmi, którzy pracują w tym zawodzie. Może te rozmowy powinny być prawdziwymi rozmowami, a nie tylko odfajkowanie konsultacji. Może te wszystkie propozycje, które są dawane od tak zwanego dołu, trzeba by po prostu przeanalizować.
5: I lekarka zwracała tutaj uwagę,

0: że przede wszystkim jeśli chodzi o lekarzy rodzinnych, internistów, czy tych, którzy po prostu realnie zarabiają mniej niż ci specjaliści w tych najbardziej wyrafinowanych dziedzinach, oni po prostu powinni być również zaproszeni i dość szczegółowo wysłuchani na etapie tych konsultacji. A ograniczenia w zarobkach i o tym, że nie rozwiążą one problemów, o tym mówił mi i zwraca na to uwagę dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
1: Niekoniecznie się zgadzamy na to, żebyśmy tylko w ramach tak zwanej reformy mówili o jakimś fragmencie, który zresztą najmniej będzie dotyczył przede wszystkim pacjentów.
2: Maćku, pytałeś też medyków o regulację czasu ich pracy i na co zwracają uwagę?
0: Trochę o tym temacie mówił już w poprzedniej relacji Michał Makowski. Lekarze zwracają uwagę przede wszystkim na takie sztywne normy, które zwracają jeszcze bardziej, sygnalizują, jakie niedoskonałości ma obecny system. Zarówno jeśli chodzi o limity godzin pracy, te propozycje nie są dobre zdaniem wielu lekarzy, jak i szczegółowe regulacje dotyczące m.in. limitów wynagrodzeń. Na te problemy, wyzwania zwraca uwagę rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
3: Kontrola tych zarobków i wyszukiwanie nieprawidłowości uważamy, że powinno być zrobione w inny sposób niż limit wynagrodzeń godzinowy oraz ten wymóg minimum 80 godzin w jednym miejscu pracy. Ten limit tak naprawdę może spowodować, że w wielu miejscach, w których dzisiaj lekarze na przykład przyjeżdżają raz w tygodniu na 8 godzin do poradni, do małego miasta, po prostu nie będą mogli pracować, bo nie wyrobią 80 godzin w miesiącu.
0: Mówią medycy, ale specjaliści też przyglądają się temu, co dzieje się w ochronie zdrowia. Między innymi ci, którzy analizują tę sytuację i zdaniem takiego specjalisty, z którą rozmawiałem, walka ze skutkami, a nie przyczynami problemów to duży problem, jeśli chodzi o te regulacje, nad którymi pracuje rząd. Komentuje to ekspert do spraw zdrowia w Polskim Towarzystwie Gospodarczym Wojciech Wiśniewski.
4: Jeżeli chodzi o treść zaproponowanych zmian, niezmiennie staramy się zwrócić uwagę, że one mają charakter fragmentaryczny i nie doprowadzą do jakiejś szczególnej poprawy systemu ochrony zdrowia. Niestety przedstawione projekty ustaw nie zajmują się przyczynami kryzysu publicznej ochrony zdrowia, tylko skutkami, które były przedmiotem oburzenia opinii publicznej.
0: Jednym słowem, wszystko dopiero przed nami, bo dopiero właściwie ten temat nabiera rumieńców i więcej szczegółów dotyczących konkretnych regulacji, które być może wejdą w życie, będziemy dowiadywać się na przestrzeni najbliższych godzin i dni.
2: Maciej Szefer, rozpoczęła się konferencja Donalda Tuska przed posiedzeniem rządu. Od tematu reform w służbie zdrowia premier zaczął, więc na bieżąco będziemy też informować o tym, cóż powiedział, choćby w naszych aktualnościach, ale także jeszcze w magazynie w samo południe.
5: Polskie Radio. Jedynka.
2: A teraz przenosimy się na wschodnią granicę Polski, gdzie żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej wspólnie zabezpieczają przejścia, zwłaszcza na tej granicy polsko-ukraińskiej. Po atakach dronowych na Ukrainę tuż obok Dorohuska rząd spodziewa się eskalacji ze strony Rosji. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przed chwilą podczas konferencji prasowej przekazali szczegóły dotyczące zabezpieczenia granic. A tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku jest Krzysztof Polasik. Witaj, Krzysztofie.
6: Dzień dobry.
2: I powiedz nam proszę, co zmieni się, jeśli chodzi o ochronę granic?
6: 6 przejść granicznych w ciągu 24 godzin już przeszło w tryb szczególnej pracy i to jest przede wszystkim zmianą. Zostały objęte ochroną przeciwlotniczą, szczególną ochroną. Wojsko zgodnie z deklaracją szefa MON jest gotowe do strącenia każdego obiektu, który mógłby zagrozić takim przejściom, mógłby być albo elementem ataku lub prowokacji ze strony Rosji. Na czym dokładnie polega taka ochrona? Posłuchajmy, co powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.

0: Ja tylko tak tytułem pewnego wyjaśnienia. Chyba byłoby precyzyjniej, gdybyśmy mówili nie o ograniczaniu wjazdu samochodów, tylko kierowców, bo jednak póki co no, większość samochodów to związana jest z człowiekiem, który nim kieruje i nie poruszają się tak po prostu dla własnej przyjemności. Więc, a inaczej to trochę brzmi, jeżeli mówimy o ograniczaniu dostępu, jak tu ktoś zauważył ze słuchaczy, no, jednak jest to pewna forma dyskryminacji. Ale, i tutaj przechodzimy do sedna, oczywiście, że dostępność ruchu kołowego indywidualnego, bo to jest dosyć istotne, powinna być ograniczona w zależności od strefy, przede wszystkim związanej, znaczy rodzaju strefy, przede wszystkim związanej z funkcją, jaka w niej występuje. I wcale nie musi to dotyczyć tylko i wyłącznie centrów miast. Ja wiem, że w Warszawie jest problem strefy czystego transportu, ale ja bym chciał ten temat oddzielić. Czy to jest czysty, czy nieczysty transport, czy to jest jakiś rodzaj getta, czy nie jest. Zostawmy to, rozumiem, że to nie jest dzisiaj tematem. Tematem jest raczej to, czy samochody muszą wjeżdżać wszędzie. No nie muszą i nawet nie powinny. Albo inaczej, kierowcy czy osoby kierujące to też nie wszędzie muszą dostać się własnym samochodem. To jest oczywiste. Wydaje mi się, że ten rozsądek, ten pierwszy punkt jakby w tym rozsądnym rozumowaniu powinien być taki. Jeszcze raz podkreślam, nie zależy to od tego, czy to ma być dokładnie ścisłe centrum, czy mają to być centra dzielnicowe, jakieś fragmenty dzielnic mieszkalnych, gdzie chcemy mieć więcej spokoju, więcej bezpieczeństwa, poruszania się pieszych po ulicach, dzieci. Powinniśmy myśleć, i to jest, to powinien być element bardzo ważnej polityki miejskiej opartej na pewnym konsensusie. W jakich obszarach społeczeństwo danych dzielnic, sąsiedztw, a być może później całego miasta chce, widzi pewne ograniczenia, a w jakich obszarach jednak chce poruszać się bardziej swobodnie. A tylko zwrócę uwagę, że jest ten aspekt na przykład dostępności do usług. Jeżeli nie mamy możliwości wjechania w jakiś obszar, gdzie na przykład w wyniku rewitalizacji ktoś założył, nie wiem, wzrost poziomu usług lokalnych, no to wiadomo, że te usługi nie mają szans na rzeczywisty rozwój. Więc to słowo zdrowy rozsądek, no cóż, to musielibyśmy je zdefiniować, ale jeszcze raz powtarzam, ja bym skupił się na tym, że z pewnością to nie jest tak, że wszędzie w mieście trzeba i każdy musi wjechać samochodem o każdej porze. I z drugiej strony nie sprowadzałbym tego.
1: Przepraszam, panie profesorze, tak? Nie brakuje też takich głosów, że no, dlaczego ja mam nie wjeżdżać, dlaczego ktoś ma mi ograniczać, to jest zamach na moją wolność.
0: Ja tak bym na panie spojrzał, bo no, wolność mojej pięści ogranicza bliskość twojego nosa, jak to mawiał kiedyś klasyk, więc jeżeli moja wolność wjazdu samochodem, gdziekolwiek mi się to spodoba, będzie powodowała utrudnienia, uciążliwości dla innych użytkowników, którzy być może w danym momencie akurat nie są kierowcami, bo potrzebują, mają inne potrzeby, albo potrzeby danej dzielnicy, fragmentu miasta, całego miasta są nieco inne, to oczywiście nie nazwałbym tego ograniczaniem wolności w rozumieniu takim ekologicznym, tak? No w końcu życie razem, życie blisko siebie, a na tym polega życie w mieście, na tym polega fenomen miejskości, że żyjemy blisko siebie. No polega również na rezygnacji z pewnych z obszarów własnej swobody. I z drugiej strony takiej wzajemnej rezygnacji, tak? Bo to też nie jest tak, że ktoś, kto nie lubi samochodów, nienawidzi albo z różnych względów nie chce ich używać, ma prawo całkowicie kontrolować tych, którzy przyzwyczaili się do tej no, pewnej wygody, jakby nie patrzeć, jeżeli chodzi o posługiwanie się transportem indywidualnym.
1: To panie profesorze, to proszę z nami oczywiście pozostać. 22 645 22 66. Przed nami kolejni słuchacze, kolejne słuchaczki. Pan Dariusz, dzień dobry.
2: Dzień dobry panu w studiu, dzień dobry panu na łączach telefonicznych, szanowni słuchacze. Ja mieszkam pomiędzy dużym miastem, bardzo dużym w Polsce miastem, a takim średniej wielkości miastem. I teraz ja jestem wielkim fanem, w ogóle mam samochód do użytku służbowy, do użytku prywatnego, żeby tym samochodem jeździć, chcę dysponować, jak mi się podoba. Ale ja uważam i ja sam mówię tutaj zaraz o sobie, korzystam z komunikacji miejskiej jak tylko mogę najczęściej i jak tylko mogę, że tak powiem, w jakiejkolwiek okoliczności tylko jest to możliwe. I
1: a dlaczego?
2: W ogóle jestem, już panu mówię, jestem tego zdania, że ona jest bezpieczniejsza, szybsza i przede wszystkim, jeżeli na przykład muszę jechać, nie wiem, na spotkanie, do lekarza, coś z dzieckiem muszę zrobić, biorę samochód bez wątpienia.

0: tak jakby przed chwilą tutaj pan powiedział, nie chcę się ograniczać. Ale jeżeli na przykład mam spotkanie biznesowe, mam spotkanie towarzyskie w mieście, albo mam spotkanie, nie wiem, wieczorem, to po co mam brać ten samochód? Po co mam parkować? Po co mam, że tak powiem, blokować miejsce, po pierwsze? A po drugie, no też apeluję do tego, że jesteśmy takim społeczeństwem i coraz jakby dochodzimy do tego o zdrowie, bo naprawdę trzeba się ruszać. I na przykład zamiana dojścia do jakiejś komunikacji miejskiej, przejechania tą komunikację miejską, potem z tej komunikacji miejskiej dojścia w inne miejsce, to jest też ruch. Musimy okupywać siłowni, nie musimy okupywać miejsc, gdzie, nie wiem, płacimy za to, żeby się zmęczyć. Po prostu zwykły ruch. Więc konkludując, moje zdanie jest takie, że powinny być ograniczenia co do poruszania się w centrach miast, nie w centrach miast, ogólnie, bo to by trochę wymusiło inny standard naszego życia, który by został podniesiony wbrew pozorom. Tak jest moje rozumienie, obserwacja też innych
1: To panie Dariuszu, to musimy zakończyć, bo wybił gong. Bardzo panu dziękuję. No takie bardzo prozdrowotne i racjonalne spojrzenie na problem. Pytanie, czy wszyscy się z takimi wyborami zgadzamy? 22 645 22 66. Pan Paweł, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ograniczenia, no ciężko jest mi powiedzieć, czy należy ograniczać, natomiast ja myślę, że musimy troszeczkę zmienić swoje nastawienie i takie, nie wiem, czy to jest z dawnych czasów, czy dzisiaj, że komunikacja miejska, czy też podmiejska, większość ludzi chyba uważa, że ona jest dla takich ludzi biedniejszych, albo że jak będę nią jeździł, to jestem z takiej niższej sfery.
1: Myśli pan, że są takie skojarzenia, naprawdę?
2: Wie pan co... Ja pracuję w serwisie urządzeń medycznych, jeżdżę po całej Polsce, po szpitalach i widzę, co się dzieje na parkingach, ale także i w swoim mieście, do którego dojeżdżam z terenów podmiejskich rowerem 21 km w jedną stronę. To żadna ujma, a trening wręcz, dlatego że nie muszę chodzić na siłownię, a ten czas i tak muszę poświęcić na dojazdy do roboty i jest to taka jakby motywacja. Ja widzę, jak ci ludzie mając kilometr, góra 3... Oni jeżdżą wielkimi samochodami i jest walka na parkingach. Czy naprawdę ciężko jest wsiąść w komunikację miejską, która w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszych cenach paliwa na pewno wyjdzie taniej? Przecież to żadna ujma. Nie trzeba blokować później, walczyć o miejsca parkingowe. Moim zdaniem też i tabor tej komunikacji znacząco się zmienił. Autobusy są klimatyzowane, wcale nie śmierdzi tak jak kiedyś, jak to większość uważa. Jest przestrzennie i wbrew pozorom, przez to, że ludzie tak jeżdżą tymi samochodami, wcale nie jest w nich tak tłoczno. Da się usiąść. Polecam.
1: No dobrze, panie Pawle, bardzo dziękuję za ten głos. Ciekawe komentarze. No, zobaczymy, jak to będzie się dalej rozkręcać i rozgrywać. 22 645 22 66. Czekamy na kolejne państwa głosy. Przypomnę, czy ograniczanie wjazdu samochodów. Trzymajmy się tych samochodów. Czy ograniczanie wjazdu samochodów. W ogóle możliwości poruszania się po centrach miast jest rzeczywiście dobrym rozwiązaniem. Bo taką tendencję w wielu polskich miastach od lat widzimy. Czekam na kolejne głosy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 28 minut godzina 14 to jest Tylko Szczerze na antenie jedynki 22 645 22 66. Dziś dzień bez samochodu i z tej okazji pytamy Państwa o to, czy ograniczanie wjazdu samochodów, aut do centrów miast, ale nie tylko do centrów. Wspomnieliśmy również o centrach dzielnic, o centrach mniejszych ośrodków. Ograniczanie wjazdu, ograniczanie możliwości parkowania, zamienianie ulic na deptaki, zwężanie ulic. Czy to rzeczywiście w obecnych czasach jest słuszny kierunek? Jak na razie bardzo ciekawe komentarze, bardzo ciekawe wypowiedzi. Czekamy oczywiście na kolejne. 22 645 22 66. Pan Sylwester, dzień dobry.
2: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jestem jak najbardziej za, czyli za wprowadzeniem zakazu. Poprzedni słuchacze praktycznie wszystkie moje złote myśli wzięli. A mianowicie, ja mieszkam w średniej wielkości mieście w województwie małopolskim. Przejechanie z jednego końca na drugi zajmuje około pół godziny. Pieszo zajmuje to półtorej godziny. Rowerem 20-25 minut. Poprzedni słuchacze też mówili o komunikacji publicznej. Tabor mamy coraz nowszy. Wszystko klimatyzowane, czyste. Jest bardzo dużo udogodnień. Praktycznie nieraz to przejazdy darmowe. A więc ja nie wiem, nad czym się w ogóle zastanawiać.
1: No, może nad tym. I teraz będę trochę adwokatem diabła, że wychodzimy z domu, wsiadamy do samochodu, jedziemy do punktu docelowego. Nie musimy się martwić o to, czy zdążymy na autobus, czy, nie wiem, odjedzie nam przedwcześnie tramwaj. Nie musimy się martwić przesiadkami, nie musimy się martwić pogodą. To są jakieś plusy.
2: Tak, zgadza się, ale wie pan, na pogodę zawsze człowiek się może ubrać. Odjedzie jeden tramwaj, za 10 minut będzie następny tramwaj. Niech mi pan uwierzy, że znam przypadki też takie, że na przykład ktoś potrafi wyjść z domu i podjechać tylko 200 metrów do sklepu, żeby później zrobić jakieś tam zakupy.
1: Panie Sylwestrze, znam takie przypadki, proszę mi uwierzyć.
2: I wrócić z powrotem. Ale to jest straty czasu, szukanie miejsca. Dla mnie to jest w ogóle absurdalne, no ale cóż. Ja mówię, rowerem jak najbardziej tak, ścieżki mamy, wszystko mamy porobione teraz.
1: No dobrze, panie Sylwestrze, zdecydowany głos za tym, żeby rzeczywiście no, trochę inaczej podchodzić do tego ruchu samochodowego, inaczej podchodzić do tego dopuszczania samochodów rzeczywiście do każdego zakątku naszego miasta. 22 645 22 66, pan Ryszard, dzień dobry.
3: Dzień dobry, przepraszam, bo ja akurat podrapę co tam. Kłaniam się. Ja z Katowic jestem. Mieszkam na dosyć dużym osiedlu, bardzo dużym. Jednym chyba z największych. I proszę pana, chciałbym może podzielić się taką informacją. Ja mieszkam akurat w spółdzielni mieszkaniowej, w budynku 26-piętrowym, więc nie muszę mówić, jakie jest zagęszczenie. Do spółdzielni, klienci tam przedszkole jest i tak dalej, i tak dalej. I wie pan, nie chodzi mi o to, bo ja mam garaż, ja sobie daję radę, ale chodzi o to, panie redaktorze, współczuję na przykład kurierom, czemu nie ma ustawy, na przykład, że dodatkowe miejsce oprócz inwalidów, jeden samochód dla kuriera, żeby miał gdzieś ten człowiek stanąć.
1: A panie Ryszardzie, to jest bardzo ciekawe.

0: ciekawa opcja, o której pan mówi. Rzeczywiście, bo bardzo często te duże samochody, one kompletnie hamują ruch, ale z drugiej strony nie ma się co dziwić, bo oni nie mają gdzie stać.
1: No więc, panie redaktorze, no jesteśmy, byliśmy lepsi od Belgii, Holandii, Niemców i innych. Zróbmy coś też swojego. Taka ustawa, że przy każdym większym bloku miejsce dla kuriera, prawda? Mhm. Miejsce dla policji jest.
0: Tym bardziej, że to jest powszechna usługa w tej chwili. Właściwie każdy, w każdym zakątku no Polski. Więc,
1: ale wy, panie redaktorze, my płacimy potem wysoką cenę, bo ci ludzie są tak zestresowani. Ja jednemu tylko zwróciłem uwagę grzecznie. Ja mówię, ja pana rozumiem, no ale przy wejściu do bloku, że nie można wejść, no nie przesadzajmy trochę tego. Facet wybuch, wie pan, i każdy z nich jest już...
0: Dobrze, panie Ryszardzie, to przepraszam, bo musimy pędzić dalej, wybił gong. Natomiast ja obiecuję, że za chwilę z naszym gościem spróbujemy się jakoś do tej idei odnieść. Kolejny słuchacz, pan Włodzimierz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słuchamy, panie Włodzimierzu.
2: Jestem seniorem i ja mam wrażenie, że wszyscy, którzy zabierają głos, to są ludzie młodsi, którzy po prostu rzeczywiście mogą przejść kilkaset metrów do autobusu i nie mają z tym problemu. A co mają zrobić seniorzy, na przykład z żoną, której ciężko jest się poruszać, która chciałaby dojechać do centrum miasta, tak? Tak, do centrum miasta. Ja mieszkam na obrzeżach Słupska. Tutaj nie ma żadnej możliwości, żeby nawet kilkaset metrów i wsiąść do autobusu miejskiego. A chciałbym na przykład pojechać do lekarza, pojechać do urzędu, a nawet na przykład zabrać żonę do restauracji. U nas nowy rynek został wyremontowany, zlikwidowano wszystkie miejsca parkingowe. Jak ja mam teraz, gdzie ja mam zaparkować? Jak ja mam po prostu zrealizować swoje plany?
0: Dobrze, panie Włodzimierzu, bo dużo pytań i ja jak najbardziej te wątpliwości rozumiem, bo mam takie wrażenie, słuchając pana, że tu się właśnie pojawia to pytanie, gdzie jest ta granica zdrowego rozsądku? No to jeżeli pan pozwoli, to...
2: Gdzie jest ten zdrowy rozsądek?
0: To za chwilę już z naszym gościem spróbujemy jakoś poruszyć ten wątek. Bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Panie profesorze, dwie ciekawe kwestie. Zacznijmy od tego, o czym mówił pan Ryszard, czyli kurierzy i obowiązek wyznaczania miejsc na przykład właśnie dla samochodów dostawczych, dla samochodów kurierskich. To jest jakiś pomysł?
3: To jest pomysł zresztą nie nowy, bo on pojawił się w Stanach Zjednoczonych już prawie że 10 lat temu, jeśli nie więcej, bo tamten jednak te dostawy kurierskie były dużo, dużo bardziej rozwinięte. I on oczywiście nie pojawił się w przeciętnych amerykańskich osiedlach, tylko w Nowym Jorku chociażby, tam gdzie rzeczywiście, czyli w tych miastach gęściej zabudowanych, więc pomysł jest dobry. Pytanie, czy jesteśmy w stanie to zapewnić.
0: Tak. A potem egzekwować.
3: I egzekwować, tak. To do pytania, tak. Pomysł dobry, pytanie, czy egzekwowalny. Jeżeli chodzi o... A tak, to chyba było to pytanie.
0: Tak. No to jeszcze druga kwestia, czyli seniorzy. No i to, o czym mówił pan Włodzimierz, bo z jednej strony... Ja jestem za tym, żeby rzeczywiście w centrach miast pojawiały się deptaki, żeby ograniczać ruch samochodowy, no ale potem dzwoni pan Włodzimierz, no i z jego argumentami też nie sposób się nie zgodzić.
3: Dlatego ja jestem raczej zwolennikiem, bo nie chcę, jestem ostatnim człowiekiem, który miałby wskazywać ludziom, jak mają żyć, chociaż jeszcze raz powtarzam, żyjąc wspólnie jesteśmy skazani na siebie, są pewne oczywistości, nie chcę mówić rzeczy naprawdę oczywistych. Natomiast to jest kwestia pewnego stopniowania, pewnego uznania, że te strefy są stopniowo przeradzają się w strefy, w których rzeczywiście nie powinno się wjeżdżać. No jeżeli mamy do czynienia z starym miastem średniowiecznym, to trudno przepuszczać tam ruch kołowy. I byłbym raczej zwolennikiem uspokajania ruchu, tak się to nazywa, kołowego, który sam w sobie też zniechęca w wielu przypadkach do tego, żeby używać akurat samochodu osobowego. Natomiast daje możliwość pojawienia się w jakimś miejscu, jeżeli zajdzie taka konieczność. Ale ze względu na to, że są pewne formy uspokajania ruchu przestrzenne, nie chodzi tylko i wyłącznie o znaki drogowe, to na pewno w tej sytuacji jest nam łatwiej powiedzmy tą kontrolę, nie chcę mówić ograniczenia, tylko pewnej kontroli wprowadzać. Tylko mówię, to wymaga naprawdę konsensusu na poziomie od rad osiedli poprzez jakieś wyższe szczeble samorządności. To nie powinno nigdy być wprowadzone.

0: ale na zasadzie pewnej mody czy założenia odgórnego. To są naprawdę skomplikowane sprawy, bo dotykają stylu naszego życia. I takich spraw, jak chociażby przedstawiona przed chwilą, czyli tych rzeczywistych potrzeb osób starszych, bądź niekoniecznie starszych osób, które nie muszą mieć karty osoby niepełnosprawnej, a rzeczywiście mają trudności w poruszaniu się.
1: To panie profesorze, kolejne wątki i właściwie no, kolejny dowód na to, jak skomplikowaną tak. materią jest to, o czym rozmawiamy.
0: Dobrze.
1: Proszę z nami pozostać. 22 645 22 66, a ja oczywiście czekam na kolejne głosy.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Za 15 minut godzina 14, tylko szczerze na antenie jedynki, 22 645 22 66. Dziś rozmawiamy o samochodach i o tym, jak zmienia się polityka wobec samochodów, a właściwie wobec kierowców, szczególnie jeżeli chodzi o centra naszych miast, nie tylko tych największych. Zresztą to wybrzmiało w tych głosach, które pojawiły się już na antenie. Zmniejszenie liczb parkingowych, zwężanie ulic, zamykanie niektórych ulic i zamienianie ich na przykład na deptaki. No, to jest coś, co od pewnego czasu obserwujemy. Ma to swoje fajne, bardzo pozytywne strony, ale okazuje się, że można też znaleźć pewne minusy. No i w takim razie, jak wyznaczyć taką zdroworozsądkową granicę? To jako pierwszy pan Sławomir. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Słuchamy, panie Sławomirze.
2: Ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem ograniczania wjazdu pojazdom. Ponieważ można tu się przekrzykiwać na różne argumenty, że ktoś tam zachwala, że wspaniale się jeździ w nowych autobusach, że nie potrzeba tym dymić, że po co mi koszty i parkować. No i możemy tak cały czas, ale ja już tam pominę, komu co potrzeba, bo nie każdy może wjechać i starszy ma problem, na przykład nie ma tej karty inwalidzkiej, tak jak ktoś powiedział, i już tutaj na tym zakończę. Po prostu powiem tak, żyjemy teoretycznie, przynajmniej teoretycznie, w

0: państwie demokratycznym, w państwie prawa. W państwie, w którym powinna być wolność. A wolność to dla mnie jest swoboda wyboru. I teraz mój jest problem, czy ja sobie ograniczę życie, chodząc gdzieś tam daleko na przystanek, czy ograniczę sobie swój portfel i wydam pieniądze na paliwo i będę miał problem z zaparkowaniem, ale ja tam potrzebuję na przykład dojechać, bo nie przeniosę czegoś, jakiegoś worka mąki czy czegokolwiek, naprawdę tak przysłowiowo, do autobusu i z powrotem i ja chcę sobie tam dojechać, a inny chce dojechać rowerem, też jeżdżę rowerem, chodzę pieszo. Chodzi mi tylko o to, żeby nie ograniczać swobody wyboru. Niech nam państwo nie narzuca, czy dla mnie jest lepiej raz wjechać samochodem, czy 10,
1: Panie Sławomirze, ale tak? Państwo to nie jest jakiś abstrakcyjny byt. To my decydujemy o tym, kto w jakim urzędzie zasiada. To my wybieramy tych ludzi. To my na przykład w dużych miastach są budżety obywatelskie. To my wybieramy na przykład tego typu zmiany i głosujemy na nie.
0: No zgadza się.
1: To ludzi, nie jest tak, że jakaś kosmiczna siła nam to narzuca.
0: Ale tutaj rozmawiamy o tym, co taki zwykły człowiek woli. Mm-hmm. I ja jestem zdecydowanie za tym, żeby mi nie ograniczać.
1: No dobrze, ja ten głos jak najbardziej przyjmuję. Poszło weter.
0: Do miasta, ale też potrzebuję samochodem. Nie ograniczajmy sobie.
1: Dobrze, panie Sławomirze, to wybrzmiało, musimy pędzić, bo wybił gong, a czasu mamy coraz mniej. Pan Patryk, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym się ująć za osobami niepełnosprawnymi troszeczkę, nie? Ponieważ ja mam problem ze stopami i chodzeniem po wypadku i dla mnie samochód w tym momencie zastępuje nogi. Ja nie przejdę ani do przystanku, ani nawet 100 metrów do sklepu. Więc miałbym bardzo prośbę, żeby paliwo staniało i żeby nas politycy nie ograniczali po prostu, no, w tych sprawach, nie?
1: Panie Patryku, jeżeli chodzi o tańsze paliwo, to chyba wszyscy by się pod tym podpisali, nie tylko pan.
2: No niestety, no ja muszę korzystać z auta i niestety płaczę i płaczę.
1: Dobrze, panie Patryku, bo mamy bardzo mało czasu, więc niestety musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję. Panie profesorze, to na koniec zawsze mamy coś w rodzaju podsumowania, natomiast teraz po tych głosach, które się pojawiły, no myślę sobie, że rzeczywiście, no abstrahując od naszej wolności wyboru, od tego, gdzie się właśnie zaczyna nasza wolność, a kończy komfort życia innych, to cały czas powraca jednak ten wątek osób starszych i osób niepełnosprawnych i zastanawiam się, czy tu tak naprawdę da się znaleźć jakiś złoty środek.
3: To nie będzie łatwe. Od razu musimy wtedy dojść do zadać sobie pytanie, dobrze, ale to kiedy zaczyna się osoba starsza? Tak? Kto jest starszy, kto rzeczywiście ma problemy z poruszaniem się? No mamy tą klasyfikację osób niepełnosprawnych, ale jak powiedziałem, ona jest niewystarczająca. Więc jestem sceptykiem, jeżeli chodzi o jakieś znalezienie rozwiązania, które by klasyfikowało na przykład grupy wiekowe czy pod względem sprawności. Spróbować można, ale powiem szczerze, to nie będzie łatwe.
1: A jeżeli chodzi o ogólną tendencję, no, zmian
3: ogólnie,
1: naszych centrów
3: nie,
1: miast?
3: Ogólnie zdecydowanie powinniśmy dążyć do tego, żeby strefując, tak jak mówię, nie na zasadzie, że tu już nie wolno i koniec, a tam można co się chce, strefując dostępność z komunikacją indywidualną, dążyć do tego, żeby jednak ograniczać, tylko jeszcze raz powtarzam, nie w sposób totalny, taką pełną dostępność transportem indywidualnym do wszystkich miast. Jeszcze raz powtarzam, niekoniecznie tylko w ścisłym centrum, ale to mogą być też jakieś lokalne, zwłaszcza w dużych metropoliach, lokalne centra dzielnicowe czy części mieszkaniowe. Więc tak, ten kierunek
1: jest
3: właściwy.
1: Panie profesorze, to na sam koniec jeszcze dopytam. A jakie są w tej chwili takie, no nie wiem, najbardziej widoczne tendencje, jeżeli chodzi o te duże miasta i tego typu rozwiązania? No bo ta fala ograniczania ruchu w centrum to też jest niejako spadek po różnych zmianach, tak, modach, kierunkach, które mogliśmy obserwować na zachodzie. A w tej chwili?
3: Znaczy nie, on się utrzymuje, no do tego dochodzą kwestie polityki klimatycznej, no cen energii, również paliw, ale też dążenie do likwidacji wyspy ciepła, no takie myślenie klimatyczne, ekologiczne można powiedzieć, ale ekologia rozumiana przez pryzmat pewnego komfortu, pewnego różnorodności przyrodniczej,
1: schładzania
3: przestrzennej.
1: Miast?
3: Też również, jak najbardziej. To prawda, uzielenienia, tak bym powiedział. No wiadomo, że zieleń gdzieś musi rosnąć, więc może rosnąć albo na dachach, albo w przestrzeniach ulic i placów.
1: Chyba pierwszy głos, który pojawił się w sądzie, to był głos mówiący o tym, że od pewnych zmian, od pewnych tendencji po prostu nie uciekniemy, że to się będzie działo samoczynnie. To jest trochę racja, że to się po prostu dzieje i dziać będzie. Możemy narzekać, możemy zmieniać zakres tych zmian, ale to się będzie tak toczyć?
3: Będzie się działo, chociaż ja nie uważam, że historia ma jeden wyznaczony, ma jakąś determinanty takie, powiedziałbym, heglowskie.

0: o duchu czasów. Natomiast faktycznie w perspektywie najbliższej rzeczywiście ten trend się utrzyma bez wątpienia.
1: No to w takim razie będziemy być może świadkami takich obrazków jak Utrecht, gdzie autostrady zamieniono na no, taki pas
0: tak, czy,
1: lasu
0: czy Seul,
1: zieleni.
0: No, to takich przypadków
1: tam z kolei rzeka
0: dużo.
1: Chyba, tak?
0: W Stanach Zjednoczonych mm-hmm. też wiele autostrad miejskich. No nie mają co zamieniać.
1: A to inna sprawa.
0: Na zieleń, tak.
1: No my na razie, jeszcze, tak, my na razie jeszcze budujemy. Profesor tak. Michał Dominczak, architekt, urbanista, Politechnika Łódzka. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.
1: Dziękuję również wszystkim słuchaczom. Co ciekawe, dziś akurat w temacie samochodów dzwonili sami panowie. Nie wiem, czego to jest znak, czy też oznaka. Nie będę komentować, stwierdzam tylko fakt. Drugim faktem, o którym warto powiedzieć, jest to, iż po godzinie 14 letnisko na antenie jedynki.
2: No, wpadka, mój drogi. Folder ulubiony od dzisiaj.
1: Naprawdę?
2: Niestety.
1: A ja się tak przyzwyczaiłem.
2: Niestety.
3: Wiesz co, też przyzwyczailiśmy się do lata.
1: No tak. Tym bardziej, że...
2: Ale my się tu różnimy, bo ja jestem zachwycony deszczem dzisiejszym.
1: Pierwszy dzień jesieni, no tak.
2: Krzysiu, halo.
1: Tak,
2: halo.
1: Tak. Przed
2: jutro
1: nami
2: pierwszy
1: co
2: dzień,
1: prawda,
2: o drugiej
1: tak,
2: w nocy,
1: ale to rozumiem,
2: dokładnie.
1: Że to... pokłosie niejako tych zmian.
2: Ale u nas wcale tak jesiennie nie będzie, bo trzymamy rękę na pulsie. Magdalena Majcher wydała nową książkę Podcaster, znowu na Śląsku i wiele tematów na ten ta książka porusza. Z Magdaleną porozmawiamy między innymi w pierwszej części audycji. No i zapraszamy do godziny 16 w komplecie. Folder ulubiony. Ula się trochę smuci, że jesień, ja się cieszę i tak się podzielimy.
1: To
2: i będzie
1: tak
2: dobrze.
1: Musicie się po środku spotkać.
3: Zawsze się spotykamy.
2: Zawsze się spotykamy.
3: Dobra, Marcin, mam do ciebie pytanie. Hmm? Który to jest sezon folderu? Drugi czy trzeci?
2: Trzeci.
3: Tak. No to wszystko jasne. Zapraszamy.
1: To trzeci sezon folderu.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
0: Reklama. Radio Kierowców.
8: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Rośnie natężenie ruchu na drogach, zwłaszcza na południu kraju, na obwodnicy Krakowa. Widać coraz więcej samochodów, zwłaszcza między węzłami Kraków Południe, Krakowska Wina. Na jezdni prowadzącej w stronę Katowic to tutaj kierowców jest najwięcej. Później też zresztą za węzłem Krakowska Wina jest duży ruch. W ogóle na obwodnicy Krakowa trzeba się liczyć z dużym ruchem. Też korek jest przy wjeździe na obwodnicę Krakowa od strony Krakowa jadąc na węzeł Krakowska Wina. Ulica Skotnicka jest dosyć mocno zakorkowana. Korek też na 44 między Skawiną a obwodnicą Krakowa. Tak wygląda Małopolska. Na Śląsku z kolei tutaj przejezdność pełna właściwie na wszystkich trasach. Wyjątkiem jest węzeł Gliwice-Sośnica. Tutaj cały czas trwają prace drogowe i na węźle Gliwice-Sośnica na A4 utworzył się około 4-kilometrowy zator na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia właśnie z powodu zmienionej organizacji ruchu. Przypominamy też, że na trasie między Wrocławiem a Legnicą nieczynne są dwa węzły. Niemożliwy jest zjazd jadąc w stronę Legnicy węzłem Budziszów i węzłem Kąty Wrocławskie. Tutaj prace rozpoczęły służby drogowe. Naprawiana jest nawierzchnia na obu węzłach. To jest pierwszy etap prac, bo w kolejnych dniach naprawiane będą kolejne węzły i te prace potrwać mają do połowy listopada. To jest odcinek między Wrocławiem a Legnicą. Kłopoty z przejazdem utrzymują się na Krajowej 11. Wciąż nie mamy informacji o tym, żeby skończyło się utrudnienie w pobliżu miejscowości Murzynówko w Wielkopolsce na trasie Nowe Miasto nad Wartą Miąskową. Tu kierowców obowiązuje na 326 km ruch na zmianę jednym pasem. Wcześniej rano zepsuła się tutaj ciężarówka, auto wciąż stoi i częściowo blokuje przejazd krajową drogą numer 11.

0: Jest 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Koniec z nadużyciami w systemie ochrony zdrowia. Rząd pracuje nad ustawami, które zakładają ograniczenia w zarobkach i czasie pracy lekarzy. 3 zarzuty i areszt dla 17-latka, który planował zamach terrorystyczny. Dlaczego chciał zabić? Służby badają kilka wątków. Ostatni mecz przed strefą medalową. O 18:00 biało-czerwoni zmierzą się z Niemcami w Mistrzostwach Europy w siatkówce. Na stole 5 projektów. Wśród nich wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia lekarzy na poziomie 240 zł za godzinę i praca na najwyżej 2 etatach. Rząd pracuje nad ustawami, które mają zabezpieczyć system opieki zdrowotnej przed nadużyciami. To broń do walki z patologiami, tak mówił przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.
1: Lekarz to jest zawód najwyższego zaufania, wymagający i ludzie powinni tam zarabiać dobrze. Ale musimy ukrócić te metody, które zbudowały taką niedużą grupę.

0: zwanych milionerów, którzy korzystając z różnych luk w systemie, na końcu już przybrały rozmiar absolutnie nie do zaakceptowania.
1: No, chodzi na przykład o ograniczenie takich sytuacji, w których szpitale cały swój budżet musiały przeznaczać na pensje lekarzy. Będzie też kolejne podejście do podwyższenia akcyzy na alkohol. Jak zapowiedział premier, rząd zamierza przeznaczyć dodatkowe środki w budżecie na ochronę zdrowia. Polsko-ukraińskie przejścia graniczne zyskały nowe zabezpieczenia. To po uderzeniach dronowych Rosji jeszcze po ukraińskiej stronie, ale już w pobliżu naszych posterunków. Rosjanie atakują coraz dotkliwiej i coraz bliżej naszych granic, mówił w Dorohusku szef MON-u wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Mamy do czynienia z próbą destabilizacji odprawy granicznej i próbą niszczenia przejść granicznych pomiędzy Polską a Ukrainą. Dlatego podjęliśmy wspólne decyzje dotyczące wzmocnienia ochrony powietrznej, jak i wszystkie decyzje związane z odprawą zarówno autobusów, jak i przede wszystkim tirów.
1: Na polsko-ukraińskich przejściach granicznych oddziały saperskie stworzyły schrony, które mają zapewnić funkcjonariuszom bezpieczeństwo w razie zagrożenia. Wzmocniono też przeciwlotniczą ochronę przejść na wschodzie Polski. 3-miesięczny areszt i zarzuty dla 17-latka podejrzanego o planowanie zamachu terrorystycznego. Paweł G. z Siemianowic Śląskich zamierzał zaatakować szkołę i meczet. Dlaczego? To wyjaśniają służby, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
3: Przyczyny takich radykalnych zachowań są sprawdzone i pewnie nie jest to czas, żeby o tym mówić. Tą sprawę prowadzi ABW. W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków. Każdorazowo, tak jak powiedziałem, wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo. Z tego, co wiem od policji, to różne warianty jeszcze mogą się w tej sprawie pojawić.
1: W domu 17-latka zabezpieczono broń, materiały wybuchowe oraz nazistowską symbolikę. Prokuratura zarzuciła młodemu mężczyźnie udział w zorganizowanej grupie przestępczej, publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych i przygotowania do zabójstwa wielu osób.
4: To są aktualności jedynki.
1: Około 200 światowych przywódców przybyło do Nowego Jorku, w siedzibie ONZ. Dziś początek dorocznej debaty generalnej. Otworzy ją i pierwsze przemówienie wygłosi sekretarz generalny organizacji. A dzień rozpocznie ceremonia powitania głów państw i szefów rządów, w tym polskiego prezydenta. W Nowym Jorku jest Agata Król.
5: Jednym z pierwszych przemawiających przywódców państw podczas debaty generalnej będzie gospodarz Zgromadzenia Ogólnego ONZ, czyli Donald Trump. Będzie to jedno z ważniejszych przemówień w kontekście sytuacji geopolitycznej na świecie. Jednym z tematów będzie rosyjska agresja na Ukrainę. Donald Trump ma zaplanowane spotkanie z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Polski prezydent ma zaplanowane wystąpienie na środę. We wtorek weźmie udział w otwarciu debaty generalnej, następnie weźmie udział w zaplanowanych spotkaniach, w tym m.in. z przewodniczącym Unii Afrykańskiej i prezydentem Republiki Burundi. To istotne rozmowy z punktu widzenia polskich aspiracji uczestniczenia w pracach grupy G20 na stałe. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio.
1: Nasi siatkarze ruszają do walki o strefę medalową. Wieczorem zmierzą się z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zawdzięczają to zwycięstwo nad Łotwą. Niemcy z kolei niespodziewanie zwyciężyli Bułgarów, stąd ten ćwierćfinał. Libero reprezentacji Polski Jakub Popiwczak mówi, że wszystko idzie dotąd zgodnie z planem.
6: Jesteśmy gotowi. No, czekaliśmy na ten mecz od 2 tygodni. 2 tygodnie temu równo zameldowaliśmy się tutaj w Bułgarii z myślą, że ten wtorek, ćwierćfinał, to będzie nasz tutaj najważniejszy mecz, decydujący mecz o tym, żeby dostać się do fazy pucharowej. Także na to się przygotowaliśmy.
1: A w radiowej jedynce będziemy śledzić wydarzenia na parkiecie w Sofii. Zapraszamy na specjalne wydanie audycji przy muzyce o sporcie. Startujemy o 18:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Pogoda.
1: To będzie na ogół pochmurne popołudnie, na zmianę z przelotnym deszczem i rozpogodzeniami. Bez opadów, tylko na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej. Na termometrach od 7 stopni na Podhalu, przez 11 na Suwalszczyźnie, 12 w Małopolsce i na Śląsku, do 17 stopni na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonie Zatoki Gdańskiej wieje mocniej, w porywach do 55 km na godzinę. A ciśnienie w Warszawie rośnie, wynosi teraz 1006 hektopaskali.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Kino dla wszystkich pokoleń. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Mecenasi. Energa z grupy Orlen, marka Lotto. Partnerzy strategiczni. KGHM Polska Miedź, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ogólnopolscy patroni medialni. Telewizja Polska, Jedynka, program pierwszy Polskiego Radia, Vogue Polska, Harper's Bazaar, Filmweb, Zwierciadło, Interia.
6: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam, Michał Sikorski.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
0: Reklama. Autopromocja.
12: Polscy siatkarze bronią złotego medalu Mistrzostw Europy.
13: Dzień dobry, z tej strony Marcin Komenda. Zapraszam wszystkich kibiców do programu pierwszego Polskiego Radia na relacje z Mistrzostw Europy w siatkówce. Będzie dużo emocji, damy z siebie wszystko i mam nadzieję, że do samego końca będziemy mogli tutaj dawać Wam radość.
12: Relacje z Mistrzostw Europy siatkarzy w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
14: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Reeds drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day.

0: Absolutnie zasłużone brawa za takie wykonanie.
1: Jakie ciary mam, ciary. Też będą stał i bił brawo. Komu jak nie jemu? George Michael i Feeling Good, ale to nie jego piosenka.
0: To piosenka Niny Simon. A dlaczego dziś taki wybór? Bo rozpoczynamy nowy sezon państwa, mamy nadzieję, ulubionej audycji.
2: Folder ulubione.
1: Już tłumaczę państwu ten śmiech. Śmiech wynikał z tego, że Ula cudowna, ale nie umie udawać w to, że lubi jesień. Nie umie. Nie dasz rady, słuchaj. Nie dasz rady, ale tak czy owak przed nami mnóstwo tematów, nie tylko jesiennych, więc razem, jak to się mówi, damy radę codziennie od 14 do 16. Od dzisiaj wraca państwa folder ulubione w tym samym składzie jednak.
0: Ula Kaczyńska.
1: I Marcin Wojciechowski.
0: Marcin Wojciechowski z okazji jesieni założył pomarańczową czapeczkę. Trochę przypomina dynię, a trochę bakłażana, bo dół jest ubrany w kolorze bakłażanowym, przepięknym.
1: A, to jest bakłażanowy, a nie fiolet?
0: Nie,
1: ja bym powiedział, taki, że to fiolet jest.
0: To jest fiolet łamany z szarością, z
1: gdzie
0: takim nasyceniem.
1: Gdzie ty tu masz szarość?
0: No nie wiem, jak mam ci to narysować. No tak jest.
1: Okej.
0: No. W każdym razie jest to fiolet w odcieniu bakłażana. Jeśli chodzi o
1: potwierdza
0: to...
1: się ten stereotyp. A jeśli chodzi o gości?
0: Nie, najpierw chciałam powiedzieć, a jeśli chodzi o dobre wiadomości, to mamy doskonałą informację dla wszystkich tych, którzy łamią sobie głowę nad kostką Rubika.
1: Uwaga, liczymy raz. 2, 3, 4, stop. Dokładnie tyle czasu zajęło dziewczynce lat 6 ułożenie kostki Rubika.
0: Zizi pobiła rekord dwukrotnie w ciągu 3 dni. Najpierw osiągnęła średnią 4,52 sekund, 2 sekundy, a później poprawiła ją na 4,27 sekund. Opanowała przy tym ponad 1300 algorytmów i uczestniczyła w turniejach po 2-3 godziny dziennie.
1: Widzieliśmy to, proszę państwa, jest nagranie z tego i to było takie myk.
0: Musieliśmy
1: i nasze
0: na
1: spojrzenie,
0: slow motion
1: tak,
0: obejrzeć.
1: Trzeba było. Myk i jeszcze raz my po sobie, no są ludzie genialni, są.
0: Idzie jesień, idą nowe płyty, kilka z tych krążków, które ukazały się w piątek, są zachwycające. Niedawno gościliśmy w naszym studiu, w studiu w Krakowie, Maję Kleszcz, która zapowiadała album Nieklikalność. I to jest taki album, którego tytuł wiele mówi o piosenkach, które się tam pojawiły. Przepiękny duet z Cortezem. No i kolejne utwory, które znalazły się na tym krążku. Zostań dziś ze mną, Maja Kleszcz. Tak rozpoczynamy folder ulubione.

0: myśli też o Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Tu przed laty otrzymał pan nagrodę za rolę w filmie Ostatnia Rodzina. Teraz pokazywana jest w konkursie głównym Syrenka Picassa, ale to przede wszystkim możliwość spotkań z publicznością, z widzami i rozmów też i ze znajomymi, z przyjaciółmi, bo to jest taki czas prawdziwego święta polskiego kina.
1: Absolutnie się z panią zgadzam. To, czego mi brakuje na festiwalu, to czasu, żeby oglądać filmy. Filmów jest co najmniej 16 w konkursie głównym, a przecież są również inne konkursy, inne kategorie. Jest wiele spotkań, wystaw, debat. Nikt nie potrafi, nikt nie jest w stanie uczestniczyć we wszystkim, co dzieje się na festiwalu. A ja bym chciał obejrzeć jak najwięcej filmów, ponieważ w ciągu po festiwalu, w ciągu roku, do następnego festiwalu, po prostu brak mi na to czasu. Ale mam nadzieję, że około 10 filmów obejrzę.
0: O, to naprawdę jest imponująca liczba i trzeba koniecznie zobaczyć Syrenkę Picassa tutaj podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, no ale potem wybrać się do kin, bo film wejdzie na ekrany kin w Polsce 23 października. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie Andrzeju, i do zobaczenia na kinowym szlaku.
1: Tak jest. Już w poniedziałek premiera Lalki Maćka Kawalskiego, a od 30 września na ekranach Polski. Syrenka miesiąc później.
2: Lalka, Syrenka. A jeśli mowa o syrence, a pan Andrzej Seweryn opowiadał o filmie Syrenka Picassa, no to i Michał Szpak, który napisał...
3: Zaskoczył.
2: Który zaskoczył nas w piątek, a zaskoczył także tym, że napisał piosenkę do tego właśnie filmu. To posłuchajmy.

0: Piosenka jak wspomnienie lata, Sherry i Naomi Scott, to przed momentem, a teraz zbliża się godzina 15.30 w programie Pierwszym Polskiego Radia. Czas na skrót aktualności. Andrzej Kocjan.
1: Pakiet ustaw zdrowotnych przyjęty przez rząd. Będą limity zarobków lekarzy. To reakcja na aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiada też więcej kontroli NFZ-u i zwiększenie liczby kontrolerów.
2: Musimy zadbać o to, żeby środki były wydatkowane przede wszystkim na leczenie pacjenta, ale również zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1: Życie dziesięciolatki zranionej toporkiem w szkole we wsi Ptaki na Podlasiu nie jest zagrożone. Dziewczynka leży w szpitalu dziecięcym w Białymstoku.
3: Wykonano tomografię komputerową głowy. Trwa dalsza szczegółowa diagnostyka. Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny.
1: Sprawcą ataku był 11-letni uczeń. Przeciągają się negocjacje w sprawie przedłużenia unijnych sankcji na Rosję, a termin na podjęcie decyzji upływa o północy. Kolejne spotkanie w Brukseli ambasadorów krajów członkowskich zaplanowano na 16. Saudyjski rurociąg Wschód-Zachód został naprawiony. Jeszcze dziś ma ponownie rozpocząć eksport ropy naftowej, podaje agencja Reuters. Został uszkodzony w połowie września po ataku dronów. Po lecie od razu zima. Na Kasprowym w Tatrach 15 cm śniegu, zasypane szlaki, słaba widzialność, a to jeszcze nie koniec.
4: Jeszcze przez następną dobę ma padać śnieg, więc pojawi się jeszcze kilka centymetrów, na pewno więcej.
1: Zapraszam na aktualności o 16.00.

0: ta piosenka zasługuje na wszystkie nagrody świata.
1: Zacznij od Bacha, pan Zbigniew Wodecki w radiowej jedynce.
0: Marcin, czy ty też masz takie poczucie, czasami jak odwiedzamy małe miasteczka albo wioski, to wjeżdżając do takiego miejsca, na płotach często witają nas banery reklamowe albo...
1: Stare banery wyborcze, albo nie wiem, jakieś niestety coraz częściej AI-owe grafiki teraz to się pojawia, ale...
0: Jest takie miejsce w Polsce, jest takie miejsce na Mazurach, gdzie na ogrodzeniu możemy podziwiać sztukę.
1: Jeszcze możemy podziwiać. Przez całe niemal wakacje trwał Wojnowski Festiwal Fotografii w Wojnowie na Mazurach właśnie. No i to już jest kolejna edycja tego wydarzenia i z organizatorem teraz porozmawiamy, z panem Stefanem Zubczewskim. Dzień dobry, panie Stefanie.
2: Dzień dobry.
1: Czyli ponad 120 w tym roku, dobrze mówię, prac, zdjęć, fotografii?
2: Nie. 125 autorów.
1: Autorów, a każdy po więcej fotografii, czyli jeszcze więcej.
2: A zdjęć jest 440 dokładnie.
1: No to się trochę tak troszeczkę się pomyliłem, tylko niedużo, wie pan. Tam trzy razy mniej, prawda? No ale to nie ma znaczenia.
2: To nie ma znaczenia, chodzi o to, że jest dużo.
1: Co to za zdjęcia są?
2: To są zdjęcia, proszę pana, co to za zdjęcia?
1: Czyje?
2: Dobre zdjęcia, po prostu

0: Dobre zdjęcia.
1: Dobre.
0: No wie pan, 125 nazwisk nie wymienię, ale są to czołowi polscy fotoreporterzy lat dawnych, czyli jeszcze z czasów PRL-u. Jałosiński, Druszcz, kto Stankiewicz, Szymański, Marek. No, wymieniać by i wymieniać, wie pan. Są świetne zdjęcia unikalne, których się nigdzie nie zobaczy, z właśnie czasów PRL-u, czarno-białe. I są zdjęcia współczesne. W tym roku postanowiliśmy zrobić taki festiwal, wie pan, żeby jedno zdjęcie opowiadało całą historię. Żeby to były zdjęcia prasowe, felietonowe. I udało nam się. Ci autorzy, którzy nam przysłali te zdjęcia, to przeważnie 2 do 3 zdjęć. Więc to się z tego zrobiło 440 łącznie. Jest to eksponowane na płotach, na 2,5 kilometra płotów, krótko mówiąc.
1: Wszyscy się zgodzili, nie było żadnych problemów?
2: No właśnie, co na to mieszkańcy? Od 10 odsłona.
0: Mieszkańcy są, no 10 odsłona, więc skoro jest 10, to znaczy, że przyjęli to dobrze.
1: A jak ci, którzy odwiedzają, którzy przejeżdżają, zatrzymują się? Jakie są reakcje ludzi?
0: Reakcje ludzi są niesamowite, bo tak, samochody się, jest w ogóle ograniczenie 40 km w godzinę, oczywiście nikt nie przestrzega tego
1: ograniczenia. Do 20 trzeba było zrobić.
0: Nie, ale to właśnie mówię, nikt nie przestrzega tych 40 normalnie, ale te zdjęcia ku radości policji lokalnej spowalniają same, ludzie się zatrzymują się momentami, ci z tyłu na nich trąbią. Wie pan, zdarza się też, że takie małe koreczki nawet powstają.
2: Wspaniale!
0: Ale
1: jest sposób na bezpieczeństwo. Proszę pana, to może tak, inne miejscowości tak powinny pójść śladem i zamiast progów zwalniających wieszać sztukę na płotach.
0: Tak. Wieszać zdjęcia, no tak, może coś by było. To są zdjęcia, tak, metr na 70, wielkości plakatu standardowego, na płytach PCV powieszone, także one są niezniszczalne, chyba że ktoś je zniszczy mechanicznie. Kolorowe, barwne, czarno-białe, no są naprawdę wspaniałe zdjęcia. Jeszcze 5 dni, 27 znikną.
2: To w takim razie zachęcamy, żeby wybrać się w te rejony, przejechać przez miejscowość.
0: Jest o wiele sympatyczniej, jak się zatrzyma ten samochód, pójdzie sobie zwiedzić starowierów klasztor ze zbiorem ikon, zostawi tam samochód, przejdzie się piechotką te 2,5 kilometra wzdłuż rzeki Krutyni, bo tu tak są rozmieszczone właśnie one.
1: No i to zobaczy Mazury, piękne. No.
0: Tak jest, zobaczy piękne krajobrazy i jeszcze właśnie te zdjęcia. I potem sobie wróci, bo po obu stronach drogi są zdjęcia, więc wróci, będzie oglądał jedną stronę, a wracając drugą.
2: To brzmi jak wspaniały plan na ostatni weekend września.
1: A ja zapytam września, jeszcze, tak. Czy pan przypadkiem, czy państwo już myślą o tym, żeby w przyszłym roku również zorganizować festiwal? Czy już przychodzą pierwsze prace i czy możemy liczyć na podobną atrakcję?
0: Prace jeszcze nie przychodzą, bo najpierw musimy zakończyć jeden, dopiero wtedy sobie siadamy, bierzemy głęboki oddech i
2: Marcin po prostu
0: się,
2: ma
0: dalej.
2: To tempo życia warszawiaka. On by już chciał wiedzieć, co będzie w przyszłości.
1: Nie, no wie pan, no.
0: Ja wiem, ja byłem dziennikarzem przez 50 lat, więc to wiem. Co
2: rozumie pan kolegę.
0: Bardzo doskonale rozumiem i rozumiem, że musiał w tej Warszawie gnać.
1: Ale nie, ja z Mazur jestem tak naprawdę, więc ja jestem tak. To okolice Ełku, więc niedaleko. Ale tam... No dobrze, polecamy Wojnowo. Wojnowo na Mazurach, Wojnowski Festiwal.
0: Zapraszam, ostatnie 5 dni.
2: Pan Stefan Zubczewski, organizator tegoż festiwalu, był razem z nami.
0: Zubczewski, ale jeszcze drugim organizatorem jest Bartek Syta, warto wspomnieć, bo nas jest dwóch.
2: No to już mamy komplet informacji. Pięknie dziękujemy i pozdrawiamy.
0: Dziękuję bardzo.

0: Grzegorz to płytę miał wydawać, coś miał wydawać i nie wydaje coś. No.
1: Co zagląda do naszego studia, to mówi, że płyta w drodze.
2: Zaraz, no i tak to czekamy, no to, że się urodzi.
3: A może wam się tylko wydawało, że on coś wydaje.
2: Sugerujesz coś?
3: Nie. Uważam, że to bardzo będzie zabawny żart językowy.
2: Może tak rzeczywiście nie było, może nie obiecał nam tego nigdy. A co ty dzisiaj obiecasz nam, że będzie w audycji?
3: Obiecam, że będzie
2: Karolina
3: ciekawie,
2: Rożej.
3: Różnorodnie. Dzień dobry. Będziemy mówić o tym, że Polacy źle sypiają. To potwierdzają badania. Około połowa Polaków może mieć problemy ze snem.
2: Stres czy co?
3: Między innymi złe nawyki przed snem, złe nawyki w ciągu dnia, stres, różnego rodzaju zaburzenia i tak dalej, i tak
1: dalej. Nie potrafimy gromadzić senności. Jest takie określenie nienaukowe, ale używane przez specjalistów.
3: Ja ostatnio usłyszałam, właściwie w materiale naszej reporterki, który się dzisiaj pojawi w popołudniówce, trzeba zadbać o dobrą architekturę snu. Więc dbamy o tę dobrą architekturę snu. Dzisiaj w Ekspresie Jedynki, ale będziemy też mówić o tym, bo szykuje się, że zima i jesień będą bardzo, bardzo ciepłe. Jak to wpłynie na przyrodę, jak to wpłynie na rolnictwo.
1: Poczekaj, poczekaj. Dziś w górach spadł śnieg. Nie, są
2: i to będzie jedyny
1: zimowe.
2: Śnieg tego roku.
3: Bardzo możliwe. Bardzo możliwe. O tym też będziemy mówić w Ekspresie.
1: To wszystko po godzinie 16. A my pięknie dziękujemy za dziś. Marcin Wojciechowski,
2: Ula Kaczyńska,
1: Agnieszka Ciecierska
2: i Krzysztof Sagan. A jutro góral jeden będzie z nami. Ale nie powiemy kto. A, fajny góral, taki znany. I ładnie śpiewa.
1: Góral z gór.
2: Prawdziwy z gór. Do jutra. Miłego popołudnia z Jedynką. Dziękujemy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Polscy siatkarze bronią złotego medalu Mistrzostw Europy.
2: Dzień dobry, z tej strony Marcin Komenda. Zapraszam wszystkich kibiców do programu pierwszego Polskiego Radia na relacje z Mistrzostw Europy w siatkówce. Będzie dużo emocji, damy z siebie wszystko i mam nadzieję, że do samego końca będziemy mogli tutaj dawać wam radość.
1: Relacje z Mistrzostw Europy siatkarzy w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
7: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
10: No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
13: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
14: Nasza firma ma politykę B2B.
13: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
14: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
13: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
15: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka.

0: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Radio Kierowców.
4: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Już bardzo dużo korków na południu, ale też w centralnej Polsce i na północy. Na południu to Śląsk, okolice węzła Murckowska. Tu korkuje się 86 przy zjeździe z A4 węzłem Murckowska w stronę Katowic. S86 też bardzo duży ruch, aż po korki Sosnowiec-Katowice na jezdni w stronę Katowic. No i też okolice Rudy Śląskiej. Dojazd tu do Rudy Śląskiej i dalej w kierunku Gliwic. Korkuje się cały czas węzeł Gliwice Sośnica. Tu trwają prace drogowe i w związku z tym korek utrzymuje się wciąż mniej więcej tej samej długości, około 4-kilometrowy na jezdni w stronę Wrocławia. Na Mazowszu to oczywiście obwodnica Warszawy S8 na jezdni w stronę Białegostoku, ale też już południowa obwodnica Warszawy między węzłami Warszawa-Opacz, Warszawa-Południe w stronę Terespola i w kierunku Poznania i też S2 już za Warszawą w stronę Terespola jadąc. Tu mamy prawdopodobnie zdarzenie drogowe na moście na Wiśle, na S2 i w związku z tym korek jest przed Falenicą i to naprawdę spory. Na Mazowszu też A2 korkuje się między Warszawą a Łodzią, do tego wszystkiego w okolicach węzła Wiskitki. Na 412 kilometrze zepsuł się samochód osobowy, auto blokuje jeden pas jezdni w stronę Łodzi i w związku z tym powstał nam 4,5-kilometrowy korek na jezdni w stronę Łodzi właśnie. Korek zaczyna się na węźle Wiskitki i ciągnie po 412 kilometr A2. Kłopoty z przejazdem i bardzo duży ruch mamy też na północy, na obwodnicy Trójmiasta. Tutaj kierowcy zwalniają, zwłaszcza na jezdni prowadzącej w kierunku Gdyni. I jeszcze 28 cały czas zamknięta na trasie Krosno-Sanok przez miejscowość Nowosielce. Kierowcy nie przejadą.
5: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
6: Zapraszamy na aktualności jedynki.
5: Maria Furdyna
6: i Andrzej Kocjan. Są zarzuty dla kolejnej osoby zatrzymanej w związku z aferą Zonda Krypto. Nieoficjalnie wiadomo, że jest to były policjant.
7: Kolejne spotkanie ambasadorów krajów Unii w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję. Porozumienia na razie nie ma, termin mija o północy.
6: W aktualnościach sprawdzamy także, czy trudno było się dzisiaj zmusić do przesiadki na komunikację miejską lub rower.
8: Zostawiłem samochód w domu, dlatego że jest dzień bez samochodu.
7: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek potwierdził, że zatrzymano kolejną osobę zamieszaną w aferę wokół giełdy Zonda Krypto.
6: Artur K. usłyszał zarzuty udziału w grupie przestępczej, pomocy w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy i prania pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa.
7: Według nieoficjalnych informacji chodzi o byłego funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
6: Waldemar Żurek przekazał, że śledczy prowadzą oględziny stacji paliw, gdzie ostatni raz był widziany zaginiony w marcu 2022 roku Sylwester Suszek.
7: Czasu na podjęcie decyzji coraz mniej. Chodzi o przedłużenie unijnych sankcji na Rosję.
6: Negocjacje się przeciągają, a termin mija o północy.
7: Kolejne spotkanie ambasadorów krajów członkowskich w Brukseli powinno się rozpoczynać.
6: Łotwa nadal nie zgadza się na wykreślenie z czarnej unijnej listy dwóch wpływowych rosyjskich oligarchów.
7: I nie zaakceptowała też kompromisowego rozwiązania, by wykreślić oligarchów, ale jednocześnie przedłużyć sankcje aż o 3 lata zamiast o pół roku, jak do tej pory.
6: Wykreślenia oligarchów zażądały z różnych względów. Francja, Słowacja i Luksemburg.
9: To kompromisowe rozwiązanie cały czas jest na stole i zakończenie procedury pisemnej zostało teraz przesunięte na 17. Na razie Łotwa mówi, że to nie jest czas na łagodzenie sankcji nałożonych na Rosję, że wobec nasilających się ataków na Ukrainę trzeba wywrzeć na Moskwę większą presję. Na Łotwie za niecałe 2 tygodnie odbędą się wybory parlamentarne i ta sprawa może...

0: odbić się szerokim echem w kampanii. Władze w Rydze zaproponowały więc awaryjne rozwiązanie. Przedłużenie sankcji o 2 tygodnie, by później znowu wrócić do tematu. Sprawa zaczyna być poważna. Jeśli do północy nie będzie jakiejkolwiek decyzji, wtedy sankcje przestaną obowiązywać, a to będzie oznaczało, że prawie 3000 osób, firm, organizacji i instytucji otrzyma ponownie dostęp do zamrożonych obecnie majątków w Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Kampania w Krakowie na ostatniej prostej.
2: W najbliższą niedzielę, 27 września, głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta.
1: Wszystkie sondaże przedwyborcze wskazują na zwycięstwo Łukasza Gibały, jednak żadne nie dają mu szans na wygraną już w pierwszej turze.
2: Były poseł Platformy Obywatelskiej i Ruchu Palikota, a obecnie lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, zapowiada walkę o głosy mieszkańców.
3: Pełna mobilizacja. Do ostatniej prostej będziemy walczyć i apeluję o pełną mobilizację do swoich wyborców. Przekonujcie znajomych, sami pamiętajcie, żeby iść i zagłosować.
1: Na drugim miejscu w sondażach jest senator Monika Piątkowska, kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL. Również zapowiada aktywną kampanię aż do ciszy wyborczej.
4: Ostatnie dni to przede wszystkim spotkania z mieszkańcami, jak najwięcej rozmów i jak najwięcej nie tylko informacji o programie, ale również rozmawiania i pytania mieszkańców naszego miasta, co jest dla nich najważniejsze.
2: W przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa startuje 8 kandydatów.
5: To są aktualności jedynki.
1: Arabia Saudyjska wznowiła działanie rurociągu wschód-zachód.
2: A irański urzędnik twierdzi, że cieśnina Ormus może zostać otwarta w ciągu tygodnia.
1: Informacje te doprowadziły do spadku cen ropy do poziomu najniższego od 2 tygodni.
2: Obecnie kosztuje ona niecałe $99 za baryłkę.
6: Wysoki rangą urzędnik irański powiedział Reutersowi, że Iran jest gotowy otworzyć cieśninę Ormus w ciągu 7 dni, jeśli Stany Zjednoczone złagodzą presję militarną i zniosą blokadę irańskich portów. Arabia Saudyjska częściowo uruchomiła rurociąg, który został zbombardowany 11 września. Transportuje on ropę z Zatoki Perskiej do portu Yanbu nad Morzem Czerwonym i odpowiada za przesył około 4% globalnego zapotrzebowania na surowiec. Z Arabii Saudyjskiej pochodziło dotąd ponad 40% ropy kupowanej przez polski Orlen. Jedno ze źródeł podało, że Aramco, właściciel rurociągu, stara się przywrócić przepustowość do 4 milionów baryłek dziennie. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
2: Dobry powód, by przesiąść się dzisiaj z auta do autobusu czy tramwaju.
1: Z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodów w wielu miastach komunikacja miejska jest dziś darmowa.
2: Łatwiej zrezygnować z auta w dużych miastach, problem może pojawić się w mniejszych miejscowościach.
1: Oto czy można sprawnie poruszać się bez samochodu, zapytaliśmy mieszkańców Starogardu Gdańskiego.
7: Z tą komunikacją miejską jest różnie w naszym mieście. Wiadomo, no jest zapełniona, często zdarzają się opóźnienia.
8: Poruszam się tylko i wyłącznie komunikacją miejską. Mieszkam na obrzeżach miasta i nie mam większej trudności, żeby dostać się do miasta czy gdzieś dalej.
2: Dzień bez samochodu kończy Europejski Tydzień Mobilności.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. A zaczynamy od dobrych wiadomości z Sofii. Ale jeszcze nie siatkarskich, tylko bokserskich. W stolicy Bułgarii odbywają się Mistrzostwa Europy także w tej dyscyplinie sportu. Dziś 8 walk ćwierćfinałowych z udziałem Polaków. 4 już zakończone. Do półfinału awansowały i zapewniły sobie co najmniej brązowe medale Natalia Kuczewska i Kinga Krówka. Kuczewska w wadze do 51 kg pokonała Białorusinkę Julię Apanasowicz 3-2, a Krówka wygrała ze Słowaczką Tamarą Kubalową także 3-2.
10: Bardzo się cieszę z tego, to są moje pierwsze Mistrzostwa Europy seniorek. W wieku 19 lat medal to jest dla mnie naprawdę ogromne osiągnięcie. No i lecę po złoto, nie zatrzymuję się, ponieważ bardzo wierzę w siebie i wiem, że jestem w stanie wygrać tutaj z każdym.
9: Swoje walki przegrali Barbara Marcinkowska i Nikolas Pawlik. W sesji wieczornej rywalizować będą Angelika Krzysztoforska, Agata Kaczmarska, Emilia Koterska i Bartłomiej Rośkowicz. Początek o 17, a godzinę później także w Sofii nasi siatkarze rozpoczną mecz z Niemcami. Stawką półfinał. O rywalach mówi libero biało-czerwonych Jakub Popiwczak.
11: Niemcy zrobili coś dużego. Powtarza nam od 2 dni trener Grbicz, że Niemcy zrobili coś, czego nam się nie udało zrobić. I ogromny szacunek za to, że z wyniku 0-2 w tej jaskini Lwa, w której tutaj wszyscy mieliśmy okazję zagrać, pokonać Bułgarów, to jest naprawdę duża rzecz. Także to pokazuje, że oni potrafią grać w siatkówkę, że są też mocni psychicznie, bo myślę, że nie jeden zespół mógłby się poddać. Także tak, na pewno gramy z zespołem, który pokazał coś ekstra na tym turnieju.
9: Początek meczu Polska-Niemcy o 18:00.

0: I na naszej antenie rozpocznie się wtedy audycja przy muzyce o sporcie poświęcona temu wydarzeniu. A w niej relacje Cezarego Gurjewa, naszego specjalnego wysłannika na Mistrzostwa Europy, rozmowy z ekspertami, analizy, komentarze. Gospodarzami studia będą Marcin Kusy i Kacper Merk. Trwa już pierwszy dzisiejszy ćwierćfinał. Francuzi grają z Rumunami i prowadzą 2-0 w setach. Przypominam, za 2 godziny mecz Polska-Niemcy, awans do półfinału Mistrzostw Europy Siatkarzy. Proszę słuchać radiowej jedynki.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Pogoda.
4: Pochmurno z przejaśnieniami, tylko na zachodzie więcej słońca. Przelotnie popada deszcz, a na wschodzie możliwe także burze. Temperatura od 7 stopni na Podhalu, 11 na Podkarpaciu, 15 w centrum, do 18 w Wielkopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1006 hektopaskali.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Wróżka, prawdę ci powie?
13: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
12: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
8: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
13: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit.
16: Jeść.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Reklam.

0: Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 13 minut po godzinie 16. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Zaczynamy popołudniówkę.
1: Ekspres Jedynki.
0: No i mamy ostatni dzień lata, a pogoda taka, że aż słychać jak grzyby rosną. To dobrze, ale podobno przed nami wyjątkowo ciepła jesień, zima jeszcze cieplejsza i to przez El Niño. Jaki to będzie miało wpływ na nas i na przyrodę, to będę pytała dzisiaj ekspertkę, ale to po godzinie 17. Zaczniemy natomiast od zapowiedzi końca lekarskiego Eldorado.
2: Ortopeda w Grójcu. 3 200 tysięcy za rok. Rekordzista, lekarz z Braniewa, pracował 72 godziny na dobę.
3: Do nas przychodzi świeżo upieczony lekarz, który wymaga od nas bardzo wysokich wynagrodzeń, a my, nie mając innej alternatywy, musimy się na to godzić.
0: System na to pozwalał i teraz ten system ma się zmienić. O szczegółach już za chwilę. Mamy też, o czym mówiliśmy w aktualnościach, dzień bez samochodu. Za tym górą autobusy i tramwaje.
4: Komunikacja. Normalny człowiek nie używa samochodu po Warszawie.
5: Bo wygodniej, bo szybciej, mogę sobie poczytać. Nie muszę się martwić o miejsce parkingowe.
0: Ale my też postanowiliśmy sprawdzić, czy w związku z bijącymi kolejne rekordy cenami paliwa częściej myślimy o przesiadce do elektryka. W popołudniówce też niewyspany, jak Polak.
6: Czy dobrze pani sypia?
7: Oj, bardzo źle. Długo zasypiam, wcześniej się budzę.
8: Ostatnio gorzej, dlatego że remontuję mieszkanie. To powoduje, że ten sen nie jest dobry.
0: Remont stresująca sprawa. Połowa Polaków ma kłopoty ze snem, a dlaczego i jak lepiej spać? O tym też w Ekspresie Jedynki, a teraz już gramy.

0: Fleetwood Mac we wtorkowym Ekspresie Jedynki. W popołudniówce wracamy do tematu, który, jeśli jeszcze Państwo pamiętają, rozpalał debatę i emocje na początku tegorocznych wakacji. Chodzi oczywiście o aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie, od której zaczęło się odkrywanie różnego rodzaju nadużyć w ochronie zdrowia. Czy to milionowe zarobki lekarzy, na które szły całe szpitalne budżety, albo jeszcze troszkę, czy na przykład czas pracy dłuższy niż doba. No i do tej sprawy wrócił dzisiaj rząd. Przyjęte zostały ustawy, które mają ukrócić rekordowe zarobki i przekraczanie czasu pracy. Obrady rządu obserwowała Sylwia Białek, z którą teraz się łączymy. Dzień dobry, Sylwia.
1: Dzień dobry.
0: No to powiedz, jaka jest recepta na uzdrowienie systemu ochrony zdrowia, przynajmniej w części?
1: Maksymalny czas pracy lekarza ma odpowiadać dwóm etatom. Limit wynagrodzenia to 240 zł brutto za godzinę i maksymalnie prawie 77 tysięcy zł brutto miesięcznie, ale resort zdrowia wprowadza kilka kategorii. Mówię o tym zresztą na konferencji prasowej ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Lekarz będzie mógł zarobić ośmiokrotność minimalnego wynagrodzenia. Lekarz wykonujący specjalistyczne operacje dwunastokrotność. Lekarz pracujący na dwóch etatach 16-krotność. Jak to się przekłada na konkretne kwoty? Maksymalnie lekarz będzie mógł zarobić ponad 38 tysięcy złotych brutto. Lekarz wykonujący operację 20 tysięcy złotych więcej. Tak mówiła ministra.
2: Od razu podkreślam, to nie jest kwota, która jest obowiązująca dla wysokich specjalistów. Wymieniłam między innymi transplantologię. To jest obszar, w którym wprost w ustawie zapisujemy, że takie rozwiązanie będzie mogło być zaproponowane. Również tam, gdzie mamy do czynienia z centrami urazowymi. I ta kwota na dzień dzisiejszy w przeliczniku kwoty tego minimalnego wynagrodzenia to jest 57 600 zł miesięcznie brutto.
1: 77 tysięcy złotych brutto to maksymalna kwota dla lekarza pracującego na dwóch etatach. Premier Donald Tusk zaznaczył, że najważniejsze z proponowanych rozwiązań uniemożliwią dalsze wyzyskiwanie NFZ-u między innymi poprzez nieuzasadnione wysokie zarobki czy też nieścisłości w czasie pracy lekarzy. I podał przykłady. Ortopeda z Grójca zarobił ponad 3 miliony złotych w ciągu roku. Przykładów zresztą padło więcej.
3: Rekordowy szpital. Na zarobki 115% wszystkich środków, jakie otrzymywał ten szpital z NFZ-u. Nie muszę nikomu tłumaczyć, do czego doprowadziły tego typu zwyrodnienia. One też polegały na tym, że niektórzy pracowali w sposób zupełnie nieprawdopodobny, jeśli chodzi o czas pracy. Rekordzista, lekarz z Braniewa, pracował według danych, jakie NFZ otrzymywał, 72 godziny na dobę.
1: Rząd przyjął projekty ustaw, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że jak tylko wpłyną one do parlamentu, skieruje je do pierwszego czytania.
4: Jako polityk lewicy powiem zawsze, znacie Państwo wypowiedzi, znacie Państwo taką wypowiedź, która potem była nazwana czwórką Czarzastego. Jesteśmy za tym, żeby wprowadzać nawet bardzo radykalne zmiany, żeby w trybie natychmiastowym uzdrawiać sytuację w opiece zdrowotnej. W związku z tym będzie projekt rządowy, ten projekt będzie od razu procedowany.
1: No właśnie, czy te radykalne, jak mówi Włodzimierz Czarzasty, zmiany uzdrowią system? Część lekarzy krytykuje niektóre zmiany w służbie zdrowia proponowane przez rząd. Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej obawia się, że zmiany odczują przede wszystkim pacjenci.
5: Kontrola tych zarobków i wyszukiwanie nieprawidłowości uważamy, że powinno być zrobione w inny sposób niż limit wynagrodzeń godzinowy oraz ten wymóg minimum 80 godzin w jednym miejscu pracy. Ten limit tak naprawdę może spowodować, że w wielu miejscach, w których dzisiaj lekarze na przykład przyjeżdżają raz w tygodniu na 8 godzin do poradni, do małego miasta, po prostu nie będą mogli pracować, bo nie wyrobią 80 godzin w miesiącu.
1: Prace nad ustawami trwały dłużej niż planowano z uwagi na opinie i postulaty skierowane do resortu zdrowia. Ponad 90 instytucji zgłosiło kilkaset uwag, ale co ważne, rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od opublikowania w Dzienniku Ustaw, przy czym tylko nowe umowy będą podpisywane na zmienionych warunkach, na zmienionych zasadach. Placówki będą miały pół roku na dostosowanie się do zmian, jeśli chodzi o zarobki lekarzy, których obowiązują kontrakty już obowiązujące. W pierwotnej wersji mowa była o 12-miesięcznym okresie przejściowym. Ten okres przejściowy wyniesie pół roku.
0: O tym wszystkim mówiła Sylwia Białek. Dzięki, Sylwio, za te relacje. Ostatnio interesujące postscriptum do sprawy dopisał główny zainteresowany, czyli Dawid Kacprzyk, nagrany ukrytą kamerą przez reportera kanału Zero w przychodni pod Warszawą. Dosadnie powiedział, gdzie ma całą tę aferę. Ubolewał tylko, że do pracy nie może przyjeżdżać swoim portem.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I popołudniówka, 26 minut po godzinie 17. Już teraz w ekspresie o zdrowotnej dezinformacji w internecie. Jak się okazuje, różne fałszywe informacje o zdrowiu nie są tylko marginesem internetowym. No a wykształcenie, wyższe wykształcenie nie chroni przed ich wpływem. Czyli każdy może uwierzyć we wszystko. O takich zagrożeniach rozmawiali uczestnicy debaty o pseudonaukowych praktykach zdrowotnych w Polsce. O szczegółach opowie Daria Kania.
0: Sprawdzam to.
2: Obietnice cudownego uzdrowienia, ukrywane zagrożenia i teorie spiskowe. Niektóre brzmią aż tak absurdalnie, że trudno uwierzyć, by ktoś traktował je poważnie. Jednak nie wszystkie fałszywe treści medyczne równie łatwo rozpoznać, mówi reporter dużego formatu Mirosław Wlekły, który od lat opisuje środowisko medycznych szarlatanów.
3: Słyszałem ostatnio, że Leonardo DiCaprio żywi się mięsem dzieci. Po takie teorie, że na przykład w farbach do tatuaży są ukryte mikrochipy, dzięki którym rząd Chin kontroluje nas 24 godziny na dobę. Ale ja mam wrażenie, że to nie ten typ dezinformacji jest najbardziej groźny dla nas. Najbardziej groźny jest taki, który może być trudny do zweryfikowania, nawet jakimś specjalistom, ludziom dobrze zorientowanym.
2: Szukanie informacji o zdrowiu bywa początkiem kontaktu z dezinformacją, mówi profesor Dominik Batorski z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Bardzo często mamy po prostu do czynienia z osobami, które szukają jakichś informacji takich około medycznych, około zdrowotnych, informacji dotyczących szczepionek i innych rzeczy. No i po prostu stosunkowo łatwo jest im na takie treści dezinformacyjne czy jakieś grupy społeczności dotyczące danej problematyki trafić w internecie. Często ten kontakt z dezinformacją medyczną jest takim pierwszym kontaktem.
2: Instytucjom publicznym trudno konkurować z płatnymi treściami, mówi Monika Waćkowska-Kabaczyńska z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
5: Algorytmy Mety działają w ten sposób, że treść, która jest sponsorowana, ona ma dużo większe zasięgi niż nasze organiczne treści. Tutaj dochodzimy do właśnie takiej bolączki administracji, która no, z jednej strony się oczekuje, że powinniśmy być wszędzie widoczni z tym przekazem i tak dalej. Natomiast administracji bardzo trudno jest docierać do tych osób, do których trafiają te wątki dezinformacyjne.
2: Sprawdzajmy autorów pseudomedycznych porad. Popularność ofert nie oznacza ich wiarygodności. Daria Kania, do usłyszenia.
1: Wystarczy dodać, o czym mówił ostatni raport NASK-u, że fałszywe informacje o zdrowiu, które pojawiają się w polskim internecie, potrafią

0: się mieć miliardowe zasięgi. To jest Radiowa Jedynka, na zegarach prawie 17:30.
1: Skrót aktualności, Andrzej Kocjan. Jest przełom w sprawie przedłużenia unijnych sankcji na Rosję. W Brukseli już po raz kolejny w tej sprawie spotkali się ambasadorowie krajów wspólnoty. Uruchomili tak zwaną procedurę pisemną, która ma się skończyć o 20:00. Wczoraj nie doszli do porozumienia. Donald Trump zapowiada, że użyje ustawy o cłach i sankcjach na Rosję, by zakończyć wojnę na Ukrainie. Czas położyć kres zabijaniu, powiedział prezydent USA podczas przemówienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. W pobliżu amerykańskiej bazy lotniczej Spangdalem w Nadrenii Palatynacie na południowym zachodzie Niemiec rozbił się samolot wojskowy. Najpewniej to myśliwiec F-16. Według wstępnych ustaleń ranna jest jedna osoba. Stawką tego spotkania awans do strefy medalowej siatkarskich Mistrzostw Europy. Za pół godziny w Sofii Polacy zagrają z Niemcami w ćwierćfinale turnieju.
2: Wiemy, jak potrafimy grać, ale trzeba to jeszcze pokazać na boisku.
1: W Radiowej Jedynce po 18:00 specjalna audycja przy muzyce o sporcie, a w niej relacje z meczu naszego specjalnego wysłannika Cezarego Gurjewa. Polskie Radio, Polska Agencja Prasowa oraz Telewizja Polska będą współtworzyć portal o wiedzy ekonomicznej z praktycznymi poradami. Ma wspierać Polaków w edukacji finansowej. W Senacie podpisano list intencyjny w tej sprawie. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 18:00.
0: W popołudniówce edukacja ekonomiczna jest codziennie. Za 3 minuty ekspres gospodarczy.

0: To Eagle Eye Cherry w radiowej jedynce, a my teraz, proszę przygotować chusteczki, będziemy oficjalnie żegnać lato.
1: Ekspres gospodarczy.
0: Właśnie, jutro pierwszy dzień

0: jesieni, no ale dzisiaj ten ostatni dzień lata i to jest dobry moment, tak sobie pomyśleliśmy, żeby podsumować tegoroczny sezon wakacyjny. Gdy on się zaczynał, no to wielu obawiało się, że negatywnie może na niego oddziaływać sytuacja na Bliskim Wschodzie i wysokie ceny paliw. Czy te obawy się zmaterializowały, czy były one trochę na wyrost? O tym opowie Błażej Prośniewski.
1: Według przedstawicieli branży turystycznej mijający sezon letni był udany, choć też był bez fajerwerków. Generalnie panuje taki umiarkowany optymizm. To, co na pewno powinno cieszyć, to to, że rośnie znaczenie turystyki krajowej. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w lipcu i sierpniu z polskiej bazy noclegowej skorzystało około 10 milionów turystów, którym udzielono w sumie blisko 29,5 miliona noclegów. Największa liczba turystów odwiedziła województwa mazowieckie, małopolskie, następnie było zachodnio pomorskie oraz pomorskie. Szczególnie w tym pierwszym przypadku, czyli Mazowsza, pewnie za dużą część tego ruchu odpowiadała Warszawa. Natomiast najwięcej noclegów udzielono w zachodniopomorskim, co oznacza, że to tam statystycznie najdłużej wypoczywaliśmy. Ciekawie wygląda też rozkład czasowy, to znaczy kiedy najczęściej wyjeżdżaliśmy. Jak mówi Eugeniusz Triansun z Travelist.pl, według danych zebranych przez portal, ruch turystyczny rozkładał się bardzo równomiernie.
2: Jeśli spojrzymy na całe wakacje pod kątem terminów, to lipiec i sierpień podzieliły ruch praktycznie idealnie po połowie. Na lipiec przypadało około 49% rezerwacji, na sierpień 51%, ale najbardziej intensywnym okresem całego sezonu był, tak jak rok temu, tydzień obejmujący długi weekend sierpniowy. Na ten termin przypadało aż 15% wszystkich wakacyjnych wyjazdów na naszym portalu.
1: Średnio taki wakacyjny pobyt obejmował 5-6 noclegów. Jeśli chodzi o ceny, to w przypadku pokoju dwuosobowego w hotelu 3-5-gwiazdkowym było to około 600 zł za dobę. To o 5% więcej niż rok temu. I choć tanio nie było, to ceny Polaków, jak się okazuje, nie odstraszyły. A tak, ten sezon podsumowuje prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz.
3: Mamy rok do roku wzrosty. Spadki były związane z pandemią, ale my już dzisiaj się odbudowaliśmy po tym czasie przedpandemicznym. Mamy tych turystów dużo więcej. Spodziewaliśmy się, że ten rok będzie dobry. Jeszcze lepszy byłby pewnie, gdyby nie sytuacja geopolityczna i wydarzenia na Bliskim Wschodzie, bo mieliśmy bardzo dużą grupę turystów, którzy przyjeżdżali do nas właśnie z tego regionu. Ogromna ilość połączeń lotniczych. W zeszłym roku to było ponad 70 połączeń tygodniowo. W tym roku pewnie trochę mniej.
1: I na ten aspekt mniejszej liczby turystów z zagranicy zwraca uwagę także Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki. I choć w sumie w lipcu i sierpniu nasz kraj odwiedziło ponad 2 miliony cudzoziemców, to jak dodaje ekspertka, apetyt był na więcej.
4: Nie można powiedzieć, że nie dopisali, ale my jako branża mamy apetyty na to, żeby przyjmować jeszcze większe rzesze turystów z innych krajów. No ponieważ przez sytuację na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej mamy mniej, i to jest odczuwalne, mamy mniej turystów właśnie z Bliskiego Wschodu, no to chcielibyśmy uzupełnić tę lukę turystami z różnych krajów europejskich.
1: I choć w tym roku widać było wpływ sytuacji na Bliskim Wschodzie na liczbę zagranicznych turystów w Polsce, to w przypadku wyjazdów Polaków do innych krajów tego efektu już nie ma. No a to pewnie dlatego, że ceny wakacji, przynajmniej tych zorganizowanych, nie poszły tak bardzo w górę. Z uwagi chociażby na to, że paliwa lotnicze były kontraktowane jeszcze przed wybuchem wojny z Iranem. A dokąd najczęściej lataliśmy? Patrząc po zestawieniu liczby pasażerów udających się z polskich lotnisk do konkretnych krajów, to tu prym wiodły Hiszpania i Włochy. Wielu z nas odwiedziło także Chorwację. Tu jednak częściej wybieraliśmy samochód niż samolot. Sytuacja wygląda jednak jeszcze inaczej, gdy weźmiemy pod uwagę klientów biur podróży. O czym więcej ponownie Katarzyna Turosieńska.
4: Pierwsza trójka to Turcja, Grecja oraz Egipt. Przy czym należy podkreślić, że Turcja zabiera prawie 30% polskich wyjazdów zagranicznych. To jest przede wszystkim bardzo dobra relacja jakości do ceny, czyli komfortowe obiekty położone na cudownym wybrzeżu, doskonała dla nas dość orientalna kuchnia, niesamowita wschodnia kultura niezawodna pogoda, no i to wszystko za dla Polaków dostępną cenę.
1: Dostępną cenę, czyli jaką? W przeliczeniu na osobę było to

0: średnio między 3200 a 3500 zł. Standardowy wyjazd trwał 7-8 dni i najczęściej odbywał się on w formule all inclusive.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: To wtorkowy ekspres jedynki za 17 minut, godzina 18. No i już teraz niewyspany jak Polak. Jak się okazuje, różnych problemów ze snem o bardzo różnym nasileniu doświadcza ponad 67% dorosłych Polaków, co ósmy z nas natomiast nie może spać dobrze każdej nocy. No i proszę sobie wyobrazić, że o 20% wzrosła także liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń snu. Z czego wynikają te problemy ze snem właśnie i co może pomóc w dobrym wysypianiu się? O tym Izabela Kostyszyn.
1: Z badań wynika, że problemy ze snem ma co noc co ósma osoba w wieku od 18 do 64 lat. Liczba L4 na tle zaburzeń snu wzrosła o 1/5 rok do roku. Czy dobrze pani sypia?
2: O, bardzo źle.
1: To znaczy jak?
2: Znaczy długo zasypiam, wcześniej się budzę.
1: Jak pani myśli, z czego to wynika?
2: Nie wiem. Nie biorę żadnych leków. To znaczy na

0: sen nie biorę, bo to nic nie daje.
1: Dobrze pan sypia?
2: Ostatnio gorzej, dlatego że remontuję mieszkanie, więc no, to powoduje, że ten sen nie jest dobry.
1: To znaczy, sypia pan 7-8 godzin bez przerwy?
2: Nie, niestety budzę się w nocy.
3: Jak zwraca uwagę dr Michał Skalski, ekspert medycyny snu, liczba zaburzeń snu znacząco zwiększyła się na przestrzeni ostatnich 30 lat.
4: Przynajmniej co drugi Polak będzie narzekał na swój sen, czyli nie będzie ze swojego snu zadowolony. Natomiast z tej połowy, myślę, że spokojnie 1/3, może nawet połowa będzie już miała realny problem medyczny, który może w konsekwencji zdawać różnego rodzaju powikłania i psychiczne, i somatyczne.
3: Zły sen w ogromnym stopniu wpływa na to, co dzieje się z naszym ciałem. Konsekwencją mogą być choroby układu krążenia czy choroby psychiczne. Jak zatem można poprawić sen? Na jakość snu duży wpływ ma aktywność fizyczna, podkreśla dr Michał Skalski.
4: Wtedy, kiedy czuwamy, kiedy pracujemy, ruszamy się, ćwiczymy i tak dalej, to wtedy w naszym organizmie gromadzą się tak zwane endogenne substancje o działaniu nosennym, czyli endogenne hipotoksyny. Im jest ich więcej, tym potem sen jest płytszy. Zresztą myślę, że każdy ze słuchaczy powinien intuicyjnie zauważyć, jak na przykład, nie wiem, się bardzo dużo, nie wiem, napracuje fizycznie, czy na działce, czy gdzieś tam, czy jakimś sporcie, to wtedy śpi wyraźnie mocniej, wyraźnie głębiej. Z tym, że oczywiście jest jeden warunek, trzeba dać organizmowi te 3-4 godziny przez sen na wyciszenie się.
3: Dzięki aktywności fizycznej architektura snu jest lepsza. Po ćwiczeniach bardziej chce nam się spać i śpimy głębiej, dodaje Mateusz Majchrzak, terapeuta poznawczo-behawioralny, specjalizujący się w bezsenności i ekspert multisportu.
5: Jest faktycznie tego snu głębokiego więcej, jak to zmierzymy taką najbardziej metodą obiektywną, jaka jest na świecie, czyli polisomnografią. Ta architektura snu jest lepsza, śpimy trochę dłużej, sen REM z kolei występuje bardziej tam, gdzie powinien, czyli nad ranem, a nie tam, gdzie nie powinno go być, czyli w pierwszej połowie nocy. Taka jest prawidłowa architektura snu. No i jeszcze jest ten efekt taki relaksujący, że wiele osób po tym, jak sobie pobiega, pojeździ na rowerze, popływa na basenie, no czuje się po prostu zrelaksowanych i wtedy to napięcie opada i łatwiej jest zasnąć.
3: Sen rujnuje natomiast praca zmianowa. Przestawia ona nasz zegar biologiczny, mówi dr Michał Skalski.
4: To na przykład nam tłumaczy, dlaczego po pracy nocnej w ciągu dnia owszem zaśniemy, ale nie będziemy spać głęboko, bo mózg nie jest ustawiony na spanie, tylko na czuwanie.
3: Dlatego tak ważne jest, aby na przykład porannych zmian nie rozpoczynać o 6, tylko o 7, zaznacza terapeuta Mateusz Majchrzak.
5: Ta godzina więcej snu może im dużo dodać.
3: W opinii Mateusza Majchrzaka pracownicy zmianowi powinni częściej się badać oraz mieć różne benefity, na przykład dłuższe urlopy.
6: No i ten postulat akurat zyska i u nas uznanie, ekstra urlop za pobudki o 3, no nam się podoba. A teraz zdecydowanie nie ma spania.
7: Program pierwszy Polskiego Radia.
6: Od godziny 18 wielkie emocje, także w radiowej jedynce. Nasi siatkarze będą walczyć o półfinał Mistrzostw Europy. No i to wszystko dla państwa prosto z Sofii będzie relacjonował Cezary Gurjew. Witaj, Czarku.
8: Dzień dobry, witam państwa. Karolina, może o spaniu powiem, bo oczywiście nie można przespać tego meczu. Muszą być czujni nasi siatkarze, ale chcę powiedzieć też z takiego doświadczenia pracy radiowej, że czasem ziewanie to jest też wynik koncentracji, prawda?
6: O, ciekawe, nie wiem co na to naukowcy. Natomiast Czarku, ta walka o półfinał z Niemcami i w innych okolicznościach byśmy powiedzieli, że to będzie spacerek, a tymczasem to Niemcy wyeliminowali Bułgarów, z którymi przegrali Polacy.
8: Tak, Niemcy to od lat, od dekady bardzo mocny zespół, Vital Heinen, potem przecież Michał Winiarski. To jest drużyna, która ma swoje problemy, bo nie ma Johannesa Thielego, a więc tego głównego rozgrywającego. Kontuzja w meczu z Francją, pęknięta kość śródstopia, wrócił już do kraju. Ale przypomnę, że w ubiegłym roku w Manili też nie było tego siatkarza, wtedy został ojcem, urodził mu się syn i wtedy Michał Winiarski dał mu urlop. Potrafią Niemcy mobilizować się, to świetnie działająca grupa, przesympatyczni zawodnicy, którzy mają duże ambicje i to, co powiedziałaś, no tutaj trzeba uważać, bo przecież przegrywali 0-2 z Bułgarią. 13 tysięcy kibiców. Bułgarzy mają ten młodziutki, wspaniały zespół. Wicemistrzowie świata. No wielkie nadzieje. Tutaj prezes Ganew od wielu lat buduje świetną drużynę. Za wszystko tutaj odpowiada, ale Bułgarów na razie zostawiamy. Są Niemcy, którzy są mocni w ataku, świetni w obronie, no ale my mamy zespół, który potrafi niemal wszystko. No może tutaj nie podbijam bębenka, ale oceniam realnie.
6: Cezary Gurjew prosto z Sofii. Więcej relacji po godzinie 18, także, a może przede wszystkim w specjalnej audycji, która właśnie po godzinie 18 ruszy. Będą relacje, analizy, komentarze ekspertów. Będzie też Marcin Kusy.
9: Będę.

0: i będzie Kacper Merki i łączymy siły redakcji sportowej i redakcji muzycznej po to, żeby nie zasnąć. Przygotowałem naprawdę odlotową muzykę.
1: Gdyby ciekawe, to była... czy są jakieś piosenki z wątkiem siatkarskim, tak mi teraz przyszło do głowy.
0: Na pewno są. Jest ich niemało. No to, wiesz, no, jeśli weźmiemy pod uwagę sam skok, żeby wyskoczyć, zaatakować, wyskoczyć, to zaserwować, jump. No to jump i już mamy siatkarską piosenkę. Gdyby to była piłka nożna i spotkanie z Niemcami, mielibyśmy sporo obaw, ale chyba z dużymi nadziejami podchodzimy do tego meczu. Rzeczywiście będą goście, będziemy łączyć się z naszym sprawozdawcą, także na bieżąco będą Państwo mieli informacje, jak wygląda ten ćwierćfinałowy mecz. Przypomnę, za kadencji pana Grbicza jeszcze żadnego podium nie odpuściliśmy, więc mam nadzieję, że i tym razem tak będzie.
1: Rzeczywiście Polacy bronią tytułu wywalczonego w 2023 roku, jeśli dobrze pamiętam, a może źle pamiętam, ale proszę mnie nie bić, jakby co, ja już lecę do domu.
0: Zrobimy korektę po 18.
1: Co złe to oni po 18. Marcin Kus, dzięki, do usłyszenia.
0: Dzięki.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Polscy siatkarze bronią złotego medalu Mistrzostw Europy.
2: Dzień dobry, z tej strony Marcin Komenda. Zapraszam wszystkich kibiców do programu pierwszego Polskiego Radia na relacje z Mistrzostw Europy w siatkówce. Będzie dużo emocji, damy z siebie wszystko i mam nadzieję, że do samego końca będziemy mogli tutaj dawać wam radość.
1: Relacje z Mistrzostw Europy siatkarzy w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit. Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
9: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
10: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
9: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
10: Pytał Pan, czego sobie życzę.
11: Życz sobie tego, co najlepsze.

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Kino dla wszystkich pokoleń. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Mecenasi: Energa z Grupy Orlen, marka Lotto. Partnerzy strategiczni: KGHM Polska Miedź, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ogólnopolscy patroni medialni: Telewizja Polska, Jedynka, Program Pierwszy Polskiego Radia, WOK Polska, Harper's Bazaar, Film Web, Zwierciadło, Interia.
2: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam, Michał Sikorski.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Reklama. Radio Kierowców.
11: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Koniec kłopotów na autostradzie A2 na odcinku węzeł Skidki, węzeł Skierniewice w pobliżu Nowej Wsi na 412 kilometrze. Doszło tam do awarii auta osobowego, które to pojazd zablokował prawy pas jezdni w kierunku Poznania. S2. Południowa obwodnica Warszawy. Od wyjazdu z tunelu autostradowego po wał Miedzeszyński korek dla jadących w stronę Mińska Mazowieckiego. Autostrada A4, autostradowa obwodnica Krakowa. Spowolniony ruch jest w obu kierunkach, od węzła Balice po węzeł Kraków Południe. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Bydgoszcz.

0: Bydgoszcz-Miedzeń, węzeł Bydgoszcz-Błonie. W Lipnikach na 73. kilometrze ciężarówka wypadła z drogi. Nikt nie ucierpiał, ruch odbywa się lewym pasem. Trasa ekspresowa S8, jej stołeczny odcinek. Korek jest od Bemowa po Marymont dla tych wszystkich, którzy jadą w stronę Białegostoku. Droga krajowa numer 25, odcinek Kalisz-Konin. W miejscowości Piątek Mały na 285 kilometrze zderzenie ciężarówki i dwóch autosobowych. Droga numer 25 na swym 285 kilometrze jest trasą zablokowaną. Krajowa 50 i krajowa trasa numer 92. Jest takie miejsce, w którym te dwie drogi się pokrywają. Chodzi o obwodnicę Sochaczewa na kilku kilometrach i tam są korki w obu kierunkach. Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 28 między Krosnem a Sanokiem.
1: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Maria Furdyna
2: i Andrzej Kocjan. Strefa medalowa na wyciągnięcie ręki. Nasi siatkarze zaczynają bój w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Stawką półfinał rywalem Niemcy.
1: Donald Trump przed zgromadzeniem ogólnym ONZ znaczną część swojego wystąpienia poświęcił Iranowi i sytuacji na Bliskim Wschodzie.
2: Katastrofa samolotu w pobliżu bazy wojskowej na zachodzie Niemiec. Rozbił się myśliwiec F-16. Pilot żyje.
1: Polscy siatkarze zaczynają walkę o półfinał Mistrzostw Europy.
2: Rywalem biało-czerwonych są Niemcy, a to starcie będziemy obszernie relacjonować na antenie radiowej jedynki.
1: Tuż po aktualnościach początek specjalnego wydania audycji przy muzyce o sporcie. Jej współprowadzący Kacper Merk jest już z nami.
3: Dzień dobry.
1: Czego spodziewasz się po tym meczu?
3: Mówiąc wprost, zwycięstwa Polaków, ale nie tylko ze względów patriotycznych, lecz przede wszystkim sportowych. To my jesteśmy liderem światowego rankingu, w którym rywale zajmują 10. miejsce. To my od 8 lat zdobywamy medale wszystkich imprez, w których gramy, a Niemcy w tym czasie nie zdobyli ani jednego. I w końcu ten turniej. Polacy co prawda przegrali w grupie z Bułgarami, których Niemcy wyeliminowali później w 1/8 finału, ale też dla nas te 3 stracone sety z Bułgarami były jedynymi takimi w całym turnieju, a nasi dzisiejsi rywale w 6 meczach przegrali dotąd aż 9 partii. Wszystkie argumenty są więc po naszej stronie, teraz trzeba je tylko zrealizować na parkiecie.
1: Kacper Merkę zapraszamy na audycję przy muzyce o sporcie.
2: Mecz Polska-Niemcy na miejscu w Sofii obserwuje specjalny wysłannik radiowej jedynki Cezary Guriew. Za chwilę pierwszy z jego meldunków.
1: Kolejne zatrzymanie w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
2: Zarzuty usłyszał były policjant Artur K. Śledczy przeszukują też miejsce, w którym ostatni raz widziano zaginionego założyciela giełdy.
1: W Ministerstwie Sprawiedliwości jest Jan Olencki. Dzień dobry, Janku.
4: Dzień dobry.
1: Jakie nowe informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek?
4: Przede wszystkim potwierdził, że nowe informacje skierowały śledczych do bazy paliwowej w Czeladzi. To tam, ponad 4 lata temu, urwał się ślad Sylwestra Suszka, założyciela giełdy.
5: Trwają również przeszukania i oględziny na bazie paliwowej, na terenie której Sylwester Suszek był ostatni raz widziany. Te czynności są w trakcie.
4: Ze względu na trwające śledztwo, szczegółów działań minister nie ujawnił. Poinformował też o zatrzymaniu byłego policjanta Artura K. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy klientów giełdy i pranie pieniędzy. Śledczy próbują również zabezpieczyć majątek. Część znajduje się za granicą, co, jak tłumaczył minister, wydłuża procedury.
5: Więc my musimy przestrzegać wszystkie procedury prawne i czasem dowiadujemy się o skutku tego zajęcia po kilku miesiącach, ale jesteśmy w trakcie zajmowania majątku, który zbliża się do kwoty 100 milionów złotych.
4: W sprawie giełdy wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Od sierpnia śledczy prowadzą ją wspólnie ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka. Minister Żurek przygotowuje przeniesienie zespołu do Warszawy, żeby więcej prokuratorów mogło pracować nad zebranymi dowodami.
1: Jan Olencki, dziękujemy za relację.
2: Prezydent Donald Trump ostrzegł Iran, że stoi przed decyzją, czy dokonać unicestwienia tego kraju.
1: Podczas wystąpienia w Organizacji Narodów Zjednoczonych Donald Trump zaprzeczył, że Stany Zjednoczone borykają się z niedoborami amunicji.
6: Donald

0: Trump znaczną część swego wystąpienia poświęcił Iranowi. Powiedział, że nie dopuści do tego, by Teheran wszedł w posiadanie broni jądrowej. Mam przed sobą ważną decyzję. Czy zawrzemy porozumienie z Iranem i pozwolimy im zbudować najwspanialszy kraj w historii? Czy unicestwię Islamską Republikę, pośle ich do piekła bez żadnych szans na przetrwanie i żadnej nadziei? W swoim wystąpieniu Trump ostro skrytykował Międzynarodowy Trybunał Karny i przekonywał, że zakończyło się wojen. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Jutro z kolei wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego w ONZ.
2: Podczas spotkania z mediami prezydent mówił, że będzie ono dotyczyło kwestii bezpieczeństwa, ale nie tylko.
3: Bezpieczeństwa w Rzeczpospolitej, też do kryzysów, które dotykają całą Europę i także inne regiony świata, więc do kryzysu demograficznego, ale też do tych wartości, które są bliskie, a więc do prześladowań chrześcijan na całym świecie.
1: Na szczyt ONZ-u do Nowego Jorku przybyli przedstawiciele prawie 200 krajów.
2: Myśliwiec F-16 rozbił się w pobliżu bazy wojskowej w Szpangdalen w zachodnich Niemczech.
1: Amerykańskie wojsko przekazało, że pilot bezpiecznie się katapultował i znajduje się pod opieką medyczną. Amerykanie nie podają, w jakim jest stanie. Na miejscu trwa akcja służb.
2: Rozbity samolot był jednym z czterech biorących udział w ćwiczeniach. Pozostałe trzy maszyny odleciały do bazy w Ramstein.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Pogoda.
1: Wieczór pochmurny z przejaśnieniami prawie w całym kraju, przelotne opady deszczu, a na wschodzie także burze. Temperatura od 7 stopni na Podhalu, 11 na Podkarpaciu, 15 na Mazowszu, 17 na Pomorzu, do 18 w Wielkopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. Ciśnienie waha się na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Klimat.
2: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 44% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Na przeważającym obszarze kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: Reklama.
12: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, 8 minut po 18.
5: Przy muzyce o sporcie.
12: I to specjalne wydanie naszej audycji, a to wydanie specjalne związane z ćwierćfinałem Mistrzostw Europy w siatkówce. Polska gra z Niemcami. Kacper Merk.
13: Marcin Kusy.
12: Witamy, zapraszamy na wydanie specjalne. Polacy prowadzą 9-6, to co za chwilę zajrzymy do Sofii.
13: Zapraszamy Państwa.

0: Dobry wyskok w siatkówce to podstawa. Nasi na razie skaczą całkiem nieźle, 13 do 11. Trwa mecz ćwierćfinałowy w Mistrzostwach Świata w piłce siatkowej. Nasi, czyli polska drużyna kontra Niemcy, to jest walka o półfinał. To jest mecz bardzo ważny i to jest też taka informacja, że Polacy bronią tego tytułu. O tym mówić będziemy w audycji specjalnej, w specjalnym wydaniu przy Muzyce o Sporcie, aż do 20 na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Połączone siły redakcji sportowej,
1: tak jest,
0: redakcji muzycznej. Zawsze, kiedy takie ważne wydarzenie jest, to staramy się to robić w jedynce, no ale najważniejszy jest wynik, najważniejszy jest ten mecz.
1: Tak jest, prowadzimy 14 do 11 w tym momencie, ale to my obserwujemy tylko za pośrednictwem łącz telewizyjnych, a na miejscu w Sofii jest nasz specjalny wysłannik radiowej jedynki, Cezary Gurjew. Dobry wieczór, Czarku, witamy cię serdecznie, no i opowiadaj, jak to wygląda z twojej perspektywy, jak dobrze weszli w to spotkanie biało-czerwoni.
2: Dobry wieczór. Chciałoby się powiedzieć, potwierdzam, że 14 do 11, ale jest 15 do 11 teraz dla biało-czerwonych. Ten mecz oczywiście ćwierćfinał. Przerwa dla Massimo Bottiego, bo tutaj denerwuje się włoski trener. Był punkt za punkt na początku, ale biało-czerwoni uzyskują przewagę. A więc dzisiaj komenda rozgrywający po przekątnej Bołądź, atakujący, dwóch przyjmujących jest Leon, jest także Fornal i dwóch środkowych Jakubisza.

0: i Lemański, ta hala szczęśliwa, bo przecież w 2012 roku biało-czerwoni byli najlepsi w lidze światowej, ale 2015 rok graliśmy tutaj też w Mistrzostwach Europy, byliśmy mistrzami świata, wygrany mecz w Warnie ze Słowenią w grupie, a potem porażka tutaj właśnie w ćwierćfinale 2-3. Na razie uważna gra biało-czerwonych od pierwszych minut, świetne przyjęcie zagrywki, także bardzo dobrze blok tutaj funkcjonuje i niezwykle uważny Marcin Komenda. To, co jest ważne, tylko mamy dzisiaj jednego libero, Jakub Popiwczak, a Maksymilian Graniczny będzie grał jako przyjmujący. Gdyby były jakieś problemy z przyjęciem zagrywki, to popularny Maksio, myślę, że będzie tutaj dużo wnosił. Teraz zagrywka Tomasza Fornala, pakuje piłkę w siatkę, ale biało-czerwoni w pierwszym secie prowadzą 15 do 12.
1: 15 do 12 dla reprezentacji Polski. Przypominamy, walczymy o półfinał Mistrzostw Europy w siatkówce. Polacy są obrońcą trofeum, Polacy są drużyną, która regularnie zdobywa medale najważniejszych imprez. No i cóż, mamy nadzieję, że tak samo
2: ale
1: będzie to dzisiaj.
2: Ale ten turniej, wiesz, bardzo waży, bo ten turniej to jest wygrana w tym turnieju w Mistrzostwach Europy, to jest od razu przepustka na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, więc to jest rzeczywiście rzecz, którą warto byłoby sobie zapewnić już, no nie dzisiaj, ale dzisiaj też, ale w sobotę.
1: Oczywiście, chociaż z drugiej strony powiem ci i powiem państwu, że miałem okazję nie tak dawno temu rozmawiać z trenerem Nikolą Grbiciem i zapytałem o to, czy jeżeli byśmy 2 lata przed igrzyskami zapewnili sobie już awans na te igrzyska, to będzie mu się trochę spokojniej pracowało. On tak popatrzył na mnie, uśmiechnął się i powiedział: spokojniej, w Polsce przecież my chcemy zdobywać wszystkie złote medale, wszystkich imprez, więc to, czy zdobędziemy złoto w tym roku, to okej, ale w przyszłym roku mamy Mistrzostwa Świata u siebie, za 2 lata mamy Igrzyska Olimpijskie, my chcemy wygrywać wszystko.
2: Ale słuchaj, to jest w ogóle bardzo ciekawa postać, Grbicz. Znasz go lepiej na pewno, miałeś okazję z nim rozmawiać, ale to jest facet, który jawi mi się jako niesłychanie konsekwentny człowiek, któremu no, raczej nikt nie śmie wtrącać się w jego robotę.
1: Człowiek jest, z zasadami, jak najbardziej, i myślę, że najbardziej na własnej skórze odczuje to Norbert Huber, czyli ten środkowy, który do tej pory stanowił o sile reprezentacji Polski, ale w tym sezonie za 5-12 zrezygnował z gry w kadrze i Grbić powtarza, nawet jakbyśmy mieli kłopoty, to w Hubera na razie nie będziemy inwestować, nie będziemy go wybierać, bo trzeba być sprawiedliwym wobec grupy.
2: Ta sytuacja jednak pokazała, że rzeczywiście on jest i konsekwentny, ale też twardy w tych swoich decyzjach i też no, nie znosi jakichś odstępstw od reguł, które sam ustala.
1: Dokładnie tak. Jest takim typowym bałkańcem, muszę powiedzieć. Za swoją drużynę potrafiłby umrzeć, w cudzysłowie, rzecz jasna, ale to po nim widać. I to, co jeszcze mi w trenerze Grbiciu imponuje, to fakt, że pracuje u nas stosunkowo niedługo, bo kilka lat. Mówi po polsku płynnie, udziela wywiadów po polsku. To zawsze robi wrażenie.
2: No to jeszcze dorzućmy jedną rzecz, pewną odwagę, jeśli chodzi o pozwalanie grania zawodnikom bardzo młodym. Nie waha się odstawić kogoś od składu, być może bardzo sprawdzonego, ale na przykład w gorszej formie, a daje szansę tym młodym. Uważam, że to jest szalenie ważne dla progresu w ogóle całej drużyny. Kacper, zagrajmy i
1: tak
2: za chwilę...
1: Tak jest, powiedzmy tylko 17-15 dla Polaków w tym pierwszym secie. Cały czas utrzymujemy, wydaje się, bezpieczną przewagę.
2: Tak jest. Gramy z Niemcami, ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Za chwilę do państwa wracamy. To jest specjalne wydanie audycji przy muzyce o sporcie. Jesteśmy z państwem do godziny 20. Za chwilę przeniesiemy się do

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A w Radiowej Jedynce audycja specjalna przy muzyce o sporcie, specjalne wydanie i śledzimy to, co dzieje się w Sofii. Kacper, jaki wynik w tej
2: 20-19 dla reprezentacji Polski. Troszeczkę Niemcy zaczęli naciskać w końcówce tego pierwszego seta. Nasza siła ataku na razie na Wilfredo Leonie oparta. 5 punktów, 4 punkty atakującego Bartłomieja Bołądzia. Trochę drugi z przyjmujących, Tomasz Fornal, na razie pod grą powiedziałbym, bo 4 nieskończone ataki.
1: Czyli bardzo wyrównane spotkanie, każdy strzeże swojego kawałka podłogi. Tego najcenniejszego. Mogę zdradzić, o czym rozmawialiśmy poza anteną.
2: Bardzo proszę.
1: Byłeś optymistą, jeśli chodzi o to spotkanie.
2: Ja tak, byłem optymistą i cały czas jestem optymistą, bo myślę, że my przed 20 grubo się wyrobimy z tym spotkaniem. 21-19 w tym momencie po ataku Bartłomieja Lemańskiego na zagrywce Tomasz Fornal. Zmierzamy ku temu, żeby wygrać tę pierwszą partię.
1: No to za chwilę finał pierwszego seta, ale jeszcze zagramy Państwu pięknie w programie pierwszym.

0: Nikt tego lepiej nie zrobi niż polska reprezentacja w siatkówce. Przypomniał mi się taki film, jeśli jest wtorek, to jesteśmy w Belgii. Jeśli trenerem polskiej kadry jest Nikola Grbicz, to my jesteśmy na podium. Kolejny półfinał wielkiej imprezy. Gratulacje jeszcze raz dla naszych siatkarzy. Trwa audycja specjalna w programie pierwszym, 19.30 na zegarze.
1: Tak jest. I my teraz łączymy się z Damianem Wojtaszkiem, libero reprezentacji Polski, libero także drużyny z Warszawy. I muszę, drodzy państwo, zdradzić trochę takiej tajemnicy kuchni. Otóż Damian nie widział pierwszego seta tego meczu, bo miał swój trening przygotowawczy do nowego sezonu. I muszę ci powiedzieć, że straciłeś najciekawsze, co było w tym spotkaniu, mam wrażenie, bo później dwa gładkie wygrane partie do 17. Polska jest w półfinale. Czy ciebie to jakkolwiek zaskoczyło, drogi Damianie?
2: Dobry wieczór, cześć. Dobry wszystkim. Wieczór. Słuchajcie, półtora seta nie widziałem, bo trening się przedłużył, zanim dojechałem do domu, więc półtora seta nie widziałem, ale najważniejsze, te drugie półtora seta jakby było pod wodze Polaku, więc cieszy to bardzo. W tym trzecim secie był delikatny taki false start, ale na szczęście mówię, to nie ja przynoszę tego pecha, że przyjechałem do domu i włączyłem ten telewizor i zacząłem z dziećmi oglądać, tylko na szczęście chłopaki się wzięli do roboty i tak jak te mecze wcześniejsze były tam, które były niektóre niespodzianki takie typu Bułgaria, Niemcy, no to pewnie sobie zdali sprawę z tego, że muszą wrzucić ten piąty bieg i doprowadzić do tego spotkania, żeby zakończyć w trzech setach. No i chwilę, moment, nie pomyślałem, zakończyli, więc cieszymy się bardzo, że jesteśmy w półfinale.
1: Ja myślę sobie, że mental, to takie przygotowanie mentalne jest bardzo mocną stroną reprezentacji Polski, bo tutaj nawet przy stanie 11-14 czy wcześniej, kiedy też przegrywaliśmy 3 czy 4 punktami, nie było widać strachu, nie było widać lęku, nie było żadnej nerwowości, trener też nerwowo nie reagował. To wszystko układało się tak, albo inaczej, wszyscy po naszej stronie byli przekonani, że to i tak się odwróci.
2: Dla mnie to jest właśnie pokazanie tego, jacy chłopacy są bardzo pewni siebie i jaką czują moc bycia razem w tej drużynie, w reprezentacji. Oni mogą w najbliższych czasach naprawdę powalczyć na arenie międzynarodowej i te mistrzostwa Europy też celują na pewno bardzo wysoko. Dobrze, że przeciwnik z Niemiec jakby nie postawił wysoko tej poprzeczki,

0: ale to jest tak jakby dobry prognostyk przed tym, że potrafią grać z najmocniejszymi i nawet z takimi drużynami, które czasami sprawiają niespodziankę, jak reprezentacja Niemiec, która wygrała z reprezentacją Bułgarii, więc fajnie, bo też troszeczkę obserwowaliśmy, bo jak zaczynałem trening, reprezentacja Francji grała również i pomimo tego, że jakby cały mecz był pod kontrolą i ten chyba trzeci set też nie wyszedł im idealnie tak, jak powinien być, tam końcówka trzeciego seta i tam zaczęli doganiać ich, to Gianni od razu wziął czas, pomimo że akcję wygrali, i uświadomił chłopaków, panowie, żeby nie doprowadzić tutaj do jakiejś niespodzianki, skoncentrujmy się, dopnijmy to do końca i jesteśmy w półfinale. I tak samo tutaj było z drużyną z Polski.
1: Ale powiedz proszę, co się dzieje w drużynie w tych trudnych momentach, kiedy widzicie, że przeciwnik jest rozpędzony, nie ma nic do stracenia, bo tak było w trzecim secie tego meczu. Co jest wtedy ważne w takim momencie?
0: Lider. Lider, który weźmie tą ciężar na siebie i mamy tych liderów kilku w reprezentacji. Każdy może być tym liderem i ci liderzy w tych właśnie ciężkich momentach muszą być tymi wodzącymi postaciami, które wezmą te ciężkie piłki, te ciężkie piłki do skończenia, gdzieś do podbicia i tak dalej. Do tego, żeby po prostu te pokazać jeszcze innym chłopakom z drużyny, że słuchajcie, to jest jeszcze mecz niewygrany, dawać, zepnijmy się i potrafimy jeszcze to spotkanie wygrać i liderzy pokończą kilka ciężkich piłek i pokażą tym zachowaniem, tą grą, że jeszcze jest szansa wrócić albo wygrać to spotkanie w tym ciężkim momencie.
2: No i wygraliśmy. 3-0. Jesteśmy w kolejnym półfinale, tym razem w półfinale Mistrzostw Europy. Gdybym miał dzisiaj obstawiać, to w tym półfinale w piątek zagramy ze Słowenią, bo Słowenia będzie faworytem raczej swojej pary ćwierćfinałowej przeciwko Belgii. No ale my się już chyba Słowenii nie boimy tak bardzo jak kiedyś, kiedy psuła nam regularnie krew i nastroje.
0: No te reprezentacje troszeczkę się pozmieniały i teraz inne reprezentacje jakby tutaj są na przodzie w Europie niż te reprezentacje, które kiedyś gdzieś tam były typu reprezentacja Serbii, czy Słowenii, czy innych, ale pamiętajmy, że wszystkie drużyny są nieobliczalne, mają w zespołach, w reprezentacjach takich zawodników, którzy mogą sami jednostkowo wygrać to spotkanie i musimy być na wodzy, żeby to spotkanie wygrać, ale pamiętajmy, że to nie jest ćwierćfinał, tylko półfinał, a my mieliśmy zawsze problem w ćwierćfinale z Polakami, przepraszam, ze Słoweńcami, więc jest dobrze.
1: No dobrze, to będzie powtórka, myślisz, finału sprzed 3 lat, Polska-Włochy?
0: Ja myślę, że tak. Nie ujmując nic reprezentacji Francji, myślę, że reprezentacja Włoch jest troszeczkę wyżej niż reprezentacja Francji, ale było dużo niespodzianek na tych mistrzostwach Europy, ale wydaje mi się w tych kluczowych momentach każdy już wie, o co gra i przypiętuje awans do finału drużyna z Włoch.
2: No to jeszcze jeden wątek chciałem taki z twojego doświadczenia poruszyć już na koniec. My teraz się z Bułgarii musimy przenieść do Włoch, a Słoweńcy, a Włosi cały turniej rozgrywają we Włoszech. Czy dla zawodnika będącego w takim rytmie turniejowym, ta zmiana hotelu, zmiana kraju, przeniesienie się, podróż samolotem, to ma jakiekolwiek znaczenie, czy my dorabiamy do tego trochę większą teorię, a dla was to jest po prostu kolejny dzień w biurze?
0: Słuchajcie, jeśli warunki w danym hotelu, w danym mieście, w danym kraju są bardzo dobre, to wydaje mi się, że nie ma sensu się przenosić i grać jak najlepiej i jak najdłużej w danym miejscu. Ale jeśli są warunki nie za ciekawe, typu tak jak graliśmy Mistrzostwa Świata w 2018 roku, gdzie graliśmy w Bułgarii i nie były aż tak za ciekawe warunki, to lepiej się przenieść do tego miejsca, gdzie są jakby lepsze warunki i tam się skupić na tym ostatnim etapie przygotowań do walczenia o najwyższe cele, czyli o Mistrzostwo Europy, w lepszym hotelu, w lepszych warunkach, przy lepszym jedzeniu.
1: A to powiedz jeszcze na koniec, jak idą przygotowania klubowe, jeśli chodzi o ciebie i drużynę.
0: No tak jak mówię, już skoczyliśmy chyba 5. tydzień, już nawet nie liczę tego i już te ciężkie, intensywne treningi, które wiadomo jak to w okresie przygotowawczym już za nami, zaczynamy już turnieje takie przygotowawcze. Teraz niedawno wróciliśmy z turnieju w Torunie, gdzie był rozgrywany. Zaraz mamy kolejne mecze sparingowe z Lublinem, następnie udajemy się też do Rzeszowa na mecze kontrolne. Czekamy na chłopaków, którzy grają w reprezentacjach. Juri Semeniuk już dzisiaj był u nas na treningu przywitać się i porozmawiać, bo wiadomo, że sensacyjnie, no może nie sensacyjne, ale takie duże zdziwienie było, jak drużyna z Rumunii wygrała z drużyną z Ukrainy, więc jest, porozmawialiśmy i tak stopniowo czekamy. Mam nadzieję, że na naszych reprezentantów poczekamy jak najdłużej i no i tak to idzie, powolutku do przodu.
2: Damian Wojtaszek
3: z dziękujemy.
2: Projektu Warszawa. Bardzo serdecznie dziękujemy za tę rozmowę. No cóż, przed nami już tylko najważniejsze rozstrzygnięcia w Mistrzostwach Europy pozostają, no bo Polska jest w półfinale, to jest ta dla nas najważniejsza wiadomość dnia. W półfinale są też Francuzi. Jutro poznamy rywali tych drużyn. Najpierw o 16:00 Słowenia zmierzy się z Belgią. To będzie mecz wyłączony.

0: Wyłaniający naszego rywala. Później o 21:00 gospodarze Mistrzostw Europy, czyli Włosi, zagrają z Finami i zwycięzca tego spotkania zmierzy się z Francją. To wszystko w piątek. Mam na myśli tutaj półfinały. Już teraz możemy Państwa zaprosić na nasze meldunki, na transmisję.
1: Jeszcze nie wiemy, jaka to będzie godzina.
0: Tak,
1: prawda?
0: Nie wiemy, która to będzie godzina, ale wiemy, że Cezary Gurjew będzie w Mediolanie i będzie prowadził relacje, prowadził meldunki, donosił wszystko, co najważniejsze dotyczące walki o medale.
1: Ale muszę Ci powiedzieć ostatnią rzecz teraz w tej sekwencji, że te drużyny, o których kiedyś w ogóle nie mówiliśmy w kontekście ćwierćfinałów, tacy jak Finowie, jak Rumunia między innymi, zobacz, że ten poziom jednak powoli, powoli, ale on się wyrównuje.
0: Trochę też. Pamiętajmy, że cały czas w Mistrzostwach Europy nie może grać najsilniejsza drużyna ze wschodu, no bo ona na pewno by do ćwierćfinału awansowała, ale faktycznie, no, Serbów nie ma w ćwierćfinale, prawda?
1: No, to są zaskoczenia.
0: To jest zaskoczenie regularne, aczkolwiek Serbowie w ostatnich latach też właśnie dołują. Tak jak mówisz, są inne drużyny jak Finowie, którzy rosną i ja tak po cichu sobie myślę, że ci Finowie trochę krwi Włochom napsują, bo w fazie grupowej wyglądali naprawdę przyzwoicie.
1: Bardzo ambitni, dobrze przygotowani fizycznie i to może być trudny pojedynek.
0: Pewnie sportowo im braknie na koniec, bo jednak Włosi są półkę wyżej poziomem, tak jak my, tak jak reprezentanci Polski, ale może chociaż jeden set, a może dwa sety Finowie urwią. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że na koniec też będzie liczyło się to, kto będzie mniej zmęczony w meczu finałowym i ja bym chciał, żeby Polacy byli mniej zmęczeni w sobotę.
1: Za 21 minut godzina 20 w programie Pierwszym Polskiego Radia specjalne wydanie audycji przy muzyce o sporcie. To co, może o tej siatkówce już było dużo, to może zmienimy dyscyplinę.
0: Tak, ale jeżeli ktoś z Państwa chciałby o siatkówce jeszcze powiedzieć, to zachęcamy.
1: 22 645 22 66 oczywiście proszę do nas dzwonić.

0: Za 16 minut godzina 20 przy muzyce o sporcie. Nietypowo, bo właśnie dzisiaj we wtorek, ale mamy fantastyczne wieści. 3-0 Polska pokonała Niemcy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w siatkówce. To wszystko oczywiście na bieżąco na antenie radiowej jedynki. Jesteśmy z Państwem jeszcze do 20 i zmieniamy dyscyplinę.
1: Tak, ale zostajemy w Sofii, zostajemy na poziomie ćwierćfinałów, bo bardzo niedaleko miejsca, w którym odbywają się Mistrzostwa Europy w siatkówce, odbywają się także Mistrzostwa Europy w boksie. I z tej okazji do studia zawitał Krzysztof Kuzak z redakcji sportowej. Cześć, dzień dobry.
2: Dobry wieczór. Nawet
1: dobry wieczór. Siatkarze ćwierćfinał zaliczyli, są już w strefie medalowej. Ilu polskich pięściarzy do strefy medalowej w Sofii dzisiaj też wskoczyło?
2: No to po kolei. To bardzo ważny turniej, bo to nie tylko prestiż czempionatu Starego Kontynentu, ale także wyniki zaliczane są do olimpijskiego rankingu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Może nie tak prosto jak siatkarze, bo ci, którzy wygrają turniej siatkarski, oni awansują.
0: Już są automatycznie.
2: Tak, automatycznie są na Igrzyskach. Tutaj tylko na razie punkty są liczone. No a przecież boks to ta dyscyplina, która przed laty była jedną z najbardziej popularnych w naszym kraju. No wiązało się to oczywiście z wielkimi sukcesami, przede wszystkim wychowanków legendarnego trenera Feliksa Papy Sztama. Wielcy mistrzowie jak Paździor, Chychła, Kulej, Kasprzyk, Grudzień, Drogosz. No można wymieniać, sięgali po medale Mistrzostw Europy i Igrzysk Olimpijskich. No później przyszedł kryzys, no i sukcesów i popularności brakowało. W Barcelonie w 1992 roku po brąz sięgnął Wojciech Bartnik, no i musieliśmy czekać aż do Igrzysk w Paryżu 2 lata temu, gdy wicemistrzynią olimpijską została Julia Szeremeta. No i to jest efekt pracy trenera Tomasza Dydlaka i jego sztabu szkoleniowego, który od tego sezonu prowadzi kobiecą i męską reprezentację Polski. No i dziś 8 biało-czerwonych zaprezentowało się na ringu w Sofii. Walki ćwierćfinałowe, a więc zwycięzcy zapewniają sobie co najmniej brązowy medal. No i z tej 8 trzy nasze panie dołączyły do Elżbiety Wójcik, która przedwczoraj awansowała do półfinału w wadze powyżej 80 kg. No i są to Angelika Krzysztoforska w wadze do 48 kg, która jednogłośnie pokonała Włoszkę Ciarę Mosetti.
3: Zeszłam z ringu zwycięsko, także mamy już minimum brązowy medal, ale oczywiście przyjechałam tutaj po złoto, więc kibicujcie mi, trzymajcie kciuki.
2: Natalia Kuczewska w wadze do 51 kg po zwycięstwie nad Białorusinką Julią Apanasowicz 3-2 także zameldowała się w półfinale, a o jej występie mówi asystent trenera Dylaka Kamil Gojiński.
4: No, Natalia Kuczewska naprawdę widać, jest fenomenalnie w formie. Naprawdę miała groźną rywalkę z Białorusi, jak było widać do końca, rywalka nie chciała jej odpuścić, do końca tam walczyła o swoje, ale już Natalka swoim doświadczeniem wszystkim pokazała jej, że jest gotowa na wielkie rzeczy i to może być naprawdę jej turniej.
2: No i Kinga Krówka w wadze do 65 kg, która wygrała ze Słowaczką Tamarą Kublalową także 3-2.
5: Bardzo się cieszę z tego, to są moje pierwsze Mistrzostwa Europy seniorek. W wieku 19 lat medal to jest dla mnie naprawdę ogromne osiągnięcie. No i lecę po złoto, nie zatrzymuję się, ponieważ bardzo wierzę w siebie i wiem, że jestem w stanie wygrać tutaj z każdym.
2: Na razie 4 medale są pewne. Jeszcze nie wiem jakiego koloru. Dziś odpadli Barbara Marcinkowska, Agata Kaczmarska, Emilia Koterska, Nikolas Pawlik i Bartłomiej Rośkowicz. Ale jutro walki ćwierćfinałowe Pawła Bracha, Michała Pierzchały i Mateusza Urbana. No i półfinałowe Angeliki Krzysztoforskiej, Natalii Kuczewskiej, Kingi Krówki i Elżbiety Wójcik.
1: Podoba mi się to nowe, młode pokolenie polskich sportowców. 19-latka debiutująca w Mistrzostwach Europy mówi: lecę po złoto. No tak, tak to powinno wyglądać. Nie ma co się bać świata.
0: Tak, niesłychana odwaga, ale także taka fantazja. No nawet powiedziałbym, że brawura czasem, ale ona jest w sporcie i tam

0: Wiara w siebie i ta brawura czasem jest potrzebna.
1: Oczywiście. Krzysztof Kuzak z redakcji sportowej. Bardzo ci serdecznie dziękujemy.
0: 22 645 22 66. Nasi kibice, nasi słuchacze także się cieszą.
1: Pan Grzegorz, zdaje się, tak?
2: Ładnie i zgrabnie poszło. I w sumie to było do przewidzenia, prawda? Chociaż trochę postraszyli Niemcy z Bułgarią, więc wydawało się, że może być trudno, ale mi sprawy po prostu idą po swoje, tak powiem. Po złoto, tak, no. Zanim zaczęły się mistrzostwa, tam ktoś tam mówił, że nie wiadomo, bo to Włosi, bo to parę porachunki. No Francja jest też nieobliczalna, ale ja powiedziałem, że idziemy po złoto. Nic nie zatrzyma, ani nikt, ponieważ mamy ekipę znakomitą.
0: Tyle pan Grzegorz, 22 645 22 66. Gdyby jeszcze ktoś rzutem na taśmę chciał skomentować wygraną Polaków, to zapraszamy.

0: Moves Like Jagger. Doskonale poruszali się dzisiaj po parkiecie polscy siatkarze i w doskonałych nastrojach. Już za chwilę będziemy Państwa żegnać w audycji przy muzyce o sporcie.
1: Tak jest, ale chcielibyśmy jeszcze przypomnieć, że Polacy są w półfinale Mistrzostw Europy w siatkówce, że w tym półfinale zagrają w piątek. Nie wiemy jeszcze, czy o godzinie 17, czy o 21, ale już teraz deklarujemy, że bez względu na to, o której to będzie porze, o której to będzie godzinie, my z nimi będziemy na antenie radiowej jedynki, także zachęcamy w piątek i także w sobotę w walce już o medale. Mamy nadzieję, no, że w wielkim finale, proszę być z nami. Zresztą dużo sportu na antenie radiowej jedynki przed nami, bo w piątek także transmisję z meczu Polska-Bośnia i Hercegowina w Lidze Narodów. W sobotę będziemy w Toruniu podczas walki Bartosza Zmarzlika o siódmy w karierze tytuł mistrza świata. Także proszę szykować

0: radioodbiorniki. Proszę szykować się do kibicowania na piątek i sobotę także.
1: No skoro tak dobrze ci poszło z przewidywaniami, jeśli chodzi o mecz Polska-Niemcy, no to słucham. Półfinał?
0: Też. Słowenię pokonamy.
1: 3-0, tak?
0: Tego nie powiedziałem, ale ze Słowenią wygramy. Myślę, że jedyną drużyną, która może nas powstrzymać na tych Mistrzostwach Europy są współgospodarze turnieju Włosi, ale z nimi dopiero w wielkim finale możemy się spotkać, więc obyśmy awansowali do finału, oby było co świętować.
1: Sporo mówiliśmy o tej mentalnej stronie, mówił o tym Damian Wojtaszek, to przypomnę, że mamy też specjalista od mów motywacyjnych, czyli Tomka Fornala, który potrafi rzeczywiście jako ten lider, bo ten lider jest najważniejszy, nawet w trudnym momencie tę naszą drużynę w jakiś sposób zmobilizować. Proszę Państwa, bardzo pięknie Państwu dziękujemy za to dwugodzinne spotkanie, cieszymy się z wyniku, chcemy więcej i liczymy na ten piękny finał i wygraną w finale. Przypomnijmy, że to może dać nam taką bardzo pewną przepustkę do Los Angeles na Igrzyska Olimpijskie.
0: I za to już teraz trzymamy kciuki. I co? Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Dobrego wieczoru. Kacper Merk.
1: Marcin Kusy. Pięknie dziękujemy. Do usłyszenia.

0: zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce, o tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
2: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Bez zmian na trasie ekspresowej S5 na odcinku węzeł Bydgoszcz-Miedzeń, węzeł Bydgoszcz-Błonie. W miejscowości Lipniki na 73 kilometrze ciężarówka wypadła z drogi, wjechała do rowu. Nikt nie ucierpiał, ale ruch odbywa się tylko lewym pasem. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Kielce Południe, węzeł Kielce Jaworznia. W miejscowości Szewce na 17 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się prawym pasem. Krajowa 11, odcinek Poznań, Środa Wielkopolska, miejscowość Koszuty. 308 km. Tam trwają prace związane z wyciąganiem ciężarówki, która wjechała do rowu. Droga nie jest już trasą zablokowaną. Wprowadzono ruch w obu kierunkach tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 25, odcinek Kalisz-Konin, w Piątku Małym na 285 km. Zderzenie ciężarówki i dwóch aut osobowych. W tym wypadku 3 osoby zostały ranne. Droga nie jest już zablokowana, a trzeba było korzystać z objazdów. Teraz jedzie się w obu kierunkach, ale tylko jednym pasem. Koniec kłopotów na autostradzie A1 na odcinku węzeł Pelplin, węzeł Kopytkowo w Lądach na 46 km, gdzie po zderzeniu auta osobowego z innym pojazdem zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Łodzi.
3: Minęła godzina 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. W aktualności jedynki Piotr Paszkowski. Polscy siatkarze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy. Unia Europejska przedłużyła sankcje przeciwko Rosji. Prezydent Nawrocki ma nadzieję, że dojdzie do spotkania szefów resortów obrony Polski i Stanów Zjednoczonych. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Niemcy 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Przeciwnikiem w półfinale w piątek w Mediolanie będzie zwycięzca jutrzejszego meczu Słowenia-Belgia. Więcej o siatkówce za kilka minut w wiadomościach sportowych. Jest zgoda Unii Europejskiej na przedłużenie sankcji nałożonych na Rosję. W Brukseli zakończyła się procedura pisemna zatwierdzająca tę decyzję, ale ceną było wykreślenie z czarnej listy dwóch wpływowych rosyjskich oligarchów. Naciskały na to Słowacja, Francja i Luksemburg. Sankcje zostaną przedłużone o 3 lata, a nie jak do tej pory o 0,5 roku. Chodzi o sankcje indywidualne, czyli czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie.
4: Decyzja została podjęta niemal w ostatniej chwili, bo o północy upływał termin na przedłużenie sankcji. Gdyby zgody nie było, skutki byłyby katastrofalne. Prawie 3000 osób, firm, organizacji i instytucji otrzymałoby automatycznie dostęp do swoich aktywów w Unii czy kont w europejskich bankach. Przedłużenie sankcji aż o 3 lata sprawi, że Unia nie będzie co pół roku przechodziła przez podobne problemy. A kto jest na czarnej unijnej liście? Oprócz Władimira Putina i oligarchów są na niej m.in. ministrowie, posłowie do Dumy, wojskowi, także osoby odpowiedzialne za porwania ukraińskich dzieci z terenów okupowanych oraz propagandyści. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Trwają ustalenia nowego terminu spotkania wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z Peterem Hexetem w sprawie m.in. amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Do spotkania miało dojść jutro, ale strona amerykańska poprosiła o jego przełożenie. Prezydent Nawrocki, który jest w Nowym Jorku, gdzie bierze udział w zgromadzeniu ogólnym ONZ-u, powiedział, że ma nadzieję, że do spotkania dojdzie.
5: Mam nadzieję, że te otwarte drzwi...

0: Otwarta brama do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, którą otworzyliśmy wspólnie z prezydentem Trumpem, zostanie wykorzystana.
1: Według wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli polskiego MON-u stała baza amerykańskich żołnierzy miałaby liczyć od 4 do 5 tysięcy żołnierzy.
2: To są aktualności jedynki.
1: Trwają przygotowania do przeniesienia z Katowic do Warszawy zespołu prokuratorów prowadzących śledztwo w sprawie Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że pozwoli to wzmocnić zespół i sprawniej analizować zgromadzone dowody.
3: Wiemy, że nie każdy z tego zespołu jest w stanie zostawić swoją rodzinę i przenieść się od razu do Warszawy, ale mamy już sygnały z różnych miejsc w Polsce, że są chętne do pracy w tym zespole, a mają umiejętności i wiedzę, które by się bardzo przydały w prowadzeniu tego śledztwa.
1: Śledztwo dotyczące oszustw i prania pieniędzy związanych z działalnością giełdy Zonda Krypto wszczęto w kwietniu. W sierpniu postępowanie połączono ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Jego los pozostaje nieznany od marca 2022 roku. Projekty ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia, ograniczające zarobki i czas pracy medyków, to tylko elementy zmian, którym powinna podlegać reforma służby zdrowia. Tak uważają lekarze. Medycy tłumaczą, że przyjęte dziś przez rząd rozwiązania dotyczą tylko części problemów, a cały sektor wymaga pełnych reform.
4: W ocenie samorządu lekarskiego skierowane do Sejmu projekty nie przyniosą pożądanych efektów, mówi Polskiemu Radiu rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Piotr Pisula wyjaśnia, że projekty rozwiązań przyjęte przez rząd powstały w pośpiechu i powinny być szerzej konsultowane.
5: Nie wydaje się, żeby to była odpowiedź systemowa.
4: Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski zwraca uwagę na potrzebę szybkiego uregulowania wynagrodzeń, ale jego zdaniem zmian powinno być więcej.
6: Potrzeba wyceny, potrzeba całościowego spojrzenia, kompleksowego spojrzenia na system ochrony zdrowia.
4: Pakiet 5 rządowych ustaw dotyczących zmian w służbie zdrowia ma być procedowany w Sejmie 6 października. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Niemców 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Jest z nami ponownie Cezary Gurjew, który relacjonował to spotkanie. Czarku, świetny mecz obrońców tytułu.
8: Tak, dobry wieczór, 25-23, 25-17 i 25-17. Niemcy byli szczególnie groźni w trzecim secie, zerwali się do walki, było prowadzenie, ale po przerwie, którą miał ze swoimi podopiecznymi Nikola Grbicz, biało-czerwoni zaczęli grać niemal koncertowo. 17 punktów Wilfredo Leona, dzisiaj nie było jakichś piekielnych zagrań, nie było ani jednego asa serwisowego, ale w tej końcówce właśnie Wilfredo, najlepszy zawodnik ostatnich Mistrzostw Europy, tutaj rzeczywiście szalał. Bardzo dobrze Bartłomiej Bołądź, 13 punktów Tomasz Fornal, to nie tylko 7 punktów w grze, ale też przyjęcie, trzymał to przyjęcie, dużo podbitych piłek i generalnie dzisiaj, tak jak powiedziałem, nie było asów serwisowych, tam jedynie Bartek Lemański. Mieliśmy mało bloków, bo tylko 2, ale było bardzo dużo podbitych piłek. Świetna obrona i to zdecydowało, że Niemcy nie mogli sobie poradzić i biało-czerwoni pokazali tutaj no uniwersalność, tutaj na każdej pozycji potrafiliśmy znaleźć rozwiązanie. Wygrana 3-0 i awans do pierwszej czwórki Mistrzostw Europy.
7: Bardzo dziękuję za relację. Polacy teraz przenoszą się do Mediolanu, gdzie w piątek zagrają z Belgią lub Słowenią. Ale rywala poznamy jutro. W stolicy Bułgarii rozgrywane są także Mistrzostwa Europy w boksie. Dziś awans do półfinału, a to oznacza także pewny co najmniej brązowy medal. Wywalczyły Angelika Krzysztoforska, Natalia Kuczewska oraz Kinga Krówka. Natomiast polska sztafeta mieszana zajęła 8. miejsce na rozgrywanych w Montrealu Mistrzostwach Świata w kolarstwie szosowym. Biało-czerwoni pojechali w składzie Michał Kwiatkowski, Patryk Goszczuryn, Jan Jackowiak oraz Dominika Włodarczyk, Natalia Hartman i Maja Tracka. Wygrali Włosi przed Francuzami i Szwajcarami. W Warszawie trwa zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami Ligi Narodów. Kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski mówił o ważnej roli regeneracji po przyjeździe ze Stanów Zjednoczonych i zmianie strefy czasowej.
9: Na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy do gry. W jakim aspekcie? No to ciężko powiedzieć. Pewnie to też z dnia na dzień będzie można więcej o tym podyskutować, rozmawiać.

0: podjąć jakieś decyzje, ale dopóki mogę i będę miał siłę, tak najbardziej jestem do dyspozycji trenera.
1: W piątek Polska zagra w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. Więcej o sporcie w Kronice o 22.40. Do usłyszenia.
2: Pogoda.
3: W nocy przeważnie zachmurzenie duże, miejscami przelotny deszcz. W Tatrach opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o mniej więcej 10 cm. Temperatura minimalna od 6 do 11 stopni, chłodniej lokalnie w obszarach podgórskich, tam tylko około 5 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1007 hektopaskali. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15 czasu uniwersalnego. Niż 1006 hektopaskali z nadwschodniej Białorusi przemieszcza się na północny zachód. Wyż z nadzachodniej Europy rozbudowuje się na wschód. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowo-Wschodni i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr północny do północno-zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza około 15 stopni. Widzialność dobra. Na wschodzie możliwy przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północny 5 do 7. Stan morza 4. Temperatura powietrza około 15 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Miejscami przelotny deszcz. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni 3 do 5. Stan morza 3. Widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr północny 4 do 5, początkowo w porywach 6. Stan morza 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, możliwy przelotny deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr północny 5 do 6, w porywach 7. Stan morza 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr północny do północno-zachodniego 3 do 4. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr północny do północno-zachodniego 5 do 6, w porywach 7, słabnący na 4 do 5. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
4: Jutro pierwszy dzień jesieni. Czy chłodniejsze dni muszą oznaczać rezygnację z aktywności na świeżym powietrzu? Niekoniecznie. Więc w czterech porach roku o tym, jaki rodzaj ruchu jest najlepszy jesienią dla dzieci i dorosłych. I zastanowimy się, jaki strój zapewni nam komfort termiczny. Poza tym lubiany poradnik językowy, kolejna historia jednej piosenki i nasz konkurs Skojarzenia Ekstra.
5: Cztery pory roku. Jutro od 9:00. Zapraszam. Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Tu jest muzyka.

No tengo dinero i Juan Gabriel. Tak rozpoczynamy nasze spotkanie w programie Pierwszym Polskiego Radia. W audycji Tu jest muzyka, 14 minut po 20. Gdyby zapytali państwo, czy są takie piosenki, które zawsze są w stanie poderwać mnie do tańca, to była jedna z nich. No tengo dinero. Taneczny numer, taki może nie wprost, ale ma jakąś energię w sobie ten utwór. A poza tym jest pewna scena taneczna w serialu Narcos Mexico, kiedy ten utwór fantastycznie sprawdza się właśnie w takiej scenie. Zdradzać więcej nie będę, ale polecam państwu serdecznie. Marcin Kusy przed mikrofonem, emocje sportowe za nami i za nami specjalne wydanie audycji Przy muzyce o sporcie. To wszystko było do 20, a teraz wieczorne muzyczne wytchnienie. Proszę państwa, dzisiaj odsłonięto w Gliwicach mural Stanisława Sojki. Nie tak dawno obchodziliśmy pierwszą rocznicę śmierci artysty. Byli tam synowie, zagrał Antek Sojka, grał Kuba Sojka, był Janek Pęczak. Na mural wygląda fantastycznie. To na ścianie jednego z gliwickich przedszkoli. Mogą państwo to wszystko znaleźć w sieci.

Tę audycję dzisiaj wymyśliłem jako taką, która nie zawierać będzie języka angielskiego, ale dla Stanisława Sojki i tego cudnego utworu zrobiłem wyjątek. Railway Hotel, czyli fragment albumu Acoustic, przypomnę, w Gliwicach dzisiaj odsłonięto mural Stanisława Sojki. Zamyślony artysta i do tego napis Tolerancja. A państwo słuchają radiowej jedynki, 18 minut po 20 już jest z nami nowa płyta zespołu Komety.

Tym razem na nowej płycie Komet zatytułowanej Noc z Kleopatrą. Więcej o uczuciach, mniej być może tej poetyki urbanistycznej, mniej miasta, chociaż u Lesława zawsze te proporcje są mniej więcej dobrze rozłożone. Lesława, czyli lidera Komet, który napisał cały materiał, wszystkie teksty do tego wyprodukował, zagrał na instrumentach klawiszowych, no, na gitarach, to wiadomo, zaśpiewał, ale tutaj nie tylko zespół Komety, ale mnóstwo gości, Agata Polic między innymi, też Robert Strzednicki, jest Mariusz Mielczarek na flecie, ale także znany z zespołu Kult Jarek Ważny na puzonie, więc to instrumentarium zdecydowanie poszerzone, jeśli chodzi o Komety, ale płyta brzmi na naprawdę fantastycznie. To nasza płyta tygodnia, proszę Państwa. Dzisiaj specjalne wydanie audycji przy muzyce o sporcie, więc o płycie tygodnia w muzycznej jedynce nie mówiliśmy, ale jeżeli Państwo mają ochotę, mam egzemplarz tejże płyty dla Państwa. Noc z Kleopatrą, Komety 71-151, hasło płyta i Państwa dane adresowe. Zapraszam serdecznie. Sięgam z przyjemnością, proszę Państwa, jutro po 18:00 także prezentacje i szansa na nagrody, bo rzeczywiście Lesław jest bardzo, bardzo eklektyczny na tej płycie. Stwierdził, że to pierwsze takie odważne wyjście Komet. Być może na taką płytę jeszcze wiele lat temu by sobie nie pozwolił, no ale tym razem

Zespół Komety i nowa płyta Noc z Kleopatrą. Więcej codziennie w muzycznych jedynkach po godzinie 18. Już teraz zapraszam, to jest nasza płyta tygodnia. Proszę Państwa, to teraz w programie Pierwszym Polskiego Radia wycieczka najpierw do Włoch, a potem do Brazylii.

Fantastyczny Georgie Ben. Po 19 zaprezentowaliśmy dzisiaj Państwu nagranie równie legendarne Masz Kanada, które to on spopularyzował. Dopiero po nim, proszę Państwa, przyszli ci inni wielcy. Caetano Veloso, Sergio Mendes, Miriam Makeba, Soulfly, czyli fantastyczna brazylijska grupa z Maxem Cavalerą na czele, ale Marisa Monte. Ale to on był prekursorem. Prekursorem połączenia samby, ale też eksplorowania innych obszarów muzycznych, soulu, funku, ale także czasem muzyki rockowej czy bossanowy, niepowtarzalny. Czasem Georgie Ben Jor, a czasem po prostu Georgie Ben. To on skomponował to nagranie przed sekundą, to on był nazywany królem samba rocka, no a to nagranie również na tym słynnym koncercie zaśpiewali Mitch & Mitch Orchestra and Choir, a przede wszystkim Zbigniew Wodecki. W radiowej jedynce teraz dwóch dżentelmenów, którzy posługiwali się, no jeden z nich cały czas jeszcze posługuje się świetnie językiem angielskim, ale zdarzyło im się śpiewać w językach zupełnie innych. Zaczyna Kevin Kline.

To David Bowie i słynne Volare. Za 17 minut godzina 21. Państwo słuchają programu Pierwszego Polskiego Radia, kiedy prowadzimy z Pawłem Sztompkę niedzielną audycję na dwa głosy po godzinie 14. I to bardzo często Państwo proszą o nagranie Julio Iglesiasa. O to nagranie, które bardzo często pojawia się w tych wiralowych, rozmaitych rolkach w mediach społecznościowych. Tam ledwie kilka sekund, ale z przyjemnością przypomnę całość. Con la misma piedra.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
2: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktora od Stara Espresso na przykład.
3: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
1: Świetni goście, super muzyka.
4: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
3: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
5: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
1: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
6: Mam wspaniałe buty z koziej skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
3: Spróbujcie sami.
1: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
3: Po 14.
1: Zapraszają
3: Marcin Wojciechowski
1: i Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Kino dla wszystkich pokoleń. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Mecenasi. Energa z grupy Orlen. Marka Lotto. Partnerzy strategiczni. KGHM Polska Miedź. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ogólnopolscy patroni medialni. Telewizja Polska. Jedynka. Program pierwszy Polskiego Radia. Wok Polska. Harper's Bazaar. Film Web. Zwierciadło. Interia.
13: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Michał Sikor.

0: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
1: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
0: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
1: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
0: Aflofarm.
2: Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
7: Tak.
6: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
7: Mhm.
6: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
7: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
8: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
6: Już rozumiem.
7: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
9: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Dość trudne warunki podróżowania na naszych drogach. Z jednej strony utrudnienie jest aura, z drugiej pora dnia. Zapadł zmrok, jest już ciemno, a na drogach dzieje się. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Bydgoszcz-Miedzyń, węzeł Bydgoszcz-Błonie w Lipnikach. Na 73 kilometrze ciężarówka wypadła z drogi. Nikt co prawda nie ucierpiał, ale ruch możliwy jest tylko jednym lewym pasem. Koniec kłopotów na drodze ekspresowej S7 na odcinku węzeł Kielce Południe, węzeł Kielce Jaworznia w miejscowości Szewce na 17 kilometrze. Tam, przypomnę, autoosobowe uderzyło w bariery energochłonne. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany był, i to przez kilka godzin, jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Ruch możliwy był tylko prawym pasem. Teraz w stronę stolicy S7 jedzie się przez jej 17 kilometr bez jakichkolwiek kłopotów. Skończyły się też utrudnienia na Krajowej 11 na odcinku Poznań-Środa Wielkopolska w miejscowości Koszuty na 308 kilometrze. Tam służby wyciągały z rowu ciężarówkę. Auto zostało wyciągnięte, postawione na lawetę i scholowane. Droga krajowa numer 25, odcinek Kalisz-Konin w miejscowości Piątek Mały na 285 kilometrze. Zderzenie ciężarówki i dwóch aut osobowych. W tym wypadku 3 osoby zostały ranne. Droga była zablokowana, wyznaczono objazdy. Teraz obowiązuje tam ruch w obu kierunkach, ale tylko jednym pasem.
10: Minęła godzina 21. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Radosław Sikorski zapewnia, że rząd i prezydent wspólnie działają na rzecz amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony przez polskie myśliwce w okolicy polskiego wybrzeża. Spadły ceny ropy to efekt nadziei na koniec wojny z Iranem i uruchomienia saudyjskiego ropociągu. Rząd i prezydent współdziałają w sprawie bazy Stanów Zjednoczonych w Polsce, mówi Radosław Sikorski. W Nowym Jorku szef polskiej dyplomacji podkreślił, że w kwestii starań o utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce koalicja rządząca i Karol Nawrocki działają ponad podziałami.
11: Tutaj działamy razem z prezydentem. Była, jak państwo wiedzą, delegacja taka polityczno-techniczna, która już rozglądała się co do możliwej lokalizacji takiej.

0: amerykańskiej bazy. Przypominam o tej sprawie, o dwóch ciężkich brygadach w Polsce wojska amerykańskiego. Mówię o 20 lat, a pierwsza baza już powstała na podstawie porozumienia, które swego czasu podpisałem z Condoleezzą Rice i ta baza obrony antyrakietowej już działa.
1: O stałej bazie amerykańskiej w Polsce jutro miał w Waszyngtonie rozmawiać z sekretarzem obrony Pitem Hegsethem Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pilną prośbę strony amerykańskiej spotkanie zostało jednak przełożone. Nowy termin wizyty szefa MON-u w Waszyngtonie jest ustalany. Rosyjski samolot rozpoznawczy typu IU-20 został przechwycony przez polskie myśliwce około 40 km od polskiego wybrzeża, poinformował wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. To kolejny tego typu incydent w ciągu ostatnich tygodni. Poprzednio o przechwyceniu rosyjskiego samolotu rozpoznawczego szef MON informował na początku września. Przygotowania do działań były bardzo realne. Tak mówi prokuratura po zatrzymaniu 17-letniego Pawła G. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujęła nastolatka z Siemianowic Śląskich, który według śledczych planował masowy zamach terrorystyczny na szkołę oraz meczet. W jego domu zabezpieczono broń, materiały wybuchowe, noże i nazistowską symbolikę. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Śledczy postawili mu zarzuty dotyczące bezpośrednich przygotowań do ataku, mówi prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Jeden z zarzutów, bardzo poważny, czynienia przygotowań do zabójstwa wielu osób w wyniku zamachu o charakterze terrorystycznym, polegającym na wejściu w porozumienie z inną osobą, planowaniu zakupu broni, wyposażenia wojskowego oraz pozyskaniu informacji dotyczących działalności ugrupowań o charakterze terrorystycznym.
1: Za przygotowanie do zamachu terrorystycznego i próbę zabójstwa wielu osób grozi do 15 lat więzienia.
3: To są aktualności jedynki.
1: Ceny ropy gwałtownie spadły, już piątą sesję z rzędu, osiągając najniższy poziom od dwóch tygodni. Reakcja ta wynika z nadziei na wznowienie działań dyplomatycznych mających na celu zakończenie konfliktu z Iranem oraz z optymizmu związanego z ponownym uruchomieniem kluczowego ropociągu w Arabii Saudyjskiej. Cena ropy Brent na krótko spadła poniżej $98 za baryłkę, a cena amerykańskiej ropy zeszła poniżej $93. Były to najniższe poziomy od 8 września. Skrajna lewica, która wygrała niedzielne wybory lokalne w Berlinie, ale jej rządzenie stolicą Niemiec, nie jest przesądzone. Radykalne ugrupowanie mierzy się z poważnymi zarzutami i może mieć problem ze zbudowaniem większości w 4-milionowym mieście.
4: 25% głosów dało lewicy największą liczbę deputowanych w parlamencie Berlina i 7 punktów procentowych przewagi nad Hadecją, która obecnie ma burmistrza. Płakaliśmy, tańczyliśmy, jesteśmy dumni z tego wyniku, bo myśleliśmy, że to będzie wyrównana walka. Teraz chcemy wyrzucić CDU z ratusza, zapowiedziała szefowa Die Linke Ines Schwertner. To jednak nie będzie łatwe. Na tej samej konferencji liderzy skrajnej lewicy musieli tłumaczyć się z obecności na powyborczej fieście przedstawicieli świata przestępczego oraz z antysemityzmu, którego nie kryje część działaczy, w tym wybrani do parlamentu stolicy. Ekonomiści przestrzegają przed radykalnymi hasłami. Die Linke wygrała, zapowiadając wywłaszczenie firm branży nieruchomości. Przejęcie mieszkań przez miasto dopuszczają zieloni, ale SPD jest przeciwna, a bez niej nie będzie lewicowej koalicji. Mniej obecnie realną, ale możliwą opcją jest koalicja przegranych chadeków z socjaldemokratami i zielonymi. Lewica nie chce kompromisów, ale bez nich nie sięgnie po władzę w stolicy. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy przeważnie zachmurzenie duże, miejscami przelotny deszcz, w Tatrach opady śniegu. Temperatura minimalna od 6 do 11 stopni, chłodniej lokalnie w obszarach podgórskich, tam tylko około 5 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1007 hektopaskali.
3: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 25% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Można normalnie korzystać z energii elektrycznej. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurował.

0: Zapakowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Co za dzień?
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Kino dla wszystkich pokoleń. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Mecenasi. Energa z grupy Orlen. Marka Lotto. Partnerzy strategiczni. KGHM Polska Miedź. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ogólnopolscy patroni medialni. Telewizja Polska. Jedynka. Program Pierwszy Polskiego Radia. Wok Polska. Harper's Bazaar. Film Web. Zwierciadło. Interia.
7: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Michał Sikorski.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama. Autopromocja. 4 pory roku.
13: Jutro pierwszy dzień jesieni. Czy chłodniejsze dni muszą oznaczać rezygnację z aktywności na świeżym powietrzu? Niekoniecznie. Więc w czterech porach roku o tym, jaki rodzaj ruchu jest najlepszy jesienią dla dzieci i dorosłych. I zastanowimy się, jaki strój zapewni nam komfort termiczny. Poza tym lubiany poradnik językowy, kolejna historia jednej piosenki i nasz konkurs Skojarzenia Ekstra.
14: Cztery pory roku. Jutro od 9:00. Zapraszam. Agnieszka Kunikowska.
12: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Spotkania w jedynce. Motywy.
15: Dobry wieczór Państwu, Rafał Sławoń. Słuchają Państwo specjalnego wydania motywów z nabierającego rozpędu 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Zaczęliśmy, proszę Państwa, przygotuję się po piosence, będę już to bezbłędnie wymieniał tę liczbę.
16: Na relację zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
17: Na filmowe emocje podczas audycji zaprasza sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: To był oczywiście motyw z Polowania na muchę Andrzeja Wajdy. Skoro audycja o polskim kinie z Festiwalu Polskich Filmów, no to i polska muzyka dzisiaj. Proszę Państwa, festiwal w Gdyni jest doskonałym pretekstem, żeby porozmawiać o kulisach produkcji filmowej. Stąd obecność w naszym studiu nagradzanych, znamienitych, docenianych, oklaskiwanych gości. Są z nami członkinie jury konkursu głównego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, pani Jagna Dobecz, scenografka.
2: Dobry wieczór.
1: Pani Ita Zbroniec-Zajd, operatorka.
3: Dobry wieczór.
1: Ja od razu zapytam pani o to, kto wygra ten festiwal?
3: No nie wiem, przecież jeszcze nie obejrzałam wszystkich filmów nawet.
1: Myślałem, że podstępem was wezmę, ale widzę, że jesteście gotowe
3: nie,
1: na przygotowane.
3: Tak.
1: Czyli nie dowiemy się, proszę państwa, jeszcze dzisiaj, kto wygrał, chociaż może będę stosował różne pułapki, zastawiał na panie. Są z nami również pani Ewa Brodzka, prezes Gildii Polskich Reżyserów i Reżyserek Obsady.
4: Tak jest, Ewa Brodzka, Gildia Polskich Reżyserek, bo to bardzo kobiecy zawód, i reżyserów obsady.
1: I Marcin Konarzewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Montażystów.
5: Dobry wieczór. Ja wiem, kto wygra.
1: Kto?
5: Najlepszy.
1: Najlepszy, no to jest...
3: Albo najlepszy.
1: No, liczmy na to, że tak
5: najlepszy
1: będzie.
5: Najlepszy film.
1: Proszę państwa, czy jest taka możliwość, żeby na jakimkolwiek etapie produkcji filmu przedstawiciele waszych zawodów spotkali się razem w jednym miejscu? Nie liczę bankietu po premierze.
6: Bardzo rzadka sytuacja, ale wszystko jest możliwe, ale raczej...
4: Czasem się zdarza.
6: Tak, zdarza się.
4: Czasem się zdarza, ale rzadko.
5: Zawodowo ja mam...
1: Ale zawodowo, tak, żebyście rozmawiali o tym filmie, który produkujecie, że wszyscy razem siedzicie. Pani od obsady, pani operatorka, pani scenografka, pan montażysta.
5: Z operatorem montażysta tak, ze scenografem tak.
4: Z reżyserem obsady bardzo rzadko, raczej nie. Natomiast jest taki moment w procesie przygotowywania realizacji zdjęć, kiedy czytamy scenariusz i tam spotykamy się właściwie prawie wszyscy.
1: Dobrze, a jakie są największe mity dotyczące państwa zawodów? Zacznijmy od reżyserki obsady. Ma pani taka rzecz, którą pani zawsze zadziwia, że ludzie coś takiego myślą sobie o pani zawodzie?
4: No, ja bardzo dążę do zmiany sposobu myślenia aktorów, że proces tworzenia obsady to konkurs. To nie jest konkurs. I nastawienie aktorów i mówienie, że przegrałem casting, to jest moim zdaniem ich największy błąd. Castingu się nie przegrywa. Mój zawód to nie jest organizowanie przeglądu konkursowego. Moja praca polega na stworzeniu takiej wizji obsady, takiego świata, którego przecież w rzeczywistości nie ma, żeby uwiarygodnić historię, którą scenarzysta i reżyser, i producent również, i ja chcemy pokazać widzom, żeby publiczność pokochała tych bohaterów, żeby uwierzyła w tę historię i żeby to była najprawdziwsza historia na świecie, żeby można było za nią pójść i poczuć się nią uwiedzionym.
1: Proszę państwa, państwo słyszą pewnie ten komunikat, który my również słyszymy. To jest najlepszy dowód, że nasza audycja jest nadawana na żywo i z Gdyni. To nie jest ogłoszenie na dworcu centralnym w Warszawie. Pani Ito, a co ludzie myślą o pracy operatorki? Co dla pani jest zadziwiające? Są takie właśnie mity, przekonania?

0: utrwalone?
1: No, pomyślałam sobie o tym, że czasami ludzie myślą, że dobre zdjęcia to ładne zdjęcia. I nie zawsze tak jest. Raczej tak nie jest. Dobre zdjęcia to są takie zdjęcia, które opowiadają historię, oddają atmosferę, przybliżają nas do bohaterów filmu. Niekoniecznie muszą być ładne, nie zawsze też to nie jest jakby super słowo w ogóle do opisywania zdjęć w filmie, myślę. Też chyba jest taki stereotyp, ale ten stereotyp też już zanika, więc nawet nie wiem, czy go wymawiać tutaj na antenie, że to jest ten męski zawód, bo mi się wydaje, że już przestał być
0: chyba
1: męskim
0: już przestał
1: zawodem.
0: Być, prawda?
1: Tak, także już to nie jest temat. Podaję.
0: Ale też tak, przepraszam za to określenie, tak pracowo pani czuje, że to już nie jest temat, że rzeczywiście już jest kobiety są traktowane tak, jak powinny być, na równi z mężczyznami?
1: Takie mam odczucie. Ja osobiście w mojej pracy się nie spotkałam od bardzo dawna, powiedzmy, z nierównym traktowaniem. Może mam też szczęście do ludzi jakoś i do projektów, ale mam wrażenie, że jest dużo lepiej teraz niż kiedyś.
0: A do jakich mitów mają szczęście scenografki i scenografowie?
2: Pierwszym takim zabawnym, możemy nazwać to pomyłką, jest to, że często jesteśmy nazywani scenarzystami, co zawsze bardzo mocno mnie fascynuje, gdyż nawet dość wykształcone osoby mówią, o, jesteś scenarzystką. Ja mówię, od czego jest słowo scenarzystka? Od scenariusza. Ja mówię, no to ja robię dekoracje. Robię scenografię, więc to jest pierwsza bardzo częsta pomyłka. Jestem tak często też w prasie przedstawiana jako scenarzystka.
0: No to dobrze,
2: także pozdrawiam wszystkich scenarzystów serdecznie. Drugi, nie wiem, czy można nazwać to mitem, ale chyba taki brak zrozumienia zawodu, to jest jakaś taka myśl, że my głównie stawiamy zasłony, wazony, meble. Tym zajmuje się dekorator, dekoratorka. Najczęściej czasami łączymy te dwie funkcje. Ale przede wszystkim scenograf nadaje wraz z operatorką tutaj koło mnie lub operatorem jakąś emocjonalną wartość dla obrazu. Współpracujemy razem, tworzymy ten obraz razem. Nasza praca wypełnia każdy kadr, zawsze prawie, chyba 99%. No twoja praca zawsze, moja
1: twarz aktora
2: prawie
1: jeszcze,
2: zawsze.
1: Ale...
2: Tak.
0: No tak, aktorzy się przydają generalnie
2: nie,
0: w tej scenografii.
2: Nie, oczywiście, ale mówię, że elementem
1: tak.
2: obrazu zawsze jest kamera,
1: absolutnie,
2: jest scenografia
1: tak, tak.
2: jakaś. Aktor może na chwilę wyjść z kadru, przepraszam. Więc mitem jest to, że my jesteśmy paniami od jakiegoś wazonu, zasłony i tapety. To jest o wiele głębsze i też duże zdziwienie budzi na przykład to, jeżeli mówię, że 2 tygodnie szukaliśmy drogi, którą jedzie auto i wszyscy mówią, no ale jak to plenery to też jest scenografia? Więc to są takie chyba najczęstsze mity.
0: No mamy słynne sceny filmowe o szukaniu plenerów właśnie.
2: Tak.
0: A jak to jest z montażystami? I z montażystkami?
3: I z osobami montującymi. No to chyba w ogóle najbardziej chyba taki
0: mitotwórczy?
3: Magiczny zawód filmowy, bo kompletnie nikt nie wie, o co chodzi, poza reżyserem, na czym montaż polega. I no taki mit, że to jest człowiek, który składa te obrazki, tam skleja, ale na czym to polega, to nikt nie wie. No my nadajemy znaczenia. Łącząc te obrazy, które stworzy operator w porozumieniu ze scenografem, my łączymy w historię. No takich mitów no, nie ma. Czujemy się trochę jak wampiry też. Siedzimy w tych ciemnych montażowniach, nikt nas nie zna. Jak się pojawiam czasami na planie, to jest sensacja. O, montażysta przyszedł. O, nareszcie widać, pierwszy raz poznałem montażystę. Więc to też nie spotykamy się z resztą ekipy.
0: Czyli aktorzy nie znają montażystów najczęściej?
3: Nie. Ale my za to znamy aktorów i zdarza się na przykład, że tak jak tutaj na festiwalu widzę znajomą twarz i chcę się przywitać, to wszyscy to montażyści mamy, a potem uświadamiam sobie, że przecież on mnie nie zna, czy ona mnie nie zna. My znamy każdy gest, mimikę, głos.
0: To zabawne, pani Ewo?
4: Tak, ja nie zgadzam się z założeniem i stwierdzeniem, że nikt nie wie, kto to jest montażysta, bo ja wiem. I ja uważam, nawet widzę pewne jakby wspólne cechy naszego zawodu. Dlatego, że wydaje mi się, że z czasem złożenie dwóch obrazów, zestawienie ich obok siebie, tworzy jakąś emocję, daje jakieś wrażenie, buduje...

0: jakąś aurę. Tak samo dzieje się z aktorami, tak samo dzieje się z ludźmi, że zdjęcia próbne pokazują to, że spotkanie dwóch aktorów powoduje, że wytwarza się jakaś aura, jakaś relacja między ludźmi, której czasem nawet nie zakłada się w scenariuszu, ona dla naszego filmu jest fantastyczna. W związku z czym uważam, że jakby i montażyści, i my pracujemy na pewnym zastanym zbiorze danych. No teraz co prawda AI pozwala narysować aktora, tak? I wytworzyć go, tak? Ale na razie my z tego nie korzystamy. I też mamy określony zbiór aktorów. Możemy wśród nich szukać tych odtwórców, którzy naszym zdaniem dla naszego filmu, który robimy, są najlepsi, najwspanialsi. W próbach buduje się coś, co jest dla filmu istotne i ważne. Montażysta również dostaje zbiór zdjęć, materiały, na których pracuje. Czasem trzeba coś dokręcić na wyraźną prośbę.
1: Czyli znaleźliśmy tu wątki wspólne. Proszę Państwa, my wysłuchamy kolejnego komunikatu informującego nas o tym, gdzie się znajdujemy, a Państwo w tym czasie posłuchają kolejnej filmowej piosenki.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Proszę Państwa, słuchają Państwo specjalnego wydania Motywów z Gdyni, gdzie trwa Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, gdzie nieustannie nadawane są komunikaty o tym, gdzie jesteśmy. Musimy przyspieszać, bo nasi goście są w ciągłym ruchu. Pani Jagna wkrótce nas opuszcza, więc Pani zadam to pytanie, które miałem zadać wszystkim, ale od Pani zacznę. Ile w Pani pracy jest takiej artystycznej wizji, a ile zmagania się z takimi praktycznymi, przyziemnymi przeszkodami?

0: On trzeba brać panią do filmów, bo można każdy pomysł zrealizować dzięki temu.
1: Na szczęście pracuję też głównie z osobami, które, to jest taka moja rodzina filmowa, ufamy sobie nawzajem i nie mogłabym robić filmu z kimś, to hamuje cały czas. Czułabym się jak w klatce w więzieniu albo jak przy serwisie jakimś, jakbym fuchę robiła, a przy filmie to musi być partnerska praca, więc gdyby ktoś cały czas mnie powstrzymywał, to myślę, że to byłaby nasza ostatnia współpraca. Na szczęście to się nie zdarzyło, więc...
0: No dobra, nie chcę dociskać, tak. Ale kto ma decydujący głos? Reżyser czy scenograf?
1: Nie ma, to nie jest na szczęście no, Sejm.
0: Może, więc... Ale może być taki moment, że ktoś musi podjąć decyzję.
1: Nie mamy tutaj jakichś wetomanów, więc po prostu razem w przyjacielskiej atmosferze. Nie pamiętam, że musiała jakoś strasznie walczyć o pomysł. Raczej mam to szczęście trafiać na takich reżyserów lub reżyserki, z którymi po prostu razem, jeżeli mam jakiś pomysł, jeżeli przeczytam scenariusz i patrzę, kto reżyseruje ten film i jacy aktorzy są brani pod uwagę, bo to też jest dla mnie znak, jaki film robię, kto będzie robić zdjęcia, to ja wiem, że my mówimy tym samym językiem, więc my nie musimy walczyć ze sobą. To są jakieś lekkie zmiany, że nie wiem, pion operatorski potrzebuje węższy korytarz albo ciemniejszy, ale to są... Nie mam takich złych doświadczeń, no, na szczęście. Dobrze, albo już je wymazałam.
0: Jak to dobrze, że są takie sfery życia jeszcze, gdzie ludzie nie muszą ze sobą walczyć.
1: Nie, tu na szczęście to w polityce jest tak, że ktoś może właśnie zawetować i jest koniec. Nawet świetny pomysł. W filmie pracują przyjaciele, mamy jeden cel, opowiedzieć ważną historię dla nas i nie walczymy ze sobą, a ewentualnie walczymy z jakimiś codziennymi trudnościami, ale też jeżeli pracujemy z pasją i sercem, to się trochę nie myśli o tym, że to są jakieś straszne trudności. No ja uważam, że powinniśmy doceniać to, że możemy robić filmy, że jesteśmy zdrowi,
0: że to fajne,
1: że te filmy
0: zajęcie
1: powstają. Są kraje takie jak Afganistan, gdzie na przykład artyści nie mogą robić filmów, więc zamiast narzekać, po prostu róbmy je.
0: Róbmy. Pani, to pani też zawsze w zgodzie współpracuje, czy zdarza się pani walczyć na planie o swoje?
2: Wydaje mi się...
0: Proszę o szczerą odpowiedź.
2: Przewijam teraz w pamięci daleko w przeszłość. Znaczy, wydaje mi się, że to jest raczej bym powiedziała walka, w moim przypadku walka z przyrodą, z pogodą i jakby gdzieś z takimi rzeczami i walka jakby z tego typu przeciwnościami losu, a nie do końca jakby... Mam wrażenie, że jednak ten etap takiej preprodukcji, przygotowań do filmu, on powoduje, że my się gdzieś wszyscy synchronizujemy w myśleniu o tym, jaki film robimy, co ma powstać. Więc jakby później nie ma za bardzo jakichś takich, nie wiem, nie zdarzyło mi się, żeby miała jakąś, nie wiem, rozbieżność wizji, jakichś takich sytuacji, żeby, że tak powiem, trzeba było walczyć o coś, tak? Też to jest kwestia taka, że no gdzieś razem to robimy. Też jakby myślę, że jakby nawet może jakieś, jeżeli są jakieś takie, powiedzmy, bardziej bym to powiedziała na zasadzie napięcia niż jakichś konfliktów dużych i tak dalej, to raczej to jest może gdzieś tak na linii rzeczywiście, nie wiem, gdzieś było marzenie o czymś większym, teraz musimy to zmniejszyć, trzeba troszeczkę jakichś kompromisów poszukać, ale to są też często takie sytuacje, które też stymulują kreatywność, jakby szukamy jakiegoś rozwiązania wspólnie, to nie są jakieś, bym powiedziała, takie starcia. Nie? To w ogóle nie w tych kategoriach bym nie...
0: Słuchajcie państwo, szukałem krwi i sensacji, a tu idylliczny obraz pracy w polskim filmie. Pani Ewo, może pani go zburzy chociaż troszeczkę jako reżyser?
3: Ja nie mam powodu burzyć, bo ja uważam, że słowo walka jest absolutnie nieadekwatne do tego, jak pracujemy robimy. I co robimy.
0: Znaczy, walka
3: to jest niedobre
0: o cel
3: słowo.
0: Też.
3: To nam zależy na wspólnym celu, na tym, żebyśmy zrobili razem dobry film. Oczywiście, że zdarzają nam się takie sytuacje, jak powiedziała pani Jagna, że aktor nie może tego i tego dnia, ale zdarza się też w drugą stronę, że obiekt nie jest dostępny tego dnia, tak? My mamy trudności z przewalczeniem zewnętrznych zdarzeń, które wpływają na to, co robimy. No bo ja czasem bardzo cierpię z tego powodu, że chciałabym bardzo, żeby zagrali tacy aktorzy, o których żeśmy
0: marzyli,
3: a to się nie daje, bo na przykład mają premiery w teatrze, albo nie uzyskują zwolnień z prób, albo no, zdarzają się sytuacje przeróżne, tak? I z tym musimy sobie dać radę, z tym musimy się ułożyć i zazwyczaj robimy to wspólnie, bo moja praca nie polega na walce, moja praca polega na współtworzeniu, na współpracy, na dążeniu do tego, żeby znaleźć takich artystów, którzy z spełniają też

0: wizję reżysera.
1: No właśnie, zacznijmy od tego od początku w ogóle. Skąd się biorą ci artyści, ci aktorzy, którzy pokazują się w filmie? Jaka jest pani rola? Czy pani wyławia ich z castingów, czy pani ma swój plan w głowie, kto powinien to zagrać?
0: To jest bardzo długi proces. On nie zaczyna się w tym momencie, kiedy zaczynają się zdjęcia próbne. W tym momencie to on się prawie kończy, bo scenariusz, pierwszym momentem, którym zaczynamy myśleć o filmie, jest scenariusz, który dostajemy do czytania, decydujemy, że chcemy go zrobić, wiemy, z kim będziemy go robić, czy to jest serial, czy to jest film artystyczny. Zupełnie inaczej pracuje się inaczej się pracuje w autorskim filmie artystycznym z reżyserem, który nosi swój film pod sercem parę lat i napisał na przykład scenariusz z myślą o jakimś aktorze. No, oczywiście jest jakiś kłopot dla niego duży, jeżeli akurat ta osoba nie może zagrać, tak? Zazwyczaj dążymy do tego, żeby zagrała, a zupełnie inaczej pracuję. Inna jest moja odpowiedzialność i zakres pracy, kiedy zaczynam myśleć o obsadzie w filmie, który na przykład jest na etapie developmentu, kiedy jeszcze producent nie wie, komu powierzy reżyserię tego filmu.
1: No właśnie, pani mówiła o pracy przy filmach, których reżyserzy są jeszcze nieznani w ogóle nawet.
0: Oczywiście,
1: albo jest
0: że
1: ich
0: tak
1: kilku.
0: Jest. I czasem jest tak, że seriale, które realizujemy, no nawet bywają nie do końca napisane, że zdarza się, że zaczynam pracę w momencie, kiedy mam tylko przebieg dramaturgiczny. Mhm.
1: Opanowany.
0: I charakterystyki postaci. W związku z czym moja odpowiedzialność i moja praca jest wtedy znacznie szersza.
1: A montażysta kiedy wkracza do akcji? Czy to rzeczywiście już jest ten końcowy moment produkcji?
2: Ja to przy okazji to jeszcze takim jednym micie powiem, bo tak. Jest to przekonanie, że montażysta...
1: To na koniec już.
2: Tak, na koniec przychodzi, poskleja te obrazki i już. A film to już po ostatnim klapsie mamy, to no, montaż zaczyna długi proces postprodukcji tak zwanej. I o ile zdjęcia trwają 29 dni zdjęciowych, to się na przestrzeni powiedzmy 3 miesięcy dzieje, montaż 8 miesięcy. To jest taka norma. Oczywiście może to trwać znacznie krócej, ale no ostatni film swój robiłem 8 miesięcy. No to jest ostatni proces w tworzeniu filmu, gdzie jeszcze coś można zrobić. Bo zdjęcia powstały, scenariusz wiadomo już jest, zdjęcia powstały. No i to już w rękach montażysty czy montażystki leży to, żeby stworzyć ten film do końca, żeby wszyscy mogli zobaczyć go, jak on wygląda.
1: A montażysta to jest samotny zawód?
2: No tak.
1: Bo chyba z tego, co państwo mówią, to jest najbardziej taki właśnie... Osoba w filmie pracująca sama generalnie.
2: Sam. No nie, scenograf ma zespół czasami kilkudziesięciu osób. Operator też ma swoją ekipę oświetlaczy. No, ta ekipa filmowa to jest co najmniej setka ludzi, którzy pracują razem. Montażysta pracuje sam. No, okej, mam asystentów, ale oni pracują w innym pomieszczeniu. Co najmniej jednego, zazwyczaj około 5 osób jeszcze to ten materiał przygotowuje i w całym procesie bierze udział. Na etapie samego montażu. Potem jest dalszy proces postprodukcji, udźwiękowienia, kolor korekcja, praca nad efektami, cały ten compositing, to też kilka miesięcy. Ale to już takie bardziej techniczne są czynności. Montażysta jako jedyny z całej tej ekipy ma ostateczny wpływ na kształt tego filmu i musi się zderzyć z tym, jak to sobie wyobraził scenarzysta, jak to sobie wyobraził operator, w ostateczności reżyser, bo to bezpośrednio pracujemy właśnie z reżyserem i to on decyduje
1: o finalnym efekcie.
2: No, oczywiście potem mamy pokazy jakieś wewnętrzne.
1: I po tych pokazach się poprawia pewne rzeczy.
2: No i słuchamy uwag, wrażeń, no bo my siedzimy przy tym materiale wiele miesięcy i czasami ta percepcja
1: stępia się.
2: Potrzeba czasami trochę przerwy, 2-3 tygodnie odpocząć od tego materiału. Oczywiście my cały czas pracujemy, zastanawiamy się, jak te sceny, co jeszcze można, nie oglądając materiał, leży sobie w montażowni, nie to,

0: że przeglądamy w tym czasie, tylko myślimy o tym, rozmawiamy, czy na spotkaniu z reżyserem, czy telefonicznie, hej, a może czasami w nocy reżyser dzwoni, słuchaj, mam pomysł na nowy pomysł na tą scenę, może tak to powiemy, no ale czekamy na ostateczne
1: ciekawe
0: komentarze.
1: Ciekawe, dlaczego reżyserzy zawsze mają najlepsze pomysły późno w nocy, ale o tym porozmawiamy, proszę Państwa, być może po następnej piosence.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Słucham Państwu specjalnego wydania Motywów z Gdyni, gdzie trwa Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W studiu znakomici goście, znaczy jednego znakomitego gości już nie ma, bo jak na dobę opuściła nas, żeby oglądać kolejny film, to będzie chyba film Agnieszki Smoczyńskiej, tak? Dobrze usłyszałem komunikat. Dobrze, tak. Ale są z nami jeszcze pani Ita Zbroniec-Zajd, Ewa Brocka i Marcin Konarzewski. I pytanie do

0: pani Ewy. Ile w wyborze aktora do filmu jest znowu pani wizji, a ile takiej chłodnej kalkulacji, że pani ma sprawdzone metody, że wie, że ten aktor właśnie jest do tego odpowiedni?
1: Nie ma sprawdzonej metody.
0: Nie ma?
1: Nie ma recepty na sukces. Naprawdę nie ma
0: ale
1: recepty.
0: Ale czasem ma pani, tak wie pani, że ten się nadaje, bo widziała
1: ma,
0: go pani
1: nie ma,
0: w dziesiątkach
1: się nadaje. Każdy scenariusz, każdy film niesie inne zadania, buduje inne relacje i opowiada inną historię. I w zależności od tego, co my chcemy uzyskać, tak myślę o obsadzie. I wizji jest bardzo dużo. Natomiast zderzam się rzeczywiście z problemami, które no, są bardzo życiowe, że czasem nie mogę kogoś poprosić na zdjęcia próbne, że to nawet nie możemy, musimy, wiemy, że ten ktoś nie zagra w tym czasie, kiedy my będziemy robić nasz film, bo ma inne zobowiązania, tego się nie da.
0: A było tak, ale... że nie mogła pani znaleźć aktora do jakiejś roli?
1: Oczywiście.
0: I co wtedy?
1: No szukałam i znalazłam.
0: Co to była za rola?
1: No nie będę opowiadać szczegółów, ale rzeczywiście szukałam aktorki rok. I cieszyłam się bardzo, że mam ten czas i że to jest możliwe i że wszyscy czekają, ponieważ to było, no właściwie to był film, który opowiadał jej historię, więc trzeba było naprawdę znaleźć kogoś o i takich warunkach fizycznych, i takiej ekspresji, i takiej wrażliwości, i takiej prawdzie ekranowej, która uwiarygodni tę historię. Ale to się udało.
0: No, rok to sporo.
1: Rok to sporo, ale nie zawsze takie możliwości są i właściwie czasem chciałabym je mieć, a to nie zawsze się udaje. Tak. Ale był też taki film, no akurat, no tu powiem, jaki to film, Miasto 44, gdzie też szukaliśmy aktorów bardzo szeroko i bardzo długo. To jeszcze nie był czas internetu i self-tape'ów. I rzeczywiście w tym filmie debiutowało bardzo wielu młodych aktorów,
0: którzy
1: trwają na ekranie i sobie znakomicie radzą.
0: Pani Ita Zbroniec, nie mogę pani o to nie zapytać, bo pani pracuje i w Polsce, i w Szwecji. Czy,
1: tak.
0: No to pewnie 100 razy już pani słyszała to pytanie, więc ma pani gotową odpowiedź, ale rzeczywiście są jakieś istotne różnice między planami w Szwecji a planami w Polsce?
2: Tak, jest różnica w wielkości ekip i w czasie pracy. To znaczy
0: zgaduję, tam jest lepiej czy gorzej?
2: Jest inaczej.
3: Gorzej. Operator mniej czasu.
2: Bo w Polsce pracuje się jakby 12 godzin, to jest standard. W Szwecji jest to 8 godzin plus obiad, czyli 9 godzin.
0: No to związki zawodowe.
2: Tak, tak, związki zawodowe i wszystko poza tym jest w nadgodzinach. Natomiast no, jest to inny system pracy, jest to inny system organizacji pracy, bym powiedziała. Natomiast de facto no, są i tak piony, które mają dłuższy czas pracy, bo jest to potrzebne. Są to często piony beauty, charakteryzacja, kostium, oświetleniowy, to są osoby, które po prostu pracują na nadgodzinach już, czy na podgodzinach, że przychodzą wcześniej, zostają dłużej i tak dalej, a są piony, które mają rzeczywiście ten czas krótszy pracy, tak jakby na 9 godzin, tak? Czyli na przykład, no, nie wiem, pion kamerowy na przykład nie musi przychodzić tak wcześniej i tak dalej. Także i dla aktorów też oczywiście jest to czas krótszy, dla reżyserów.
0: Ale, a takie artystyczne podejście tak. do sprawy różni się czymś w Szwecji i w Polsce?
2: Myślę, że to się różni generalnie z produkcji na produkcję. Tutaj już kraj nie ma znaczenia.
0: Czyli zależy to od reżyserów,
2: od twórców, od producentów. Tak.
0: Jeszcze o montażu, bo panie z jury nie mogą mówić, jakie filmy oglądały, czy się w ogóle podobają, czy nie podobają, milczą.
2: Wszystkie mi się podobają.
0: Wszystkie się podobają. Jest ciężko cokolwiek tutaj uzyskać, jakieś rzeczowe informacje.
2: Bardzo.
0: Ale pan o filmie, w którym maczał palce, jeśli mogę tak powiedzieć, a jest na festiwalu, może powiedzieć.
3: Mogę.
0: To proszę powiedzieć.
3: Jest to film mniej obcy, historia oparta na życiu Jana Borysowicza, lidera zespołu Lady Punk. Jest to film fabularny, bo padają pytania,
0: czy to dokument.
3: Nie, jest to...
0: Kto gra Borysowicza?
3: Borysowicza gra Mikołaj Bukrewicz, debiutant, jest zawodowo muzyk, nie aktor. I tutaj też no, ten proces castingu był dosyć skomplikowany, chociaż bardzo szybki okazało się, bo w zasadzie cała obsada została oparta na tej postaci. No uważam, że to złoty strzał.
0: No myślę, że tak uważacie.
3: Absolutnie, ale naprawdę dał radę i poniósł i no, film jest prawdziwy przez to też.
0: To jest trochę filmu, znaczy trochę filmu.

0: muzyczny, prawda? W pewnym stopniu. Czy film muzyczny, gdzie się pojawia muzyka, właśnie jest tak istotna, montuje się inaczej niż niemuzyczny?
1: Tutaj od razu było założenie takie, że pokazujemy zespół w tym takim najbardziej gorącym okresie ich istnienia, gdzie koncertowali, więc no, musieliśmy pokazać koncerty i w filmie jest chyba 8 takich koncertów, trochę oczywiście skróconych pod, no, wymagała tego historia, żeby nie było tylko o samych koncertach. I w związku z tym jest to film muzyczny jak najbardziej, ale mamy to tak bardzo sprytnie wplecione w tą historię, że to się wszystko ładnie komponuje. To też moja rola była w tym, żeby to, to tak połączyć. I żeby to nie było też wrażenia jakiegoś teledysku na przykład. I w związku z tym też zdjęcia się różniły, inaczej było filmowane te historie takie obyczajowe, inaczej koncertowe.
0: Chciałbym Państwa zapytać o taką prostą rzecz. Jakie Wy filmy lubicie oglądać? Króciutko. Ale nie mówcie, że dobre, złe. Powiedzcie mi, czy kryminały, czy komedie, czy miłosne, czy seriale. Macie swoje typy? Pani Ewa Brocka.
2: Nie lubię filmy, które mnie emocjonują, które mnie wciągają, które pozwalają mi wejść w historię. Nie przepadam za horrorami, tylko tyle mogę powiedzieć.
0: Czyli mamy pierwszą negatywną wypowiedź w tym programie na koniec. Pani Ita, a pani co lubi oglądać?
3: No będzie pan rozczarowany bardzo moją odpowiedzią, myślę. Bo... ja w ogóle bardzo lubię filmy i...
0: Wszystkie lubię pani oglądać.
3: No niestety. Większość. Nie, no, zdarza się też, że coś mi się nie podoba, więc to nie jest tak, ale nie mam takiego jakby myślenia w gatunkach w ogóle. Lubię, jak mi coś poruszy albo zainspiruje, intelektualnie pobudzi, no jest to naprawdę różnie.
0: Panie Marcinie, niestety nie mogę już pana zapytać, jakie pan filmy ogląda, chyba, że pan jednym...
1: Dystopijne.
0: O, proszę bardzo. Jedna konkretna odpowiedź na koniec naszego spotkania. Bardzo państwu dziękujemy. To było specjalne wydanie Motywów z Festiwalu Filmów Polskich w Gdyni. Bardzo dziękuję państwu za udział w naszej audycji i zapraszam za tydzień już do Motywów z Warszawy.
3: Dziękuję.
1: Dziękujemy.
4: Na relację zaprosił sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
5: Za filmowe emocje podczas audycji dziękuję sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki.
6: Zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu powieści Karola Dickensa Klub Pickwicka w interpretacji Krzysztofa Gosztyły. W czasie pobytu na wsi jeden z pickwickczyków, pan Tapman, zakochał się w siostrze gospodarza, leciwej pani Racheli. Ich pocałunek podejrzał służący, który zamierza powiedzieć o tym nestorce rodu.
7: Obejrzał się uważnie na wszystkie strony, po czym przystąpił do niej na palcach, z miną nadzwyczaj tajemniczą. Stara dama była bojaźliwa, jak prawie wszystkie stare damy. Pierwszą więc jej myślą było, że pyzaty chłopiec zamyśla popełnić jakiś okropny gwałt, by wydrzeć jej trochę drobnych pieniędzy, które miała przy sobie. Chciała wołać ratunku, ale wiek i niemoc od dawna pozbawiły ją możliwości krzyczenia. Poprzestała więc na śledzeniu ruchów swego pazia z głębokim strachem, który bynajmniej nie zmniejszył się, gdy chłopak podszedł ku niej i krzyknął do ucha wzruszonym, jej zaś wydawało się, że groźnym głosem. Pani! Otóż tak się właśnie zdarzyło, iż w tym samym czasie pan Jingle przechadzał się niedaleko altanki i także usłyszał ten wykrzyknik. Pani! Zatrzymał się więc, by słuchać dalej. Trojakiego rodzaju powody nakazywały mu tak postąpić. Naprzód nie miał żadnego zajęcia, a był ciekawy. Powtórę, nie miał żadnych skrupułów. Po trzecie, ukryty był za krzakami. Zatrzymał się więc i słuchał. Pani! Krzyknął powtórnie pyzaty chłopak.

0: co takiego? Joe!
1: Zapytała stara dama, cała drżąca.
0: Wiesz, że zawsze byłam dobra dla ciebie. Zawsze obchodziłam się z tobą dobrze, Joe. Nigdy nie miałeś wiele do roboty, a jadła zawsze pod dostatkiem.
1: Zręczna ta przemowa dotknęła najtkliwszej strony pyzatego chłopca. Odpowiedział z uczuciem.
0: Wiem o tym. A więc dlaczego tak mnie przestraszasz, Joe? Czego chcesz?
1: Mówiła dalej stara dama, nabierając odwagi.
0: Chcę, żeby pani zadrżała.
1: Szczególny to był sposób przekonywania o wdzięczności, a ponieważ stara dama z pewnością nie pojmowała, jak można tą drogą dojść do takiego rezultatu, więc czuła, że strach jej wzmaga się znowu.
0: Czy wie pani, com widział w tej altanie wczoraj wieczorem?
1: Zapytał pyzaty chłopak.
0: Boże, zlituj się! A cóż takiego?
1: Zawołała stara dama, przerażona uroczystą miną pytającego.
0: Gentleman, ten z przewiązaną ręką, całował? Kogo, Joe? Kogo? Spodziewam się, że nie żadną służącą. Gorzej jeszcze!
1: Krzyknął pyzaty chłopiec do ucha starej damie.
0: Żadną z moich wnuczek. Gorzej jeszcze.
1: Gorzej jeszcze? Joe, powiedziała stara dama, która była tego zdania, że całowanie jej wnuczek jest największą okropnością, jakiej człowiek dopuścić się może.
0: Więc kogo, Joe, chce wiedzieć koniecznie?
1: Szpieg spojrzał badawczo dokoła, a potem powiedział do ucha starej damie.
0: Miss Rachele. Co?
1: Zapytała stara.
0: Mów głośniej. Miss Rachele.
1: Krzyknął pyzaty chłopiec.
0: Moją córkę?
1: Joe odpowiedział całym szeregiem znaków potwierdzających, co nadało jego policzkom ruch falisty.
0: I ona pozwoliła mu na to?
1: Zawołała stara dama.
0: Sama go całowała, widziałem.
1: Rzekł pyzaty chłopiec z przebiegłą miną.
2: Ciąg dalszy klubu Pickwicka Karola Dickensa w interpretacji Krzysztofa Gosztyły usłyszą państwo jutro o tej samej porze.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Czy mają już państwo przepis na udane popołudnie?
5: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktora od Stara Expressu na przykład.
6: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
4: Świetni goście, super muzyka.
7: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
6: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
8: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
4: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
9: Mam wspaniałe buty z kozi skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
6: Spróbujcie sam.
4: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
6: Po 14.
4: Zapraszają
6: Marcin Wojciechowski
4: i Ula Kaczyńska.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
10: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: Ci panowie z Media Expert.
10: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Kino dla wszystkich pokoleń. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Mecenasi. Energa z grupy Orlen, marka Lotto. Partnerzy strategiczni. KGHM Polska Miedź, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ogólnopolscy patroni medialni. Telewizja Polska, Jedynka, Program Pierwszy Polskiego Radia, Vogue Polska, Harper's Bazaar, Film Web, Zwierciadło, Interia.
2: Polskie kino w

0: najlepszym ujęciu. Zapraszam, Michał Sikorski.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc?
4: Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów.
3: Ogłoszenie społeczne.
5: Radio Kierowców.
6: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Nie ma spokoju na polskich drogach. Psują go aura, jak i nasze kierowców błędy. Autostrada 4, odcinek węzeł Targowisko, węzeł Niepołomice, Staniątki, 437 km. Doszło tam do zderzenia autoosobowego z ciężarówką. Dwie osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Krakowa jest zablokowana i między węzłem Targowisko a węzłem Niepołomice powstał dość spory korek. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Bydgoszcz-Miedzyń, węzeł Bydgoszcz-Błonie w miejscowości Lipniki na 73 km. Ciężarówka wypadła z drogi, nikt nie ucierpiał, ale ruch możliwy jest tylko po lewym pasie. Nie ma już utrudnień na ekspresowej 7, na odcinku węzeł Kielce-Południe, węzeł Kielce-Jaworznia w miejscowości Szewce na 17 km, gdzie autoosobowe uderzyło w bariery energochłonne i zablokowany był jeden z pasów w kierunku Warszawy. Nie ma już także utrudnień na Krajowej 11, na odcinku Poznań-Środa Wielkopolska w miejscowości Koszuty na 308 km. Droga krajowa numer 25, odcinek Kalisz-Konin w miejscowości Piątek Mały na 285 km. Doszło do zderzenia ciężarówki i dwóch aut osobowych, trzy osoby zostały ranne. Droga była zablokowana, wprowadzono potem ruch w obu kierunkach jednym pasem i znów trasa numer 25 na swym 285 km została zablokowana. Wyznaczono objazdy od strony Kalisza przez Rychnów drogą wojewódzką 442 po Janków I.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22. Przed mikrofonem Marcin Kowalski
2: i Magdalena Skajewska. Zapraszamy na podsumowanie wydarzeń dnia w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Koniec ze skrajnie wysokimi kontraktami medyków. Rząd przyjął przepisy wprowadzające limity zarobków oraz stawkę maksymalną za godzinę. NFZ zyska większe uprawnienia.
2: Zakończymy wojnę w Ukrainie szybciej niż ludzie sądzą, tak zapowiedział Donald Trump na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a Iranowi zagroził całkowitym zniszczeniem.
1: Europejski Dzień Bez Samochodów. W wielu miastach w Polsce udostępniono darmową komunikację miejską dla wszystkich.
2: O tym powiemy już za chwilę, ale najpierw najważniejsze informacje w skrócie przedstawi Piotr Paszkowski.
3: Rząd przyjął pakiet projektów ustaw dotyczących ochrony zdrowia. Nowe regulacje wprowadzają m.in. górne limity wynagrodzeń dla medyków. Według premiera Tuska zmiany uniemożliwią dalsze wyzyskiwanie NFZ-u. Zatrzymany w śledztwie dotyczącym zonda krypto Artur K. usłyszał zarzuty. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Podejrzany to emerytowany policjant z pionu cyberprzestępczości. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski spotkali się w Nowym Jorku przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Amerykański prezydent powtórzył, że Rosja i Ukraina dogadają się, ale nie podał żadnych szczegółów. Jest zgoda Unii Europejskiej na przedłużenie sankcji nałożonych na Rosję. Chodzi o listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Pod presją kilku państw z listy wykreślono jednak dwóch wpływowych rosyjskich oligarchów. W Tatrach ogłoszono pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Obowiązuje powyżej 1800 metrów nad poziomem morza i ma związek ze świeżymi opadami śniegu. Rano na Kasprowym Wierchu leżało 15 cm, a przez noc może przybyć drugie tyle.

0: To były najważniejsze informacje w skrócie. Bardzo dziękujemy. A teraz w magazynie Polska i Świat o końcu rekordowych pensji lekarzy i także nielimitowanego czasu pracy medyków. Rząd przyjął pakiet ustaw reformujących ochronę zdrowia.
1: Nowe regulacje wprowadzają m.in. górne limity wynagrodzeń dla lekarzy. Zmiany to reakcja rządu na nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Szczegóły zna Sylwia Białek.
2: Zmiany, jakie proponujemy, uniemożliwiają dalsze wyzyskiwanie NFZ-u, tak mówił premier Donald Tusk i wskazywał na patologię w systemie ochrony zdrowia.
3: Rekordowy szpital na zarobki 115% wszystkich środków, jakie otrzymywał ten szpital z NFZ-u. Nie muszę nikomu tłumaczyć, do czego doprowadziły tego typu zwyrodnienia. One też polegały na tym, że niektórzy pracowali w sposób zupełnie nieprawdopodobny, jeśli chodzi o czas pracy. Rekordzista, lekarz z Braniewa, pracował według danych, jakie NFZ otrzymywał, 72 godziny na dobę.
2: Po zmianach lekarze będą zarabiać maksymalnie 8-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli ponad 38 tysięcy złotych brutto. Wyjątkiem będą specjaliści transplantologii i centrów urazowych, gdzie stawki podniesiono do 12-krotności minimalnego wynagrodzenia, co daje 57 tysięcy 600 złotych. Za pracę na dwóch etatach lekarze otrzymają maksymalnie 77 tysięcy. Projekt wprowadza również zasadę zatrudnienia lekarza w wymiarze co najmniej połowy etatu w jednej placówce, a praca w innym miejscu będzie wymagała zgody pracodawcy. Podmioty lecznicze będą miały 6 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów, jeśli chodzi o umowy podpisane wcześniej. Nowe umowy będą podpisywane już na zmienionych warunkach. Resort zdrowia proponował wcześniej roczny okres przejściowy. Co się zmieniło? O to była pytana minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
4: Po tych moich wizytach licznych w szpitalach, kiedy dopytywałam o okresy wypowiedzenia umów, o to jak są one zorganizowane i po uzgodnieniach również na Radzie Ministrów podjęliśmy decyzję, że ten okres 6-miesięczny jest wystarczający, ponieważ uwzględnia zarówno dostosowanie umów o pracę, jak i tych kontraktów B2B do form, które będą mogły zafunkcjonować w nowym porządku prawnym.
2: Prace idą rządowi jak po grudzie, powiedział Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Przypomniał, że projekty ustaw zdrowotnych miały trafić na pierwsze po parlamentarnych wakacjach posiedzenie Sejmu.
5: Noszę wrażenie, że to ostrzeżenie, które popłynęło z Naczelnej Izby Lekarskiej, że jeszcze nikt z lekarzami nie wygrał, zostało przez PR-owców Tuska poważnie wzięte pod uwagę.
2: Na ustawę czeka szefowa Senackiej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera z Koalicji Obywatelskiej.
6: Kwestia jest nie tylko związana z tym podwójnym zatrudnieniem, ale także wysokość zarobków, która rodzi wątpliwości. Tak więc przez ten cały czas trwają rozmowy i bardzo dobrze i ze środowiskiem medycznym i menadżerami, zarządzającymi szpitalami i placówkami.
2: Reforma ochrony zdrowia to reakcja na aferę związaną z lekarzem bez specjalizacji, który w ciągu roku w Stołecznym Szpitalu Południowym zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
0: A teraz gościem magazynu Polska i Świat jest pani Emilia Grzelak z portalu Rynek Zdrowia. Dobry wieczór, pani redaktor.
7: Dobry wieczór.
0: Te zmiany to pokłosie tej bulwersującej informacji, czy w sumie kilku informacji dotyczących kwestii wysokości zarobków lekarzy, szczególnie, że w niektórych przypadkach okazało się, że mamy do czynienia z patologicznym systemem. Proszę powiedzieć, co się teraz zmieni i czy wiemy, jakie będą konsekwencje tych zmian i czy one zawsze będą korzystne, bo to nie jest takie oczywiste chyba w tej sytuacji.
7: Tak jak już Państwo wspomnieli, rząd przyjął dzisiaj 5 projektów dotyczących ochrony zdrowia. Oczywiście najgłośniejszy jest ten projekt dotyczący wynagrodzeń i zatrudnienia medyków, no bo po raz pierwszy tak naprawdę państwo chce bardzo wyraźnie określić, ile maksymalnie medyk, bo nie tylko lekarz, bo to będzie dotyczyło nie tylko personelu lekarskiego, ale w ogóle personelu medycznego, czyli też na przykład pielęgniarek i pozostałych medyków. Ile taki medyk będzie mógł zarobić za świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i ile maksymalnie będzie mógł przy tym pracować. Tutaj warto wspomnieć, że będzie to dotyczyło nie tylko placówek publicznych, ale również placówek prywatnych, bo duża część z nich taki kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia posiada podpisany. Ale ten pakiet przyjęty przez rząd nie ogranicza się tak naprawdę tylko do wynagrodzeń, prawda? Bo obejmuje też jawność konkursów w szpitalach, większe uprawnienia kontrolne dla NFZ-u, raportowanie takich rzeczywistych grafików pracy, bo to był też problem podnoszony przez Ministerstwo Zdrowia, że tak naprawdę nie wiemy dokładnie, ile ci medycy tak naprawdę pracują. No i też te zmiany dotyczące e-kolejki i e-rejestra.
0: To o tym powiemy za chwilę, ale jeszcze chciałem zapytać właśnie o kwestię dotyczącą

0: lekarzy, bo słyszeliśmy chociażby przed chwilą w materiale taką wypowiedź premiera, kiedy przytaczał sytuację, gdzie lekarz w ciągu doby pracował 72 godziny. Oczywiście absurdalna sytuacja, ale miały miejsce takie sytuacje. To znaczy, jak rozumiemy, w rozliczeniach gdzieś potem, które skutkowały płaceniem pieniędzy, wyglądało na to, że ktoś pracował więcej niż doba ma godzin, czyli to oczywista patologia. Czy to faktycznie da się tymi przepisami po pierwsze wyeliminować i czy przypadkiem nie będzie takiej sytuacji, że nie wiem, część lekarzy będzie chciała pozbawiona możliwości zarabiania. Oczywiście nie mówimy o tym, żeby mogli zarabiać w sposób patologiczny, ale zarabiać więcej, na przykład myśleć o jakiejś emigracji. Czy to nie wpłynie w ten sposób na dostępność lekarzy i ich obecność?
1: Trudno tak naprawdę, myślę, już dzisiaj powiedzieć, jakie konsekwencje, jeżeli chodzi o odpływ kadry medycznej, ale tak naprawdę tutaj myślę, że mówimy głównie o lekarzach. Natomiast jest to realne ryzyko, którego no, nie da się dzisiaj tak naprawdę wykluczyć i ono może dotyczyć nie tylko tej emigracji rozumianej, tak jak, jeśli dobrze pana zrozumiałam, wyjazd z Polski, ale również emigracji, prawda, z tego systemu publicznego do systemu
0: prywatnego.
1: Na pewno najbardziej narażone mogą być te miejsca, w których już dziś trudno znaleźć specjalistów, na przykład te mniej szpitale powiatowe zlokalizowane w mniejszych miejscowościach. Część z nich faktycznie płaciła lekarzom bardzo wysokie stawki, ale to nie wynikało z nierozsądnej decyzji dyrektora, tylko po prostu z tego, że taki dyrektor zmuszony do tego, żeby w ogóle oddział funkcjonował, no musiał jakoś o tego specjalistę zawalczyć i wtedy konkurował po prostu wysoką stawką. Więc no, sam resort podczas konsultacji no, odnotował oczywiście te zastrzeżenia dotyczące wpływu nowych limitów na dostępność kadry. Ale tak naprawdę jeszcze dzisiaj myślę, że jest po prostu za wcześnie, żeby o tym zawyrokować.
0: Przy czym tutaj wspomnimy, o tym też była mowa w materiale, ale podkreślmy, że jeśli chodzi o te maksymalne limity zarobków, to mówimy o 70 kilku tysiącach złotych brutto miesięcznie i to są oczywiście, no powiedzmy, że jeśli przyłożymy do tego średnie zarobki w Polsce, no to są i tak bardzo, bardzo wysokie zarobki. I teraz właśnie ta kwestia dotycząca samych pacjentów. No bo pacjenci myślą sobie tak, lekarze zarabiają krocie, wszyscy mają się świetnie, ale na wizytę u specjalisty czeka się miesiącami lub latami. Co zatem w ramach tych propozycji zmieni się dla pacjenta?
1: Dla pacjenta myślę, że no, najważniejsze będzie to, że przyspieszone zostaną te prace wdrożeniowe nad rejestracją o 2 lata, ale też ministra Sobierańska-Grenda potwierdziła, że e-kolejka w szpitalach ma zacząć działać już od 1 stycznia. I myślę, że to są te takie dwie najważniejsze zmiany, które no, odczują pacjenci bezpośrednio. O co chodzi z e-kolejką? Bo myślę, że ta centralna rejestracja do specjalistów to jest taki dość już dobrze poznany i zrozumiałe narzędzie. Jeżeli chodzi natomiast o system e-kolejki, to idea za tym jest taka, że powinno automatycznie rejestrować wszystkie wystawione e-skierowania i umożliwić też pacjentowi zapisanie się na świadczenie w sposób taki no, transparentny i zgodny z kolejnością zgłoszeń. Tutaj deklaracje rządu są takie, że ma to wyeliminować te patologiczne sytuacje polegające na wprowadzaniu na przykład pacjentów z gabinetów prywatnych do systemu publicznego przez część lekarzy i te tak zwane zapisy na zeszyt, tak powiem kolokwialnie, więc myślę, że to są te dwie takie najistotniejsze dla pacjentów zmiany.
0: No bo takie sytuacje miały miejsce i to w zasadzie na, trudno określić na jaką skalę, ale na dużą, jeśli powiemy, to znaczy, że każdy, kto miał z tym systemem do czynienia, wie, że tak było, że zaczynało się jakąś procedurę w gabinecie prywatnym, a potem lądowało się, no właśnie, poprzez ten gabinet prywatny gdzieś w publicznej służbie zdrowia na jakimś etapie. I to bez kolejki.
1: Tak, to prawda. No, ten mechanizm myślę, że poznało wiele osób, które miały z taką realną styczność i długotrwałą systemem ochrony zdrowia, że tak faktycznie było, że ta wizyta w gabinecie prywatnym jakoś tam przyspieszała potem uzyskanie świadczenia.
0: Pani redaktor, na koniec jeszcze o jednej rzeczy chciałem wspomnieć krótko, ale dwie dane. W 2004 roku NFZ budżet 31 miliardów złotych, 26 rok, mówimy o kwocie prawie 250 miliardów złotych. Czy to jest worek bez dna?
1: Nie, oczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia to nie jest worek bez dna.

0: to pamiętać o tym, że też potrzeby zdrowotne polskiego społeczeństwa się zmieniają, zwiększają się, bo nasze społeczeństwo się starzeje, ale też myślę, że warto powiedzieć o dwóch kwestiach. O wynagrodzeniach medyków i tutaj nie mam na myśli tych słynnych wynagrodzeń na kontraktach, ale coroczne lipcowe podwyżki dla wszystkich medyków, nie tylko dla lekarzy. One są dość istotną taką pozycją kosztową w budżecie płatnika. No ale też struktura szpitalnictwa, która po prostu w Polsce jest bardzo rozbudowana i bardzo kosztowna i to też niestety wpływa na te wydatki NFZ-u.
1: Emilia Grzela, Rynek Zdrowia. Pani redaktor, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: A teraz w magazynie Polska i Świat. Zagranica. Blisko współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i zakończymy tę wojnę szybciej niż ludzie sądzą. Tak ogłosił dzisiaj prezydent Stanów Zjednoczonych.
3: Donald Trump wystąpił na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, broniąc swojej polityki zagranicznej. W kwestii rosyjsko-ukraińskiej nie podał jednak żadnych szczegółów. Teheran zaś ostrzegł, że w przypadku braku porozumienia z USA może go czekać zagłada. Jest z nami teraz nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski, który przysłuchiwał się temu przemówieniu. Witaj, Marku.
4: Witam serdecznie.
3: Powiedz, co dla ciebie najbardziej wybiło się z tego, co powiedział Donald Trump?
4: No przede wszystkim, że było to w miarę normalne wystąpienie. Pamiętamy spóźnienie Donalda Trumpa na jedno z posiedzeń Rady Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pamiętamy, jak w ubiegłym roku narzekał na to, że teleprompter nie działa, na to, że utknął na schodach. A to było takie w miarę normalne wystąpienie, poza tym, że troszeczkę amerykańska delegacja się spóźniła, więc było oczekiwanie na to, aż zajmą miejsca.
3: No niektórzy komentatorzy mówią, że prezydent Trump wyglądał trochę na zmęczonego wręcz.
4: No tak, ostatnio często tak wygląda, kiedy ma do przeczytania wystąpienie z telepromptera, czyli taki przygotowany wcześniej tekst, no to właśnie wygląda taki trochę zmęczony, znudzony, ma czasami problemy z czytaniem. No więc rzeczywiście takie wrażenie można było odnieść. Drugi element zaczął od chwalenia sytuacji w Ameryce. To było skierowane ewidentnie do Amerykanów. No a druga rzecz, trzecia rzecz, która jest moim zdaniem bardzo istotna, jest kwestia Iranu. To był jeden z głównych elementów tego wystąpienia. W tle były rozmowy odbywające się pomiędzy delegacją Iranu, bo i minister spraw zagranicznych, i prezydent Iranu są w Nowym Jorku. Spotkali się z przedstawicielami Trumpa, Witkoffem i Kushnerem, ale sam Trump brzmiał bardzo groźnie. Posłuchajmy, co mówił pod adresem Iranu w czasie tego wystąpienia. Mam przed sobą ważną decyzję, czy zawrzemy porozumienie z Iranem i pozwolimy im zbudować najwspanialszy kraj w historii, czy unicestwię Islamską Republikę, pośle ich do piekła bez żadnych szans na przetrwanie i żadnej nadziei. Jestem przekonany, że zawrzemy porozumienie po wyborach do Kongresu. Oni czekają, żeby przekonać się, jak wypadnę, ale nie zdają sobie sprawy, że ja w nich nie startuję. Będę na stanowisku jeszcze przez 2,5 roku. To Republikanie startują w wyborach i będę im pomagał, ale ja nie startuję.
5: Tak więc Trump po części dystansuje się od samych Republikanów w tych wyborach potencjalnej porażki, ale po drugie wysyła wyraźny sygnał do Teheranu. Jeden, że po wyborach już nie będzie mu tak zależało na głosach Amerykanów i być może pójdzie znacznie dalej. No i powtarza to, co mówił wcześniej, czyli ta groźba unicestwienia Iranu z taką sugestią, tak można to czytać, że no teraz rzeczywiście będą wybory, więc teraz jest jeszcze nie pójdzie na bardzo ostre rozwiązania, ale po wyborach wszystko może się zmienić, więc to bardzo mocno wybrzmiało w tym jego wystąpieniu.
3: No to, co wybrzmiało, to także te deklaracje dotyczące wojny rosyjsko-ukraińskiej, aczkolwiek rzeczywiście tutaj wiele szczegółów nie poznaliśmy. Było także później spotkanie z prezydentem Zełańskim. Powiedz, co po tym spotkaniu wiemy?
4: Niewiele wiemy. Wiemy, że padły słowa, tak jak mówiłaś, z trybuny ONZ-u, ale to było to, co tam pod zawsze powtarza, że ta wojna się zakończy. Przecież pamiętamy, on w 24 godziny miał tę wojnę zakończyć, więc absolutnie nic nowego. Oczywiście można było się tego spodziewać, nie skrytykował Rosji, tylko mówił o tym, że obie strony, że porozumienie trzeba zawrzeć. Tak samo mówił potem z Zełańskim, że obie strony muszą się dogadać, a więc tam podtrzymuje taką swoją pozycję, że jest pośrodku, w każdym razie na pewno nie deklaruje, że jest po stronie Ukrainy. Podczas spotkania z dziennikarzami, jeszcze przed spotkaniem z Zełenskim, nie zadeklarował

0: ani że użyje szybko i mocno tej ustawy imienia Lindsey'a Grahama, którą dostał do ręki od kongresu z bardzo mocnymi sankcjami i wobec Rosji, i wobec państw, które kupują energię od Rosji. Powiedział, że może jej użyje w razie potrzeby, ale żadnej deklaracji nie złożył. No i też nie padła na razie żadna wyraźna deklaracja dotycząca produkcji pocisków do systemów Patriot. Tak już kiedyś obiecał to Zełenskiemu, potem się trochę wycofał, potem okazało się, że jakieś inne koncepcje się pojawiły. Tu znów żadna deklaracja w tej sprawie, przynajmniej jak dotąd, nie padła.
1: Marek Wałkowski, nasz amerykański korespondent, o przemówieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Marku, bardzo dziękujemy.
2: Przywódcy Stanów Zjednoczonych, Danii i Grenlandii podpisali nową umowę regulującą amerykańską obecność wojskową na arktycznej wyspie.
1: Dają na Waszyngtonowi wpływ na to, jakie produkty, projekty biznesowe będą realizowane na grenlandzkim terytorium. Amerykański prezydent zapowiedział także w Nowym Jorku budowę dwóch nowych baz wojskowych. Szczegóły w tej sprawie zna Michał Strzałkowski.
3: Porozumienie podpisano na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Kończy ono wielomiesięczny spór, w którym Donald Trump groził nawet przejęciem przez Stany Zjednoczone kontroli nad Grenlandią. Państwa europejskie wysyłały na arktyczną wyspę dodatkowe jednostki wojskowe, a eksperci i analitycy poważnie zastanawiali się, czy jest możliwy jakiś konflikt zbrojny. Ostatecznie jednak wszystko okazało się tylko dość dziwnymi negocjacjami, a ich zakończenie wyraźnie ulżyło wszystkim ich uczestnikom. Czemu wyraz dała premier Danii Mette Frederiksen. 75 lat temu zawarliśmy umowę o obronie Grenlandii. Teraz podpisujemy szersze i lepsze porozumienie. Porozumienie już na zawsze. Ono jest dobre dla Stanów Zjednoczonych, dobre dla Danii i Grenlandii, dobre dla NATO i tym samym dla Europy. Wzmacniamy wspólne bezpieczeństwo i będziemy wspólnie odstraszać naszych przeciwników. Trump tłumaczył swoje zainteresowanie Grenlandią tym, że swoją obecność w rejonie Arktyki zwiększają od lat Rosja czy Chiny. Dziś w Nowym Jorku amerykański prezydent triumfował. Dziękuję premierom Grenlandii i Danii. Będziemy mieć wspaniałe relacje, bezpieczne relacje. Będziemy ciężko wspólnie pracować. Jestem zaszczycony, że tu dziś jestem. Długo to trwało, nawet dekady. Wielu prezydentów przede mną mówiło o tym, że trzeba lepiej chronić Grenlandię, ale tylko ja do tego doprowadziłem. Natomiast szef grenlandzkiego rządu autonomicznego Jens Frederik Nielsen cieszył się z czegoś jeszcze innego. Dla nas ważne jest to, że to nie jest umowa o nas, ale umowa z nami, że ona uwzględnia wolę Grenlandczyków, nasze prawa i rozwój naszego kraju. Dla nas w całym tym procesie było to kluczowe. Cieszy nas to, co dziś się dzieje. Krajobraz bezpieczeństwa w Arktyce się zmienia i teraz wreszcie to oficjalnie dostrzegamy. Amerykański prezydent słusznie na to zwrócił uwagę. Treści całej umowy nie podano jednak do wiadomości publicznej, bo zawiera ona wiele ustaleń o niejawnym charakterze. Wiadomo jednak, bo sam Trump zapowiedział to już przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, że powstaną na Grenlandii dwie nowe amerykańskie bazy wojskowe. Waszyngton ma też mieć wpływ na to, jakie duże zagraniczne inwestycje będą realizowane na grenlandzkim terytorium. W ten sposób USA chcą nie dopuścić do wyspy swoich wrogów, a jest o co rywalizować, bo Grenlandia nie tylko leży w strategicznym punkcie na północnym Atlantyku, ale także jest zasobna w ropę naftową, gaz ziemny i rzadkie minerały. Wraz z ocieplaniem się klimatu dużo łatwiej się do tych złóż dostać. Dlatego duński ekspert do spraw Arktyki Noah Reddington mówi o podpisaniu nowej umowy jako o historycznym momencie. To jest moment, w którym być może zacznie się pewne odprężenie. Już jest odprężenie w relacjach amerykańsko-duńskich. Teraz czas na odprężenie amerykańsko-europejskie. Ostatnie pół roku w relacjach transatlantyckich było bardzo trudne. Dlatego ten moment jest tak ważny. Obecnie Stany Zjednoczone mają na Grenlandii jedną należącą do wojsk kosmicznych bazę wojskową. Stacjonuje w niej 150 żołnierzy. Nie wiadomo, jak duże mają być zaś dwie nowe amerykańskie bazy.
1: To była relacja Michała Strzałkowskiego, a teraz z nami jest profesor Radosław Rybkowski, dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
4: Dobry wieczór.
1: To może od tej Grenlandii zacznijmy w takim razie. Jak pan ocenia znaczenie tego porozumienia i czy można go było osiągnąć bez tych wszystkich gruźb, które ze strony Waszyngtonu w kierunku Grenlandii poleciały?
4: Na pewno można było osiągnąć. Z drugiej strony taktyka negocjacyjna Donalda Trumpa, którą znamy już od początków jego obecnej kadencji, tej drugiej, to pokazuje, że trudno mu podejmować działania i doprowadzać do porozumień bez tego rodzaju momentami bombastycznych, momentami

0: momentami takich dziwnych gróźb, prawda, momentami takich bombastycznych stwierdzeń, które dowodzą tego, że ta Grenlandia do tej pory była potwornie zagrożona, z drugiej strony, że gdyby nie Stany Zjednoczone, to na pewno stałaby się z obszarem mocnego działania, czy to Chińczyków, czy Federacji Rosyjskiej. No ale tak jak powiedziałem, no, to nie jest niezwykłe, do tego powinniśmy się byli przyzwyczaić. Natomiast tak jak słyszeliśmy w tych wcześniejszej relacji, jednoznacznie jednak jest potwierdzona suwerenność Grenlandii i rola zarówno Królestwa Danii, jak i tej autonomii grenlandzkiej w podejmowaniu decyzji dotyczącej przyszłości samej Grenlandii.
1: Na czym właśnie Grenlandczykom i Duńczykom bardzo zależało. Panie profesorze, w kwestii Iranu było ostro, jak to zwykle w wypowiedziach prezydenta Trumpa bywa w tej sprawie. Albo się z nimi dogadam, albo ich zniszczę, tak parafrazując powiedział prezydent Trump. Czy to w praktyce oznacza, że amerykańska administracja tak naprawdę nie wie, co zrobić teraz z Iranem?
0: No, to jest tylko kulminacja znowu pewnych działań, wypowiedzi, braku działań Stanów Zjednoczonych z ostatnich kilku miesięcy. Z jednej strony tak, można powiedzieć, że znaczy trudno się nie zgodzić z Donaldem Trumpem, że źle by było, gdyby Iran stał się mocarstwem atomowym. Ale trzeba pamiętać, że to, prawda, Donald Trump też obiecywał kiedyś rozbrojenie Korei Północnej, a nie powiedziałbym, że z perspektywy ładu międzynarodowego, porządku i bezpieczeństwa Iran jest zdecydowanie groźniejszy niż Korea Północna. Rozpoczęta pod sam koniec lutego ta operacja przeciwko Iranowi, ona utknęła w takim stanie zawieszenia i choć nawet tam w ONZ-cie mówił, ile to statków, Stany Zjednoczone były w stanie pomóc im przepłynąć przez cieśninę Ormus. No gdyby nie ten początek działań ponad pół roku temu, no te statki bez pomocy Stanów Zjednoczonych by spokojnie pływały w tej i we w tej. To w ogóle by to nie było potrzebne. Także
1: ale też dzisiaj doszło do tego spotkania poniekąd trzygodzinnego z delegacją amerykańską i delegacją irańską. No to chyba świadczy o tym, że coś się w tej dziedzinie dyplomacji także dzieje.
0: Tak, tylko że też pamiętamy, to znaczy oczywiście te negocjacje nieustająco są prowadzone, obydwu stronom by bardzo zależało, choć też w samej tej wypowiedzi na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ Donald Trump mówił, że to tak naprawdę zostanie podpisane po wyborach tych połówkowych, listopadowych w tym roku w Stanach Zjednoczonych. Ale pamiętajmy też, że prezydent Iranu przyleciał do ONZ-u, no bo jest głową państwa, natomiast wiemy, że prezydent Iranu nie jest najpoważniejszą figurą polityczną w samym Iranie i nawet jeżeli on prowadzi te negocjacje, to dopóki one nie znajdą potwierdzenia w Iranie, czyli raczej ze strony tych duchowych przywódców, to wszystko to tylko są rozmowy.
1: To teraz powiedzmy o tych rozmowach rosyjsko-ukraińskich, czy też o tym, co mówił o nich prezydent Trump. Wyraził tutaj takie przekonanie, że ta wojna szybko się skończy. No już to kiedyś słyszeliśmy. Natomiast to, co się zmieniło ostatnio, to jest ta ustawa Grahama, o której też słyszeliśmy, o której wspomniał prezydent Trump, czyli ustawa, która daje mu możliwość nakładania bardzo wysokich ceł na partnerów gospodarczych Rosji, którzy zasilają tę machinę wojenną Kremla. Pytanie jednak, które także po stronie demokratycznej w Stanach Zjednoczonych często się pojawia, czy prezydent z tej możliwości skorzysta? Jak pan profesor to ocenia?
0: Popatrzmy też znowu, jeżeli wprowadzał Donald Trump cła, w ogóle nie oglądał się na kongres. Mówił, prawda, chociażby teraz w przypadku ostatniej tej wojny celnej z Kanadą, w ogóle nie był zainteresowany jakimkolwiek współpracą z kongresem w tym względzie.

0: nie dać tej historii przejąć kontroli nad życiem i nie dać jej zbudować takiego życia, którego by nie chcieli.
1: Co zostało? Co masz wrażenie, że przeszło na ciebie? Mówię o tej traumie międzypokoleniowej.
0: Myślę, że to, co zostało we mnie z tej ciszy, to wieloletnia praca polegająca na tym, żeby nauczyć się mówić o rzeczach trudnych. Trudno mi powiedzieć, czy we mnie jest jakiś ból wynikający z historii mojej babci i mojego dziadka. Nie pokusiłabym się o stwierdzenie, że trauma została mi przekazana w taki sposób, takiego przekazania generacyjnego bólu. To, co myślę, że zostało mi przekazane i czego musiałam się oduczyć, to nie mówienie o tym, co nas boli.
2: Ja uważam, że się nie zamykam. I ja bardzo często tak jakby oszukuję rzeczywistość. Czyli pytana, czy mi coś dolega, albo coś mi jest, to ja przeważnie odpowiadam, że jest wszystko w porządku, że ja sobie z tym dam radę, że jest dobrze. Ona ma trochę do mnie o to pretensje, bo twierdzi, że jak się powie, że jest problem, no to łatwiej jest pomagać. A jak ktoś mówi, że jest wszystko w porządku, no to jak jest w porządku, to po co pomagać? Że myślę, że jest to może jakieś odwzorowanie tego mamy zachowania. Może to tak jest, ale czy to jest związane z traumą? To ja tego nie umiem nazwać. Nie umiem tego ocenić. Mama lubiła takie różne opowieści zabawne. No takie, które mogły bardziej nas budować niż niszczyć. Więc tak jak powiedziałam, no ja miałam dużo szczęścia i moje rodzeństwo, że się w takim domu wychowywaliśmy. No i to zbiera żniwo cały czas, bo mam wrażenie, że jesteśmy szczęśliwymi ludźmi.

0: Eksplozja rosyjskiego drona niecały kilometr od polskiej granicy. Podczas zmasowanego ataku na Ukrainę agresor celował m.in. w rejony przygraniczne. Bezzałogowiec uderzył w nocy w ciężarówkę w Jagodzinie po ukraińskiej stronie w rejonie przejścia do Rochusk-Jagodzin. Atak na przejście w Jagodzinie to nie jedyny tego typu incydent. Ukraińskie koleje państwowe przekazały, że w obwodzie wołyńskim, 2 kilometry od granicy z Polską, Rosjanie zaatakowali lokomotywę pociągu pasażerskiego jadącego do Warszawy. Pasażerowie nie odnieśli obrażeń.
1: Wojna, ta, która jest za naszymi granicami. Czy obawiacie się tej wojny? Czy macie przygotowany plecak ewakuacyjny?
2: Nie. Wszystkie dokumenty powinno się mieć nie w sieci, nie gdzieś w chmurze, w komputerze, tylko wydrukowane i schowane do metalowej skrzyneczki, żeby się nie spaliła. Mam tę świadomość, że powinno się tak zrobić. No ale jeszcze skrzyneczki nie mam. Powinnam zaopatrzyć się w metalową skrzyneczkę, która w razie czego ocaleje.
1: Myślałyście o jakiejś nieruchomości za granicą?
2: Nie. Nie, tu jest nasze miejsce. Tu jest nasz świat.
3: Łapię się na tym, że jak myślę o tym, że w Polsce miałaby być wojna, to wyobrażam sobie moją babcię biegnącą przez Stare Miasto i przekazującą informacje. To znaczy, dla mnie wojna jest... taką personifikacją wojny jest ten obraz. Mi została przekazana taka historia w gruncie rzeczy o bohaterstwie, działaniu na rzecz kraju przy bardzo niskim nasileniu lęku. I ta historia we mnie bardzo żyje i bardzo rezonuje. Jak sama myślę o tym, co miałabym zrobić w sytuacji wojny, to to jest coś, co się odpala. Nie pojawia mi się taka myśl, że trzeba byłoby wyjechać. Raczej się odpala taka myśl, że trzeba by było walczyć z kimś, kto chce nas do czegoś zmusić, stawiać opór wobec przemocy. No też mam takie wrażenie, że nie jest to coś, na co można się w jakikolwiek sposób przyjrzeć.

0: gotować. Był we mnie ten ból. To był reportaż Joanny Bogusławskiej, a w studiu z nami goście Oleksandr Tereszczenko. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Fundacja Instytut Wsparcia Człowieka. Głównym celem fundacji jest maksymalne wspieranie ludzi we wszystkich dziedzinach życia, ale to, na co ja zwróciłam uwagę też w kontekście dzisiejszego tematu, to zajmujecie się transformacją rodziny w czasie wojny, wspieracie psychologicznie chorych w szpitalu, no ale też zajmujecie się imigracją wojskową. Naszym drugim gościem jest dr Anton Marczyński, filozof, tłumacz, publicysta, obecnie Wydział Filozofii i Kognitywistyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Powstaje książka o ontologii wojny.
2: Tak jest.
0: Znajdzie się tam też część dotycząca traum wojennych?
2: Już jest.
0: To w ogóle smutna książka.
2: Bardzo bolesna książka, ale bardzo potrzebna, tak mi się wydaje.
0: Czy ona będzie dotyczyć głównie historii, czy i historii współczesności?
2: Z wojną jest tak, że historia i współczesność się przeplatają i jeżeli popatrzymy na te dawne wojny, to one dostarczają klucze do interpretacji tego, co się dzieje teraz w Ukrainie czy gdziekolwiek indziej, czy ponad 80 lat temu działo się na świecie, więc i historia, i współczesność, i jakieś przykłady żywe, i też abstrakcje, to wszystko ma być połączone, żeby wytłumaczyć to zjawisko, na ile jest niewytłumaczalne, na ile jest podstawowe.
0: Oleksandrze, fundacja wspiera, no w swojej praktyce wielokrotnie na pewno spotkałeś ludzi straumatyzowanych. Wiele lat mieszkasz w Polsce, minęło 87 lat od wybuchu II wojny światowej. My tutaj słyszymy już trzecie pokolenie, którego historia II wojny światowej dotyka. I nie chcę w żaden sposób porównywać traum, tak, bo to jest w przypadku wnuczki historia dziadków, przeżyć mamy. A ty się, rozumiem, spotykasz z ludźmi, których trauma rozrasta się, można powiedzieć, w związku z ciągle trwającą wojną za polską granicą.
1: Oczywiście. Niestety oni spotykają się na co dzień z traumami i ten strach, niewiedza, co będzie jutro, co będzie pojutrze. Czy uda się wyżyć i kupić chleba w sklepie, który może nie być jutro. Ja pracuję w temacie wojennej psychologii, takiej, powiem tak, już ponad 10 lat. I powiem tak, że te ludzie, którzy dali sobie rady i zmogli wybudować plan swojego życia, może w nowych warunkach, może w nowym otoczeniu, może z nowymi pomysłami dali sobie rady. A ludzie, którzy pogubieni w tej sytuacji, to oczywiście potrzebują wsparcia i pomocy systemowego takiego.
0: To PTSD, czyli ten stres traumatyczny, pourazowy też mówi się i nie musi to dotyczyć urazów fizycznych. Najczęściej mówimy o tych najczęściej urazach psychicznych. Na tym skupia się psychologia, medycyna, tak? Czy tutaj głównie wsparciem jest właśnie to, co chociażby nie wydarzyło się już po zakończeniu II wojny światowej w rodzinie naszej bohaterki, czyli rozmowy? Czy w tej chwili rozmawianie z ludźmi, którzy przeżyli straszne rzeczy, czy w ogóle jest kluczem do tego, żeby poradzić sobie z tym, co widzieli, albo z tym, co ich męczy po nocach?
1: Z mojego doświadczenia

0: rodziny, które wybudowali taką filozofię, w której okrągły stół jest taką placówką otwartej rozmowy, dosięgają naprawdę innego sukcesu niż tych, którzy uciekają od tego tematu lub robią takie różowe okulary na ten temat.
1: Ale to nie jest trochę tak, że nie chcę tutaj psychologizować, ale słyszałam o takich przypadkach ludzi, którzy po prostu nie chcą wspominać, nie chcą mówić o tym, co się wydarzyło, tak, bo boją się, że się rozpadną. A jak się rozpadną, to nie bardzo wiedzą, kto miałby ich pozbierać, czy sami dadzą radę się pozbierać.
0: Tak. Taka jest taka realność też.
1: Ale rozumiem, że i tak lepiej rozmawiać, niż odwracać się i próbować pytanie, do przodu?
0: Rozumiem. Pytanie, kiedy i w jaki sposób. Bo można rozmawiać z naciskiem, a można wyłapać ten czas i w pewnym modelu rozmawiać. To inna sytuacja w ogóle. Człowiek musi być przygotowany do tej rozmowy i mieć pełną gotowność do tej rozmowy. Właśnie to na tym polega sztuka rozmowy, skutecznej rozmowy z człowiekiem.
1: No tak, ale jeśli rodzina, jeśli ludzie nie mają opieki psychologicznej, czy w obrębie bliskich to też coś może pomóc i dać?
0: Oczywiście, że tak. Ciepłota i otwartość. Otwartość, szczerość, która pomaga. Żadnej kropelki kłamstwa, strachu, który odsuwa tego tematu. Ja mówię jeszcze, to nie musi być nagła rozmowa natychmiast już teraz, ale w pewnym sensie, jak tak samo jak z reportażu było, w pewnym momencie mama lub babcia była gotowa do tej rozmowy, do tego tematu. I ja uważam, że trzeba, póki żyjemy, rozmawiać na ten temat. Żeby to doświadczenie od żywych ludzi, nie z książek, nie z telewizji, z filmów, a właśnie cztery oka w tej rozmowie była przyjęta mózgiem, sercem i duszą, żeby mieć świadomość, o co chodziło i jakie przeżywania robili ludzie w tym życiu.
1: A tak próbując z szerszej perspektywy zobaczyć tą traumę, bo tak jak mówię, psychologia, medycyna skupiają się na leczeniu objawów, a filozofia pyta o takie głębsze zranienie, całe i takie egzystencjalne bardziej.
2: Filozofia też może pełnić funkcję terapeutyczną jak najbardziej i może tutaj tłumaczyć i samą istotę rozmowy, zwracając między innymi uwagę na to, że częścią rozmowy jest milczenie. Bardzo często w takich sytuacjach, zresztą doświadczenie o tym świadczy bardzo wielu, którzy się z tym stykają, bardzo często jedynym działaniem na miejscu jest posiedzieć, pobyć obok i pomilczeć. Nawet tu bym powiedział, że słowa mogą bulwersować, mogą traumować, potęgować traumę, rozdrapywać. Mogą być nie na rzeczy, nie na miejscu, mimo że niby dobrane są dobrze. Po prostu, ponieważ świat się rozpada na skutek wojny, język też się rozpada. I język rozpada się w bardzo wielu różnych aspektach. Może oznaczyć na przykład coś, co przed wojną było czymś dobrym, a po wojnie już nie. Przykładem takim, żeby sięgnąć do tych czasów II wojny światowej, jest słynna próba naprawienia języka niemieckiego. Grupa 47, tak się nazywała, Günter Grass między innymi, był jej członkiem, która próbowała jakoś zreparować ten język, który został okaleczony przez nazistów, przez wojnę, nie wiem czy przez wojnę, bo wojna też tworzy język, ona nie tylko go niszczy. No i między innymi próbowano coś zrobić z tym ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej. Entlösung der Judenfrage. I raczej to się nie udało. Dokładnie to samo możemy...
1: Nie udało się, bo?
2: Nie udało się, bo my nie panujemy nad językiem.

0: poniekąd język panuje nad nami, natomiast język daje głos, użycza głosu tym, nad czym właśnie nie panujemy. Wojna jest tym, nad czym nie panujemy i on jest jej głosem. Więc poniekąd taka próba tych pisarzy, Paul Celan, Günter Grass, już powiedziałem, tak? Próba tych pisarzy poradzenia sobie z wojną przez oczyszczenie języka pokazało, że wojna się nigdy nie kończy. Że ciągle jest obecna w tym skaleczonym języku, w rozpadającym się ciągle świecie i że oczywiście można w jakiś sposób nauczyć się sobie radzić z traumami wojennymi. Natomiast to nie oznacza, że te traumy nie znikają. One nas przemieniają, ciągle są z nami i są obecne jak gdyby za czasów pokoju, ile czasy pokoju nie są też pewną odmianą czasu wojny.
1: Zobaczcie, panowie, usłyszeliśmy historię, w której kobieta, która odwróciła się od swojej przeszłości, mówię o mamie głównej bohaterki, wychowała piątkę dzieci. Słyszeliśmy, że było dużo ciepła, miłości w tym domu, skromnie, ale cudownie. Czy my jesteśmy bardziej wrażliwi współcześnie, nie chcę powiedzieć, że słabsi, mniej odporni, czy... No bo trudno mi sobie, mówiąc szczerze, wyobrazić takie jakby odwrócenie się od tego, co się widziało i po prostu kursor tylko na to, że idę do przodu. Zresztą bohaterowie innego reportażu, z którym miałam okazję rozmawiać, też mówili o swoich rodzicach, że oni nie chcieli II wojny światowej wspominać, bo tata głównej bohaterki dokładnie użył tych słów, bo oni chcieli iść do przodu, a nie do tyłu.
0: No bo trudno cokolwiek o tym powiedzieć, jeżeli się tego doświadczyło. Nawet jeżeli się doświadcza na co dzień. W zeszłym roku bodajże ukazała się książka młodego weterana ukraińskiego pisarza Artura Dronia, Hemingway nic nie wie. I różne rzeczy tam opisuje, rzeczy, których nie da się wypowiedzieć i między innymi zastanawia się nad samym tym zjawiskiem niemożliwości wypowiedzenia. Opisuje swoje powroty, czy powroty innych żołnierzy, swoich przyjaciół z frontu do domu i to, jak nie udaje się tam mówić o wojnie. Nawet nie tylko dlatego, że się nie chce. Może by się chciało, może by ulżyło. Tylko albo brakuje słownika, albo brakuje rozumiejących słuchaczy, albo po prostu brakuje takich okoliczności, w których te słowa potrafią zabrzmieć i wybrzmieć, jak na przykład na linii frontu. Więc to jest jeden z tych powodów milczenia. I gdy ktoś taki wraca z wojny, to żeby dobrać odpowiednich słów, by przebić się do niego, czasem warto szukać, jedynym rozwiązaniem jest szukanie tych słów właśnie w milczeniu.
1: Czyli w dwóch różnych kierunkach można pójść. Dla ciebie, Aleksandrze, rozumiem, że podstawą jest jakby podjęcie walki, niezależnie od tego, co się widziało, o dalsze życie, tak? Budowanie go.
2: Na podstawie wartości. Powiem krótko, jak ja to rozumiem. Jak rodzina wybuduje filozofię, Mercedes, nowy dom, spacery, wyjazdy i tak dalej. I ta rodzina będzie świadomo unikać tych rozmów ciężkich, wojny, relacji, komunikacji, skuteczności, cokolwiek. Bo po co? Bo to jest ból, to jest mza, to jest pomysły, to jest, jak pan Anton powiedział, rozmowa na cicho, oczy w oczy. I wtedy może ta córka zrozumie mamy lub syn tata, lub dziadka. Nie teraz.

0: rozkaz, że musisz opowiadać o wojnie coś, ale ja gotowy wysłuchać, bo dla mnie to jest bardzo ważne. Twoja historia życia dla mnie jest bardzo ważna, ale ja będę czekać, ile trzeba, żeby ty to spowiedź, póki żyjesz, opowiadał. I ja będę przyjmować jak gąbka te świadomość tego człowieka, jego historię. I w swoim pełnym sensie, w swoich czasach ja opowiadam swoim wnukom o swoich rodakach. I o to chodzi. I jak na przód wychodzimy z miłością do rodziny, miłością do dziadka, do jego bolu, do jego traumy, do jego może zwycięstwa jego, do jego doświadczenia, tak. I wtedy rodzina ma inny w ogóle zapach, mentalność. Oni znają, oni nie wstydzą się rozmawiać, oni nie uciekają od rozmów. I ta rodzina ma inny plan rozwoju. I wtedy my mówimy, że my wybudujemy swoją przyszłość na podstawie doświadczeń lat minęłych. Historii, bo może dziadek lub tata na wojnie lub brat zrobił jakiś coś zrobił, że można być dumnym z tego. I jeszcze z mojego doświadczenia życiowego, że o wojnie opowiadał wszystkich, którzy na wojnie nie byli, a lub daleko od niej. Bo człowiek, który przychodzi z frontu, on jest cichy, spokojny i on w ogóle nie chce o tym gadać, bo ten ból w pewnym sensie i lata
1: lękałabym się, że to tak jak nieodbezpieczony granat.
0: No tak. I dlatego mówimy, że nie teraz rozkaz, mówimy, że musisz opowiadać, musisz napisać książkę, ale my gotowi, będziesz gotowy i my będziemy być brawe i będziemy słuchać na uważnie, co opowiadasz.
1: Mówi się, że nie słyszeliśmy też tutaj, że trauma przenosi się przez pokolenia. Też i Jean-Paul Sartre, i Albert Camus po II wojnie światowej zastanawiali się, że wojna ten absurd obnaża w zasadzie, że jest taki rozpad świata przeżywanego. Jak to budować, gdzie Ukraińców to bezpośrednio dotyczy, a nas lękają kolejne alerty, powiadomienia, informacje o ciągle podrywanych myśliwcach?
2: Świat na różne sposoby zawsze się rozpada. Komuś życie się mu nie udaje, ktoś choruje, ktoś umiera, tylko że o tym nie pamiętamy, czy nie chcemy na to patrzeć. Polacy mają taki przywilej, choć niewielu może to docenia, w Ukraińcach, że mogą patrzeć na to niewłasnym kosztem, jak świat naprawdę funkcjonuje. I tu znów ja bym chciał wrócić do tego dylematu, czy dialektyki milczenia i mówienia. Albowiem, no tak się mi przydarzyło, że też miałem jakieś doświadczenie radiowe i gdy duża wojna w 22 roku się zaczęła, akurat miałem taki zaszczyt stanąć na czele tworzenia rozgłośni Polskiego Radia dla Ukrainy. I wtedy jako misję traktowaliśmy, no oczywiście, przekazanie głosu tym, którzy doświadczają tego niewypowiadalnego, nie po to, by może im ulżyć, bo to im bolało. I wprawdzie mieliśmy liczne wywiady, które poświadczały przerażające wydarzenia, na przykład z chirurgami z linii frontu. Pamiętam, że nie mogłem dojść do siebie po takiej rozmowie. Natomiast te słowa nie zawsze zrozumiałe, zwykle niezrozumiałe dla słuchaczy, tym niemniej, może czasem było głosem wołającego w pustyni, tak? Tym niemniej mogłyby być dla tych, którzy by się skorzystali z tego, taką szansą na katarsis i taką szansą na otwarcie oczu, bo wojna faktycznie jest za wschodnią granicą. Wojna jest bardzo blisko. Ludzie, którzy doświadczają ostrzałów, są tutaj wśród nas. Niektórzy wyjeżdżają walczyć, niektórzy nie wracają, niektórzy uciekają z ostrzeliwania.

0: zablokowanych pociągów i po prostu musimy spojrzeć, otworzyć oczy i uszy. Tylko że i na tym właśnie problem polega i to skądinąd można potraktować też jako powód agresji, szczególnie nasilającej się w ostatnich czasach. Nie chcemy tego widzieć, nie chcemy tego słyszeć.
1: Nie chcemy tych traum.
0: Nie chcemy prawdy. Chcemy wciąż udawać, że nic się nie dzieje, że życie się nigdy nie skończy i zawsze będzie świeciło słonko.
2: Jeszcze chcę dodać do tych słów. Żołnierz walczy za jakąś ideę. Ziemia, wiarę, prawdę i tak dalej. I uważam, że bardzo ważne, kiedy on wraca z wojny, z frontu, żeby minimum w rodzinie było prawda. Była dobra relacja, była sprawiedliwość. Bo on jak przychodzi do społeczeństwa, ja mówię szeroko do społeczeństwa, bo często teraz w mediach podaje się informacja, że on wraca z Ukrainy z frontu, niesprawiedliwo to, niesprawiedliwo siam, tam. I on mówi, a po co ja walczę, o co chodzi, jak to wygląda. Oczywiście, że refleksja inna na to jest. I zaczynamy jak od rodziny, jak on wchodzi do rodziny. I transformacja tej rodziny powojennej jest bardzo ważna. Żeby ta rodzina właśnie przyjmowała tego żołnierza właśnie w prawidłowy sposób, żeby on na tych terenach, na tej rodzinnej podstawie wybudował nową filozofię życia powojenne. I właśnie
1: powojenne.
2: I pożegnał się z tą traumą.
1: Powojenne. Tak. Tego sobie i wszystkim nam życzę, abyśmy mogli porozmawiać chociażby o traumach, bo trzeba rozmawiać o nich już w czasie powojennym, przynajmniej w naszej strefie geograficznej i w naszej bliskości waszych rodzin, przyjaciół. No i tu postawmy kropkę, bo niestety wojny były, są i będą. Hanna Dołęgowska, dobranoc. Program zrealizował Janusz Deblesen, Wojciech Błoński, a naszymi gośćmi byli Oleksander Szczenko i dr Anton Marczyński. Dobranoc.
0: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
3: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
4: Chirurdzy z Sandomierza, jadąc z rodzinami na wakacje, zatrzymali się przy wypadku drogowym. Posłuchajmy drugiego fragmentu kryminału Mariusza Kaniosa pod tytułem Familia. Czyta Filip Kosior.
5: Kierowca rozbitego auta był w podeszłym wieku. Połowę jego głowy pokrywała siwizna, druga połowa miała czerwony kolor. Mimo obrażenia powyżej skroni starszy pan był przytomny. Oddychał ciężko i patrzył na Marka szeroko otwartymi oczyma.
6: Sarna!
5: Próbował powiedzieć coś więcej, ale słowa uwięzły mu w gardle.
6: Spokojnie.
5: Szczygieł włączył latarkę w swoim telefonie i rozsunął dłonią zlepione krwią włosy. Rana obficie krwawiła, ale nie wydawała się groźna. Wyjął z apteczki gazę oraz bandaż i sprawnymi ruchami owinął głowę kierowcy.
6: Żona!
5: Wymamrotał mężczyzna.
6: Wezwaliśmy pogotowie. Zabiorą pana do szpitala i zawiadomią żonę.
5: Doktor zabrał się do oświetlania ciała mężczyzny w poszukiwaniu dalszych obrażeń. Dostrzegł, że prawa noga w kolanie jest nienaturalnie wygięta. Staw musiał być strzaskany, a stopę przycisnęły elementy silnika wepchniętego przez pień drzewa do wnętrza auta.
6: Co z moją żoną?
5: Wyszeptał kierowca. Marek spojrzał na fotel pasażera, a potem oświetlił tylne siedzenie samochodu.
6: Nikogo więcej w pojeździe nie dostrzegł. Facet był w szoku i bredził. Jechał pan sam.
5: Szczygieł próbował założyć opaskę uciskową na udzie rannego, bo zauważył, że zmiażdżona stopa też krwawi.
6: Nikogo więcej w samochodzie nie ma. Jechałem z żoną.
5: Kierowca z trudem pokręcił głową.
6: Ratuj ją.
5: Na razie ratuję pana. Odpowiedział i wsunął opaskę pod udo. Nagle mężczyzna chwycił jego nadgarstek i ścisnął go z niespodziewaną siłą.
6: Zostaw mnie i ratuj moją żonę.
5: Wycedził, patrząc mu prosto w oczy. Marka coś tknęło. Odsunął się od rannego, a ten od razu zwolnił uścisk.
6: Szczygieł zrobił krok w stronę

0: frontu auta. Chwilę się rozglądał, po czym przytrzymując się złamanej brzozy, wskoczył na pokrzywioną maskę. Wychylił się mocniej, bo wydobywająca się z rozbitej chłodnicy para wodna utrudniała ocenę sytuacji. Nagle światło w uszkodzonym aucie rozbłysło na chwilę i lekarz dostrzegł kątem oka dziwny kształt wystający z wysokiej trawy. Kiedy oświetlił teren latarką telefonu, zobaczył nienaturalnie wygiętą rękę.
1: Filip Kosior przeczytał drugi fragment kryminału Mariusza Kaniosa, Familia. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
4: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktorat z Teleekspresu na przykład.
5: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
3: Świetni goście, super muzyka.
6: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
5: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
7: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
3: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
8: Mam wspaniałe buty z koziej skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
5: Spróbujcie sam.
3: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
5: Po 14.
3: Zapraszają
5: Marcin Wojciechowski
3: i Ula Kaczyńska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: To program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy. Piotr Paszkowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Kilkadziesiąt spotkań politycznych w różnych formatach to plany polskiej delegacji na zgromadzenie ogólne ONZ, które odbywa się w siedzibie organizacji w Nowym Jorku. Jedno z kluczowych spotkań dotyczyło aktywności naszego kraju w grupie G20. Rozpoczęła się debata generalna. Otworzył ją sekretarz generalny Antonio Guterres. Przemówienie polskiego prezydenta Karola Nawrockiego zaplanowane jest na dziś.
1: Debatę generalną poprzedziła ceremonia powitalna głów państw i szefów rządów przez sekretarza generalnego ONZ. To okazja dla polityków do krótkich, kurtuazyjnych rozmów, ale najważniejsze są te wcześniej zaplanowane, które dotyczą ważnych dla państwa kwestii. Jedna z najistotniejszych z punktu widzenia polskiego interesu była rozmowa prezydenta z przewodniczącym Unii Afrykańskiej, prezydentem Republiki Burundi. Głównym jej tematem były aspiracje naszego kraju do uczestnictwa w pracach grupy G20 na stałe, powiedział Karol Nawrocki.
2: Najważniejsze jest budowanie możliwości przekucia tego sukcesu naszej tegorocznej obecności w G20 na stałą obecność Polski.
1: Minister spraw zagranicznych zaplanowanych ma w sumie ponad 30 spotkań z przedstawicielami państw ze wszystkich regionów świata w różnych formatach, w tym nieformalne z szefami dyplomacji państw Unii Europejskiej. Dziś to m.in. Egipt, Mauretania, Kazachstan i Kamerun, wczoraj Peru, z którym podpisana została umowa o ekstradycji. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio.
0: Rosyjski samolot rozpoznawczy typu IU-20 został przechwycony przez polskie myśliwce 40 kilometrów od naszego wybrzeża, poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To kolejny tego typu incydent w ciągu ostatnich tygodni. Poprzednio o przechwyceniu rosyjskiego samolotu rozpoznawczego szef MON informował na początku września. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym jest na bardzo zaawansowanym etapie, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Prokuratura bada wątki oszustwa oraz przekroczenia uprawnień na szpitalnym oddziale ratunkowym, co jest pokłosiem doniesień o działaniach byłego koordynatora SOR-u. Śledczy przesłuchują cały personel oddziału z ostatnich lat, zaznacza prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: Łącznie na SOR-ze w tym szpitalu pracowało ponad 200 osób. I prokuratura chce i działa w ten sposób, że przesłuchuje wszystkie te osoby, żeby te zarzuty potwierdzić bądź im zaprzeczyć, ustalić jaki jest stan faktyczny.
0: Równolegle w placówce trwają kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia, które mają zakończyć się w październiku. Prokuratura po przeanalizowaniu całości materiału dowodowego podejmie decyzję o ewentualnych zarzutach.
4: To są aktualności jedynki.
0: Stany Zjednoczone, Dania i Grenlandia podpisały porozumienie o bezpieczeństwie wyspy. Donald Trump mówi o stałej amerykańskiej kontroli. Kopenhaga podkreśla, że dokument potwierdza suwerenność Danii i prawo Grenlandczyków do samostanowienia.
5: Dokument podpisano w Nowym Jorku przy okazji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. W ceremonii uczestniczyli prezydent Stanów Zjednoczonych oraz premierzy Danii i Grenlandii. Grenlandczycy byli dla nas bardzo mili, Duńczycy byli wspaniali. To będą długoterminowe, fantastyczne relacje, mówił Donald Trump przed podpisaniem dokumentu. Porozumienie jest formalnie zmianą i uzupełnieniem umowy obronnej z 1951 roku. Amerykanie zyskują stały dostęp do wyspy, prawo zakładania baz i przelotów. Obie strony przedstawiają umowę inaczej. Trump napisał, że daje ona Stanom Zjednoczonym stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami w Grenlandii. Z kolei premierzy Danii i Grenlandii podkreślają suwerenność i integralność terytorialną królestwa. Szef rządu

0: Urzędu Grenlandii zapewnił, że umowa uwzględnia interesy wyspy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi, który spotkał się w kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ ze specjalnym wysłannikiem Stanów Zjednoczonych Stevem Witkoffem, przedstawił warunki dotyczące zakończenia wojny. Według irańskich mediów Teheran domaga się przerwania działań wojennych na wszystkich frontach, które nazywa osią oporu. Chodzi m.in. o finansowane i działające pod kontrolą Iranu ruch Huti w Jemenie, Hezbollah w Libanie oraz Hamas w Strefie Gazy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Dziś w dzień pochmurno i przelotny deszcz. W Tatrach śnieg. Temperatura maksymalna 11 stopni na północnym wschodzie, 15 w centrum, 18 na północnym zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali. Ma spadać.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: Dziś jest 23 września, środa, to 266 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 6.23, zajdzie o 18.33. Dzień będzie trwał 12 godzin i 10 minut. Krótkie kalendarium historyczne. 23 września 1648 roku w czasie powstania chmielnickiego rozpoczęła się bitwa pod Piławcami. W jej efekcie wojska koronne zostały całkowicie pobite przez kozaków i Tatarów. Po bitwie połączone siły Chmielnickiego i Hana Krymskiego ruszyły w głąb Rzeczpospolitej, docierając bez przeszkód aż pod Lwów i Zamość. Rzeczpospolita utraciła na kilka lat kontrolę nad znacznymi obszarami Podola i Wołynia, a próby zakończenia powstania metodą rokowań stały się nierealne. Bitwa pod Piławcami była jedną z największych porażek wojsk I Rzeczpospolitej w całej jej historii. W 1806 zakończyła się ekspedycja Lewisa i Clarka, pierwsza, która drogą lądową na zachód poprzez kontynent północnoamerykański dotarła do wybrzeża Pacyfiku. W 1913 francuski pilot Roland Garros pierwszy przeleciał nad Morzem Śródziemnym. W 1922 w związku z problemami z korzystaniem z portu w Wolnym Mieście Gdańsku polski Sejm upoważnił rząd do budowy portu morskiego w Gdyni. W 1938 w czasie kryzysu monachijskiego w Czechosłowacji ogłoszono powszechną mobilizację. Jednak Praga nie przeciwstawiła się zbrojnie oderwaniu od jej terytorium części kraju zamieszkanego w większości przez Niemców, co arbitralnie bez udziału Pragi ustaliły Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja. W 1976 roku powstał Komitet Obrony Robotników. Imieniny obchodzą dziś Andrzej, Antoni, Bogusław, Elżbieta, Jan, Krzysztof, Piotr i Zofia.
2: Autopromocja. Cztery pory roku.
3: Jutro pierwszy dzień jesieni. Czy chłodniejsze dni muszą oznaczać rezygnację z aktywności na świeżym powietrzu? Niekoniecznie. Więc w czterech porach roku o tym, jaki rodzaj ruchu jest najlepszy jesienią dla dzieci i dorosłych. I zastanowimy się, jaki strój zapewni nam komfort termiczny. Poza tym lubiany poradnik językowy, kolejna historia jednej piosenki i nasz konkurs Skojarzenia Ekstra.
4: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio.

Dzień dobry Państwu, 23 września 2026. Już po wiadomościach po północy, jedynka Polskie Radio, czyli Biuro Piosenek Znalezionych w nocy z wtorku na środę. I dawno nie zaglądałem do kalendarza. Dzień spadającego liścia jest dzisiaj. I taki pierwszy dzień jesieni. Naprawdę? To jest do dzisiaj dopiero? No w każdym razie tydzień temu na pewno było ostatnie usłyszenie lata. Dzień stylistek rzęs będzie w czwartek. Nie wierzę. Dzień budowlańca w piątek. Okej. Dzień królika smacznego w sobotę. W niedzielę dzień turystyki. Dzień jabłka w poniedziałek 28. 29. dzień głośnego czytania. A 30. A to już dziewczyny powinny się domyśleć, co będzie 30. Wschód słońca w stadninie koni rozpoczął nasze usłyszenie, w którym dzisiaj, proszę Państwa, ja nie wiem, jak mi to nie wyszło, ale mam raz, dwa, trzy, cztery niepełne tryptyki, bo mam cztery duety, ale duety to nie to samo, co tryptyki. No w każdym razie cztery razy po dwa razy. No tak wyszło. Tryptyk pełnowymiarowy będzie w godzinie trzeciej na sam deser. Osiem tematów, czyli dość mięsiście, ale Państwu się spodobało tydzień temu, że ja trochę oszczędniej gospodarowałem słowem. Nie będę się wdawał w jakieś takie szczegółowe opowiadanie, dlaczego tak wyszło tydzień temu, ale chyba wyszło nam to na zdrowie. No więc wyszło jak wyszło. A ponieważ, proszę Państwa, już tak oficjalnie mamy tę jesień, no to już teraz to tylko wspomnieniami i też w nawiązaniu do tych różnych opowieści z ubiegłego tygodnia pozostaje w poszukiwaniu lata wsiąść do pociągu. Nie byle jakiego. Światem zaczęła rządzić.

i tym samym czerwone gitary, jakiejś takiej obszerniejszej formie na początek naszego usłyszenia. No to Ania napisała, że jest za mało polskich piosenek, proszę grać więcej. Dzisiaj to ja tak będę, powiedziałbym, niespecjalnie się wpisywał w te polskie piosenki. I jeśli dobrze widzę, to... A nie, no jeszcze będzie. Będzie polska piosenka w godzinie drugiej? Trzeciej chyba nie będzie. Nie, nie będzie. A tutaj mamy w godzinie pierwszej jeszcze jeden taki utwór. I od razu potem... Może nawet dwa tematy hukniemy tak z marszu, no bo jak czerwone gitary, to też muszę potrącić temat, że kilka dni temu pojawiła się informacja, że jest nowa płyta Seweryna Krajewskiego. Serwisy streamingowe, znaczy właściwie to ja bardziej jestem do jednego przywiązany, zupełnie nie wiem dlaczego, nie do tego, co państwo na pewno. W każdym razie on oznaczył ten serwis, że to jest niby AI. Ale na podobno jedynej oficjalnej stronie Seweryna Krajewskiego, czyli stronie fundacji, jest informacja o tej płycie i ona jest podlinkowana do innego serwisu streamingowego. No i tak sobie myślę, że jeżeli rzeczywiście na tej oficjalnej stronie, od lat takiej bardzo skromnie prowadzonej, ale na bieżąco, która tam prezentuje, co u pana Seweryna słychać, jest ta informacja, to chyba nie ma powodów, żeby antycypować, że to jest jakaś płyta zrobiona przez komputer. Chyba tak nie.

Marek się, wiem, że pytał tu i tam i właściwie wszyscy byli zaskoczeni. Nowa płyta Seweryna, nawet Marysia Szabłowska była kilka dni temu zdziwiona. Może już się to zupełnie zmieniło i ta informacja gdzieś przemknęła. Jeśli przemknęła, to proszę dać znać, bo państwo może mają bardziej to ucho wyczulone i ta informacja była, a ja ją przegapiłem i nie znalazłem. No więc czerwone gitary i pan Seweryn, ale nie z nowej płyty, tylko o tym, co przemija, że lato przeminęło, wiadomo. No i uroda zdaje się, że też. Ta piosenka dobrze w radiu się skręca i ona jest taka, no właśnie taka zawsze dobrze mnie nastrajająca. I ją po prostu lubię. Nawet jeśli jej nie słyszę, to od razu ją słyszę przez radio. Przemija uroda w nas, Seweryn, a zaraz te wszystkie informacje porządkowe przewiniam.

A propos informacji porządkowych, to jest 260 w ogóle, 105 w jedynce, Kajetan Tłokowski, Marcin Sobesto. Chyba nas nie przedstawiłem, Kajetan. Seweryn Krajewski. No właśnie, powiedziałem, proszę Państwa, że dwa tematy, chociaż one będą w jednym temacie. I to są tematy, które opisałem sobie, wędkarstwo i filatelistyka. Wzięło się to też tydzień temu z tego, że tam a propos kartek, to słuchacz zrobił zdjęcie znaczków z pociągami. No więc ja zacząłem tam poszukiwać, no, że jak to? No i okazało się, że Poczta Polska, to już było kilka lat temu, wypuściła taką serię z taborem kolejowym i te znaczki są w ciągłej sprzedaży na pocztach, a jak ktoś ma taką pocztę, gdzie, że ich tam nie ma, albo do poczty ma bardzo daleko, to można sobie na internetowej stronie Poczty Polskiej kupić. I tak sobie pomyślałem, że dawno, dawno temu, kiedy no, właściwie żyliśmy w czasach, w których prawie nic nie było, no i te hobby to tam ktoś zbierał, jakieś kamienie, sznurki, opakowanie od czekoladek, no to się też te znaczki zbierało. I to były skarby. Mój tata w klaserach mi pakował znaczki stemplowane. Ich wartość była trochę inna, chociaż w zasadzie no tylko ten stempel, bo przecież żaden filatelista nigdy nie wyciągnął znaczka z klasera i nie nakleił na list czy na pocztówkę, żeby gdzieś tam wysłać. No więc nabyłem dla pana Darka i dla mnie te znaczki z taborem, niestemplowane. No a wędkarstwo to też takie bardziej kojarzące się zajęcie tam z naszymi dziadkami, wujkami. Wróciło do łask. Państwu już nieraz o tym opowiadałem, chociaż za mnie to żaden wędkarz. Raczej taki mniej niż początkujący debiutant. Nie, no już kiedyś to robił. W każdym razie niewiele o tym wiem, ale bardzo mi się to podoba.

I nie chodzi przecież, żeby była taka ryba. Chodzi o to, żeby fajnie spędzić czas. I to mi się tak nasunęło, że te różne

Lubię ten album zdjąć, jak z moim potomstwem czasem się tak na sofie jakoś skrzykniemy i nie siedzą w kompach. I my te zdjęcia wtedy oglądamy, tam się ponabijamy. I ja oczywiście na serwerze tam mam tych zdjęć wielokrotnie więcej, bo archiwizuję dużo. I myślę sobie, że niech to leży tam. No ta przestrzeń dyskowa jakaś droga bardzo nie jest. No ale te papierowe obrazki są jednak naznaczone takimi emocjami i to się inaczej ogląda niż na ekranie nawet najlepszej jakości. I to myślę, że to jest też trochę nawiązanie do tego, co mówiłem, do tego wędkarstwa i do tej filatelistyki, że pewne rzeczy może nie tyle, że wracają, ale mają dla nas znaczenie. Tak jak papier. Na prasie trochę postawiono krzyżyk i tam wiadomo, że się sprzedają jakoś te tygodniki, dzienniki, miesięczniki, ale to już nie jest tak jak kiedyś. Ale jest taki powód do papieru, może na razie bardziej mentalny niż taki sprawczo-wykonawczy. No niemniej papier już nie jest tylko papierem i tam wygodniej mi przeczytać z ekranu, tylko przy jego cenie on staje się towarem szlachetnym. I ja wiem, że miłośnicy czytania dzielą się na tych, co z tych e-booków czytają i czytają takie książki pachnące farbą drukarską. Ja wolę te papierowe, ale nie mam co z nimi robić potem. Oddawałem do biblioteki, ale to jest więcej zachodu. I też nie zawsze, to czasami też na siłę podrzucałem tym paniom. Mam nadzieję, że to gdzieś trafiło w dobre ręce. No poza tym się kurz zbiera i nie jestem jakimś bibliofilem, ale wolę papier. Gorzej mi się czyta z ekranu książki, bo tam wiadomo, te media społecznościowe. No Facebooka przeglądam. Tak, i jedynkowego, i biuro piosenek znalezionych. I o tym Facebooku to jeszcze będę musiał Państwu coś powiedzieć. Baby, I Love Your Way. Tak, to oczywiście Will to Power taki wielki przebój zrobiło w latach 90. Ale nie tylko, bo ta piosenka była przez wielu artystów śpiewana. I dzisiaj chciałbym Państwu, tak tą Dolly Parton wspominaliśmy ostatnio, już artystkę, która też dołączyła do tej orkiestry tam parę pięter wyżej. Niech jej będzie dobrze. Dolly Parton z Peterem Framptonem. Baby, I Love Your Way.

To jest Biuro Piosenek Znalezionych, jedynka, muzyka nocą. Powiedziałem o Facebooku. Ten nieoficjalny, to Państwo wiedzą, że to jest Biuro Piosenek Znalezionych. I proszę Państwa, 30 września, w Dzień Chłopaka, ta nazwa się zmieni. Jeśli Państwo mają polubione, to nic się nie odlubi. I Państwo w żaden sposób nie stracą kontaktu i tam Wasze komentarze zostaną. I to wszystko będzie. Natomiast zmieni się tam zdjęcie w tle, logo się zmieni i parę informacji. I stare wpisy zostają. Zmieni się też adres ten odsłuchowy, przynajmniej do tego momentu, kiedy mam to opłacone. Ale już wypiąłem stamtąd kartę i się 30 razy zastanowię. To w listopadzie, to zawsze jest od diabła wtedy wydatków. Ja jeszcze o tym za tydzień powiem, ale nie chcę też nadużywać gościnności jedynki i takiej, żeby nie wyjść na wazeliniarza, inteligencji naszej szefowej, Pauliny Stolarek, która nie robi problemu z tego, jak ja wymienię nazwę innego radia. Jak powiem, że coś się zmienia i nie zawsze nam się te informacje podobają, albo tam nie powiedzmy, że tam w takiej telewizji coś było, czy w takim tygodniku, no bo to hipokryzja. Nie, żeby tam w kółko mówić, że najlepsze lody to produkuje tam taka firma czy inna i robić to nachalnie, ale no, żeby posługiwać się tymi nazwami czysto informacyjnie, a nie komercyjnie, czy też, żeby czerpać z tego korzyści. Także tak, nie chcę za dużo tam, nie chcę mówić gdzie, ani nowej nazwy. To sobie Państwo przeczytają. I bardzo proszę, żebyśmy też tutaj, jak jesteśmy w jedynce, to tam nie wrzucali pod spodem, bo to nikogo nie interesuje dodatkowo. Po to mamy ten nieoficjalny kącik naszych spotkań. I tam to jak najbardziej tak. No dobrze, to no właśnie, Luke Combs, nowy singiel. Ja wiem, że się pani Wiola ucieszy. Sleepless in a Hotel Room. No i jeszcze stąd Tracy Chapman, jak się zmieścimy przed pierwszą. To ten Fast Cash, co to tak z kapelusza w listopadzie ubiegłego roku zagrałem. O pierwszej wiadomości i potem wracamy z godziną drugą.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi weekend pełen sportowych emocji. Siatkarze walczą o trzeci w historii tytuł Mistrzów Europy. Bartosz Zmarzlik o siódmy tytuł Mistrza Świata na żużlu. A piłkarze wracają do gry w Lidze Narodów. Na początek rywalizacji w Dywizji B starcie z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszamy na audycje specjalne i transmisje w programie Pierwszym Polskiego Radia.
2: Z Warszawy Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk.
3: Z Mediolanu Cezary Gurjew.
4: Z Torunia Tomasz Kowalczyk.
1: Do usłyszenia w piątek i sobotę wieczorem.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: Minęła godzina pierwsza, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Trwają rozmowy w sprawie ustalenia nowego terminu spotkania wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z Pitem Hegsethem w sprawie m.in. amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Do spotkania miało dojść dziś, ale strona amerykańska poprosiła o jego przełożenie. Prezydent Karol Nawrocki, który przebywa w Nowym Jorku, powiedział, że nie zna powodów przesunięcia wizyty.
6: Ja robię wszystko i mam nadzieję, że tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej nie zawiedzie, że do spotkania z sekretarzem Hegsethem dojdzie i te otwarte drzwi, ta otwarta brama do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, którą otworzyliśmy wspólnie z prezydentem Trumpem, zostanie wykorzystana. Mogę pana redaktora, pana premiera Kosiniaka-Kamysza, wszystkich państwa zapewnić, że tutaj interes i cel Polski jest jeden.
5: Rząd i prezydent współpracują w sprawie bazy USA w Polsce, podkreśla szef MSZ Radosław Sikorski.
7: Tutaj działamy razem z prezydentem. Była, jak państwo wiedzą, delegacja taka polityczno-techniczna, która już rozglądała się co do możliwej lokalizacji takiej bazy. Przypominam o tej sprawie, o dwóch ciężkich brygadach w Polsce. Wojska amerykańskiego mówi od 20 lat. A pierwsza baza już powstała na podstawie porozumienia, które swego czasu podpisałem z Condoleezą Rice i ta baza obrony antyrakietowej już działa.
5: Stała baza amerykańskich żołnierzy miałaby liczyć od 4 do 5 tysięcy wojskowych. Były policjant Artur K. usłyszał zarzuty w sprawie Zonda Krypto. Śledztwo dotyczy m.in. podejrzenia wyprowadzenia pieniędzy klientów giełdy.
8: Udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy i ich pranie to część zarzutów wobec zatrzymanego. W domu Artura K. śledczy szukali dowodów.
9: Doszło także do przeszukania, w którym znaleziono różnego rodzaju dokumenty, które mają znaczenie w śledztwie dotyczącym Zondy. Obecnie czekamy, bo trwają czynności procesowe.
8: Mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zgromadzonych materiałów jest tak dużo, że potrzeba kolejnych prokuratorów. Minister Żurek zapowiedział przeniesienie zespołu prokuratorskiego do Warszawy.
9: Mamy już sygnały od osób z różnych miejsc w Polsce, że są chętne do pracy w tym zespole, a mają umiejętności i wiedzę, które by się bardzo przydały w prowadzeniu tego śledztwa.
8: Skład zespołu nie jest jeszcze ustalony. Dotychczas do prokuratury wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie w sprawie Zonda Krypto. Jan Olęcki, Polskie Radio.
5: Część lekarzy krytykuje niektóre zmiany w służbie zdrowia proponowane przez rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział m.in. wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia na poziomie 240 zł za godzinę brutto i dopuszczenie pracy na najwyżej dwóch etatach. Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej zwraca uwagę, że niektóre zmiany mogą stanowić problem nie tylko dla lekarzy, ale i pacjentów.
10: Kontrola tych zarobków i wyszukiwanie nieprawidłowości uważamy, że powinno być zrobione w inny sposób niż limit wynagrodzeń godzinowy oraz ten wymóg minimum 80 godzin w jednym miejscu pracy. Ten limit tak naprawdę może spowodować, że w wielu miejscach, w których dzisiaj lekarze na przykład przyjeżdżają raz w tygodniu na 8 godzin do poradni, do małego miasta, po prostu nie będą mogli pracować, bo nie wyrobią 80 godzin w miesiącu.
5: Premier Tusk zapowiedział przed posiedzeniem rządu, że zmiany mają pomóc w uszczelnieniu systemu finansowania opieki zdrowotnej. Zdaniem lekarki rodzinnej Violetty Łopusiewicz,

0: lecz propozycje nie były właściwie konsultowane.
1: Nie ma według mnie żadnego po prostu konkretnego pomysłu. A może trzeba by siąść tak naprawdę z ludźmi, którzy pracują w tym zawodzie. Może te rozmowy powinny być prawdziwymi rozmowami, a nie tylko odfajkowanie konsultacji. Może te wszystkie propozycje, które są dawane od tak zwanego dołu, trzeba by po prostu przeanalizować.
0: Prace nad ustawami trwały dłużej niż pierwotnie planowano. Do resortu zdrowia wpłynęło kilkaset uwag dotyczących propozycji zmian. W wakacje w polskich obiektach noclegowych zatrzymało się 10 milionów turystów. To wzrost o 2,5% w porównaniu z poprzednim rokiem. Z roku na rok jest coraz lepiej, komentuje prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz.
2: Mamy rok do roku wzrosty. Spadki były związane z pandemią, ale my już dzisiaj się odbudowaliśmy po tym czasie przedpandemicznym. Mamy tych turystów dużo więcej. Spodziewaliśmy się, że ten rok będzie dobry. Jeszcze lepszy byłby pewnie, gdyby nie sytuacja geopolityczna i wydarzenia na Bliskim Wschodzie, bo mieliśmy bardzo dużą grupę turystów, którzy przyjeżdżali do nas właśnie z tego regionu. Ogromna ilość połączeń lotniczych. W zeszłym roku to było ponad 70 połączeń tygodniowo. W tym roku pewnie trochę mniej.
0: Więcej osób przebywało w obiektach noclegowych w województwie mazowieckim i małopolskim. Niemal 60% turystów zagranicznych odwiedziło w Polsce trzy województwa: mazowieckie, małopolskie i zachodniopomorskie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy miejscami przelotne opady deszczu, w Tatrach opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura w nocy od 6 do 11 stopni, w środę od 11 na północnym wschodzie, 15 w centrum do 18 w północno-zachodniej części kraju. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Nad wschodnią Europą utrzymuje się niż z ośrodkiem 1008 hektopaskali nad Białorusią. Zachodnia Europa pozostaje pod wpływem rozległego wyżu. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk południowy, wiatr północno-zachodni 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3, temperatura powietrza 15 stopni. Widzialność dobra, na wschodzie możliwy przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północny do północno-zachodniego 5 do 6 w skali Beauforta, stan morza 4, temperatura powietrza 15 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Zatoka Pomorska, wiatr północno-zachodni do zachodniego 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe, wiatr północny do północno-zachodniego 3 do 5, słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 3 do 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska, wiatr północno-zachodni 4 do 5, okresami w porywach 6 w skali Beauforta, stan morza 4 do 3, widzialność dobra, możliwy przelotny deszcz. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr północno-zachodni skręcający na południowo-zachodni 2 do 4, wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-zachodni 5 do 6, słabnący na 4 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
4: Jutro pierwszy dzień jesieni. Czy chłodniejsze dni muszą oznaczać rezygnację z aktywności na świeżym powietrzu? Niekoniecznie. Więc w czterech porach roku o tym, jaki rodzaj ruchu jest najlepszy jesienią dla dzieci i dorosłych. I zastanowimy się, jaki strój zapewni nam komfort termiczny. Poza tym lubiany poradnik językowy, kolejna historia jednej piosenki i nasz konkurs Skojarzenia Ekstra.
5: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Muzyka nocą.
1: To jest zbiór piosenek znalezionych. Dziękujemy za wiadomości. Kolejne za niespełna godzinę. Kajetan Tłokowski, Marcin Sobesto. 260 historycznie, 105 biuro piosenek znalezionych. A propos właśnie tych numerków, to za moment, ale Lost Star to mi bardzo uciekło. Nie wiem jak państwu i tak się uśmiechnąłem, jak gdzieś mi ta piosenka przyfrunęła, że ojej, to jeszcze zagramy w jednym celu.

Adam Levine, Lost Star. No właśnie, te numeracje i ja chciałem Państwu teraz tak połączyć temat od słuchaczki i jednocześnie taką storkę z przeszłości. Temat od słuchaczki Beaty to jest prasowanie. Jak Pan sobie z tym radzi? Mam maszynę do prasowania w postaci stacji pary. I ona już ma swoje lata. Już w serwisie była kilka razy. Zawsze jeżdżę do tego samego serwisu i z odkurzaczem, i ze stacją pary. Tam te węże, stopy, różne rzeczy. I pani, która tam przyjmuje i tam przekazuje potem serwisantowi, to mi zawsze mówi, że już takich teraz nie robią. I pana jest już z tej linii tych nowoczesnych, ale wiadomo, że już są nowocześniejsze. Natomiast z takich materiałów, jak te połączenia tam są zrobione, to już się tak nie robi i to wszystko jest bardziej nietrwałe. Także niech pan nie kupuje nowej, mimo że nowsze może mają więcej bajerów, to ta jest spoko i lepiej ją przeserwisować tam raz na rok, wymienić co trzeba i tyle. Nie używać wody zdemineralizowanej. I tak też się nie pozbywam mojego odkurzacza. Specjalnie tak zrobiłem, wiadomo. Który kupiłem, jak jeszcze te ograniczenia nie wchodziły tam tych watów, więc on tam ma ten silnik jakiejś ogromnej mocy, więc wciąga wszystko, nawet to, co nie istnieje. No i tam silnik już był wymieniony, coś tam. Ostatnio się jakiś mikrowyłącznik, więc tam 8 deszek kosztowało. Więc tak sobie radzę. A dlaczego powiedziałem, że drugi temat? Bo dawno, dawno temu, kiedy Piękni 30-letni to nie był tylko tytuł literacki, tylko to też była nazwa audycji. I ona licowała, że ja miałem wtedy lat 30. I nic więcej nie licowało z tym, bo piękne to ja wtedy w ogóle, nie, to nawet nie przechodziłem koło tej dzielnicy. Ale nie miałem wtedy w życiu co z sobą robić w niedzielne wieczory. I ja sobie wymyśliłem, że będę jeździł do radia na 18 i będę miał od 18 i teraz nie pamiętam, czy do północy, czy do pierwszej, śmiem twierdzić, że do pierwszej. Ale tutaj mogę się pomylić. Ale do północy na pewno. Audycje Piękni 30-letni. No bo nie miałem co z sobą robić. A jak człowiek był w radiu, to zawsze ktoś coś napisał. Albo na gadu-gadu. Wtedy miałem na gadu-gadu taki świetny numer 102 od człowieka, który rządził tym gadu-gadu. No i ja spędzałem te popołudnie i wieczory w rytm życia moich słuchaczy. Ja tak antycypowałem trochę, że no przychodzi taki moment, że trzeba sobie tam jakieś śniadanko na rano naszykować, wyprasować sukienkę albo koszulę, coś tam poprawić, zrobić, sprawdzić, czy na pewno na jutro to mamy to, czy tamto. Że te samotne singielki, bo też bardzo byłem nimi zainteresowany, to mają pewnie jakieś zwierzątko, może psa. Teraz będzie piosenka 7 minut na wyprowadzenie psa, bo już pada. I tak mijały wieczory. I Państwo najbardziej lubili piosenki do prasowania, pamiętam. No bo to chodziło o to, żeby nie było nudno, ale żeby to prasowanie no, nas nie denerwowało. I to tak się jakoś mi połączyło. Piosenki do prasowania, Piękni 30-letni i jeszcze do tego odkurzacz. Uff, to się nagadałem. Carly Simon, Coming Around Again, ale w duecie z Alanis Morissette. A to jest taka osobliwa rzecz, mogli Państwo... Znaczy, piosenkę znacie na pewno, ale tego wykonu to chyba nie.

Alanis Morissette z Carly Simon. O fotografiach już mówiłem. Temat taki tylko do muśnięcia, to tylko nosem potrącę, nie o polityce. Bardzo się Państwu nie spodobało, że ja, no właśnie, ja się chyba nie określiłem. A to, że powiedziałem, że to, co się wyprawia, to mi się nie podoba. No ale komu się podoba? To chyba się nikomu nie podoba. Ciepła woda w kranie. Bo to już znamy. I fajnie by było jeszcze tam coś dodać więcej. A wiemy, że się nie da. Nawet jeśli dobre chęci istnieją. A też kierownik już młodszy nie będzie. Ja już nie mówię tam o panu od kota, bo to nie ma o czym mówić. Natomiast nie mam specjalnie jakiegoś takiego pohamowania, że nie, swoich nie ruszamy. No jeśli robią głupoty, to ruszamy. I wytykamy im. Obiecaliście? No ja wiem, że zawsze można coś obiecać, ale nie można z kogoś robić zbyt często. Wiedzą Państwo kogo. No więc piętnuję. Ale dobra, no mamy jeszcze jedno usłyszenie. A potem to będzie potem. Zagrajmy taką rzecz, którą ja nie pamiętam, jak to w ogóle do mnie trafiło, ale sobie wrzuciłem, żeby to jakoś tak nie zostało zapomniane. To drogi pani. Droga pani.

A dlaczego ta pani droga, to ja nie wiem. Wykonawca Kosmos. Szklecka Poręba, no wiadomo, że latem turystycznie, to ja się stamtąd ewakuuję, ale już jest ten moment, tak, jadę i to nie, żeby pobyć takim mieszczuchem. Tam wiedzą państwo pranie, prasowanie i tak po prostu klapen pupen. Nie dam rady, ale jadę z rowerem i od 4 października będę do 7 jeździł. Także gdyby państwo mieli ochotę, to możemy sobie taki punkcik zborny robić zawsze przy Radisonie w Szklarskiej. O. Bo ja tam niedaleko na Schroniskowej, chociaż też to będzie karkołomnie. No dobrze. Pewnie, że na naleśniki do tego chłopa, co tam w tym schronisku tymi czerstwymi żartami. No jasne, że tak. I po stałych trasach trzeba pojechać. I na Knedliki do Izerki, jak nie będzie jakiegoś armagedonu pogodowego, to i owszem też. No właśnie Karol mnie ostatnio pytał, mówi, ale co, jedziesz mimo wszystko? Ja mówię, no chyba, że będzie lało, bo jak zimno, to ja się ubiorę w 4 bluzy i dam radę. No ale jak pada, to i te ścieżki, to tak nie za bardzo. I ślisko, no ja nie lubię jeździć rowerem, żeby się zabić, połamać, czy sobie krzywdę zrobić. To ma być przyjemność. Zimno mi nie przeszkadza, bo się można ciepło ubrać. To nie jest wielki kłopot. Rękawiczki, szaliczki, czapeczki, dobry but. Nie, no to naprawdę, proszę państwa, to jest żaden kłopot. Także jadę sam, będę wyładowany po kokardę. Ale gdyby ktoś z państwa na przykład chciał jechać. O, to jest koncept. Gdyż ja mam nawet dwuosobowy pokój. To znaczy, to jest bardzo skomplikowana historia. W każdym razie mam waruny, o tak powiem. Więc gdyby ktoś, to proszę dać znać. Tylko to trzeba mi dać znać do 29. Aż dzisiaj 23. Donata by powiedziała 23. Ale to jest 23, a nie 3. Swoją drogą, świetna rzecz Góry Jesienią. Zdjęcia zabieram też drona. Do Harachowa też się wybiorę i do tej normy tam po te różne, po, jak to się nazywało, muszą moich dzieci zapytać, dupenki chyba, no po dupenki pojadę, no pewnie, że pojadę, no i do tego, do Marientala po to przepyszne lokalne robione tam, no jasne, że tak, dawno mnie nie było, więc trzeba będzie tam piątkę z Damianem przybić, z Anią w księgarni. Wiadomo. Dobra, gdzie ja jestem? A, tutaj jestem. Christopher Cross, proszę państwa. Jak ja na niego patrzę, no to tak sobie wygląda, co by tu nie powiedzieć. Ale jest nowa piosenka Roberta, no w miarę nowa. Dlaczego nie Mitchell, to jest piosenka. I tego Christopher

I jego największą wadą były wskaźniki wychyłowe, które przy nagrywaniu to się dyndały, ale przy odtwarzaniu się nie dyndały. I w innych magnetofonach się dyndały, a ja miałem niedyndające. Znaczy, ten model tak miał. Na szczęście zepsuł się 3 razy i wtedy wymagał gwarancji i nie oddali pieniądze. I kupiłem jeszcze gorszy szmelc, to się nazywało Daria. Taki radiomagnetofon. O, to dopiero było. To był szmelc. I potem już po Darii to jakoś tak się zmądrzałem. Ale to nie jest opowieść na dzisiaj. Christopher Cross. 2, a potem będzie cudowna, nie, śpiewająca dziewczyna.

Drugi to piosenek znalezionych, to muzyka nocą. Christopher Cross. Co to jest subwoofer? Ludzie listy piszą. Kajetan, te techniczne to mnie tutaj nie podaruje. Subwoofer to jest, proszę Państwa, takie pudło, głośnik, głośnik aktywny, czyli do prądu musi być podłączony, który odtwarza pewien bardzo ograniczony zakres częstotliwości, a mówiąc kolokwialnie, po prostu dudni. Znaczy, to jest głośnik basowy, do niskich tonów. I my przy słuchaniu muzyki, bo te tematy głośnikowe to już wałkowaliśmy, jesteśmy w takim trochę klinczu, że ta góra to nam będzie cykała i to już umiemy zrobić i to już nie jest kłopot. Ale nawet jeśli mamy głośniki, to ten dół nie chce grać tak dobrze. I czy to są głośniki pasywne, czyli te ze wzmacniacza zasilane, takie najpopularniejsze, czy dobre, nawet aktywne, to one przy tym cichym graniu nie będą miały tego basu. Tak samo z siebie, gdy mamy te gałeczki na zero ustawione. Jak sobie podkręcimy, to już jest lepiej. No chodzi o to, że ten niski sygnał ma trochę inną dynamikę i te niskie tony po prostu no, grają proporcjonalnie do tej głośności. Subwoofer daje nam to, że jest niezależnym głośnikiem. My możemy sobie mu osobno ustawić, jak on ma grać i on nam będzie dudnił. Nie, on darzej tak robi. Ale raz, że proszę, jeśli Państwo myślą o subwooferze, dobrze się nad tym zastanowić, czy macie na to miejsce i czy macie na to Państwo pieniądze. Bo subwoofer za 7 czy 8 stów to nie będzie grał, tylko będzie Państwu bałagan dźwiękowy robił w domu. Dlatego, że on wypełni tymi niskimi tonami tą całą przestrzeń, ale on nie będzie grał tak ładnie, selektywnie, tylko to po prostu zaleje Państwa taki, no takie coś, takie dudnienie. I ten dźwięk zmatowieje w ogóle i ta góra się tam z tych głośników nie będzie przebijała, bo intencja jest taka. Basy grają w jednym miejscu, a środek i góra gra z głośników tych tam z lewego, z prawego i mamy tą stereofonię. Przy słabym subwooferze to tak się nie udaje. Robi się piekielny bałagan, a że my nie mamy pokojów odsłuchowych i raczej też audiofile te subwoofery nie idą, to bym się zastanowił i jednak kupił dobre głośniki i najwyżej sobie tego basu trochę dodał. To wszystkie wzmacniacze urządzenia mają pokrętełko i to chyba Państwu wyjdzie na zdrowie, a te pieniądze, co na subwoofer, to może lepiej na głośniki wydać, jak kupując czy na wzmacniacz i nie zawracać sobie kijem Wisły. Tak mi się wydaje. Jasne, że subwoofer za 20 tysięcy, no to będzie dzieło sztuki, ale czy Państwo mają 20 tysięcy na subwoofer? Na skuter to ja rozumiem. Z tematów technicznych, proszę Państwa, będzie jeszcze dzisiaj o technologii DAB+ i będzie o jesiennych roślinach, ale to już zostawiam na godzinę trzecią. A teraz

Dziewczyna, której głos podarowała mi ciotka Strzelba, Sara, czyli po prostu Rumer. No i to slow, jak mi się wlało w uszy, to ja zwariowałem. No raz, że ten przepiękny głos Rumer brzmiał jak głos Karen Carpenter, w której się kochałem, i piosenki Carpentersów do dziś są dla mnie takim wzorem muzyki pop. Bo poza tym piękne aranżacje Berto Bacharaca, te orkiestracje. Tam nie chodziło o to, żeby robić kasę. Tam chodziło o sztukę. I Rumer zniknęła. Co bardzo mnie zmartwiło. Natomiast na całe szczęście i to całe szczęście, proszę Państwa, no za momencik właśnie się objawi. Proszę Państwa, to całe szczęście to jest nowa piosenka. Ona nie jest taka jak Slow, ale fajnie, że jest po tylu latach i pewnie będzie płyta, co? Before the Plains to jest tytuł singla i chciałbym Państwu to Slow zagrać z takiego wykonu, na którym byliśmy z ciotką Strzelbą w Danii, z Metropol Orkiestrą, taki koncert i ona to Slow wtedy tak zaśpiewała. To zostało zarejestrowane i my to mamy i mogę się z Państwem podzielić, a potem coś będzie z cyklu książeczki i taki tam człowiek legumina i będzie druga.

Rumor, slow, przepiękne, Before the Plains. A teraz unikat, chociaż piosenka, którą Państwo znają, piosenka Obywatela GC, Zasypiasz Sama. Ona została wydana tak po raz pierwszy to na składance Selekcja, czyli tam najważniejsze utwory Obywatela GC to Sonik wydał, Darek Andrzejewski. Zawsze o dodatku tylko dobrze. Natomiast piosenka powstała na potrzeby reklamy telewizyjnej serii książek Harlekinów. Sprawdziłem, że to dalej się ukazuje. Tam były przejęcia i to wydawnictwo teraz należy do innego wydawnictwa. Nie szkodzi, seria jest. Ktoś to widocznie kupuje. No i Grzegorz Ciechowski stworzył tą muzykę, bo było zamówienie do reklamy. On się nie brzydził. Jakby... Dla niego to była robota, każda inna, a to, że stworzył dzieło sztuki, które postanowiono już po nagraniu, że robimy z tego coś więcej, no to raz, że była to reklama, bo to się wtedy kojarzyło tutaj w telewizorze, prawda, tam książka taka śmaka i ta piosenka i każdy chciał tej piosenki słuchać, no więc potem, o, to z tej reklamy Ciechowski.

Ale na płycie, na selekcji i na kolejnych tam jakichś składankach, no jest wersja ta taka nagrana, taka ta long wersja. A ja mam wersję, która powstała tylko do reklamy i to była też piosenka. I tego państwo nigdzie nie znajdą. Go.

chciałbym wierzyć, że tej nocy, gdy mam odbicie twoje w oczach, gdy twej nagości będę widzem, ja uchylę parasol, a ty zobaczysz, że ciebie widzę. Wtedy podejdziesz do okna, tak pomnożona o każdą kroplę, i w samotności swojej odkryjesz, że są tacy, co mokną, którzy cię pragną, którzy widzą, że...

No i co? Niby niewielkie różnice, ale jednak obywatel GC zasypiasz sama. O drugiej wiadomości, a przed drugą Luther Vandross, jak on w klubie Peach Pit After Dark, czyli wiadomo, w którym serialu to zaśpiewał, to Here and Now, bo tam zaprosili Luthera, żeby ten klub rozruszać. Kto oglądał, ten wie. I ja się w tej Kaylee blondynce, państwo wiedzą, no ale w ogóle blondynki to... To Luther Vandross, druga wiadomości i już będzie mniej gadania w godzinie trzeciej, obiecuję.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
2: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktorat z Telexpressu na przykład.
3: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
1: Świetni goście, super muzyka.
4: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
3: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
5: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
1: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
6: Mam wspaniałe buty z kozi skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
3: Spróbujcie sami.
1: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
3: Po 14.
1: Zapraszają
3: Marcin Wojciechowski
1: i Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
7: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Sprawa Ukrainy pojawiła się w przemówieniu prezydenta USA Donalda Trumpa. Amerykański przywódca najwięcej czasu poświęcił jednak konfliktowi z Iranem. Członkowie polskiej delegacji na sesję ONZ docenili słowa dotyczące bezpieczeństwa naszego regionu.
8: Wojna na Ukrainie dla Polski to ważny wątek, który eksponowany będzie w wystąpieniach polskich polityków. W przemówieniu amerykańskiego przywódcy pojawił się, co zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego jest dobrym znakiem, biorąc pod uwagę, jak to określił, szeroką perspektywę geopolityczną Donalda Trumpa.
9: Wsparcie dla Ukrainy w kontekście ataku Federacji Rosyjskiej. Zresztą pan prezydent Trump i Stany Zjednoczone w tym pomagają i myślę, że nie mierzy się tego po ilości słów podczas wystąpienia.
8: Szef polskiej dyplomacji, wicepremier Radosław Sikorski zaproponował, by na ten fragment wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa spojrzeć pozytywnie.
10: Donald Trump w przemówieniu wspomniał o tym, że podpisał akt Kongresu ustawę Lindsey'a Grahama i powiedział, że może go aktywować. To jest duży straszak. I gdybym był Władimirem Putinem, brałbym to poważnie.
8: Prezydent Trump spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim w Nowym Jorku. Rozmawiali m.in. o sposobach na zakończenie wojny w kontekście zbliżającej się zimy. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio.
7: Tymczasem irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi przekazał stronie amerykańskiej warunki otwarcia cieśniny Ormus. Według irańskich mediów Araghchi spotkał się w kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ z amerykańskim wysłannikiem Steve'em Witkoffem. Irańskie warunki obejmują m.in. natychmiastowe zniesienie blokady morskiej Iranu, odblokowanie zamrożonych irańskich aktywów i zakończenie, jak to ujęli Irańczycy, wojny na wszystkich frontach oporu. Nie mamy na razie jednoznacznych odpowiedzi, a sprawę bada ABW, tak o zatrzymaniu 17-latka podejrzanego o planowanie ataku terrorystycznego, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Motywy nastolatka zostaną dokładnie zbadane.
11: Przyczyny takich radykalnych zachowań są sprawdzone i pewnie nie jest to czas, żeby o tym mówić. Tą sprawę prowadzi ABW. W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo, tak jak powiedziałem, wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo. Z tego, co wiem od policji, to różne warianty jeszcze mogą się w tej sprawie pojawić.
7: 17-letni Paweł G. z Siemianowic Śląskich miał planować ataki terrorystyczne m.in. na szkołę i meczet. W jego domu zabezpieczono broń, materiały wybuchowe i nazistowską symbolikę. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Prokuratura wyjaśnia przyczyny śmiertelnego wypadku 13-letniego chłopca w Nakle w województwie kujawsko-pomorskim. 13-latek jadąc na hulajnodze elektrycznej wjechał na przejście dla pieszych i zderzył się z autobusem.
12: W miejscu, gdzie zginął 13-latek, mieszkańcy stawiają znicze.
13: To jest straszne.
14: Tragedia to niebywała. Dzieciaki tamtędy do domu wracają.
15: Gdzie się nie spojrzy, to tych hulajnóg jest naprawdę pełno.
12: Z ustaleń służb wynika, że chłopiec wjechał hulajnogą elektryczną na przejście dla pieszych pod skręcający autobus PKS. Nastolatek zginął na miejscu. Dokładne przyczyny wypadku bada prokuratura. Powołany zostanie także biegły. O stan drogi, którą jechał nastolatek, zapytaliśmy wiceburmistrza Nakła Piotra Kalamana.
16: Obszar jest wyposażony w ścieżki pieszo-rowerowe, jest zabezpieczony w zabezpieczenia, zabezpieczony w przejścia dla pieszych, więc powinno to być bezpieczne.
12: Dramat dotknął rówieśników 13-latka i całą szkołę. Zarówno uczniom, jak i nauczycielom zapewniono opiekę psychologiczną. To drugi śmiertelny wypadek na